zombie. Spalę się z rana w koło pusty jak w pusteli hobby. W porównaniu z tobą i mi świn to krasyła na cię hobby. Czy z tobą i takie hip

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

Wystawię twarz na słońce, ogrzeję się. Mówią najgorsze, trwa chwilę. Głowa do góry, uśmiechnij się.

0: Totalne lato na Kujawach. Tylko na 99,4 FM.
1: Vamos! Todos a cantar!

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków. Mamy certyfikat i z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze z portfolii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240, Rumiane Jabłko otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres. W każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy.

0: Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na Beer Marku.
1: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
2: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
0: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Różni ją delikatny smak i niska kwasowość.
1: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
2: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
1: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
0: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską gryki.
3: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
2: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
3: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
0: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
4: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
0: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
4: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jak by pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
4: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam.
0: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
4: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
4: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
4: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
0: Na parkiecie było gorąco.
5: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy

0: gdzie rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
1: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
0: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
2: Bawimy się wyśmienicie.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
2: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
1: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
2: Nie, drugi.
3: Na tym samym?
2: Nie, poprzednio był bal czarownic.
4: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
1: Jak się panie bawią dzisiaj?
5: Ekstra, bardzo fajnie.
1: A co się najbardziej podoba?
5: DJ i drink bar.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
5: Bardzo.
6: Nawet częściej.
5: Super.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
5: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
7: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
1: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
7: Oczywiście.
1: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
7: Dokładnie, odskocznia.
8: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie Leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony.

0: zakrwawiony miał, okazało się zlepione pióra, zabrudzone pióra, dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, Bielik został wypuszczony na wolność.
1: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
0: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy ośrodek rehabilitacji zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy ośrodek rehabilitacji zwierząt na terenie nadleśnictwa Piotrków, na terenie nadleśnictwa Płock, jak również na terenie nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład Jerzy, czy MEF, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
1: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Wrocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni, tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
3: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
4: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
3: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
5: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
6: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
7: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także

0: w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż. No i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko. Nie?
1: Właśnie. Znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, że frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
0: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, no jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te. Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje. Bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
3: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
1: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
3: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
1: Jak się dzisiaj bawisz?
4: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
1: A co ci się najbardziej podoba tutaj?
4: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
1: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
4: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
5: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
1: A co ci się najbardziej podoba?
5: Wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
1: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
5: Tak, powinny być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
2: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczą straż pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwiec 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagen nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
6: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.

0: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność. W połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
1: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
0: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
1: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
0: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każdy. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
0: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
0: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
0: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną.

0: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier-masze i rzeźby.
1: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier-masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
2: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
1: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę, wydaje mi się, łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier-masze. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, mogą pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
0: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
1: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
2: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu w FIFA, że część osób, które na nie przychodzi, powtarza się już, są to te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
1: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
0: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
3: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłem jakąś mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
2: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
3: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmą, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim białym ptaka. I potem będziemy ścierać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i no i gotowe.
2: Okej, okay, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty? Czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
3: No, jak już, no jestem u babci, siedzę, nie wiem, na jakieś takie zajęcia, babcia mnie zabiera, bo no wiadomo, lepiej nie siedzieć coś w domu przy komputerze, lepiej coś robić.
4: To ptaka, ale nie wiem jaki.
2: Nie wiesz jeszcze jaki? A opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
4: To ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety i później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
2: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
4: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
2: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
4: Byłem już dużo razy.
2: O, na jakich na przykład?
4: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
2: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie, właśnie, co tworzycie, co to jest?
5: Ptaki takie trójwymiarowe.
2: Jak się tworzy takie ptaki?
5: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
2: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
5: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy.
6: No, mi również się bardzo podobają. No i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
2: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na kimś byłyście?

0: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatnich, co robiliśmy takie obrazy. Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Kizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
1: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie? Co udekorują?
0: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach. Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
1: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
0: Tak, ja tęsknię już. Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
2: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
3: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lubieniu, ale również w Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też i ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
2: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska Strefa Gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
4: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
5: Uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
4: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
5: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
4: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
4: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze i żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
7: Ja jestem emeryt, to dla mnie to był za wysoki. Dużo musiałem pracować. Ponad 44 lata.

0: Tak. I nic z tego się nie ma.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
0: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze. No.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
2: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
1: No. Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
2: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
0: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
1: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
0: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy
3: za niski.
1: A czemu tak pan sądzi?
3: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury. Szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego, jak gdyby, miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili, ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
1: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
3: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy, takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
4: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. W powiecie wocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedną z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprawicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
5: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymiany parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
4: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
5: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącza energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
6: Co tam dokładnie ma powstać?
5: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów złotych.
4: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
7: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7. pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży.

0: i te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
1: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
0: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami samorządowcami, jak i, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
1: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
2: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
3: Owszem, nie.
2: A czemu nie?
3: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać, Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i... Lepiej nie mówić, wie pan.
2: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
3: Proszę?
2: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
3: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
4: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
2: A czemu nie?
4: No jestem tradycjonalista, mi to akurat... Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
5: Tak, korzystam.
2: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
5: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi to czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
2: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
5: Tak. Sądzę, że więcej za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
2: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
5: No tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
2: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
5: No nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
6: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jakiegoś przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie, jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
2: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
6: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No nie, chyba nie stać lepiej 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba wiadomo obcinać i tak dalej, także no chyba okej. Okay.
2: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił on pana nawyki?
6: Proszę pana, u nas w domu akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej. To już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej. Co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
2: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
7: Nie.
2: A czemu nie?
7: Jakoś nie do tej pory mi się nie udało. Po prostu nie chciało mi się.
2: Nie ma żadnych motywacji do tego?
0: Nie.

0: Nic mi nie motywuje.
1: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
2: Czasami.
1: A są jakieś motywacje do tego?
2: No, jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
3: Niestety korzystam.
1: A czy są jakieś z nimi problemy?
3: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
1: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
3: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego, co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły, że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
4: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu, jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
4: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
5: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
6: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59.99.
5: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi wrocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
6: Aneta Orzekowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
7: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
6: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe zdobycia.
7: Powiedzmy jeszcze na koniec dwa słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Wrocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
6: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Makciński, reprezentował później Polskę na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. 2 medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska w złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
5: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Wrocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta.

0: Wrocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
1: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prosaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu, mamy to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem

0: wszystkie, mówi takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
1: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko
0: Tak, z
1: pojedynczych
0: tego
1: bloków?
0: bloku, nawet do 10. piętra, bo mama moja tam, jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkich. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
1: Czy wcześniej problem z prosakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
0: Nie mam pojęcia, od czego to było. No to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły. Ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek. Tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
2: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające po śródmieściu.
3: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy. To znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda. I najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
1: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosakach, karalukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
3: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy, w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prosaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów śródmieścia we Włocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
4: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Dróg i Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy. Co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca. Zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie.

0: pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest między innymi brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji, ponadto także no, niewłaściwe wykonanie nawierzchni, chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość, to nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
1: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
0: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
2: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
0: No, jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast, tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i, tak jak mówię, działamy.
1: Zapytaliśmy Wrocławian, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
3: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście, o tutaj, i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
4: Sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
5: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie, tak widzę, tak.
4: Czy napotkał Pan jakieś problemy przechodząc tędy?
5: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
4: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
5: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej... ładniej, a tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
4: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła Pani to?
6: To dobrze, że Pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no myślę, że nie będzie dobrze. Dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
4: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
6: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
4: Czy są...
6: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
4: Jak ocenia Pan przebieg remontów?
7: No przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
4: Czy sądzi Pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
7: No nie, nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy... No, same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
4: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy pan to zauważył?
7: Tak, oczywiście. Trudno w tym

0: chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że dużo ludzi, jeśli chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
1: Czy uważa pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
0: Znaczy, były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
2: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
1: Ocenia pani przebieg remontów?
3: Dobrze, uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
1: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
3: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak lepiej, na pewno.
1: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
4: No tutaj trochę się poprawiło. Jest lepiej jak było.
1: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście jest zielono?
4: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
1: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
4: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kostka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
1: Mówią to zielone tereny. Czy rzeczywiście można tak mówić?
5: Są zielone, one są betonowe.
1: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
5: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
1: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
6: Tak sobie.
1: A co się pani nie podoba?
6: Za mało zieleni.
1: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest.
6: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
1: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
7: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
1: Mówią na to zielone tereny, a czy można tak mówić?
8: Nie, to nie można
7: Bo
8: powiedzieć,
7: się
8: bo to nic.
7: zgadzamy, że dwa drzewa i koniec.
1: Czy są jakieś inne problemy?
8: No wie pan, no trochę takie.
7: Nie dociągnieś, to na pewno by się wiele znalazło.
1: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
8: Znaczy, no idzie się. No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
9: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
9: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
10: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
9: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Wrocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
11: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także

0: fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, tak jak każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty Tajemniczy Ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
1: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
2: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
1: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
2: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
3: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
2: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia, powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
1: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
2: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
1: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
4: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3 rok. Jest to nasz 3 piknik od juniora do seniora, 3 edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów, pomocy, wsparcia.

0: życia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
1: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
0: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
1: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest trzeci Wasz taki piknik.
0: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają. Także no, ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
1: Trzeci rok z rzędu działa też Wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
0: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
2: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
3: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
2: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
4: Ja bardzo doceniam tą pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
5: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych, przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
2: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu, także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
0: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na

0: które zawsze mogą liczyć.
1: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
2: A co się źle, co się dzieje nie tak?
1: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
2: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
3: Nie, zdecydowanie nie.
2: A co się zmieniło?
3: Przede wszystkim forma komunikacji.
2: Czy internet na to wpływa?
3: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
2: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
3: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
2: Czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
3: Panie, tak, na przykład przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
2: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
4: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
2: A co się zmieniło?
4: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
2: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
4: No co mogę powiedzieć? Z własnego doświadczenia. Jeszcze ze starszymi to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni. A reszta, no to z tymi młodszymi każdy ma swoje inne życie. Może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
2: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
2: A co się dokładnie zmieniło?
5: Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
2: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
5: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
6: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
2: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
6: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
2: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
6: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
2: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
7: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
2: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
7: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
2: A co jest nie tak z internetem?
7: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
8: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
2: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
8: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość. ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie,

0: nie na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
0: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
0: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka.

0: I dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+ są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
1: Zespół szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności. Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
2: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18. Później jest Amelia, niepełne 16 lat ma. Później jest Zawisza. Zawisza ma, nie, no, niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację. Później jest Ucyjka. Ucyjka ma 11 lat. Później jest Gabryś. Gabryś ma 9 lat. Później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy. To jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał. No i Emanuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy no, walczyli o spokój w naszej rodzinie i wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach czy w dużych miastach. No nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł, bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom. Był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że no nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć. Nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci. Jak wielki dla nas to był dar.
1: Pomoc Krzysztofa Grządziela zapobiegła rozdzieleniu rodziny. Dodajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżytej i kochającej się.
3: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać. Mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem. A ty? I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę. A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że

0: domek w lesie i że bardzo lubię biegać moim pieskiem. Dlatego chcę patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
1: Kukusia.
2: Brata najbardziej lubisz? A dasz mu buziaka?
3: Drugą wielodzietną rodziną są państwo Kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
4: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduję wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
3: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawy. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
5: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podobieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotowuje się również do dwóch seniorów, którzy wystartują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
3: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
5: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
3: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
5: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
3: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
5: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
3: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Emelia Zimmermann.
5: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
3: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
5: Tak, Amelia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołana na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
3: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
6: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego, przebudowa i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek, etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak pan wspomniał, jest m.in. budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Zgłowiączce i zgodnie z dokumentacją projektową, tak ma to być wykonane, będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji, wykonawca zrobił już podbudowę, są ustanowione obrzeża, więc idzie to wszystko.

0: z założonym harmonogramem.
1: Kiedy jest planowane zakończenie? Czy to będzie w ogóle oddawane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
0: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej. Tutaj wykonawcy mają czas do października. Jeśli mówimy o Górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej, tutaj wykonawca ma założony termin, by skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
2: Miejski Zarząd Drogi Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
0: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę, by w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano całkowicie wyłączyć przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
2: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
3: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
4: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
4: To są. Można iść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
3: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
5: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak, do pracy.
6: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
3: Woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
6: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie, spędzić na rowerze na przykład.
3: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
6: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, by spędzić weekend?
6: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść, pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
7: No ja będę chyba w Ciechocinku, w niedzielę.
5: Dobrze.
3: A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
7: Raczej nie. Jak mam wolny czas, to tylko no, zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
8: No schodowo planuję się wybrać.
3: A czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
8: To i to. Najbardziej to odpocząć.
3: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
8: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo albo na tam przy Wiśle, tam teraz będę też teraz te atrakcje, nie?
3: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą upały?
8: No to przy domu, przy basenie. Najczęściej.
9: Letni weekend. Jadę dzisiaj do Torunia zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także na sportowo.
3: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
9: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać nad jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze wyjść ze znajomymi na miasto.
3: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
9: Ja się cieszę, bo można jechać nad jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
8: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście, w zieleni, wśród drzew, kawka, herbatka, zimne napoje.
10: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
3: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
10: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
3: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
10: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no,

0: jest park, można się przejść na bulwary, tak więc też można w taki sposób spędzić.
1: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
0: Nie wiem, ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
2: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
1: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
2: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak, bo mam też problem z kolanem, więc, ale chodzę dużo, chodzę. Z pieskiem, na spacer, naokoło jeziora. Także polecam.
1: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
2: Na pewno, chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
3: Bo najbliższy weekend myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
1: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
3: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
1: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić weekend? Bo na przykład zaraz będą upały znowu?
3: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
1: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
3: Myślę, że nad Wisłą. Pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
4: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
1: A czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
4: Raczej takie wspólne plany.
5: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
1: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
5: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
1: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
5: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
1: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
5: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
6: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
1: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
6: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
1: A jak pogoda wpływa na pani plany?
6: No pogoda ma wpływ, bo nie aż tak chce się wyjść, pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu. Wtedy.
7: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
1: A wracają upały, jak sobie z tym radzisz?
7: Nie radzę, ciężko jest.
1: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
7: Znaczy ogólnie jak jest słonecznie, to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać, normalnie sama słodycz.
1: Znaczy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
7: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
8: Ja bardzo sportowo.
1: Tak. Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
8: Zawsze, zawsze.
1: A jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
8: Nie jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić napoi, także jest do przetrwania.
9: Jadę do rodziców na żniwa.
1: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
9: Na żniwa bardzo dobrze, jak nie zacznie padać wszędzie.
1: Tak na ogólne plany na weekend.
9: Robota, nie mam nic innego.
10: Leżąc w łóżku i odpoczywając.
1: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
10: Tak, wolę odpoczywać.
1: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
10: No bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
11: Teraz na poszukiwaniu pracy na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym

0: będę cieszyć się piękną pogodą.
1: Czy woli Pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
0: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
1: Jak no to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
0: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlak, jest super.
2: Czy jedząc.
1: Tylko jedząc?
2: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
1: A wolisz spędzać weekend odpoczywając, czy aktywnie?
2: Tak pół na pół.

0: weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
1: Trochę tak. Trochę aktywniej i trochę odpocząć.
0: Jak wpływa pogoda na Pani plany, na przykład obecne upały?
1: Nie znoszę upałów. Od razu powiem, bardzo źle. Nie znoszę upałów.
2: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
0: A czy woli Pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
2: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
0: A jak wpływa pogoda na Pana plany, na przykład obecne upały?
2: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
3: Letni weekend, mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
0: Czy lubi Pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
3: Nie. Szczególnie na kajakach.
0: A lubi Pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
3: Nie, raczej, jeżeli już, to aktywnie bardzo.
0: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
3: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
4: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, włocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Włocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Włocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później, o 11, najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
5: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
4: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Kłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
6: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia Dawnej Wsi, tym razem Wieńcowe u Dziedzica i zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięci zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić. W związku z tym wystąpią dwa zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych. Na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 pokazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz. Najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kłupce, no i festyn z życia dawnej wsi.
4: Dwie godziny później, od 15 do 19, park na Słodzie.

Kujawie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rycerskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też. Na to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jak by pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam. Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ. Lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Jak wygląda organizacja tego wydarzenia, bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
1: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.

0: Na tym samym?
1: Nie, poprzednio był bal czarownic. Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
0: Jak się panie bawią dzisiaj?
2: Ekstra, bardzo fajnie.
0: A co się najbardziej podoba?
2: DJ i drink bar.
0: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
2: Bardzo.
3: Nawet częściej.
4: Super.
0: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
4: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
5: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
0: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
5: Oczywiście.
0: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
5: Dokładnie, od skocznia.
6: Szersza relacja w Pulsometrze.

złość gory, to szybko cena lubi. Spalisz mi cena w kolo pusty, jak w pustelni hobby. W porównaniu z tobą, mi świt ukrasiła na cię hobby. Czy raz tego i takie hip

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy

0: Cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini stowarzyszenia.
2: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90. Bo to zdaje się w 93 albo 4 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak, Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku działa bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu. Mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są panie, które często są już po około 15 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty Młode dziewczyny, które są już dzisiaj również amazonkami.
0: To przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
1: Tak.
0: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia i spotkałaś kobiety takie jak chociażby Małgosia i wiele innych koleżanek, które, no właśnie, kim są dla ciebie?
2: Czy jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, więc też siłą rzeczy nawet
0: nie szukałaś.
2: Nie szukałam, tak. Nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później po jakimś czasie Małgosia się do mnie odezwała, zaproponowała właśnie, żebym dołączyła, opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć i zaprosiła na takie spotkanie i tak to się zaczęło.
0: I co daje

0: ci to, że spotykasz się z amazonkami włoskimi? Co się zmieniło w twoim
1: Znaczy,
0: życiu?
1: najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby, może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania, jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć i warto przychodzić też do nas i nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
0: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę, że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę
1: Czy ja
0: jak
1: poszłam tam w ogóle
0: wy.
1: bez oczekiwań ani Małgosi, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonek, to się okaże. Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
0: No
1: dać
0: właśnie, to
1: dobre
0: już
1: słowo
0: wniosłaś,
1: innym.
0: wspierasz właśnie.
1: Tak.
0: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
1: Tak.
0: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień, Małgosia?
2: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami. Spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób starszych, jest to trudniej dziewczyno powiedzmy dotrzeć na te spotkania. Natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych. Mamy tam swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy, wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50+, tylko bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Nowikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni, a dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych
0: No właśnie,
2: młodych dziewczyn.
0: jak ogromne znaczenie ma, przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby.
2: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same, regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie. Wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
0: I to nie muszą być członkini stowarzyszenia.
2: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do
1: Tak, to takie
2: profilaktyki.
1: badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku u lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już usuniętych 7 takich zmian.

0: Ja chodziłam co roku i się badałam, i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie zostało sprawdzone i piersi, i dół. Też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej
1: Myślałaś, że
0: też były
1: to
0: takie
1: dokładnie.
0: sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy
1: Cały jeszcze rząd.
0: nieduży okres czasu, ale potem, tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG. Ja pojechałam, jeszcze dostałam telefon: słuchaj, Aśka, jedź, masz umówioną wizytę, a ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi: pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia. To był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy. Więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia, dostałam pierwszą chemię. No i właśnie, gdyby nie to, że ja sama sobie ten guzek wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
1: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli w tej
2: Nie,
1: sytuacji.
2: nie po każdej kąpieli, ale na pewno. Dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać. Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy czy do szkoły być może, żeby zrobić
1: No
2: taką
1: właśnie, jak
2: prelekcję.
1: wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie
0: Tak,
1: już w
0: ale
1: szkole.
0: najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo. Przynajmniej tak jak ja sprawdzam swoje piersi i tym bardziej po wycięciu aż tylu zmian, te piersi nie mają takiej równomiernej budowy. Więc takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
1: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia, daje gwarancję, no, wyzdrowienia, prawda, w większości przypadków. Jakie macie doświadczenia, żebyśmy tutaj nie przerażały aż tak strasznie, no
0: Czy
1: właśnie.
0: fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, że, no ale takie dojrzałe. Bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam: Boże, to są moje dowody.
2: Tak,
1: no
2: tak.
1: właśnie.
0: Że te panie dożyły 70, 80 i że one są pełne życia i tak dalej. Więc ja naprawdę byłam wdzięczna za to, że tam się znalazłam wtedy.
2: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie. Też
0: Które po już
2: wielu, wielu latach
0: tak.
2: i
0: I tu
2: nadal
1: wyszła
2: żyją.
1: nam kolejna sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że to
0: Tak.
1: nie koniec świata, że to nie
0: Tak.
1: koniec twojego życia, prawda? To jest ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio.

0: trwał nabór na taki projekt, ale nie tylko. Troszkę o tych projektach.
1: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Ołocałku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt, projekt ze środków unijnych, to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60+, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty, naprawdę dziękujemy za możliwość, tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również, dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje, jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę i trudniejszych.
0: I bardzo intymnych, o których się nie
1: właśnie,
0: mówi na co dzień.
1: Tak
0: prawda?
1: Jest i też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, o swoją, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam...
0: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym ryzyko zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
1: W moim przypadku tak.
0: Potwierdziło się gdzieś badaniami.
1: Tak, w moim przypadku
2: jeszcze
1: tak.
2: Chciałam, mogę się dodać, że właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy. Ono się dopiero zaczyna.
1: Zaczyna, no właśnie. My często tak to traktujemy, tak. W ten sposób. Że
2: zupełnie
1: jakby
2: inaczej się wtedy postrzega
1: świat.
2: Codzienność, tak.
1: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę, i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
2: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy.
1: Wszystko, właśnie.
2: Tak.
1: Zapachy.
2: Zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki, więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda. Nie?
0: Że to nie jest takie normalne, jak
2: tak.
0: Nam się wydaje, prawda?
2: Tak.
1: Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam, kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to...
2: Czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy każdego dnia niestety, to jest skutek jakby leczenia. Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. I zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi.
0: No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie, tak. Że tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na

0: Pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają otuchy. Wy nie mówicie, że jest łatwo, ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie jest piękne.
1: Tak.
0: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów, co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką Joanna Podolska. To ty, Joasiu, wydałaś
1: To
0: taką
1: ja.
0: książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
1: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie. W internecie gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami, i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja, jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika, bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła. Że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania, ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam i chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam. I w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową. I kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci, stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała, że ja też jestem ważna. Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór. I to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są 3 bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią, i mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna.

0: my bardzo często słyszymy, musisz być silna, i to w pewnym momencie, przynajmniej mnie, już zaczyna denerwować. Bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić? I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje. Jeżeli mamy taki dzień, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji, bałam się, w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wybierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć. Bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji. I po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęło mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie... Nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy odpowiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie o takie rzeczy. Znaczy nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie. Że ja nie muszę szukać potwierdzenia w czyichś oczach.
1: Włosy były tylko dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca. Trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daje nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc ładnie, nie pytam tak. Dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca. Spotykamy się na takim fajnym przyjęciu, obiadek. Ma być miło. Na pewno będzie, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. Takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studio. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki. Tak. Które życie pisało, i Małgosia Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowe mieszkanie z schroniska 4874/90/26. Data przyjęcia 22 lipca 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Płocka 147B. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Aktualnie pod opieką schroniska dla zwierząt we Włocławku przebywa spora ilość kociaków. To jest około 50 kotów, zarówno mniejszych, jak i większych. Częściowo są to bardzo młode maluszki, częściowo są to staruszki. No i oczywiście chcielibyśmy Państwa zaprosić do odwiedzin naszej kociarni, do odwiedzin naszej strony, naszego profilu na Facebooku. Jeśli jesteście zainteresowani adopcją kota, mamy sporo różnych charakterów do wyboru, a dzisiaj zapraszamy na takie krótkie odwiedziny w naszej schroniskowej kociarni. Ten kawaler, którego trzymam na rękach, ma na imię Płotek.

to jest kociak, który trafił do nas z ulicy Płockiej. Tak jak widać, straszna przylepka. Oczywiście lubi się bawić, jak to na młodzieniaszka przystało, natomiast no już dłuższą chwilę siedzi u cioci na rękach. Absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Bardzo ładny ma apetyt, korzysta z kuwetki. Jest to jeden z takich większych przymilasków, jeśli chodzi o te

z kilka kocich rodzin, miotów tak naprawdę, które zostały porzucone w kartonach śmietnikowych. No i tutaj w kociarni mamy dwa takie w zasadzie rodzeństwa. Jedno młodsze to te takie dymne, czarne, pręgowane kociaczki, które tutaj kręcą się naokoło. Trafiło do nas łącznie 11 kociąt, prawdopodobnie z jednego miotu, ponieważ wszystkie były w tym samym wieku i ekstremalnie do siebie podobne. W tej chwili zaczynają się różnić, zarówno troszeczkę wyglądem, jak i charakterami. Niektóre bardzo milusińskie, inne bardziej skłonne do zabawy, inne bardziej energiczne, inne spokojniejsze, natomiast wszystkie bardzo urocze, malutkie, nie mają jeszcze 2 miesięcy, czy też mają w okolicach może 2 miesięcy. Niektóre nas nawołują, inne po prostu się ocierają o człowieka. Wśród maluszków są zarówno chłopaczki, jak i dziewczynki. Niestety na chwilę obecną nie posiadają imion, natomiast nazywamy je naszymi ptaszkami z uwagi na to, że znalezione zostały na ulicy Ptasiej. No i czekamy, aż troszeczkę jeszcze bardziej zaczną się między sobą różnić, zanim tak naprawdę te imiona dostaną, tak żebyśmy mieli możliwość rozróżnienia tych maluszków. Jedna dziewczynka z tego miotu poszła już do domu, jedna była wyjątkowa, bo buropręgowana, natomiast pozostałe no, są takie jak widać, tak? Czyli wszystkie bardzo do siebie podobne, wszystkie mają piękne miedziane oczka. O. Niektóre mają troszeczkę białego koloru, inne niekoniecznie, niektóre są jaśniejsze, niektóre ciemniejsze. Wszystkie bardzo sympatyczne, wszystkie marzą o swoim domu, o ludziach, którzy je pokochają, może o jakichś innych kotach, z którymi mogłyby się bawić wspólnie, ponieważ no, wszystkie tutaj bardzo lubią zabawę, bardzo lubią kontakt z innymi kotami. Dobrze się dogadują z troszeczkę starszymi kociakami, zaczepiają przez kraty tutaj kolegów z innych pokoi. Także jeśli są Państwo zainteresowani takim fajnym, dymnym kociaczkiem, bez względu na to, jakiej płci tak naprawdę, zapraszamy do odwiedzenia i poznania maluszków. Może któryś skradnie serducho i będzie mógł od razu iść do domu. Maluchy przeszły profilaktykę przeciwpasożytą, przeszły pierwsze szczepienia, są na bieżąco odrobaczane, mają apetyty. Drugie takie rodzeństwo, które zostało znalezione, również porzucone w kartonie w śmietniku, to są nasze tutaj dwa takie biało-szare, biało-bure kociaki, Kala i Carter. Carter przesmyrga się tutaj za nami. To są już troszeczkę starsze kociaki. Natomiast jego siostra Kala tam siedzi na drapaczku. Jeśli chodzi o nich, prawdopodobnie nie miały wcześniej styczności z człowiekiem, może mają jakieś złe doświadczenia, ponieważ są jeszcze nadal, mimo naszych starań, troszeczkę nieufne w kontaktach z ludźmi. Szczególnie Carter jest takim trochę lękliwym kotem. Kala jest dużo bardziej odważna niż jej braciszek. Natomiast no, bardzo fajnie się dogadują między sobą, są ciekawskie, są zdrowe, przynajmniej na chwilę obecną. Jak najbardziej zapraszamy do adopcji. Na pewno w domu dużo szybciej by się otworzyły, dużo lepiej by się przyzwyczaiły do człowieka. Fajnie by było, gdyby poszły do adopcji w dwupaku, tak żeby mogły mieć w sobie oparcie wzajemnie. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś woli przygarnąć tylko jednego kociaka z rodzeństwa, oczywiście jesteśmy również otwarci. Fajnie by było, gdyby ich nowi opiekunowie, nowi właściciele mieli troszeczkę doświadczenia w opiece nad takimi nieco lękliwymi kotami, tak żeby zapewnić po prostu spokój i bezpieczeństwo
No i czas na to, żeby się otworzyły w swoim własnym tempie na człowieka. Ela pozwala się głaskać bez problemu większego. Czasami sama nawet podchodzi do ludzi, jeśli chodzi o Cartera.

no nie ma jeszcze na tyle śmiałości, ale pogłaskany też pozwala na dotyk, zaczynają nawet mruczeć w pewnym momencie, z tym, że no przynajmniej na takiej otwartej przestrzeni, jak jesteśmy tutaj na wybiegu w kociarni, no karter ma tendencję na razie jeszcze do unikania ludzkich rąk. Mamy nadzieję, że jak trafi do domku i wpadnie w tą domową rutynę, zobaczy, że ludzie o niego dbają, kochają, no to no, jesteśmy pozytywnie nastawieni na to, że po prostu przyzwyczai się i stanie się fajnym miziastym kotem. Tu jest jeszcze jedna kotka. Dostała od nas na imię Meriwa. Meriwa jest troszeczkę tylko mniej otwarta niż Płotek, ale też bardzo sympatyczna. Ona potrzebuje krótkiej chwilki na to, żeby się poznać z człowiekiem. Jak już pozna, to tak jak widać, wdzięczy się, przychodzi sama, pozwala się głaskać. Chociaż oczywiście, jak to na kociaka przystało, jej ulubionym zajęciem w tej chwili jest zabawa. Zaraz na następnym miejscu albo na równi wręcz jest jedzenie. Ale tak jak widać, jest pełna energii do zabawy. Bardzo fajna, sympatyczna kotka. Lubi się zaznajamiać z innymi kociakami. I oczywiście też poleca się do domku. Albo sama, albo w kocim wielopaku. Jesteśmy w tej chwili w drugim pokoju w kociarni, gdzie przebywają koty dorosłe. Niektóre są młodsze, niektóre starsze, natomiast no tutaj nie spotkamy już małych kociąt. Są tu po prostu już koty wyrośnięte. Wszystkie, które tutaj przebywają, są już po zabiegach kastracji i sterylizacji. Są zaczipowane, zaszczepione, także jak najbardziej polecają się do adopcji. Może na pierwszy ogień weźmiemy mruczankę. Mruczanka to urocza, szylkrytowa koteczka, która trafiła do nas jako maluszek po wypadku. Miała problemy z utrzymaniem równowagi, miała problemy troszeczkę ze skórą w pewnym momencie, natomiast w tej chwili, tak jak widać, radzi sobie doskonale. Wskakuje na półki, na drapaki, uwielbia się bawić, nie ma nic przeciwko innym kotom, jest ciekawska, lubi podchodzić do ludzi. No i bardzo by nam zależało, żeby trafiła jak najszybciej do domu. Przy czym z zastrzeżeniem, że nie może to być kot wychodzący, z uwagi na to, że no jednak sporo w życiu przeszła i chcielibyśmy, żeby już do końca życia była bezpieczna. Tutaj obok trikolorka to jest pisanka, która trafiła do nas w okolicy Wielkanocy. Pisanka to jest taka troszeczkę kocia indywidualistka. Pod tym względem, że bardzo lubi człowieka i jest dosyć zaborcza o ludzkie względy. Na początku, jak nie była jeszcze zaznajomiona z kotami, potrafiła po prostu pobić przechodzącego kota, szczególnie jeśli była na przykład na ludzkich kolanach, no po prostu uważa, że jak już wejdzie na człowieka, no to ten człowiek jest jej i inne koty nie powinny podchodzić za blisko i się panoszyć. Koteczka, która tutaj koło mnie chodzi, to jest Karla. Karla została znaleziona w okolicach Kastoramy. Już jakiś czas przebywa w schronisku. Jest bardzo sympatyczną kotką, tak jak widać. Uwielbia się czesać, co jest akurat ważne, bo no, tak jak widać, troszeczkę linieje. Karla miała swego czasu troszeczkę problemy z ząbkami, natomiast w tej chwili wszystko jest ok. Chodź się pokaż ładnie. Tak na początku była wzięta za kocura i dostała na imię Carlos, dlatego ma na imię Karla. No bo okazało się, że to jednak jest dziewczynka. Bardzo fajna. No co, no nic dodać, nic ująć. W tym pokoju mamy kilka czarnych kotów.

Jednym z tych czarnuszków jest Kleofas. Kleofas pojawił się kiedyś pewnego dnia w miejscu do karmiania kotów wolno żyjących. Natomiast no, ewidentnie było, że nie pasuje jako wolnożyjak. Miał na sobie obroże, wystawiał na zewnątrz paszczy język, co sugerowało, że może mieć problemy z zębami. No i generalnie o jakiej porze człowiek by się nie pojawił, no to on był na miejscu, czy to było rano, po południu, wieczorem. No więc prawdopodobnie został porzucony w tamtym miejscu i czekał na właścicieli. No to już jest troszeczkę starszy kotek, ma około 8-10 lat. No i w tej chwili przebywa u nas. W pierwszym momencie potrafi być troszeczkę nieufny, ale jak już się pogłaska, no to zaczyna się też ocierać, mruczeć, podnosi tyłeczek z radości. Także bardzo naprawdę sympatyczny kot, tylko potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się przyzwyczaić do nowego miejsca i do nowych ludzi. To jest kolejny czarny kot, tym razem kocurek, który ma na imię Turmalin. Turmalin trafił do nas jako młody kociak z takim silnym katarem. No, bardzo dużo czasu spędził w klatce, gdzie po prostu nabierał tylko energii. No i był leczony. Nie miał tego jak spożytkować. Na szczęście w tej chwili jest w pokoju, gdzie może się wybawić, gdzie może się wybiegać. No i tak jak widać, wręcz już momentami tej energii ma na tyle mało, że ucina sobie po prostu drzemkę przy człowieku. Nie, Malinek? Turmalin jest akurat młodym kotem, około rocznym, podobnie jak mruczanka, także no, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby trafił do kochającego domu. Co kochanie? Tutaj kotka ta biało-czarna, która się o mnie ocierała, to jest Lusia. Lusia trafiła do nas razem z siostrą Pipi. No tutaj nastąpiła taka niesympatyczna sytuacja. Poprzedni opiekunowie Lusi musieli się przeprowadzić. W nowym miejscu nie mieli możliwości niestety trzymać tych kotów, więc Lusia i Pipi trafiły do nas. Obydwie są typowo domowymi kotkami. Przy czym Lusia jest bardziej otwarta od siostry, szczególnie jeśli chodzi o inne koty. Dziewczyny oczywiście są bardzo przyjaźnie, bardzo sympatycznie nastawione do ludzi. No, jeśli chodzi o nowe miejsce, nowych kocich towarzyszy, no to tutaj potrzebują raczej trochę czasu. Natomiast są bardzo fajne, miziaste. No i tak jak widać, no potrzebują tego towarzystwa, prawda? Uszki swędzą. Zenio trafił do nas jako młody kociak, prawdopodobnie z dawnym urazem tyłu ciała, ponieważ troszeczkę inaczej stawiał tylne łapki, no i do tej pory nie lubi dotykania w tych okolicach. Natomiast jak najbardziej, tak jak widzimy, jest bardzo sympatyczny, jest bardzo ciekawski. To, co trzeba o Zeniu wiedzieć, to, że swego czasu przeszedł dosyć poważną infekcję górnych dróg oddechowych. I no, mimo wyleczenia utrzymuje się u niego taki stały katar. Zdarza się, że po prostu kicha gdzieś na podłogę czy na ścianę, no wiąże się to niestety z koniecznością sprzątania gluta od czasu do czasu. Natomiast jeśli to Państwu nie przeszkadza, to Zenio naprawdę jest bardzo fantastycznym kotem. W tym pokoju jest jeszcze jedna czarna kotka, staruszka Selina, która ma ponad 10 lat. Prawdopodobnie w tej chwili śpi, odpoczywa.

No, nie ma się jej co dziwić, bo pogoda jest jaka jest, a jak to staruszka potrzebuje trochę więcej tego snu. Selinka jest koteczką, która nie przepada za innymi kotami, raczej unika kontaktu z nimi, stara się przed nimi chować. No i potrzebuje takiego domu, gdzie będzie rozpieszczoną kocią jedynaczką do końca życia. Także jeśli Państwo chcieliby dać dom takiej fantastycznej, gadatliwej staruszce, bo ona lubi sobie pogadać, to zapraszamy do kociarni i poznania Selinki. W tej chwili jesteśmy w trzecim, ostatnim pokoju w kociarni. Tutaj też są już dorosłe koty, głównie chłopaki. Zaczynamy od agenta. Agent to jest nasz taki koci indywidualista. To jest kot, który on lubi człowieka, ale na swoich własnych zasadach, tak jak widać. Szczególnie jeśli widzi inne koty, ma tutaj styczność z nimi. Szczególnie jeśli widzi inne koty, jeśli podejdą za blisko, no to wtedy dochodzi tutaj z jego strony do łapkoczynów. Potrafi pacnąć, potrafi chapnąć. Jeżeli tych innych kotów w okolicy nie ma, no to jest dużo bardziej sympatyczny w kierunku człowieka. Natomiast po prostu inne koty, no niestety, ale go denerwują. No, ma tutaj troszeczkę towarzystwa. Jednym z takich innych kotów jest Racuch, ale nie bój się, kochanie, to ja. No. Racuch się odsuwa, no bo no tutaj mieszkają z agentem, więc oni wiedzą, z czym się mierzyć. Racuch i agent w zasadzie troszeczkę wyglądają jak bracia. Niektórzy pytają, czy są spokrewnieni. Obydwa są biało-czarne. Natomiast Racuszek jest dużo młodszy, ma około 1,5, może 2 lata. Tak jak widać, jest dużo bardziej sympatyczny, lubi się bawić nadal. Nie ma problemu z innymi kotami, wręcz potrafi jeść z jakimś innym kotem z jednej miski. Także naprawdę jest fajny, no taki charakterystyczny, ma ten ogonek biało zakończony. Kolejnym kotem, jaki tutaj mieszka, jest Troja. To jest jedyna dziewczynka w tej chwili w tym pokoju. Jak widać, jest charakterystyczna, bo buropręgowana. Troja to młoda koteczka również. Została znaleziona, kiedy się schroniła, po prostu w kamienicy. Mieszkańcy dali znać, że kotka weszła po prostu z miejscowym wolnożyjaczkiem, zaczęła się bawić, urzędować. Natomiast do ludzi też podchodziła w bardzo sympatyczny sposób i cały czas podchodzi, tak jak widać. Jest młodziutka, ma rok, może 1,5, także uwielbia się bawić. No i troszeczkę tutaj rozstawia nam chłopaków po kątach, jak to typowa kobieta. Natomiast generalnie nie ma problemu większego z innymi kotami, jest do nich tak w miarę przyjaźnie nastawiona. Jest jednak zaborcza, jeśli chodzi o uwagę człowieka. No i lubi pierwsza dostać jedzonko podczas karmienia. Nosek trafił do nas z działek, gdzie niestety, ale bardzo mocno nie zgadzał się z innymi kotami. Poza tym był chory. No i po kastracji po prostu został jako rezydent. Oczywiście Nosek szuka domu, tak jak widać, jest bardzo sympatycznym kociakiem. Ma już około 4-5 lat w tej chwili, także jest takim dosyć statecznym kocurkiem. Jest bardzo, bardzo sympatyczny. Może się wystraszyć jakichś szybszych gestów, natomiast no tak jak widać na załączonym obrazku, no bardzo jest miły, bardzo jest miziasty. Jeżeli ma dobry humor odpowiedni, no to lubi się też pobawić. Buziak? Nie? Buziaków nie dasz. Okej. No co tu więcej powiedzieć? W tej chwili ze wszystkimi kotami się zgadza, no z większością kotów się zgadza. Tak, agencika.

0: pomijamy milczeniem. Co? No to jest taki, taki kot bardziej spokojny, więc jeżeli ktoś poszukuje dorosłego już kota, który po prostu będzie obok, ale też przyjdzie się pomiziać, czasami się pobawi, no to oczywiście jak najbardziej polecamy Noska. Kolejnym kotem w tym pokoju jest Tor. Tor się tutaj schował w drapaczku. Cześć, kochanie. Tor trafił do nas po wypadku, został uderzony w głowę prawdopodobnie przez samochód. Doznał urazu twarzy, doznał urazu oka. Podejrzewaliśmy, że może nie widzieć albo nie dowidzieć na jedno oko, natomiast no, bardzo nas zaskoczył, ponieważ jest aktywnym kotem, jest bardzo sympatyczny do innych tutaj rezydentów. Potrafi się nawet bawić zabawkami, lubi gonić za wędką, lubi czasami gonić piłeczki. No i w tej chwili może tak nie wygląda, ale w środku w pokoju jest też bardzo fajnym miziakiem. Jak ma wenę, jak ma dobry humor, sam przychodzi się miziać. No on też zna agenta, więc tutaj troszeczkę się chowa, uważa, żeby ten agent do niego nie podbiegł. To, co Państwo teraz widzą, on nie jest agresywny w stosunku do mnie, on po prostu mówi: ciotka, nie przestawaj głaskać. Także potrafi nawet, tak jak widać, złapać za rękę, ale w takim celu, żeby uskuteczniać po prostu dalsze głaski. Chociaż początkowo ten dotyk w okolicach głowy nie był dla niego przyjemny, w tej chwili, tak jak mogą Państwo zobaczyć, bardzo, bardzo lubi to głaskanie. Także to jest taki troszeczkę mniej sprawny kotek, również nie polecamy go do domu wychodzącego. To jest koniecznie kot, który powinien zostać w domu na stałe i nigdzie się z tego domu nie ruszać. No bo nie wiemy po prostu, jak zareaguje na ulicy i w przypadku zagrożenia, czy dałby radę odpowiednio szybko uciec. Mamy w tym pokoju jeszcze jedną kotkę, ma na imię Mimi, to jest szylkretka. Wiem, że jest troszkę podobna do mruczanki, natomiast to są dwie różne koteczki. Mimi też jest młodą kotką, tak jak widać, bardzo przytulaśną, miziastą. Oczywiście poszukuje swojego miejsca. Nie ma problemu z innymi kotami, absolutnie żadnego. Uwielbia kontakt z człowiekiem, uwielbia głaskanie, mizianie, przytulanie. Nie ma nic nawet przeciwko braniu na ręce, także, no, mruczy nawet. Także Mimiś również poleca się jak najbardziej do adopcji.
1: Do adopcji polecają się Jedi. Piękny młody Jedi czeka na swoją rodzinę. Poznajcie Jediego, czarnego, przystojnego psa w typie bula w wieku 2 lat. Ten energiczny chłopak waży 23 kg i ma przed sobą wiele przygód do przeżycia. Jedi to prawdziwy towarzysz dla aktywnego domu. Kocha długie spacery, zabawę i eksplorację nowych terenów. Jest miły i życzliwy dla ludzi, a na smyczy zachowuje się wspaniale. Jego entuzjazm do życia jest zaraźliwy. Jednocześnie Jedi jest wrażliwym chłopcem. Boi się innych psów i hałasu, dlatego idealny dla niego będzie dom, gdzie będzie pierwszą psią miłością swoich opiekunów. Potrzebuje również czasu i cierpliwości, a może znacznie skorzystać z pracy z profesjonalnym behawiorystą lub trenerem psów. To inwestycja w jego pewność siebie i szczęście. Szukamy dla Jediego odpowiedzialnych ludzi, którzy zrozumieją jego potrzeby i będą gotowi zaangażować się w jego rozwój. Jeśli jesteś aktywną osobą, która uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu i szukasz oddanego kompana, Jedi może być idealnym towarzystwem. Kto da domek temu przystojniakowi? Jedi zarejestrowany jest pod numerem 13 362/84/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przebiegł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534-185-616. Kai. Malutki 3-miesięczny Kai poleca się do adopcji. Kai przybył do nas razem ze swoją siostrą Gerdą. Niespełna 2-miesięczne wówczas maluszki borykały się z objawami kociego kataru. Na szczęście dobrze zareagowały na wdrożone leczenie i Gerda znalazła już swój dom na zawsze. Początkowo Kai był wycofany, prawdopodobnie nie miał kontaktu z ludźmi. W miarę upływu czasu stał się jednak fantastycznym kocurkiem otwartym na człowieka. Jak przystało na takiego

To malucha. Kai spędza większość dni na zabawie, jedzeniu i spaniu. To mały koci rozrabiaka, który lubi się też przytulić. Na pewno zostanie czymś wspaniałym kocim towarzyszem na całe życie. Zarejestrowany jest pod numerem 4842/58/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom i pierwsze szczepienia został zaczipowany. Na razie jest za mały na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: I zaczynamy, moi drodzy Państwo. Mogę powiedzieć pewnym zdaniem, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dlaczego nawiązałem do domu? Ponieważ podróże po mapie zaczynamy z moich rodzinnych stron. Powiat jędrzejowski, miasto Jędrzejów. Tak naprawdę też przytoczymy Wam i wyjaśnimy, skąd nazwa miasta zegarów słonecznych, ale te oraz inne ciekawe atrakcje już w dalszej obszernej części tego materiału. Podróże po mapie, Arek Witek, startujemy. Zapraszam. Jeśli chodzi o miasto Jędrzejów, to można powiedzieć chyba jasno, że nie byłoby miasta bez opactwa cysterskiego w Jędrzejowie. Wraz ze mną ojciec Jakub Zawadzki. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: No właśnie nie wiem, czy dobrze zacząłem, że bez opactwa cysterskiego chyba nie powstałoby miasto.
1: To prawda, bowiem dokumenty fundacyjne naszego klasztoru to rok 1140 i wtedy z francuskiego Morimondu przybyli tutaj francuscy mnisi i wybudowali pierwszy na ziemiach polskich klasztor cysterski. Nie było wtedy Jędrzejowa. Ta miejscowość tutaj nazywała się Brzeźnicą. I to ona dała początek naszemu miastu.
0: Piękny napis zdobi tutaj pod pierwszą z kopuł tą wieżyczką. Co oznacza i co ma przypomnieć? Bo wiemy, że tu swoje piętno odcisnął pewien znany cysters.

0: Wincenty Kadubek. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że był pierwszym kronikarzem Polakiem. Napisał kronikę, Chronikę Polonorum, historię naszego narodu. I rzecz bardzo znamienna. Przyszedł, jak mówi legenda, do klasztoru Jędrzejowskiego z Krakowa, boso na piechotę, ustąpiwszy ze stolicy biskupiej. Był biskupem i po 10 lat z tego biskupstwa zrezygnował. Spędził tutaj 5 ostatnich lat swojego życia i po jego śmierci ludzie doznawali obfitych łask, cudów. I tak naprawdę ten napis, który tutaj powstał, zawdzięczamy księżom, którzy tutaj pracowali, gdy nie było cystersów, a także miejscowej ludności, bo mimo, że w 1764 roku papież Klemens XIII ogłosił Kadubka błogosławionym, miejscowa ludność uznaje Kadubka jako świętego.
1: Dzisiaj na przestrzeni tych kilku lat możemy, drodzy Państwo, powiedzieć jasno z ojcem Jakubem, że to wszystko tutaj, piękne ogrody, roślinność nabrało pięknych, ślicznych, przyjaznych dla otoczenia barw. Właśnie, jak dzisiaj prosperuje archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie?
0: No w dalszym ciągu zakonnicy, których jest na dzień dzisiejszy 22, pracują i modlą się w tym miejscu. Pracują także fizycznie w polu, ale również troszczymy się o miejscową ludność, bo pracujemy i w szpitalu, pracujemy w szkołach w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach. Po to tylko, żeby pokazywać i uczyć tego, co najważniejsze w naszym życiu, że ta praca również jest ważna i ta praca może uszlachetniać.
1: Zatem nic innego, ojcze Jakubie, zapraszamy?
0: Zapraszamy.
1: Zapraszamy do podróży w archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie. Moi drodzy Państwo, zaczynamy naszą podróż po cudownym opactwie cysterskim w Jędrzejowie, a tak naprawdę archiopactwie. Wraz ze mną osoba odpowiedzialna i chyba idealnie trafna, bo magister historii, pan burmistrz Marcin Piszczek. Bardzo mi miło.
2: Mnie również, witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć tego chyba co najważniejsze, bo znajdujemy się w części archiopactwa cysterskiego, w tej pierwotnej, najstarszej.
2: Tak, jesteśmy w miejscu, nawet które warto było określić chyba miejscem przedcysterskim, to kościół świętego Wojciecha. Kościół, który został nadany cystersom przez braci Klemensa i Janika. Od tego zaczyna się historia cystersów w Jędrzejowie i w ogóle w Polsce. Natomiast ten obiekt jest starszy mniej więcej o pół wieku od przybycia, w stosunku do przybycia cystersów do Jędrzejowa. Kościół rzeczywiście taki bardzo prymitywny jeszcze w swojej formie, romański. No to widać zresztą, porównując dwa warsztaty, tych, którzy budowali kościół świętego Wojciecha i tych, którzy budowali również romański, ale o pół wieku starszy portal prowadzący do kościoła klasztornego. Natomiast ten kościół, my wiemy o nim tylko tyle, że został konsekrowany około 1110 roku przez biskupa krakowskiego Maura. Możemy mówić, że to jest kościół z przełomu wieku XI i XII, więc jeden z niewielu tak dobrze zachowanych, w tak dużej formie zabytków z okresu romańskiego na terenie naszego województwa i w ogóle na terenach ziemi polskich. Ciekawostką, o której warto tu wspomnieć, to jest zachowane sklepienie łupkowe wewnątrz wieży kościoła świętego Wojciecha, bo ona przede wszystkim przetrwała. Sam kościół został rozebrany, ponieważ stał się częścią, ta budowa stała się częścią późniejszego, mniej więcej o te 50 lat kościoła cysterskiego, wybudowanego już przez mnichów. Natomiast wieża do dzisiaj służy, w niej znajduje się prospekt organowy, natomiast w środku możemy zobaczyć przepiękne łupkowe sklepienie romańskie w oryginale, to jest smaczek, bo jeszcze jak mury gdzieś tam stoją po Polsce, to te sklepienia bardzo rzadko zdarza się, że przetrwały do naszych czasów. Natomiast tu w Jędrzejowie tak, warto zobaczyć.
1: No to teraz, panie burmistrzu, zapraszamy naszych widzów. Jaką część tego archiopactwa cysterskiego?
2: Myślę, że teraz powinniśmy powędrować do kościoła, zobaczyć to, co jest najpiękniejsze właśnie wewnątrz kościoła cysterskiego.
1: Moi drodzy Państwo, dalej podróżujemy po archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie i teraz z panem burmistrzem jesteśmy również w szczególnym miejscu, bo jest to?
2: To jest jedna z czterech bocznych kaplic. Dzisiaj prowadzi tędy wejście do zakrystii. Kiedyś to było troszeczkę inaczej zorganizowane, ale miejsce szczególne. Przede wszystkim ze względu na fakt, że nie zostało poddane barokizacji.

0: Możemy patrzeć na mury, które no, w całości pokazują ten styl romański, pierwotny na kanwie, którego budowano to opactwo. Natomiast najstarsza w Polsce płyta nagrobna świecka Pakosława Zmstyczowa, kasztelana krakowskiego, jednego z głównych załóżników Władysława Łokietka w walce o tron krakowski i o restytucję korony polskiej. To oczywiście dla nas szczególne miejsce, ponieważ na tarczy, która towarzyszy rycerzowi na tej płycie nagrobnej, jest najstarsze przedstawienie herbu Lis, zachowane do dzisiaj. Herbu, który jest herbem miasta Jędrzejowa. Herb, jeden z najstarszych polskich herbów, herb Lis, prosty, strzała dwukrotnie przedzielona poprzecznie. To też wynika trochę z wartości tego herbu. Prosty, ale jeden z najstarszych. Natomiast drugą ciekawostką, którą tutaj warto zobaczyć, to malowidła, które zostały odkryte nie tak dawno, bo na świeżo jesteśmy półtora miesiąca po odsłonięciu tych malowideł. Mamy tutaj scenę oczywiście z udziałem Jana Chrzciciela. Trwają badania. Dla nas zaskoczeniem jest to, że to są XIV-wieczne zdobienia tej kaplicy. I myślę, że jeszcze wiele ciekawych informacji uda nam się ustalić dzięki pracom, które tutaj toczą się w chwili obecnej.
1: Gdzie teraz przemaszerujemy i kogo zaprosimy do rozmowy?
0: No, przemaszerujemy przed ołtarz główny, no to najważniejsze miejsce w kościele.
1: Zapraszam.
0: Ojcze Jakubie, zapraszamy.
2: To, co przed nami, to główny ołtarz, ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I trzeba powiedzieć, że to jest jeden z trzech ołtarzy w Polsce, budowany przez jedną szkołę.
0: Jeden warsztat. My trochę żartujemy sobie zazwyczaj, który był pierwszy, czy ten na Jasnej Górze, czy ten jędrzejowski, ponieważ obydwa ołtarze pochodzą z tego samego warsztatu, z tego samego okresu, czyli mniej więcej z połowy wieku XVIII i przedstawiają no, Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Na tym ołtarzu oczywiście widzimy świętego Piotra, świętego Pawła. Na górze mamy, tak jak wspomniałem, po prawej stronie mistrza Wincentego Kadłubka, natomiast po lewej mamy świętego Wojciecha, który też patronem tego miejsca jest, chociażby poprzez wezwanie kościoła przedcysterskiego świętego Wojciecha.
2: I gdy tak popatrzymy też w stronę prezbiterium oprócz stalli, będziemy mogli zobaczyć również freski. I w tym pierwszym, na tym pierwszym fresku będziemy mogli zobaczyć taką bramę, pod którą znajduje się ówczesny wizerunek klasztoru jędrzejowskiego. I gdy tak popatrzymy, zobaczymy tam trzy wieże. Natomiast Sygnatura. Dzisiaj, gdy popatrzymy na klasztor, zobaczymy tylko dwie. Ta wieża to wieża kościoła przedcysterskiego. I powyżej mamy scenę, w której zakon cysterski jest przedstawiany przez Maryję, królową zakonu cysterskiego, Jezusowi Chrystusowi. W drugim przęśle mamy alegorię nieba, w trzecim chwałę błogosławionego Wincentego Kadłubka. Natomiast w pozostałej części kościoła freski, które zostały namalowane przez pana Andrzeja Radwańskiego, po pożarze w 1800 roku, wtedy, gdy trzeba było wszystko naprawić, Radwański malował te freski. Jak pan burmistrz jeszcze przed nagraniem przypominał mi, była to jaka szkoła
0: barokowa? To jest Morawska Szkoła Barokowa i trzeba przyznać, że człowiek, który no, wtedy był uznawany na tym terenie za jednego z najlepszych malarzy i twórców i wiele obiektów sakralnych na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego czy też małopolskiego właśnie było przyozdabianych przez Andrzeja Radwańskiego w tej technice afresco.
2: Znajdujemy się przed kolejnym bardzo ważnym miejscem w naszym kościele. To jest kaplica błogosławionego Wincentego Kadłubka, gdzie wśród figur aniołów znajdują się relikwie umieszczone w podwójnej trumience błogosławionego Wincentego Kadłubka, którego znamy jako wszyscy Polacy, jako tego, który napisał kronikę Polonorum, był pierwszym Polakiem, kronikarzem, co już padło, ale tak naprawdę musimy jeszcze pamiętać, że dla wierzących dla katolików. Jest to postać bardzo ważna, bowiem dzięki niemu we wszystkich świątyniach w Polsce dzisiaj mamy wieczne światło, bowiem on ten zwyczaj wieszania wiecznego światła dla polskich

0: kościoł wprowadził.
1: Jesteśmy wraz z panem burmistrzem przy clou tego naszego spaceru, bo są to no, chyba takie jedyne wyjątkowe organy w Polsce i możemy chyba powiedzieć, że też w Europie.
2: Tak, myślę, że wielu byśmy tym zdenerwowali, ale dla nas są one najważniejsze. Ale trzeba przyznać, że też jeżeli chodzi o wartość historyczną tego instrumentu i pewnie o jakość, wartość muzyczną, no to niepowtarzalny na skalę na pewno polską, a pewnie i europejską. Z czego to wynika? No oczywiście historia tego instrumentu. Dzisiaj mówimy o połowie wieku XVIII, prospekt organowy nowy, wybudowany właśnie w czasach barokizacji kościoła klasztornego, w czasach, kiedy opat ziemnicki tutaj dowodzi. Dwa warsztaty to oczywiście Fogler i bracia Korneccy, czyli Warszawa i Kraków. Natomiast sam instrument był budowany tu na miejscu, ponieważ oprócz skryptoriów, młynów, foluszy znajdował się również tutaj zakład prowadzony przez cystersów zajmujący się budową organów.
3: Dzięki uprzejmości ojców cystersów gości tutaj Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Przez 2 miesiące w każdą sobotę i w ostatnią niedzielę tego okresu, czyli w dzień, kiedy odbywa się odpust wincentiański, gościmy tutaj muzyków nie tylko z Polski, ale i z Europy, a nawet świata się zdarza, którzy na tym instrumencie próbują swoich sił.
1: No to panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie, też myślę, że nasi widzowie chcieliby poznać, a jakie są okolicznościowe już wdrożone w grafik powiatu jędrzejowskiego, czy nawet województwa świętokrzyskiego wydarzenia odbywające się właśnie tutaj przy opactwie cysterskim?
2: Największe uroczystości, które tutaj się odbywają, to ostatnia niedziela sierpnia, czyli odpust ku czci mistrza Wincentego Kładłubka z udziałem no i ważnych osób, jeżeli chodzi o hierarchię kościelną, ale też i setek czy tysięcy wiernych. No, warto zarekomendować, że tu mistrz Wincenty przyciągał chociażby Karola Wojtyłę, jeszcze wtedy nie papieża. Ostatnią swoją wizytę odbył na kilka miesięcy, bo wiosną roku, w którym został wybrany papieżem. Mistrz Wincenty to rzeczywiście dla nas magnes, który ściąga tutaj i gości, i wiernych. I tych uroczystości związanych z kadłubkiem tutaj nie brakuje. Natomiast takim towarem eksportowym to rzeczywiście festiwal organowy.
1: No i nie naginamy prawdy, moi drodzy Państwo, bo podczas tego rejestrowania programu, tych wywiadów, tych rozmów z ojcem Jakubem Zawadzkim czy z panem burmistrzem wkoło nas właśnie wędrowało kilkanaście wycieczek. Chcielibyśmy Wam pokazać wszystko, ale nie możemy. Dlaczego, panie burmistrzu?
2: Nie, no tu jest, to jest rzeczywiście no, tak wiele rzeczy do pokazania, że tak krótki materiał no, nie odzwierciedla skali i wartości tego miejsca. My zapraszamy serdecznie, a cieszy przede wszystkim fakt, Arku, że Ty jako jędrzejowianin chyba masz największe plenipotencje do tego, aby zachwalać to miejsce, w którym, no, czy obok którego się wychowałeś, żyłeś, funkcjonowałeś przez tyle lat, a my mamy dane do dzisiaj cieszyć się właśnie z obecności cystersów, którzy są dziedzicami, spadkobiercami tych setek lat historii Jędrzejowa i zakonu, który wziął swój początek właśnie z Jędrzejowa, jeżeli chodzi o historię w Polsce.
1: Wraz ze mną właśnie pan dyrektor Jan Przypkowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mówię, zacząłem, że tak naprawdę w sercu tego Jędrzejowa, jeśli chodzi o to muzeum, jesteśmy.
4: Tak, jesteśmy właśnie w samym rynku, w dawnej kamienicy doktora Feliksa Przypkowskiego, lekarza, który z zamiłowania był astronomem i gnomonikiem, czyli twórcą zegarów słonecznych. I właśnie jego dawne mieszkanie stanowi część dzisiaj tej kolekcji. To on zbierał zegary słoneczne, on robił zegary słoneczne sam i spora ich część jest w gablotce za nami.
1: No właśnie, to skąd pomysł na kolekcję zegarów słonecznych?
4: Feliks Przypkowski od małego interesował się astronomią, pasjonował się też możliwością pomiaru czasu za pomocą słońca. Natomiast jego ojciec, który tak mocniej stał obiema nogami na ziemi, doradził mu, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu, żeby zarobić na życie i dzięki temu móc uprawiać swoje hobby. I dlatego Feliks Przypkowski został lekarzem ze specjalnością położnika. Był bardzo ceniony, miał bardzo dużo pacjentów i dlatego mógł rozwijać swoje pasje, budować zegary słoneczne, zbierać zegary słoneczne, kupować je w całej Europie, jak również na swoim domu na dachu postawił obserwatorium astronomiczne.

0: wyposażony w bardzo nowoczesny teleskop, przy pomocy którego prowadził obserwacje, wykonywał zdjęcia. No i jego pasję kontynuował Tadeusz Przypkowski, właściwie jego syn. Właściwie to były te same zainteresowania: astronomia, gnomonika, no i fotografia, bo to jest kolejna pasja Przypkowskich.
1: Tutaj swój czas spędzał podczas I wojny światowej komendant Józef Piłsudski.
2: Zgadza się, to jest pokój z wieloma ciekawostkami. Jesteśmy w dawnym gabinecie doktora Feliksa Przypkowskiego, czyli miejscu, gdzie przyjmował on pacjentów, ale też oddawał się swoim pasjom, tutaj między innymi konstruował zegary słoneczne. I rzeczywiście to pomieszczenie ma duże znaczenie dla mieszkańców Jędrzejowa, nawet dzisiaj, ponieważ w czasie I wojny światowej, w marcu 1915 roku, przyszedł tutaj komendant Józef Piłsudski i w tym pokoju właśnie spędził jakiś czas, tutaj nocował, zobaczył leżankę dla pacjentów, koło której stoimy, i powiedział: o, ja tu będę spał. I Feliks Przypkowski ustąpił mu tego pokoju i przez ten czas komendant Piłsudski przy biurku Feliksa wypisywał rozkazy, niektóre na blankietach recept, wydawał rozkazy również przez telefon, no i spędzał czas z rodziną Przypkowskich. Została po nim taka osobliwa pamiątka, ponieważ pewnego razu jego ordynans czyścił jego pistolet i nie zauważył, że jeden nabój został w lufie. Pistolet wystrzelił i zrobił dziurę w szafie z książkami. Ta dziura jest dzisiaj wszystkim pokazywana, a w szafach na książki jest część starodruków z kolekcji Feliksa Przypkowskiego.
1: Znajdujemy się, moi drodzy Państwo, tak naprawdę w clou naszego marszu po Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie. I właśnie, co się znajduje w tych cudownych eksponatach, panie dyrektorze?
2: No więc tutaj właśnie mamy naszą główną kolekcję, kolekcję zegarów słonecznych, którą pokazujemy tutaj prawie całą. Kolekcję na pewno największą w Polsce, jedną z największych na świecie. Łącznie zegarów słonecznych mamy prawie 400 eksponatów. No, każdy jest wyjątkowy. Są to sprzęty zupełnie różnej wielkości. Były to sprzęty na różną kieszeń, więc niektóre są bardzo ozdobne i kunsztowne, niektóre są bardzo proste, ale są wśród nich też takie szczególnie ciekawe egzemplarze, jak na przykład zegar słoneczny z armatką, który jest za nami. Zegar, który oprócz tego, że pokazuje aktualny czas, może strzelać w momencie prawdziwego południa, czyli wtedy, kiedy słońce jest najwyżej.
1: Drodzy Państwo, panie dyrektorze, opuszczamy to piękne Muzeum imienia Przypkowskich, ale nie do końca, bo tak naprawdę teraz wybierzemy się w podróż wiekową gdzie?
2: W podróż do Ogrodu Czasu. I powiem, że zwiedzający, którzy przychodzą do naszego muzeum, są zaskoczeni jego objętością. To się wydaje, że są dwie kamieniczki przy rynku, a tymczasem to jeszcze idzie w głąb i w głąb i w głąb, i tam teraz bardzo serdecznie zapraszam.
1: Naszą podróż, moi drodzy, jeśli chodzi o Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie, kończymy tak naprawdę pod piękną aurą słonecznego dnia i w cudownym Ogrodzie Czasu. Skąd nazwa właśnie, jeśli chodzi o ten ogród?
2: No, Ogród Czasu, ponieważ czas w naszym muzeum jest wszechobecny, a zwłaszcza w ogrodzie, gdzie 13 zegarów słonecznych różnych typów odmierza czas zawsze, kiedy tylko na niebie świeci słońce.
1: Wróćmy, panie dyrektorze, do samego początku. Jak powstał właśnie ten Ogród Czasu?
2: Ogród Czasu powstał, narodził się z koncepcji Tadeusza Przypkowskiego. Zaprojektował go profesor Gerard Ciołek w połowie lat 60. Ogród pomyślany jako takie magiczne miejsce otoczone murem, gdzie z jednej strony są znaki zodiaku, z drugiej strony są symbole planet, od południa natomiast elementy platońskie, czyli te żywioły, ziemia, powietrze, woda i eter. Wewnątrz tego muru są właśnie zegary słoneczne i zioła lecznicze, ponieważ w tym miejscu 200 lat temu była apteka i tutaj właśnie hodowali zioła, które potem suszyli w zabytkowej altanie zachowanej do dzisiaj.
1: Moi drodzy Państwo, jeśli chcecie na przykład zwiedzić ten punkt na mapie Polski, bardzo serdecznie zapraszamy Was do moich rodzinnych stron. Pan dyrektor Jan Przypkowski bardzo miło tutaj wszystkich Was ugości i opowie też wiele ciekawostek związanych z tym miejscem. To tyle. Dziękujemy ślicznie, że mogliśmy przystąpić i troszkę tutaj zahaczyć, jeśli chodzi o czas, też go tutaj spędzić, bo naprawdę jest to znakomite miejsce dla wszystkich fanów chyba zegarów słonecznych i nie tylko.
2: I nie tylko. I wszystkich takich fanów i nie tylko zapraszam serdecznie do nas, do Jędrzejowa.

0: Ciekawą atrakcją na pewno, jeśli chodzi o to miasto, jest kolej wąskotorowa, jako jedna z nielicznych aktywnie działających w Polsce. I ona, moi drodzy Państwo, znajduje się tutaj, w Jędrzejowie, za naszymi plecami. U mojego lewego boku asystuje mi dzisiaj prześliczna pani kierownik Katarzyna Wydrzyńska.
1: Sezon turystyczny trwa od 1 maja do 30 września. W tym czasie organizujemy pociągi niedzielne dla klientów indywidualnych. Każdy może przyjść, kupić bilet i pojechać w sentymentalną podróż po ziemi jędrzejowskiej. Trasa kolejki to obecnie 18 km. Jadąc mijamy miasto Jędrzejów, przejeżdżamy przez park, mijamy mini miasteczko ruchu drogowego, mijamy Piaski, Borki, Jasionne. Dojeżdżamy do stacji Wygoda. Naszą podróż kończymy na stacji Motkowice, gdzie wspólnie biesiadujemy przy ognisku.
0: No właśnie, pani Katarzyno, patrząc też na ten wagon, który stoi z tyłu na stacji kolei wąskotorowej, mogę się zapytać, jakim taborem dysponuje dzisiaj nasza kolejka?
1: Obecnie dysponujemy czerwoną rumuńską lokomotywą z 1968 roku. Jest to lokomotywa typu LX-D2. Następnie mamy cztery wagony, w tym trzy wagony produkcji rumuńskiej BX-HPI oraz wagon typu retro. Jest to wagon drewniany, letni, z otwartymi oknami. Łącznie w naszych wagonach może podróżować ponad 160 osób jednocześnie.
0: A my dalej kontynuujemy, moi drodzy, naszą wędrówkę po stacji kolei wąskotorowej w Jędrzejowie. I tak naprawdę cofamy się o kilkanaście lat wstecz.
1: Kilkadziesiąt, nawet ponad sto.
0: Tak, dlatego pani kierownik, mam nadzieję, że wytłumaczy nam dokładnie, co to za eksponaty są za naszymi plecami oraz przed nami i koło.
1: Za naszymi plecami znajdują się stare mundury kolejarzy, które zostały nam ofiarowane przez dawnych pracowników kolejki. W gablocie znajdują się pamiątki po poprzednim zarządcy po spółce ZOO, która wcześniej zarządzała kolejką wąskotorową przed parkami, a wokół w ogóle znajdujemy się w środku w Izbie Tradycji Kolejowych. To tutaj odbywają się spotkania integracyjne, warsztaty dla dzieci, młodzieży, które integrują społeczność lokalną, co też jest jednym z naszych celów, z celów działalności funkcjonowania kolejki wąskotorowej, bo to nie tylko przejazdy pociągiem, ale również mieszkańcy, którzy tu przychodzą i chcą z nami być. Mamy tutaj turystów z Włoch, ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Często nas odwiedzają właśnie obcokrajowcy.
0: Zapraszamy wszystkich fanów kolei wąskotorowych w to miejsce, do miasta Jędrzejów. Tak jak, moi drodzy Państwo, rozpoczęliśmy naszą relację odnośnie kolei wąskotorowej, tak napomnieliśmy, że zaprezentujemy Wam jedną ze stacji i bogactwa, jakie na szlaku kolei wąskotorowej możecie napotkać. Ja znajdujemy się tak naprawdę na stacji Wygoda za naszymi plecami, a u mojego lewego boku jest właśnie właściciel kompleksu Sielsko na Wygodzie, pan Marcin Kałka. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kompleksie Sielsko na Wygodzie, kompleks Medical and Spa. Część przy torach wąskotorówki, jest to część rekreacyjna, przeznaczona dla odwiedzania przez młodszych klientów z rodzinami. Mamy tutaj szereg atrakcji, park dinozaurów z 16 figurami, stadninę koni, mamy wesołe miasteczko, mamy mini zoo, mamy altanę, mamy taką dużą halę, na której robimy imprezy integracyjne, imprezy dla firm, imprezy dla całych rodzin. W drugiej części tego kompleksu znajduje się hotel, w którym jest baza noclegowa. Oprócz tego jest baza rehabilitacyjna, ponieważ jesteśmy kompleksem Medical and Spa. Mamy zgodę i wpisy w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne. Działamy, leczymy po prostu ludzi, mamy tam basen, mamy całą rehabilitację, także tam też można skorzystać, korzystając z dotacji PFRON-owskich. I tam też przebywać.
0: A okres wakacji to, z tego co już wiemy i udało nam się też dowiedzieć, doszukać, to są, można powiedzieć, na Wygodzie imprezy na wypasie. A jakie to?
2: Tak, to już taka tradycja, organizujemy takie imprezy z gwiazdami. Tu

0: taka duża scena i robimy po prostu takie imprezy dla tutaj społeczności, różne tematyczne, począwszy i takie duże imprezy zaczynają się już majówką, gdzie witamy wiosnę, witamy lato, potem mamy po prostu imprezy wtedy, kiedy są długie weekendy, to tak wykorzystujemy, żeby w jakiś sposób dać ludziom też jakąś atrakcję, a ludzie kochają wygodę i ludzie tutaj przyjeżdżają.
1: Nic, moi drodzy Państwo, tylko zaprosić Was na przejażdżkę koleją wąskotorową do miasta Jędrzejów. W tej gminie, jak widzicie, możecie zwiedzić tak piękne i cudowne miejsca, które oferują Wam obszerny zakres atrakcji do zwiedzania, do spędzenia czasu, noclegu, że nic, moi drodzy Państwo, można rzec tylko jedno. Jedna wielka wygoda. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: To ja dziękuję bardzo. Miło gościć i zapraszamy wszystkich Państwa na Sielsko na Wygodzie, aby poczuć trochę wygody.
1: Możemy chyba śmiało rzec do pana burmistrza miasta Jędrzejowa, Marcina Piszczka, że Jędrzejów jest bardzo ładnie obstawiony, jeśli chodzi o zabytki, panie burmistrzu.
2: No tak, rzeczywiście miasteczko historyczne. Może ta historia rzeczywiście meandrowała, były lepsze, gorsze czasy, ale szczęście jest takie, że te najważniejsze zabytki, jak chociażby klasztor czy fara miejska, przy którą się znajdujemy, dotrwały do naszych czasów i pomimo rozmaitych zawirowań, pomimo rozmaitych problemów, my jako współcześni możemy oglądać kościoły, które swoimi korzeniami sięgają gdzieś głęboko w mroki średniowiecza, bo tak jak klasztor to przełom XI i XII wieku, a Kościół Świętej Trójcy, czyli najważniejszy kościół miejski, fara miejska, przed którą się znajdujemy, to początek wieku XV.
1: Pokazujemy Wam cudowne miejsca, a takim na pewno jest ten kościół drewniany. Wraz u mojego boku pani Urszula Lubczyńska-Gładka, czyli autorka audycji historycznych, która nam, moi kochani, bliżej przybliży historię właśnie tego znakomitego drewnianego kościoła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, znajdujemy się w Mnichowie, w XVIII-wiecznym kościele z drugiej połowy XVIII wieku. Kościele drewnianym, bardzo oryginalnym, których takich drewnianych świątyń zbyt wiele tutaj nie ma w okolicy. A ten jest wyjątkowy, bo ma bardzo wysokie walory architektoniczne, ale też jest unikatowy. Mówi się, że na skalę europejską, ze względu na to, że jego wystrój to jednorodny stylistycznie wystrój w stylu rokokowym. W całości, jak Państwo widzą, z drewna. Drewna modrzewiowego, z którego kościół jest zbudowany, ale także drewna lipowego, które, no jak wiemy, jest takim miękkim drewnem, dającym się kształtować, więc przepiękne ornamenty, którym warto przyjrzeć się bliżej, bo są naprawdę kunsztownie wykonane. Wspaniałe detale wyposażenia wnętrza, właśnie wykonane z drewna, takie jak chrzcielnica na przykład, konfesjonały, czy tutaj za nami ambona.
1: Głównym walorem, tak naprawdę pani Urszulo, chyba ciekawostką, bo możemy to widzom zdradzić, jest to, że niżej znajduje się drugi kościół, tak naprawdę chyba też kaplica. Co możemy na ten temat powiedzieć więcej?
3: No to prawda, że rzeczywiście jakby Mnichów ma dwa kościoły, podziemny i ten, w którym jesteśmy, czyli ten na górze. Ten kościół podziemny jest murowany, on powtarza jak gdyby kształt tego kościoła właśnie nadziemnego. Oczywiście no wiadomo, że musiał powstać przed tym kościołem, ale jest z tego samego czasu. On służył do tego, aby odprawiać tam nabożeństwa w czasach, kiedy było bardzo zimno. Po prostu były mroźne zimy, na pewno ciężko było ogrzać duży kościół, do dzisiaj jest dość ciężko ogrzać kościół. Więc ludzie tam właśnie schodzili, tam było nieco cieplej, ale jest niezwykle nastrojowo również.

0: Moi drodzy Państwo, jesteśmy w dalszym ciągu w podróżowaniu, jeśli chodzi o cały powiat jędrzejowski, a tak naprawdę w kulminacyjnej części naszej rozmowy z panem burmistrzem Marcinem Piszkiem na temat, no właśnie, tej pięknej historii miasta Jędrzejów, bo mamy nadzieję, że ona taka była.
1: Tak, to prawda. Trzeba przyznać, że miasto bardzo historyczne. Nie ma co ukrywać, że to zasługa przede wszystkim Cystersów, bo za ich sprawą to miasto

Rzeczywiście przewinęło się wielokrotnie przez kartę historii Rzeczypospolitej, szczególnie w tym okresie średniowiecznym i nowożytnym. Wspominaliśmy, że samo przybycie do Jędrzejowa już gdzieś tam na karty historii wprowadziło Jędrzejów, przybycie oczywiście cystersów do tego miasta, bo też w historii Polski ten zakon odegrał szczególną rolę.

0: do rozwoju, szczególnie w okresie rozbicia dzielnicowego ziem polskich. Jędrzejów leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg krajowych. To też nam daje pewien asumpt do rozwoju. Prężnie rozwijająca się strefa ekonomiczna, którą mieliśmy okazję widzieć jeszcze 12 lat temu. No, szczere pole, dzisiaj około 2000 miejsc pracy, więc no, dla nas to też perspektywa. Wiadomo, że to nie jeszcze rozwiązanie problemów, ale jakaś perspektywa, która rysuje się przed tym miastem. Miejmy nadzieję, że dalej ten rozwój z taką piękną historią w tle jak opactwo Cystersów będzie trwał przez długie dziesięciolecia. Buduje się sporo, miejmy nadzieję, że będzie budowało się jeszcze więcej. My też taką ciekawostkę sprzedamy, jesteśmy jedynym powiatem województwa świętokrzyskiego. Nie ma co ukrywać, że za sprawą naszą, Jędrzejowa, który nie podlega pod Starachowicką, miejscową świętokrzyską strefę ekonomiczną, tylko my jesteśmy częścią Krakowskiego Parku Technologicznego i specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Ja sobie bardzo chwalę współpracę z KPT. No, z takich największych inwestycji to oczywiście podpisana umowa na przebudowę pływalni miejskiej w Jędrzejowie. Koszt prawie 35 milionów. Budujemy 3 sale sportowe przy szkołach na terenach wiejskich gminy Jędrzejów. W tej chwili realizujemy 40 odcinków dróg i ulic. Mamy takie 3 duże umowy z wykonawcami za kilkanaście milionów złotych. Warto też podkreślić, że co prawda nie my prowadzimy te inwestycje, ale na terenie tak małej gminy budują się, są w trakcie budowy 3 przystanki kolejowe, nowe na terenach sołeckich, wiejskich, więc dla mieszkańców to też będzie duże udogodnienie. W trakcie już jest dworzec w Podchojnach. W tym roku już pierwsze pary pociągów ruszą z tego sołectwa do Jędrzejowa, Kielc i Krakowa. W przyszłym roku startuje Mnichów, położony troszeczkę bardziej na północ od Podchojn. No i czekamy na w ogóle modernizację linii numer 8, bo mamy już zaprojektowany przystanek w Skroniowie, więc no, te 3 nowe przystanki zasilą te sołectwa, ale też wzbogacą mapę komunikacyjną gminy Jędrzejów. A przy wykluczeniu komunikacyjnym to zawsze jest wartość ogromna, że te pociągi będą obsługiwały mieszkańców z tak małych miejscowości.
1: Teraz, moi drodzy Państwo, powędrowaliśmy sobie do gminy Nagłowice, czyli sąsiedniej gminy z gminą i miastem Jędrzejów. I też nie jesteśmy byle gdzie, bo mamy tutaj dla Was naprawdę szereg ciekawych atrakcji, no właśnie, do odwiedzenia. Wraz ze mną, moi drodzy Państwo, jest wójt gminy Nagłowice, pan Jacek Lato. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: No właśnie, panie wójcie, znajdujemy się tak naprawdę w cudownej aurze i to w nie byle jakim miejscu, bo znaczącym chyba bardzo dla Polski. Dworek Mikołaja Reja.
2: Tak jest, dworek Mikołaja Reja i same Nagłowice wszystkim na pewno się kojarzą z Mikołajem Rejem, ojcem literatury polskiej, którego pomnik mamy tu między innymi za nami, przy dworku Mikołaja Reja znajduje się. Wokół dworku Mikołaja Reja mamy park, prawie 9 hektarów. Jeżeli chodzi o gminę Nagłowice, to wiadomo, województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina Nagłowice, zlokalizowana przy drodze krajowej, która biegnie na Śląsk, częściowo droga wojewódzka, która biegnie w stronę Włoszczowy, natomiast cała gmina Nagłowice to 17 sołectw, prawie 5 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o atrakcje, do których bardzo, ale to bardzo chcielibyśmy Państwa zaprosić, to oprócz dworku Mikołaja Reja i całego terenu wokół dworku mamy jeszcze piękne kościoły, 2 drewniane kościoły w miejscowości Rakoszyn i Trzciniec oraz jeden kościół w Ciernierzabieńcu, też jako zabytek wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli chodzi o turystów, to zarówno indywidualni turyści mogą wraz z oprowadzającą osobą zwiedzać ten dworek, ale również indywidualnie, na co serdecznie zapraszamy.
1: No to, panie wójcie, to teraz chyba przejdźmy do tego ośrodka, tam porozmawiamy, moi drodzy Państwo. No właśnie z kim, panie wójcie?
2: Z wieloletnim dyrektorem, można powiedzieć kustoszem dworku Mikołaja Reja, panią dyrektor Lidią Titow. Zapraszamy do środka.
1: Już możemy powiedzieć na samym początku, pani Lidio, że budynek robi wrażenie. A czym on jest bogaty, jeśli chodzi o chatę Mikołaja Reja w środku?
3: Jest to dwór z roku 1800 i tu mamy muzeum Izbę Pamięci. Na drzeworytach znajdują się fragmenty dzieł, fragmenty życiorysu, kopie rękopisu. I tak jak już wspominałam, nigdzie w Polsce nie znajdziecie Państwo miejsca, które jest dedykowane

0: dedykowane Mikołajowi Rejowi. Rej przede wszystkim nie był tylko pisarzem i poetą. Był typowym polskim szlachcicem, prawdziwym człowiekiem renesansu. Wszyscy wiemy, że ukochał polszczyznę, ale był człowiekiem pracowitym i gospodarnym. Z tego powodu pod koniec życia miał już 17 wsi, miał kamienicę w Krakowie, miał również i założył również dwa miasteczka. A żeby było jeszcze ciekawiej, to również i tworzył muzykę. Zachowały się zapisy nutowe. Miał nawet swoją kapelę włościańską i właśnie z tą kapelą odwiedził, był zaproszony na dwór króla Zygmunta Starego, bo również był dworzaninem królewskim, bo przede wszystkim też i był politykiem.
1: Wszystkich ciekawostek i legend chyba też nie będziemy, drodzy Państwo, Wam zdradzać, to musicie tu poznać, na miejscu w gminie Nagłowice. Zapraszamy chętnie Was do dworku Mikołaja Reja.

0: Z gminy Jędrzejów, moi drodzy Państwo, przenosimy się tak naprawdę w sąsiednią gminę, w której też jest moc atrakcji specjalnie przyszykowana dla Was. Gmina Sopków jest bogata właśnie w takie cudowne rzeczy, które na pewno musicie obowiązkowo zwiedzić. Wraz ze mną wójt gminy Sopków, Tomasz Haja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, panie wójcie, możemy chyba śmiało powiedzieć, że gmina Sopków jest bardzo bogata w atrakcje turystyczne. A jakie to są?
1: Oczywiście. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim zapraszam wszystkich Państwa do przepięknej, malowniczej gminy Sopków. Jednym z najważniejszych takich zabytków w naszej gminie to jest Zamek Rycerski w Sopkowie. Są jeszcze inne ważne, takie jak Dworek pod Lipą czy Kościół Drewniany w Chomentowie. Ale jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, Zamku Rycerskim w Sopkowie. Zamek, który ma powiązania z założeniem miejscowości tutaj Sopków z XVI wieku, z drugiej połowy XVI wieku. Założycielem Sopkowa był Stanisław Sobek. To właśnie on utworzył miasto Sopków. Miasto, które funkcjonowało przez 306 lat. No niestety ukazem carskim za udział mieszkańców Sopkowa w powstaniu styczniowym zostały zniesione prawa miejskie. Podjąłem te starania wraz z Radą Gminy w Sopkowie, aby przywrócić prawa miejskie dla Sopkowa. Rada Ministrów podjęła już rozporządzenie i od stycznia 2025 roku miejscowość Sopków stanie się miastem. Ten przepiękny zamek to chluba dla naszej gminy, bo on rozsławia, promuje naszą gminę, ale nie tylko gminę, powiat, województwo, tak naprawdę na tle całego kraju.
0: Kto był w ogóle prekursorem i kto postanowił właśnie w Sopkowie wybudować tak piękny zamek rycerski?
2: No, Stanisław Sobek. Później jego synowie. Wie pan, musiałbym tutaj wymieniać bardzo wiele rodów, które przyczyniły się do wielkości tego miejsca. Wiecie państwo, nawet był taki przypadek, że ktoś go przegrał w karty. Komuś zabrano za długi. No i było to też ciekawe miejsce, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że przebywał tutaj król Sobieski, gdyż właścicielka Anna Szaniawska była z Osolińskich i króla żona też była z Osolińskich i była Marysieńka, a ta była Anna, były siostrami. I jest duże prawdopodobieństwo, że te siostry się odwiedzały. A przy okazji i król też tu bywał.
0: No to porozmawiamy jeszcze, panie Andrzeju, o uniformie, jakie obowiązywał wtedy. No
2: to jest typowe takie szlacheckie ubranie XVIII-wieczne. To jest delia. No tutaj mamy buty takie, wiecie, takie długie. Szlachta musiała się wyróżnić. Znaczy się mężczyźni zawsze po prostu dbali o swój wygląd. Kobiety to różnie, ale mężczyzna musiał być piękny. I był piękny. Dlatego nosił się bogato.
0: I my też, moi drodzy Państwo, na bogato zapraszamy Was w to miejsce, gmina Sopków, Zamek Rycerski w Sopkowie. Anotacje w internecie również odnajdziecie.

0: A służy wam na co dzień, mam nadzieję, pomocą pan Andrzej, kasztelan tego miejsca. Dziękuję panie Andrzeju za rozmowę.
1: Zapraszam wszystkich.
0: Moi drodzy państwo, naszą podróż w gminie Sopków kończymy w szczególnym też miejscu dla pana wójta, a mianowicie dworek pod Lipą. Panie wójcie, dlaczego to miejsce jest tak dla pana szczególne?
2: Dla mnie jest to wyjątkowe miejsce, które ma swoją przeszłość. Dwór, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku, jest wyjątkowy. To widać na zewnątrz i w środku. To oznacza tylko, że w czasie wojny został ten dwór zniszczony i tak naprawdę w 1945 roku majątek został przejęty w ramach reformy rolnej, gdzie później została utworzona gminna szkoła rolnicza. Po 1955 roku powstała tutaj szkoła podstawowa. I szkoła podstawowa funkcjonowała do 2000 roku. Następnie przez 2 lata tutaj nikt się nie interesował, był to majątek gminy i gmina sprzedała ten obiekt państwu Lisów.
0: Dwa dni, moi drodzy państwo, jeśli chodzi o plany nagrań w gminie i powiecie Jędrzejów i mamy nadzieję, że przekazaliśmy wam dużo wiedzy merytorycznej. Pokazaliśmy chyba jedne z tych najciekawszych uroków tej ziemi, które trzeba zwiedzić. Podróże po mapie dobiega końca, ale dzisiaj wyjątkowo, bo to moje rodzinne strony w asyście pana burmistrza Jędrzejowa Marcina Piszczka, któremu tak naprawdę oddaję ostatnią pożegnalną część, jeśli chodzi o ten dzisiejszy program.
3: Spędziliśmy w Jędrzejowie 2 dni. Dla was to kilkadziesiąt minut, dla nas rzeczywiście sporo pracy, sporo jeżdżenia, ale też sporo ciekawych miejsc do pokazania. To zaledwie 30 czy 40 minut. Natomiast warto tu przyjechać, żeby nie za pośrednictwem telewizji, ale osobiście zobaczyć to, co obserwowaliście na szklanych ekranach, dotknąć, poczuć klimat, zobaczyć te wspaniałe miejsca, jak chociażby klasztor cysterców w Jędrzejowie, Muzeum Przybkowskich, kolejkę wąskotorową, i wrócić do swoich domów z niezapomnianymi wrażeniami. Zapraszamy was serdecznie do Jędrzejowa i na ziemię jędrzejowską.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog-położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego

0: słowa menopauza, to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym no, następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak
1: no
0: wiemy.
1: Właśnie.
0: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia no, skutkują różnymi, czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe.
1: O czym powiemy.
0: Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
1: Czyli takich męskich.
0: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
1: Więc tkanka tłuszczowa pełni pozytywną
0: rolę.
1: Tak, właśnie
0: chciałam powiedzieć, że tej tkanki tłuszczowej...
1: Warto przypić, drogie panie.
0: Chociaż kobiety je właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest pani doktor, no nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
1: ale
0: tłuszczowej.
1: Ale nie wszystkie panie tyją w tym czasie.
0: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała, niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje no, o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, gdzie kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne, to jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc
1: myślę, że
0: dobry temat właśnie na początek wiosny.
1: Druga wiosna, druga młodość.
0: Druga młodość, tak.
1: Tak do tego podejdźmy.
0: Kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić bardziej na sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł.
1: Właściwie poświęcić sobie czas po prostu.
0: Słuchać się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
1: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość, tak?
0: Pierwszym objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: może się pojawić.
0: Wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak? Że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda? I ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów.

0: o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane
1: Uderzenia
0: pozytywnie.
1: gorąca,
0: Uderzenia gorąca,
1: tkliwość,
0: tak,
1: tak?
0: ale to są raczej takie zmiany naczynioruchowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczynioruchowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową. W związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy. Więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy,
1: Pracujemy.
0: pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj, jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie, na przykład gram dodatnie, a nie pałeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się
1: Indywidualnie.
0: na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne, więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić, na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata, a może
1: Cieszę się, że
0: też
1: nigdy nie paliłam.
0: dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak? Zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem.

0: I ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję ochronną
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak, więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda, nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa hormony.
0: To zażywa i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, prawda?
1: Tak, a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną terapią zastępczą,
0: taki
1: są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi,
0: tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, no, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może zażywać
1: oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda? Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie.
1: Czy no pacjentka... ale mogą być też przezskórnie podawane, wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspartu, alatu, bilirubinu.

0: hemoglobiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: Czyli po
0: stosować.
1: usunięciu pęcherzyka żółciowego,
0: Po
1: tak?
0: usunięcia, czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach
0: W takich
1: raczej...
0: sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej terapii.
1: Więc takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale jeśli kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej ścisłej tej granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje się świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają się do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje pojawieniem się objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres.
1: Ale po co się męczyć, skoro
0: więc
1: może
0: tak
1: być
0: naprawdę
1: przyjemniej.
0: Nie wiem, czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie
1: A choroby
0: funkcjonuje.
1: Towarzyszące jakie?
0: No przede wszystkim nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko.
1: Tak.
0: No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór wystąpił, to on zostaje w porę zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne, oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie rzadko się badają, tak. Więc wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i w konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu.

0: żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
0: Oczywiście, no,
1: Tak,
0: ruch,
1: aktywność.
0: aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia
1: No.
0: mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, no, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tę odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w
1: Tłuszcze.
0: tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster.
1: No tak.
0: Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba podbrzusze, myślę, bo
1: Podbrzusze.
0: tam jest ta troszeczkę tej tkanki takiej
1: Tłuszczyku.
0: luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia nie naklejamy na piersiach, tak? Więc
1: Zdecydowanie.
0: tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch, no, trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają
1: Właśnie.
0: problemy ze
1: Sen
0: snem.
1: to jeden z leków. No tak,
0: Prawda? No i tutaj
1: zgłaszają.
0: czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog,
1: Właśnie.
0: ale lekarze różnych,
1: I dietetyk, i psychiatra,
0: tak,
1: i
0: lekarze
1: jakiś
0: i czy fizjoterapeuci również tutaj,
1: również.
0: no przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: Czyli ten
0: metabolizm,
1: wstępny
0: tak,
1: okres, który poprzedza
0: poprzedza
1: menopauzę.
0: menopauzę. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie
1: No,
0: drobne
1: symptomy.
0: symptomy subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne
1: A
0: dolegliwości.
1: fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na
1: Na.
0: tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza.
1: I
0: Jeszcze może
1: przebadana.
0: w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne
1: Właśnie, i
0: stosunki,
1: co
0: częste
1: robić?
0: infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa. Nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem do pochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to
1: Tak.
0: tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez
0: Można kupić
1: recepty?
0: bez recepty, więc
1: Te estrogeny również, tak? W formie.
0: nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli zarówno w formie tabletek, czy

0: plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy, taki pełniejszy wpływ. Natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli
1: Miejscowo.
0: miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne przeciwwskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest.
1: Ale może nazw nie
0: Nie,
1: będziemy
0: to nie jest nazwa,
1: mówić.
0: to jest nazwa taka
1: A,
0: międzynarodowa,
1: to może.
0: więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog-położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

I startujemy podróże po mapie, moi drodzy Państwo. W dzisiejszej relacji telewizyjnej zaprezentujemy Wam moc ciekawych atrakcji i miejsc, które obowiązkowo musicie zwiedzić. Mianowicie będzie trochę aktywności sportowej, będzie też spokój, będzie rekreacja, ale co najważniejsze, będą też, tak jak za moimi plecami widzicie, cudowne stawy, czyli oaza spokoju. Na program Podróże po mapie zapraszam serdecznie, Arek Witek.

0: No i jesteśmy, moi drodzy Państwo, wspominaliśmy o tej lokalizacji już wcześniej. TV Regio również to miejsce poleca, a mianowicie gospodarstwo rybackie Stawę. Jeśli chodzi o to miejsce, to koniecznie, moi drodzy Państwo, jak będziecie spędzać swój wolny czas tutaj na Poniedziu, musicie zajrzeć do właściciela Piotra Suchonia.
1: Historia Stawów no jest naprawdę bardzo długa. W gminie Imielną mamy oczywiście różne miejscowości, ale Stawy są, można powiedzieć, taką kluczową sprawą. Nazwa pochodzi od XV wieku, już Jan Długosz pisał o niej w swoich rozprawach, więc to jest fajna sprawa, nie ma się takich miejsc, bo jeżeli są, to są wykopane, załóżmy, stawy w przeciągu 50 lat, a to miejsce ma no 600 lat, można powiedzieć, nie? No cóż, jestem właścicielem tego obiektu nie od XVI wieku, ale od 26 lat kupiłem to gospodarstwo i zaczęliśmy remont. Bardzo długi, można powiedzieć niekończący się, bo cały czas go ulepszamy i staramy się, aby było to piękne miejsce. Jak Państwo będziecie widzieli, zobaczycie na filmie nasze dzieło, można powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, no wszystko sprowadza się do hodowli ryb, dlatego też to...
0: Jeśli chodzi o hodowlę ryb, moi drodzy Państwo, nie, to nie są jakieś małe skrawki ziemi, tylko tu mówimy o hektarach i o kilkunastu, bo po ponad, chyba Panie Piotrze, 20 stawach.
1: Tak, posiadamy 22 stawy, cały obiekt obejmuje 27 hektarów lustra wody. Cały, jakby to powiedzieć, obszar z lasem ma 40, więc jest gdzie spacerować. Każdy, kto tu do nas przyjedzie, ma różne możliwości, więc dlatego zapraszamy do nas, bo mamy bardzo wiele atrakcji.
0: Właśnie, jeśli chodzi o te, Panie Piotrze, możliwości, bo tak Pan wcześniej wspomniał, a mamy ich, drodzy Państwo, tutaj wiele, o których zaraz nam właściciel opowie.
1: Może zacznijmy od tego, że posiadamy w swoich stawach także łowisko wędkarskie, gdzie tutaj można złowić naprawdę niezłe okazy. Ryby mają około 25 kilo, więc to są potężne ryby. To nie są ryby do konsumpcji, ale do złowienia i wypuszczenia, bo mamy łowisko Złabi Wpuść, no kill, więc naprawdę duże atrakcje. Jeśli chodzi o wędkarzy, mamy kilkanaście stanowisk wędkarskich, wszystko profesjonalnie przygotowane. Oczywiście też możemy wypożyczyć różnego typu podbieraki, maty, czy tam zakup paszy, zanęt. Więc jesteśmy przygotowani na Państwa wizytę.
0: No super, Piotrze, ale pewnie ludzi też będzie w Was interesować.

0: Interesowało, moi drodzy państwo, jakie na przykład gatunki rybek można u ciebie złowić?
1: Generalnie stawy są typowo karpiowe, ale to nie jest tak, że do stawu tylko wpuszczamy same karpie. Oczywiście nie żyją w monokulturze, wpuszczamy także ryby drapieżne, jak i inne ryby, które żywią się pokarmem zbożem czy różnymi takimi paszami. Sandacze, szczupaki, sumy, więc wydaje mi się, że no, atrakcji jest wiele, jeśli chodzi o wędkarzy też oczywiście mówię, jest naprawdę super.
0: A jeśli chodzi o wędkarzy, to możemy chyba się, Panie Piotrze, trochę zagłębić jeszcze z pytaniem, bo to jest taka fanaberia, złowić, wypuścić. A czy można u ciebie nabyć danego karpia?
1: Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że mamy łowisko, to mamy też możliwość sprzedaży. Mamy w specjalnych, wyznaczonych takich magazynach rybnych, gdzie przepływa woda źródlana. Mamy rybki do sprzedania, jak karp, pstrąg, jesiotr, więc... No, coś świeżego, bo to generalnie no, trzeba powiedzieć sobie, że ryba musi być świeżutka, taka od razu na patelnię i dziękuję. To jest smak.
0: To jest smak, moi drodzy państwo, a jeśli chcielibyście na przykład więcej poczytać adnotacji odnośnie tego łowiska, tych rybek, to wiem, że Piotrze, dysponujesz też ciekawym biuletynem na miejscu i online.
1: No oczywiście, więc mamy tutaj, jak państwo widzicie, biuletynki do tego wchodzimy na stronę www.stawyrybne.com.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, jak i o turystyce, mówimy o pokojach, jak i o restauracji, jak o wędkarstwie, o jakich atrakcjach też tutaj, proszę państwa, bo akurat na stawach nie ma możliwości kąpieliska, nie mamy kąpieliska, ale 2 kilometry dalej w meandrach Ponidzia płynie rzeka Nida i tutaj mamy możliwość, bo nasz wójt, którym państwo na pewno już poznali, współpracujemy tutaj z gminą i wybudowali drogę nad Nidę. I tam jest wspaniała plaża, tam można sobie się wykąpać, dzieci. Woda nie jest głęboka, na początku jest około tam 15, 20, 30 centymetrów i naprawdę super atrakcje. No oczywiście w naturze, tak jak kiedyś było, że się szło nad rzekę i się kąpa, prawda?
0: Z dodatkowych takich atrakcji, Piotrze, jeszcze możemy dodać dla tych, którzy kochają adrenalinę. Wiem, że też współpracujecie z zaprzyjaźnioną firmą, która organizuje przejazdy motocyklami, ale takimi adventure.
1: Dokładnie tak. Mamy tutaj grupę, przygotowuje to mój brat notabene, motocyklem LED, więc powiem państwu, przygotowuje różnego typu kursy, szkolenia, ale także i wycieczki offroadowe po Ponidziu, ale i nie tylko. Generalnie tutaj po tych właśnie wszystkich legalnych drogach, gdzie można sobie pojeździć, no i w takiej przyrodzie, w takim otoczeniu, to tylko takich rzeczy się szuka. No.
0: A jeśli, Panie Piotrze, na przykład są dane firmy, nawet w takie obrane w kilkanaście grup i chcieliby na przykład wynająć sobie jakiś domek i spędzić miło tutaj czas, czy dysponujemy takim obiektem?
1: Znaczy mamy obiekt oczywiście, mamy stodołę, gdzie mamy możliwość przyjęcia nawet i 100 osób. Przygotowujemy różnego typu przyjęcia, grille, ogniska, więc to jest super atrakcja. Nie zawsze się je kiełbasy z ogniska, a w takich warunkach no to jest naprawdę super.
0: No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy finalnie do posiłku, czyli do restauracji, chciałbym jeszcze dowiedzieć się i przekażemy to naszym widzom, jak prosperuje na co dzień, od poniedziałku do niedzieli, czy tylko dni pracujące? To całe gospodarstwo.
1: Cały tydzień, Panie Arku, cały tydzień. Poniedziałek, niedziela od godziny 12 do godziny 20 mamy otwarte. Generalnie muszę powiedzieć tak, że posiadamy restaurację i w tej restauracji no, jedzenie jest wyśmienite. Muszę to zareklamować, bo jest naprawdę super smaczne. Co można stwierdzić po różnego typu opiniach w Google'ach czy na Facebooku, na naszej stronie, więc to też jest odzwierciedlenie tego.
0: No właśnie, Piotrze, bo tutaj dużo rozmawiamy też o restauracji, ale jak zauważyłeś, rozpoczyna się sezon letni, a nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, czy mamy jakieś specjalnie przygotowane właśnie na ten sezon posiłki.

0: Oczywiście, że tak. Mamy posiłki letnie tak zwane, bo mamy menu zimowe i letnie. W menu letnim jest więcej warzyw. Na przykład teraz sezonowo mamy ryby ze szparagami. Więc szparagi no to jest dobry i zdrowy temat. Oczywiście pomidory wchodzą też w grę. Mamy też takie dania. Proponuję różnego typu zestawy, gdzie mamy ryby pieczone, nie tylko smażone, dietetycznie bardziej. Oczywiście mamy też zakąski, różnego typu przystawki, gdzie naprawdę można powiedzieć, że to robi robotę. Na przykład jest to żółtko royal, gdzie jest to żółtko smażone, rozpływające się ze śmietaną na wierzchu i kawiorem z pstrąga, proszę Państwa. To jest coś, co robi furorę.
1: A jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, na przykład o wyprawy tutaj całą rodziną z dziećmi, to słyszałem, że też, Piotrze, masz ciekawej rzeczy dla zaoferowania dla danych rodzin.
0: Oprócz tych kąpieli, tego kąpieliska nad rzeką, tak jak już wspominałem, mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. Oczywiście każdy może przyjechać z własnym rowerem. Mamy trasę do Jędrzejowa rowerową. W niedługim czasie będzie trasa do Pińczowa. Oczywiście jeszcze wspomnę o kolejce, która jeździ. Zatrzymuje się u nas w Stawach. Można wysiąść, podejść do nas, zjeść, wsiąść z powrotem i dojechać tam. Więc oczywiście w koło tego wszystkiego jest także wiele innych atrakcji, jak Chęciny, czy Sopków, Zamek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no trzeba do nas przyjechać.
1: Ziemia Poniedzia, moi drodzy Państwo, jest bardzo piękna, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, dlatego dzisiaj rejestrujemy też specjalnie dla Was takie ujęcia. Ale, moi kochani, można połowić rybki, można zjeść, można pozwiedzać, można uprawić walking, bo mamy tutaj piękne alejki. Ale Piotrze, można nawet tutaj przyjechać, jeśli ktoś para się fotografiami, wykonywać piękne ujęcia nie tylko tych stawów, ale też zwierzątek zamieszkujących wkoło lasy.
0: To prawda. Przyjmujemy grupy także fotografów. Różnego typu szkolenia robią. Najczęściej są to grupy przyjeżdżające na wiosnę. Wtedy jest ta bujna zieleń, kolory. No oczywiście w lecie także, ale tak jak mówię, no wszystko to jest możliwość. Mamy wieżę widokową, tam obserwujemy ptaki. Wszystko, proszę Państwa, orły przylatują do nas, więc to też jest niezłe zjawisko. Ptaków jest masa. Cała akwakultura, którą ja się zajmuję, właśnie polega też na tym, że przy retencji wody, czyli budowaniu stawów i zatrzymywaniu tej wody, powstaje życie, jaką są właśnie kaczuszki, łabędzie, jak Państwo zobaczycie, młode, wykluły się niedawno. Więc zapraszamy do nas, do zwiedzenia i zobaczenia natury od środka. A oprócz tego posiadamy także pokoje do wynajmu, pokoje z łazienkami. Dysponujemy 5, ale tak jak mówię, że w przyszłym roku już będziemy mieli powiększoną tą bazę noclegową i będziemy mogli po prostu być przygotowani na przyjazd Państwa.
1: Warto, moi drodzy Państwo, Was tylko tutaj teraz poinstruować, że gospodarstwo rybackie Stawy znajduje się w samym sercu miejscowości Stawy i gminie Imielno, więc mam nadzieję, że każdy z Was tutaj bez udziału mapy online, czy nawet tej papierowej, będzie mógł trafić.
0: Oczywiście.
1: Dziękujemy ślicznie, zapraszamy Was bardzo serdecznie, Piotr Suchoń, i startujemy dalej z kolejnymi ciekawymi lokalizacjami.

0: Moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o aktywność sportową, to tutaj w gminie Mielno mamy naprawdę prawdziwą perełkę. Wiecie prywatnie, że jestem fanem piłki nożnej, a jeśli chodzi o lokalne kluby piłkarskie, to dzisiaj zaprezentujemy Wam Gminny Klub Sportowy i Mielno. Wraz ze mną Dominik Błaszkiewicz, prezes tego klubu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Arku, witam serdecznie wszystkich. I witam serdecznie na arenie Stawy, w siedzibie naszego klubu, Gminnego Klubu Sportowego, tak jak Szarek wspominał. Jest mi niezmiernie miło Was wszystkich tutaj gościć.

0: opowiem o historii naszego klubu, o aktualnych celach, marzeniach, o pasjonatach, którzy tworzyli ten klub, o lokalnej akademii, o tym, jak się rozwijamy, jakie mamy plany, cele na przyszłość. Także zapraszam.
1: Może zaczniemy, panie prezesie, od pierwszego pytania. O barwy klubowe.
0: A więc barwy klubowe, jak dobrze tutaj widzimy, zarówno na naszym herbie, jak i również szaliku, który posiadam, biało-niebieskie barwy.

0: okrągła data, bo to dekada, dziesięciolecie.
1: Tak, wszystko się zgadza. 10 lat, 10 lat pasji, charakteru, wojskowych emocji, przyjaźni, bo tak naprawdę nasz klub opiera się na relacjach rodzinnych. Tu każdy każdego szanuje, każdy każdego wspiera. Tak budujemy właśnie tą naszą historię. Może krótką, dziesięcioletnią, ale wszystko do przodu.
0: Jakie aspiracje ma klub sportowy Imielna?
1: Znaczy, aspiracje są różne, prawda? W zależności pod jakim kątem tutaj patrzymy. Jeżeli patrzymy na młodzież, to przede wszystkim rozwój młodzieży, rozwój tych jednostek, aby trafiły jak najwyżej w piłce nożnej, ale niekoniecznie też w piłce nożnej, ponieważ skupiamy się na nich, żeby tak naprawdę oni stali się dobrymi ludźmi poprzez pracę z nami trenerami, z naszymi trenerami, żeby po prostu stali się lepszymi ludźmi, żeby w życiu mieli łatwiej.
0: Wiem, że panie prezesie dysponujecie drużyną seniorską, ale nie tylko, bo przede wszystkim nakładacie chyba największy wkład i rozwój młodzieży.
1: Tak, wszystko się zgadza. Naszym głównym celem to rozwój naszej młodzieży. Mamy tak naprawdę w chwili obecnej 4 drużyny zgłoszone do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Drużynę seniorską, która liczy 27 zawodników i 3 drużyny młodzieżowe, które liczą około 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek.
0: No dobrze, panie Dominiku, to może teraz o samym obiekcie. Czym bogata jest drużyna GKS-u Imielna?
1: A więc tak, znajdujemy się, tak jak już wspomniałem, na arenie Stawy. Jest to nasza siedziba. Za mną jest nasz budynek klubowy, który został w zeszłym roku oddany, i tutaj ukłony w stronę naszych włodarzy, ponieważ to wszystko dzięki gminie Imielno zostało zrealizowane. Nasza arena Stawy, tak jak możemy się przejść po niej, świeci przykładem dla lokalnych drużyn, dla naszych przeciwników. Przyjeżdżają tu sędziowie z czwartej ligi, z trzeciej ligi i mówią, że naprawdę czasami brakuje na czwartoligowych boiskach takiej płyty. Także możemy się tym pochwalić.
0: Jak ważne ogniwo odgrywa w ogóle piłka nożna w gminie Imielno?
1: Myślę, że bardzo ważne i myślę, że to pan wójt również to podkreśli, ponieważ sama liczba 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek mówi sama za siebie. Jest ogromne zainteresowanie na nasze mecze, drużyny seniorskiej przychodzi 200-300 kibiców, także są to niespotykane liczby, jeżeli chodzi o naszą małą, rodzinną gminę. Arku, jeszcze najważniejsza ciekawostka, o której ci nie powiedziałem. Od 2025 roku jesteśmy klubem partnerskim ekstraklasowej Korony Kielce. Dzięki tej współpracy nasza młodzież może jeździć na turnieje do naszego partnera. Nasi trenerzy mogą się rozwijać, uczestnicząc w konferencjach trenerskich, jak również mogą się wymieniać doświadczeniami z trenerami naszego partnera. Dodatkowo od 2021 roku jesteśmy takim niepisanym klubem partnerskim Sanremese Calcio, występującym w Serie D we Włoszech. Taka ciekawostka, grał tam syn mistrza świata i wicemistrza Europy Alessandro Del Piero, a aktualnymi prezesem i wiceprezesem klubu są byli zawodnicy Realu Madryt.
0: No to, drodzy państwo, wiemy już naprawdę sporo, ale nie wiemy tego najważniejszego. Jak narodził się w ogóle pomysł, aby założyć i aby powstał klub gminny Imielno?
1: A więc tak, był to rok 2016, początek samego roku. Tak naprawdę zebrało się 2 pasjonatów piłkarskich z naszej gminy, o których muszę powiedzieć, był to Artur Karasek i nadal jest, i przewodniczący Rady Gminy w Imielnie Michał Misztal. To dzięki ich zapałowi to wszystko powstało, ponieważ na początku nie mieliśmy nic. Sami budowaliśmy naszą arenę Stawy, zbieraliśmy kamienie z pomocą rolników, wyrównaliśmy całą płytę, oczywiście z pomocą gminy to wyrównaliśmy, sialiśmy trawę, dbaliśmy o to wszystko, także wszystko było zbudowane tymi rękami. I ja również w tym uczestniczyłem.
0: Panie prezesie, proszę teraz zważać na słowa, bo to idzie w obieg. Plany na najbliższe kolejne 10 lat, czyli dekadę. Jakie ma GKS Imielno?
1: Tak, przygotowując się, rozpisałem sobie plany na 5 lat i może od tego zaczniemy. A więc plany na najbliższe 5 lat. W przyszłym roku planujemy oświetlić arenę Stawy i tutaj kolejny ogromny ukłon w stronę naszej gminy Imielno, ponieważ dzięki nim będziemy mieć naszą płytę oświetloną. Bardzo ułatwi nam to działanie, treningi z młodzieżą wieczorem przy sztucznym świetle, także naprawdę szacunek wielki. Kolejna rzecz, otwarcie kolejnej grupy dziecięcej, czyli już czwartej, zatrudnienie kolejnego trenera do tej grupy dziecięcej.

0: Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to tak naprawdę na przestrzeni 5 lat chcemy stać się stabilną drużyną klasy okręgowej, czyli 2 poziomy wyżej niż w chwili obecnej się znajdujemy.
1: No moi drodzy Państwo, jak sami słyszeliście prezesa Dominika Błaszkiewicza, warto zwiedzić też lokalny gminny klub Imielno. Ja sam jestem fanem piłki nożnej. Co ciekawe, panie prezesie, posiadacie barwy, no barwy moje.
0: Tak, zgadza się wszystko, Arku. Mam tutaj nawet skromny prezent dla ciebie, także w barwach klubowych koszulka meczowa GKS Imielno z logiem naszego sponsora, z logiem naszego klubu, także kibicuj, przyjeżdżaj do nas jak najczęściej i również zachęcam Cię do promowania na warszawskich ulicach naszego klubu i naszych barw.
1: Dziękuję ślicznie, panie prezesie, ja może ją zaprezentuję. No cudowna koszulka, przede wszystkim, panie prezesie, wpada w moje barwy. Zatem jak najbardziej dumnie będę prezentował też nasz lokalny powiatu jędrzejowskiego klub i promował go w województwie mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Dziękuję pięknie, moim rozmówcą był prezes Dominik Błaszkiewicz.

0: Podróżując, moi drodzy państwo, po gminie Mielno oraz ciekawych lokalizacjach w tej okolicy, wylądujemy na Wygodzie. Dosłownie Wygodzie, bo sielski dom seniora na Wygodzie. Wraz ze mną właściciel tego miejsca, pan Marcin Gałka. Bardzo mi miło ponownie widzieć pana w ogólnopolskiej telewizji TV Regio.
1: Mi również bardzo miło gościć przede wszystkim państwa na Wygodzie, gdzie przede wszystkim wygodnie ma być naszym kochanym seniorom. Myślę, że im się to należy przez trud pracy. Staramy się zrobić tak, żeby tu się czuli dobrze. Stawiamy przede wszystkim na rehabilitację, ale też na rodzinną atmosferę. Dzisiaj nasi seniorzy, część z nich jest właśnie tutaj na tarasie, gdzie korzystają z kąpieli słonecznych, bo wiadomo, że jest to witamina D3, tak, która wszystkim nam jest potrzebna. Staramy się tutaj zapewnić seniorom, tak jak powiedziałem, przede wszystkim profesjonalną rehabilitację, ale także zapewnić im ciepły rodzinny dom, który tutaj mają od nich.
0: Jeśli chodzi, panie Marcinie, o seniorów, to tylko stricte i wyłącznie ten ośrodek, ta agroturystyka, ten obiekt skupia się na osobach starszych, czy również rodzina, młodzi ludzie mogą też zwiedzać tutaj i spędzać miło czas?
1: Przede wszystkim postawiliśmy na seniorów. Chcemy spełniać ich marzenia, czy też urozmaicać ich tutaj czas. Jednakże mile nam będzie i jest nam mile, jeżeli przyjeżdżają do nich rodziny, jeżeli ich tutaj rodziny odwiedzają. Mamy tu bardzo dużo atrakcji. Jesteśmy w pięknym, malowniczym, ponadniedziańskim terenie, czyli gmina Mielno. Mamy tutaj i park rozrywki, którym jest i mini zoo, i park dinozaurów, i wesołe miasteczko, i stadion na koni. Przyjeżdża świętokrzyska kolej dojazdowa, czyli cała atrakcja województwa świętokrzyskiego, ale tutaj u siebie w obiekcie dla seniorów i mamy tężnię, mamy jaskinię solną, saunę, no i dużą, dużą rehabilitację.
0: I to, co najważniejsze, moi drodzy państwo, również odbywają się tutaj ciekawe, cykliczne wydarzenia dla seniorów. A jakie to są?
1: Tak, wydarzenia dla seniorów, tak, oczywiście seniorzy też się lubią bawić i to jest tak, że seniorzy czekają na te wydarzenia, na te imprezy, uczestniczą z nim, wręcz powiedziałbym więcej, bawią się czasami tak, że muzyka przestaje grać, a seniorzy jeszcze śpiewają, więc mi się wydaje, że się dobrze na tym czuje.
0: Mamy, panie Marcinie, teraz sezon letni, już za niedługo się rozpocznie. Chyba możemy zdradzić, jak mniej więcej wygląda taki grafik właśnie dla tego pokolenia starszego.
1: W sezonie letnim korzystamy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ze słońca. Dużo, dużo, dużo słońca. Seniorzy po rehabilitacji, po terapii zajęciowej dużo spacerujemy tu w koło stawów, chodzimy tam na park, karmimy zwierzęta, chodzimy do stajni, mamy konie rasy chucuckiej, są konie przyjazne, konie, które oddają ciepło, konie, które odbierają złom.

0: złe fluidy, chociaż to jest tylko moja filozofia. Nie wiem, czy to tak jest, ale według mnie to one, te złe fluidy odbierają od nas. Także dużo seniorzy są na dworze, dużo są na naturze.
1: W czasie wolnym, drodzy Państwo, zachęcamy Was, abyście na przykład usiedli pod tą altaną, jak ja teraz z właścicielem Marcinem Kałką rozmawiam, i rozkoszowali się, pijąc na przykład kawkę przy tych pięknych tutaj stalach.
0: Tak, oczywiście, nam będzie bardzo miło. Akurat tak się udało, że jesteśmy w bardzo pięknej lokalizacji. Bardzo piękna tak zwana Toskania Polski, czyli tutaj ten gdzie Nida wije się i każdy zakręt wydaje nam się, jakby to był nigdy nie odkryty. I piękne tereny, małe pagórki, ale przede wszystkim dużo lasów, dużo.
1: I jeszcze jako ciekawostka, moi drodzy Państwo, właściciel Marcin Kakła zaraz powie, że tu nie tylko jest Nida, ale również tu u boku, niedaleko tego obiektu, bije źródełko. Jakiej rzeczki?
0: Tak, są tutaj trzy źródła, które biją, a które akurat przepływają przez naszą lokalizację. Ale oprócz tego ja wiem o tym, że są też źródła tutaj z wodą siarkową, które, ponieważ tu jest taki teren i największe złoża tej wody są w Kazimierzy i tutaj w Solcu, chociaż i w Busku też. Więc tutaj u nas też są za zawałem LHS-owskim są też takie źródła.
1: Mamy coś, moi drodzy Państwo, dla młodszych, mamy też coś dla milenialsów, ale także dla seniorów. Sielski Dom Seniora, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o gminę Imielno.

0: Moi drodzy Państwo, a my podróżujemy sobie dalej po pięknej krainie Poniedziałek. Tak naprawdę przywędrowaliśmy do perełki, jeśli chodzi o te regiony, o te ziemie. Ziemię powiatu jędrzejowskiego i ziemię powiatu pińczowskiego. A tak naprawdę znajdujemy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. A obok mnie nie kto inny jak Wojciech, który sołtysiak, który opowie nam właśnie o tym pięknym, atrakcyjnym miejscu, które znajduje się tutaj i za naszymi plecami ośrodku w Umianowicach. Myślę, że możemy zacząć od tego budynku, który przeszedł rewitalizację, bo ja go pamiętam, panie Wojtku, jeszcze w stanie opłakanym. Teraz mamy naprawdę cudowną perłę.
1: Ach, to tylko jeden z niewielu elementów, które zostały zrewitalizowane w okolicy, a właściwie cały kompleks Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest kompleksem nowym, powstałym w 2022 roku. Natomiast stacyjka, którą mamy za plecami, to rzeczywiście stacyjka kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna w takim opłakanym stanie była. Natomiast przy okazji budowy ośrodka również i sama stacyjka została wyremontowana i oddana ponownie do użytku, ponieważ przez wiele, wiele lat niestety stała nieużywana.
0: Z tego co wiem, Wojtku, prywatnie mi zdradziłeś, że Arku, tu są ambitne plany, jeśli chodzi o tę stację tutaj zabytkową w Umianowicach.
1: Tak, oczywiście, że są ambitne plany, bo ambitne plany dotyczą przede wszystkim uruchomienia kolei wąskotorowej na całej długości obecnego funkcjonowania, a mianowicie połączenie Jędrzejowa tak naprawdę z Pińczowem jako cały ciąg kolejowy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w środku.
0: To, drodzy Państwo, to na razie żadna przeszkoda, ponieważ jeśli kolejka wąskotorowa będzie uruchomiona, to wtedy będziecie mogli w pełni z niej korzystać. A póki co, Wojtku, to czym mogą tutaj wycieczki szkolne oraz turyści podróżować?
1: Podróżować można wieloma środkami, bo od roweru począwszy, a skończywszy na elementach kolejkowych. W obecnej sytuacji kolejka wąskotorowa dojeżdża wyłącznie z Jędrzejowa do mostu w Motkowicach. Zostanie przywrócony ciąg kolejowy w niedalekiej przyszłości, jednak na razie ta

0: kolejka tam się zatrzymuje. W Umianowicach rzeczywiście można skorzystać, poznać odrobinę smaku jazdy koleją wąskotorową poprzez użytkowanie drezyn. Tak, mamy w posiadaniu 10 drezyn, którymi na razie niewielki, ale naprawdę fajny, przyrodniczy, miły sposób można spędzić czas. To jest 3-kilometrowy odcinek, który został udostępniony wyłącznie dla drezyn i takim odcinkiem można się przejechać. On prowadzi do Hajdaszka, który znajduje się właśnie te 3 km od nas w stronę zachodnią. Zakończony jest bardzo fajną stacyjką zabytkową, która też mam nadzieję, że niebawem doczeka się rewitalizacji.
1: Jeśli chodzi o smaczki, o których pan Wojtek wspominał nam, moi drodzy państwo, przed chwilą, to tak, Wojtku, zaglądam tutaj na lewo i prawo, obiekt jest dość obszerny.
0: Tak, zgadzam się. Sam kompleks to nie tylko kolejka wąskotorowa, choć ona też stanowi to główne clue właśnie. Chociaż niekoniecznie nawet to główne clue, ale dodatek do wszystkiego. Zresztą bardzo fajny smaczek. Sam ośrodek edukacji przyrodniczej, jak wspomniałem wcześniej, powstał w 2022 roku i w pewnym sensie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zauważyliśmy już. Zresztą to było zauważane od wielu, wielu lat. Niedobór kontaktu dzieci z przyrodą. Prowadzenie lekcji biologii w szkołach, a nie w terenie. Właśnie po to powstał ten ośrodek, abyśmy taką edukację mogli prowadzić w terenie. Mogli tutaj zaprosić szkoły zielone, dzieci na szkoły zielone, na wakacje, wykorzystywać przylegające tereny do ośrodka, między innymi zrenaturyzowaną ostatnio śródlądową deltę rzeki Nidy i właśnie na tej bazie pokazywać wszystkie ciekawostki przyrodnicze.
1: Chyba możesz się zgodzić z moim zdaniem, że każdy tutaj odwiedzający to miejsce coś dla siebie znajdzie, bo tam zauważyłem, że za obiektem nawet znajdują się koniki na wypasie.
0: Tak, bo tak jak wspomniałem, bo ośrodek to jest tylko część całego wielkiego kompleksu. Oczywiście prowadzimy działalność edukacyjną, taką stricte nakierowaną na szkoły, natomiast ona bazuje właśnie na wspomnianej przeze mnie zrewitalizowanej delcie rzeki Nidy, śródlądowej delcie rzeki Nidy. Bazuje na gospodarstwie, które tutaj posiadamy, a w skład którego wchodzą zarówno rasy, bydło, czerwona Polska, mamy koniki polskie, stado ponad 20 sztuk. To wszystko, mamy żółwia błotnego, prowadzimy reintrodukcję traszek grzebieniastych, prowadzimy reintrodukcję kumaków nizinnych. To wszystko składa się na całość, na ten kompletny właściwie taki no, produkt turystyczny lub bardziej produkt edukacyjny.
1: Jeśli chodzi, moi drodzy państwo, o kompletny produkt edukacyjny, nie tylko, to także mamy produkt taki, który na przykład miłośnicy kolei mogą zwiedzać. Za moimi plecami znajduje się właśnie taki, no co to jest, zabytkowa kolej, zabytkowy parowóz. Jak to możemy nazwać?
0: Znaczy, jak najbardziej to jest zabytkowa kolejka, zabytkowy parowóz, lokomotywka. Tak to się ładnie zwykło nazywa. To jest lokomotywka, niewielka, produkowana przez Polskę. Wyprodukowano ich niewiele sztuk, bodaj 500 tylko w skali całego kraju. To jest jedna z nich. Ona to jest lokomotywka, która miała za zadanie pracować na bocznicach. Ona nie miała za zadanie ciągnąć całego ciągu wagonów. Ona miała za zadanie pracować wyłącznie na bocznicach. Powolna, silna, właśnie do tego stworzona. Natomiast tutaj stanowi jedynie taki element
1: atrakcji, wypełnienia, ale też tak, ale elementem atrakcji, wypełnienia, dodatku, jeśli chodzi, to możemy też przywiązać i dalej zapuścić się jeszcze wzrokiem. Za lokomotywą, moi drodzy państwo, możecie zauważyć też tabory zabytkowe.
0: Tak, też mamy częściowo zabytkowe, właśnie większość zabytkowych, odnowionych wagonów różnej klasy, bo mamy zarówno i widoczną tutaj cysternę. Zabrakło mi tego słowa. Mamy odremontowaną cysternę. Mamy, jako ciekawostkę dodam, odremontowaną lokomotywę, która pełni również funkcję noclegową. Z pełnym wyposażeniem noclegowym, także ona jest możliwa do wynajmu dla turysty, który jest zainteresowany noclegiem właśnie w takim urządzeniu. Część z wagonów jest przystosowana pod znów zajęcia edukacyjne, ponieważ jeden z wagonów, które posiadamy, został przerobiony, zrewitalizowany i przerobiony na miejsce, w którym prowadzimy warsztaty zielarskie. I zresztą jest to mój ulubiony wagon, ponieważ on strasznie przypomina taką fajną aptekę z lat dosłownie 20-30, jeszcze przedwojenną. Na pewno dzieci również

0: uczucia, że jest to coś innego, coś fajnego i w czym chcieliby uczestniczyć.
1: To co, Wojtku, z ziemi może wystartujemy teraz ku niebiosom, bo no, wiesz, do czego nawiązuję, mamy piękne, cudowne dwie wieże widokowe.
0: Tak, mamy dwie wieże widokowe. Jedna z wież widokowych to jest stara wieża Ciśnień, związana z całym kompleksem tutaj Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Sama wieża z lat 70., więc to taki, można powiedzieć, względnie nowy zabytek techniki, który był w stanie dość słabym przed rozpoczęciem prac, które tutaj wykonaliśmy. Natomiast ideą było właśnie przygotowanie tego obiektu jako wieżę widokową, skąd można sobie obserwować obszar wokół ośrodka. Natomiast oprócz tego przygotowaliśmy dla turystów trzy ścieżki przyrodnicze. Każda prowadzi w zupełnie inne miejsce. Jedna z nich kończy się czatownią do obserwacji ptaków przy pierzowisku. Druga znów ciągnie wśród starorzeczy, skąd można obserwować zmiany, jakie zaszły, a trzecia kończy się wieżą widokową, z której no, mamy bardzo fajny widok na rozlewiska, starorzeczanidy, pełne ptactwa, z przepięknym widokiem na Garb Pińczowski, także serdecznie zachęcam do skorzystania.
1: Drodzy Państwo, jak słyszycie, same cukierki od pana Wojciecha Sołtysika, więc no tylko zachęcamy Was, abyście musicie obowiązkowo zajrzeć w to miejsce, a myślę, że też swoją pomocą i oprowadzaniem służy Wojtek Sołtysiak danym osobom, które będą zaglądać tutaj.
0: Po to tu jesteśmy.
1: Ale jest jeszcze ciekawy smaczek. Jesteśmy na zewnątrz, a wewnątrz będziemy rozmawiali z panem Darkiem Wiechem, a tam też podobno, Wojtku, ciekawe atrakcje turystyczne dla was, moi widzowie, są ukryte.
0: Nie będę opowiadał, nie będę zdradzał, o wszystkim opowie państwu Darek.
1: Zapraszamy do środka.

0: Znajdujemy się w Nidarium, czyli w takim pomieszczeniu, które ma odzwierciedlić to, co dzieje się w rzece Nidzie. Tak naprawdę chodzi tu o to, by pokazać osobom, szczególnie osobom, które nie mają możliwości zobaczenia, czyli gdzieś tam z końca świata, albo ewentualnie dzieciom, osobom starszym. Tutaj cała masa przychodzi, całe grupy dzień po dniu. Trudno się wręcz dostać, ale zachęcamy każdego, żeby próbować, bo warto. I możemy zobaczyć między innymi właśnie to Nidarium. Jest to akwarium biotopowe. Ma ono pokazywać to, co dzieje się w rzece Nidzie. Oczywiście ryby są najważniejsze. Musimy stworzyć takie środowisko, żeby one czuły się jak u siebie w domu. Jeżeli one będą czuły się jak u siebie w domu, będą się tak zachowywać. A jak będą się tak zachowywać, to my nawet siadając sobie w ramach 15-minutowej przerwy, obserwując je, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one się zachowują i możemy im później, ich rodzinie, pomóc gdzieś w terenie, bo będziemy wiedzieć, co im tak naprawdę jest do życia potrzeba.
1: Cieszę się bardzo, że przenieśliśmy się w to miejsce, Darku. Jesteśmy tutaj z tobą. Jak to nazwałeś, jesteśmy w Nidarium, ale wiem, że to są okazy, które na co dzień turyści, mieszkańcy ziemi Ponidzia mogą napotkać w rzece Nidzie.
0: To są wszystko gatunki, które tu u nas żyją. Już lata temu pracownicy UJ-u w Krakowie stwierdzili, ile tych ryb u nas w rzece występuje, więc podzielono rzekę na 23 fragmenty, mierzono, ważono i stwierdzono tam blisko 40 gatunków, przy czym największym jest oczywiście sum europejski. No, 2 metry ponad, 2,60, czyli mówiąc tak krócej, mieszkanie w bloku 2,45 i jeszcze ten, że tak powiem, podłoga sąsiada. Proszę sobie wyobrazić taką rybę i można ją tutaj u nas w rzece zobaczyć, szczególnie w miejscu, gdzie rzeka Nida wpada do rzeki Wisły. Tam bardzo często, jeżeli mamy troszeczkę więcej wody w Wiśle jak w Nidzie, to dzieje się wręcz odwrotnie, rzeka Wisła wpada do Nidy i wtedy takie ryby są bardzo zakręcone i można je łatwo złowić. No ja tutaj, moich rybniełowie to praktycznie są, że tak powiem, są pod moją opieką i mam nadzieję, że będą miały wszystkie dożywotkę, chociaż trudno, bo ponoć taki sum dobrze ponad

0: 40 lat żyje, więc no, chciałbym móc zapewnić mu dożywocie.
1: Berku, pociągnę jeszcze temat. A jakich obecnie gabarytów sumy możemy napotkać no, tutaj u nas na ziemi Ponicia?
0: No, takie dwumetrowe właśnie tam przy ujściu rzeki Nidy do Wisły, ale także w trakcie tutaj właśnie na meandrach, bo rzeka Nida jest typową rzeką nizinną. Każdy hydraulik powie, że centymetr wody wystarczy, centymetr różnicy wystarczy, żeby ta woda popłynęła. Ale ona nie ma wtedy tej mocy, czyli rzeka Nida omija wszystkie przeszkody, a jak je omija, to wtedy tworzy się naprawdę przepiękny widok. Można to zobaczyć, jeżeli by ktoś chciał pofruwać sobie na paralotni, motolotni, szybowcu, bo tu u nas to na Poniziu jest bardzo, że tak powiem, powszechne, dostępne. Nie są to jakieś wielkie koszta. Niesamowite wrażenia, kiedy odrywamy się od ziemi, od problemów i nagle okazuje się, że wiatr zawiał i poczujemy się jak taki, no taki pyłek, który gdzieś tam kosmicznie jest przenoszony i widzimy na dole, tam akurat ludzie sobie przejeżdżają i tak myślimy, a jakby tak w tym momencie spadł, tak?
1: Darku, powiedzmy, bo tak, tutaj ciągle mamy rybki, ale wiemy, że też nad Nidą i naszej pięknej ziemi Ponidzia występuje ptactwo.
0: No, jeśli chodzi o deltę Nidy, w ogóle pojęcia delta, każdy deltę kojarzy z deltą Nilu, deltą Amazonki, deltą Wisły, a tu mamy deltę, mimo że morza nie mamy. Było morze, ale to było 150 milionów lat temu, z niego zostały nam tylko i wyłącznie jakieś tam skamieniałości, no choćby wieloryba, no ale dzisiaj morza nie ma, no szkoda. Ale mamy deltę śródlądową. Jest to unikatowa w skali kraju struktura geomorfologiczna. Mamy coś takiego, że rzeka wpada do zagłębienia terenu, ta rzeka rozchodzi się na trzy ramiona. Co 100 lat te ramiona jak gdyby się zamieniały, główny ciek płynął innym ramieniem. No i ponieważ ten teren był lekko zabagniony, podmokły, rolnikom nie udało się tego w żaden sposób uprawić, no niestety, ale ponieważ przyroda nie lubi, że tak powiem, pustostanów, w to miejsce wprowadziły się właśnie przede wszystkim ptaki. Jest to takie miejsce, w którym taki przystanek dla gatunków, które podróżują z północy na południe i odwrotnie, tak? No, bocian może pofrunąć 200-300 km, ale w końcu musi zrobić sobie przerwę. No, dzieciom to tłumaczę, nie ma, ponieważ nie ma jakichś knajp dla bocianów, no to on musi przerwać, odpocząć tu, no i przy okazji właśnie tutaj u nas sobie nabrać siły, żeby pofrunąć sobie dalej.
1: Ta cała merytoryka, te całe informacje tutaj, moi drodzy Państwo, to my Wam teraz łącznie z Dariuszem Wiechem przekazujemy, ale to nie tylko. Wiem, że organizujecie tutaj też grupy turystyczne, grupy dziecięce i wiem, że prowadzicie też konferencje. Co dane wycieczki szkolne, dzieci mogą tutaj u Was przyswoić, jeśli chodzi o wiedzę?
0: Przede wszystkim kontakt z przyrodą. No i to różnie, bo na przykład, nie wiem, dziewczynki wolą gdzieś tam zioła, kwiatki zbierać, a chłopaki by chcieli, że tak powiem, konia za ucho wytargać, tak? Oczywiście my na to nie pozwalamy, oczywiście te wszystkie zajęcia są pod opieką naszych prowadzących, no ale wiadomo, że dzieciaki troszeczkę inaczej. Co możemy pokazać? No tą przyrodę regionu, czyli konik polski, to co tutaj na tym terenie można zobaczyć. Możemy zobaczyć właśnie choćby tego żółwia. Proszę sobie wyobrazić żółwi, który do 38 roku był, od 38 roku był pod ochroną. No niestety, no, była wojna, nie udało się go tutaj jakoś specjalnie mu pomóc. No i w tym momencie udało nam się pozyskać 150 osobników. Piękna sprawa, bo to jest jak sadzenie lasu. Proszę sobie wyobrazić, taki żółw ponad 100 lat może żyć. Czyli to, że udało nam się takich 150 pozyskać z Polskiego Parku, to, że one u nas bardzo ładnie rosły, to, że rekordzistka po 2,5 roku u mnie waży 400 gram, a ważyła jakieś 17, jak przyjechała, czyli, że tak powiem, lepiej jadła jak ja. Ona w tym momencie, mam nadzieję, że będzie częścią takiego stada zachowawczego. No i może się okazać, że ktoś, kto przyjedzie tutaj w niedzielę, pobiegnie sobie przez to nasze ścieżki wyznaczone. Cały czas tworzymy nowe, także to nie jest, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Więc te... W trakcie tych ścieżek można zobaczyć coś ciekawego. To, co właśnie mówiłem wcześniej, przyjechała 2 dni temu grupa z Krakowa, odeszli kawałek, nagle przyfrunęły sobie 4 żurawie, no i zaczęły sobie tam dyskotekę, one codziennie, przeważnie rano lubią sobie potańczyć, wtedy śpiewają, fajnie tak ustawiają się w pary, no ale akurat przyfrunęły sobie wtedy i tutaj dziewczyny się śmiały, że zrobiły cały album zdjęć żurawi, tak?
1: Darku, wróćmy jeszcze do naszej pięknej ponidziańskiej rzeki Nida, bo moi drodzy Państwo, jak się wchodzi tutaj do środka tego budynku edukacji przyrodniczej w Łumianowicach, to na recepcji możemy napotkać piękną fototapetę.

0: te, która ukazuje cudowne meandry. Czy takie meandry nigdy tutaj możemy praktycznie napotkać?
1: No, większa część koryta jest w ten sposób zbudowana. A gdzie można zobaczyć? Wystarczy wejść tam do góry, bo tworząc to akwarium opieraliśmy się tylko i wyłącznie na rzece Nidzie, czyli zdjęcia brzegu przy obniżonym poziomie wody i stworzyliśmy tył akwarium. A u góry mamy meander. Meander to jest właśnie taka ciekawostka, to jest zakole. Tutaj właśnie mamy praktykanta z Włoch i on mówił, że tak pięknie się tylko może zakręcać rzeka albo spaghetti. Więc meander przy podniesionym poziomie wody tworzy się starorzecze, zupełnie inne gatunki roślin, zwierząt. Także tutaj mamy aż 17 różnych typów siedlisk. Ponidzie ma to do siebie, że jest małe, by się wydawało, czyli przyjeżdża ktoś na 3 dni i w tym momencie może zobaczyć garb pinczowski 100 metrów nad tafle rzeki Nidy, gdzie są rośliny kserotermiczne, suche, a obok, no rzut beretem praktycznie kilometr, widzimy rzekę i w tej rzece oczywiście to co tutaj w niej możemy zobaczyć, te tam kilkadziesiąt gatunków zwierząt, ryb i różnych tam innych. Oczywiście współpracujemy tutaj też z uczelniami, przede wszystkim właśnie Kraków, ale także Warszawa, ze Śląska, właśnie z Uniwersytetu Śląskiego też przyjeżdżają do nas. No i każdy, w zależności od tego, że tak powiem, co lubi, to tutaj u nas bada. Tak?
0: Kończąc, Darku, naszą rozmowę, chyba możemy troszkę, drodzy Państwo, wyróżnić, jeśli chodzi o tło całej Polski. Dlaczego ziemia ponidziańska jest najlepszą, no albo jedną z lepszych, jeśli chodzi o Polskę?
1: To jest właśnie, co ją wyróżnia. Właśnie to, że ona jest blisko, ponieważ do Krakowa mamy 100 km, do Kielc mamy 40, do Warszawy też tam nie jest tak daleko, a jeśli będzie potrzeba, to i płynąc z Gdańska też można sobie jakoś tam dać radę, płynąc rzeką Wisłą, że tak powiem, na wstecznym i rzeką Nidą można sobie tutaj do nas przyjechać. A mówiąc już tak poważnie, po Nidzie to, co powiedziałem wcześniej, ma to do siebie, że jest małe, czyli przyjeżdżamy, niewiele nas kosztuje i możemy zobaczyć wielką różnorodność, bo obok stadniny koni arabskich, gdzie biega sobie 300 klaczy, po sąsiedzku możemy przejechać, zobaczyć właśnie i rzekę, popłynąć kajakiem, możemy popłynąć paralotnią, motolotnią, możemy zobaczyć Muzeum Zegarów. No naprawdę dla każdego coś miłego.
0: Nic tylko, moi drodzy Państwo, zaglądać, ale również pamiętajcie o tym punkcie, czyli o Centrum Edukacji i Przyrody w Umianowicach. Służy Wam pomocą Pan Wojtek, służy Wam pomocą Pan Darek. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy

0: Biegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kalanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia kalanetik, to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates ze wzmocnieniem mięśni, a joga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle. Nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka

0: muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk się ćwiczy się przy prostej postawie.
1: Jak, to jak też, balet.
0: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centr, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia, ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
1: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
0: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
1: Czyli wiek nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. Nie ma
1: jakieś znaczenia. Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
0: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
1: I z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
0: To znaczy, tak jak
1: to wychodzi podczas takich zajęć.
0: Jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
1: Z którymi mięśniami my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
0: Tak. No to znaczy każde, wiadomo, że
1: indywidualnie,
0: tak
1: patrzy, ja wiem, indywidualnie. Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzących.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak
2: wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, tak, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i na... Mamy okazję poprosić do kogoś, może
1: potrzebna
2: ktoś...
1: Wam jest parkiet hali mistrzów,
0: trochę większe pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
2: Kobiety w przeróżnym wieku.
0: Tak,
2: jakby
0: właśnie
2: ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy za darmo i na tańczy za darmo, wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla inny na zajęcia.
1: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100 metrów. Mniej...
2: No tak koło, no, pewnie. Koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo to naprawdę...

0: Jest mi przykro, jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
1: My się nie zmieścili.
0: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no i tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
2: Myślałeś, one się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
1: Raz w tygodniu.
0: Ale myślimy o pewnie jako jeszcze
2: będziemy,
0: drugą grupę.
2: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
0: Bo i również
2: no
0: mężczyźni.
2: To wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
3: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie
1: oczywiście
3: w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
2: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
3: czy wy sobie
2: takie
3: płatne, czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie.
2: No to chyba przerosło nasze oczekiwanie.
0: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone. Miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
2: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
0: Młodszym.
2: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która świetny potrafi ludzi dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
3: W ramach budowania relacji.
2: Właśnie budowania relacji.
3: Odciągania od wirtualnego świata.
2: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą, a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
0: wspaniałe młode
2: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
0: Perfekcyjnie.
2: Doskonale.
0: I chcą,
2: przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no co tam, nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
3: Ale nie słuchamy się.
2: I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, to, co mówię, młodzież, bo często tego no, nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, no młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim inicjatywie idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
0: zaczepić,
2: tak, i pokazać,
0: żeby później do nas przyszli do kawiarni.
3: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
0: Oczywiście.
3: Bo no właśnie, wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim. prawda? Jasne. Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
0: No tak.
3: Czego szukają?

0: Czego szukają panowie u was?
1: Na Kalendytik się przyszedł. Chłopak, powiedzmy, koło
0: Tak,
1: 30 gdzieś. Koło 30.
0: Koło 30.
1: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził. Przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, nie, nie. To zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także.
2: Czyli rozumiem, że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
0: oczywiście.
2: Będzie miał inny,
1: jakiś
2: problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
0: ależ
2: już macie.
1: Przychodzą już, panowie, na tak, przepraszam, że wyszłam słowo. Mhm. Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Mhm. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
2: Czy
1: w
2: będzie
1: sobotę.
2: Powtórka takich spotkań? Budżetu?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
2: Słucham was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać Włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem, tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda,
0: no nie,
2: ale można
0: nie.
2: się świetnie bawić.
0: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
1: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
0: Tak, 30. Zapraszamy dzieci w wieku 8-10 lat. Chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
1: zabawione.
0: Naprawdę zabawiane i to tak.
1: Bardzo fajne, naprawdę fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
0: Tak.
1: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy. Oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
2: Czas pieniądze, informacja.
1: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
0: 35? Nie. No, tak, 35. Tak. Dokładnie 35.
1: Tak, lat. I zostali we Włocławku. Kochani.
2: Nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek nigdy nie
0: przez tam trochę była zdana na rodzinę, prawda, na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. O, to także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół,

0: który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasta, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej,
1: I byśmy chciały,
0: żeby
1: żeby ten
0: tak,
1: Włocławek
0: żeby ten
1: troszeczkę się
0: Włocławek się
1: ruszył, żeby było,
0: rozwijał.
1: ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek no, nie był takim smutnym Włocławkiem, takim
0: No.
1: no, troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
0: No oczywiście, że nie jest, tak
1: Ale
0: trochę rozwija
1: troszeczkę,
0: się, ale
1: ale to
0: chce jeszcze
1: chcecie
0: napędzić więcej.
2: pobudzić, pokazać, że
1: Tak, jakby
2: można
1: ludzi, żeby
2: dla
1: coś się
2: tych, którzy
1: działo.
2: trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
1: No
2: lepiej
1: też
2: być w tej
1: właśnie.
2: grupie
1: Po co
2: narzekających.
1: się wychylać, prawda?
2: Wyjmijmy, każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest. Pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
1: Właśnie, to
2: Tak,
1: taka
2: jak ludzi
1: pomoc.
0: Staramy się to robić.
2: rozumiem, że takich
0: Uśmiechać
2: ludzi
0: się i pomagać
2: potrzebujecie
1: innym.
2: jak najwięcej.
1: Tak.
2: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami, już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na
1: Tak.
2: dzień, w zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
1: Właśnie. Od
2: Tak.
1: spotkanych ludzi, od potrzeb.
0: Właśnie tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O, a
1: Trzeba
0: można
1: to.
0: to, a trzeba
1: Dokładnie.
0: to. Także tak, to tak, to tak to działa.
2: Nie musicie przekonywać, że warto z wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
1: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
2: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko
1: Z
2: otwierały.
1: uśmiechem. Z uśmiechem naprawdę
0: Jest
1: ludzie nas
0: piękna
1: wszędzie.
0: współpraca
1: Tak.
0: i bardzo, bardzo pozytywnie odbierają nas wszystkie osoby, no, z którymi spotykamy. Naprawdę to
2: No,
0: takie.
2: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się
1: Nie,
2: okazuje, że młodzież
1: to im
2: włącza
1: się.
2: się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
1: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet
0: Po
1: ludzie nie
0: prostu się
1: wiedzą o tym,
0: spotkać,
1: że
0: tak?
1: tam jest za darmo kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
0: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na
1: Dzieciątko na
0: zajęcia.
1: przykład, tak.
2: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba
1: Znaczy,
2: niekoniecznie.
1: nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba
2: Ten
1: nie o
2: sposób
1: to chodzi.
2: myślenia chyba, który
1: Właśnie, jak
2: próbujecie.
1: jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
0: No przecież przez cały czas coś robimy
1: Jak nam
0: i
1: się
0: chce
1: chce,
0: nam się,
1: to
0: tak.
1: myślę,
0: Ale
1: że innym
0: naprawdę
1: też się
0: to
1: chce.
0: niesamowicie napędza.
1: No
0: Ja już mówię,
1: właśnie.
0: pomaganie napędza.
1: Tak.
0: Także to po prostu takie, no tak to działa.
1: Coraz
0: Po prostu
1: więcej.
0: trzeba spróbować i tak to działa.
2: Będziecie działać w wakacje?
1: Tak.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Będziemy
0: Będziemy
1: działać.
0: działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
2: Będzie nowy
0: mniejszym
2: kalendarz.
0: stopniu,
1: Tak.
0: tak, a od września nowy kalendarz, tak. I to wszystko z powrotem tam,
1: Z powrotem
0: z
1: i więcej.
0: powrotem i więcej,
1: I
0: jasne,
1: coś
0: jasne. Jeszcze
1: nowego.
0: nas pomysły jakieś będą.
2: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czego się bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
1: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
0: Tak, to
1: którzy.
0: gdy wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach, prawda?
1: Absolutnie.
2: Właśnie.
0: Także
1: Mamy
0: to
1: wspaniały
0: mamy
1: zespół,
0: zespół
1: wspaniały
0: jest
1: zespół. I
0: rewelacyjny.
1: zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte, może
0: Tak,
1: ktoś chce.
0: otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy i
1: No nasi faceci też pomagają
0: pomagają,
1: bardzo.
0: pomagają
2: No
0: bardzo.
2: właśnie, te Włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę.

0: Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie, w związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało
1: Ja
0: powiedzieć,
1: może się rozbuduje z czasem.
0: dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
1: No właśnie.
0: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć

0: 60. roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we
1: Dokładnie.
0: Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękujemy,
0: Ina Gliszczuk
1: bardzo.
0: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
1: Tak. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska ze mną i z Państwem. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Ewo, o pracy dziś sobie porozmawiajmy, bo mówi się, że bez pracy nie da się żyć z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że musimy zarabiać pieniądze, a za pieniądze możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. I że praca jest taką wartością, która buduje nasz charakter, naszą silną wolę i generalnie dobrze jest mieć pracę, która jeszcze do tego sprawia przyjemność, ale jak jest za dużo pracy, to też nie jest za dobrze.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówimy tutaj o pracoholizmie, o tym porozmawiajmy, o kiedy zaczyna się ten moment, kiedy praca jest tą podstawową wartością, na której skupiamy i od której zależy cała reszta naszego planu dnia i w zasadzie planu na życie. I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne?
1: Tak, to przede wszystkim jest na pewno ten wyznacznik, kiedy widzimy, że praca staje się tym pierwszym, najważniejszym elementem, który utrudnia jednocześnie inne elementy życia, tak? Czy wpływa na życie rodzinne, na zdrowie. To są takie najistotniejsze elementy, przez które będziemy patrzeć, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten pracoholizm jest, czy też go nie ma. I rzeczywiście jest on po prostu niebezpieczny w momencie, kiedy osoba przede wszystkim zatraca całkowicie taki wgląd w to, że pracuje po prostu za dużo.
0: Pracoholizm, czy my mamy na to wpływ, że jesteśmy pracoholikami, bo mówisz, że praca nie powinna tak bardzo przeszkadzać i dominować w życiu, ale czasami ludzie pracują po 12 godzin, bo tak tego wymaga pracodawca, ich systemy pracy, przynoszą pracę do domu, bo gdzieś się nie wyrabiają i oni niekoniecznie tak kochają tą swoją pracę, tylko po prostu no, muszą z czegoś żyć, w związku z czym jakby próbują podołać temu wyzwaniu.
1: To nieco inny aspekt, bo oni tak naprawdę nie są uzależnieni od pracy, więc nie do końca są pracoholikami, moglibyśmy powiedzieć w takim potocznym założeniu. Natomiast w świetle psychologii oni nie są pracoholikami, bo oni nie chcą sami tego robić, nie są od tej pracy uzależnieni, oni po prostu jakby są uzależnieni w kontekście niepsychologicznym, a co najwyżej materialnym, tak? Więc to, że tyle pracują, jest związane z jakąś koniecznością

0: osiągnięcia określonych na przykład pułapów finansowych. Przy czym nie jest to pułap taki, że ja chcę więcej i więcej i chcę rozkręcać przez cały czas coś i zatracam się w tym, bo nie widzę już, że po prostu nie mam czasu na nic więcej, tylko jest to kwestia tego, że potrzebuję pracować tyle i tyle właśnie, żeby jakby zapewnić takie podstawowe dobra sobie i rodzinie.
1: Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, czyli co? Nasz organizm, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, po prostu domaga się ciągle tego, żeby kończymy jedno, zaczynać drugie i bez tego nie potrafimy już funkcjonować. To jest tak, taki mechanizm, który się zadział w naszym mózgu.
0: Mniej więcej tak możemy to ująć. To też wiąże się z kwestią potrzeby osiągania sukcesu, bo ten pracoholizm przede wszystkim wiąże się właśnie z taką ciągłą potrzebą rozwijania, pięcia się w górę, pójścia dalej, zarabiania więcej, a więc też są to ogromne wystrzały dopaminy w mózgu, który potem woła tego, jak każdej innej substancji, tak? I uzależnia się właśnie od tych skoków dopaminowych, które daje praca, dają sukcesy osiągane w pracy, efektywność i potem okazuje się, że tego po prostu potrzebujemy więcej i więcej, a jeśli tej pracy akurat nie ma, zdarza się jakiś dzień wolny, jakiś urlop, choć te osoby najczęściej urlopu nie biorą, więc raczej takie przymusowe, wolne, związane z jakimiś świętami i tak dalej.
1: Tak jak ostatnio wtedy, święto pracy, tak, chociażby.
0: Dokładnie, dokładnie. I wtedy pojawia się taki spadek energetyczny i poczucie, że brak takiego pragmatyzmu w tej codzienności jest po prostu kompletnie bez sensu. Jeżeli nie jestem produktywny, to nie jestem nic wart. To też wiąże się często z tym, że osoby, które są uzależnione od pracy, bardzo często postrzegają siebie przez pryzmat tej pracy. Uważają, że to, ile pracują i to, co wypracują, świadczy o nich jako o ludziach.
1: A czy można być pracoholikiem, takim, który jakby uzależnienie, tą motywacją do tego uzależnienia, czy tym, co pcha, nie jest nastawienie na sukces, że chcą więcej i że chcą sukcesu, bo tych sukcesów pracy nie ma, mają po prostu pracę, którą tak uwielbiają, że po prostu najchętniej by się z nią nie rozstawiali, bez względu na to, jakie osiągają efekty. Sama chęć przebywania w miejscu na przykład pracy, czy robienia tych czynności, które się wykonuje w pracy, jest dla nich najistotniejsza.
0: To też się jak najbardziej zdarza i może być wyznacznikiem, nie musi to być koniecznie kwestia tego, że ja chcę piąć się gdzieś cały czas dalej i dalej. Czasami praca jest też, i tak pozornie jest to pracoholizm, a tak naprawdę jest to jakiś taki mechanizm obronny przed czymś, co na przykład dzieje się w domu, co dzieje się w mojej rodzinie, albo co dzieje się w mojej głowie i ja nie chcę nad tym myśleć, więc kiedy jestem w pracy, to jakby jest tą dla mnie największą nagrodą, że ja po prostu mogę się odciąć, mogę nie myśleć o tym, mogę nie być w tym środowisku, w którym nie chcę być i tego potrzebuję.
1: Czyli, ale to będzie też pracoholizm, czy to będzie taka ucieczka w pracę? O.
0: Powiedziałabym raczej, że przyglądalibyśmy się tutaj temu w kierunku właśnie takich mechanizmów obronnych, ucieczkowych.
1: Jak to rozpoznać u siebie?
0: Jak rozpoznać u siebie, to
1: tak,
0: jest trudne.
1: Czy my uciekamy w pracy, czy pracujemy dlatego, żeby no, po prostu nie mamy innego wyjścia, chcemy żyć na jakimś poziomie, czy my już wkraczamy na tą ścieżkę uzależnienia, jakim jest praca?
0: Tak naprawdę to też wszystko się będzie przenikało. Czy my potrzebujemy sukcesu, czy my chcemy ucieczki, to i tak będzie gdzieś tak nas najczęściej jednak w ostatecznym rozrachunku prowadziło do pracoholizmu, jeżeli właśnie nie wychwycimy tego wcześniej. Natomiast samo wychwycenie tego przez osobę, która jest w środku tego mechanizmu, jest dosyć trudne, dlatego że no, nie jest obserwatorem, jest jakby aktorem w tej sytuacji, w związku z czym nie widzi tego, jak to się ma do jego codzienności, do funkcjonowania. Pewnie przychodzi taki moment, kiedy już dostrzegać zaczyna, natomiast to jest taki czas odbicia się już trochę od ściany, bym powiedziała, tak? Czyli taki naprawdę trudny moment, kiedy to wszystko po prostu zaczyna człowieka bardzo mocno zalewać albo zdrowie daje sygnał, że przesadziłeś.
1: Czy tu działa też taki mechanizm, jak niemalże przy każdym uzależnieniu wyparcia, że nie, ja nad tym panuję, to nieprawda, a oni opowiadają bzdury, przecież to jest bardzo racjonalne. 8 godzin w pracy i jeszcze 4

0: w domu poświęcone pracy, no bo przecież miałem na to czas, a chciałem skończyć. Takie zatłumaczanie siebie, czy to też
1: Tak,
0: tutaj działa?
1: dokładnie. Te tłumaczenia również się pojawiają i tutaj ogromną rolę, tak jak i przy każdym innym uzależnieniu, odgrywa środowisko zewnętrzne. Oczywiście potrzebujemy tego, jak przy każdym uzależnieniu, aby uzależniony sam przed sobą przyznał, że jest uzależniony. Natomiast bardzo ważne jest to, aby mieć też ludzi z zewnątrz, którzy będą to sugerowali, bo samemu ciężko jest to właśnie po prostu zauważyć, natomiast inni to widzą i na początku najczęściej jest to przyjmowane bardzo nerwowo, ale warto wtedy, jako ta osoba, która próbuje przetłumaczyć uzależnionemu, że tak rzeczywiście jest, że tak to widzi, żeby podchodziła do tego z empatią, z takim przekazaniem, że się po prostu martwię, że chcę ci to wskazać, że może się mylę, tak, ale przyjrzyjmy się temu wspólnie, niekoniecznie zarzucając, tylko oferując właśnie pomoc.
0: Czy o konsekwencjach pracoholizmu troszkę porozmawiajmy. O tych zdrowotnych już wspomniałaś, no bo nasz organizm jakby fizycznie ma pewną wydolność i nawet najbardziej odporny, najbardziej wysportowany, no też ma swoją granicę
1: Dokładnie.
0: wytrzymałości i taka praca na przykład po 15 godzin dziennie przez dłuższy okres i takie życie dodatkowo jeszcze w takim napięciu i stresie, bo my ciągle coś tam, tak jak mówisz, chcemy rozwiązać, ciągle pójść dalej, ma swoje konsekwencje zdrowotne niewątpliwie. To się kończy, lekarze mówią, zawałami, udarami i tak dalej, i
1: Tak,
0: tak
1: tak.
0: dalej. Natomiast takie konsekwencje, które pozostawiają trwały ślad w naszej psychice.
1: Ja myślę, że przede wszystkim najczęściej to są kwestie związane z utraconymi relacjami, z utraconymi szansami właśnie gdzieś w rodzinie, w relacjach, w społeczeństwie. Często też już gdzieś z wiekiem później przychodzi ta myśl, że gdybym tyle nie pracował, to pozwiedzałbym świat. Po co mi te pieniądze na przykład na koncie, skoro one tylko leżą, a ja nic nie użyłem, nic nie zobaczyłem, tak? Czy też albo wręcz przeciwnie, mam pieniądze, a jestem tak schorowany, że żadne pieniądze na to nie pomogą, tak więc tutaj też mogą się pojawić takie elementy związane z depresją. Czasami też tak zwana depresja sukcesu, która często też przydarza się na przykład sportowcom, którzy osiągają najwyższe podium i nic więcej już tak naprawdę nie ma. Nie ma wyższej nagrody, nie ma lepszej nagrody. Możesz uzyskać jeszcze wiele na innych obszarach, one będą po prostu albo równoważne, albo niższe prestiżem. I wtedy pojawia się właśnie też taka depresja i może to się pojawić też przy pracoholizmie, kiedy ciągle dążę do czegoś, ale w końcu zauważam, że ja już tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem i nie mam gdzie iść wyżej.
0: Chcesz powiedzieć, że z takiego nadmiaru szczęścia jakby i nadmiaru tego sukcesu można też dostać depresji?
1: Dokładnie, to może być absurdalne, brzmi
0: Brzmi
1: absurdalnie, a
0: absurdalnie w
1: jednak
0: każdym razie.
1: rzeczywiście jest taki mechanizm, tak?
0: To trochę jak z tymi pieniędzmi, gdzie się głośno o tym mówi, że ci ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na wszystko, w pewnym momencie przestaje ich wszystko cieszyć, bo już nie
1: Dokładnie.
0: ma rzeczy, której nie mogliby sobie sprawić, kupić.
1: Tak, no i co nas bawi najbardziej? Zakazany owoc, tak? A w momencie, kiedy my możemy pozwolić sobie na wszystko, kiedy żadna kwota nie jest granicą, albo przynajmniej w codzienności, tak, takie rzeczy podstawowe nie są żadną granicą, to w pewnym momencie odbiera po prostu radość z życia, bo wcześniej cieszyło to, że mogłem sobie na coś pozwolić, mogłem gdzieś pojechać, a jeżeli ja mogę pojechać gdziekolwiek, w każdym momencie, czy to popływać jachtem, czy pójść w góry z najlepszym sprzętem, czy być 3 razy w miesiącu w najlepszym hotelu, to staje się codziennością, to staje się powszechne i wtedy tracimy po prostu z tego radość.
0: Czy z pracoholizmu, podobnie jak z innych uzależnień, wychodzi się długo i trudno, jest samemu?
1: Tak, zdecydowanie tak. Tutaj trzeba przede wszystkim na początek zauważyć, że ten problem jest
0: A to
1: później
0: też jest
1: też.
0: proces,
1: Tak,
0: prawda?
1: to jest
0: Bo najpierw
1: zdecydowanie proces
0: wypieramy.
1: najdłuższy, tak naprawdę bym powiedziała. Też trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę, któremu taka osoba zaufa. A to też nie jest proste przy uzależnieniach i też nie jest to najczęstsze uzależnienia, więc tych specjalistów pracujących z pracoholizmem będzie również mniej, tak więc tutaj dużo przeszkód.

0: może się pojawić, mimo wszystko jednak warto na pewno to dostrzegać, zauważać i nad tym pracować, ponieważ ta praca sama w sobie, jeżeli nie ma obok różnych innych przyjemności, radości, ludzi i wydarzeń, prędzej czy później stanie się po prostu powszechną czynnością, która również odbierze radość.
1: Mówi się o tym, że teraz ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, oni mają większą świadomość niż ich rodzice, co, jak tłumaczą socjologowie i psychologowie, też wynika z obserwacji tego, co mieli w domu, właśnie zapracowanych, ciągle zajętych rodziców, żeby było lepiej, żeby
0: Tak.
1: było łatwiej. Oni teraz, szukając pracy i w ogóle w podejściu do życia, mają tak zwany work balance. I zaczyna to być mocno krytykowane, szczególnie przez to pokolenie nauczone tej pracy odtąd dotąd, sumienności aż nadgorliwości, prawda? A czy to jest dobre podejście? I czy to nie jest trochę przegięcie w drugą stronę?
0: Właśnie myślę, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy przechodzimy z jednej skrajności w drugą. Chociaż tak naprawdę nadal te skrajności jeszcze się ocierają ze sobą w społeczeństwie, bo są młodzi ludzie, którzy chcą pracować właśnie krótko, mówią, ja nie będę pracował po południu, bo wtedy mam tenisa i w piątki mam imprezy, a w sobotę od rana odsypiam i tak dalej i nie będę mógł przyjść do pracy, ale są i też młodzi ludzie, którzy są bardzo kreatywni, zakładają swoje firmy i brną gdzieś właśnie często nawet właśnie w ten pracoholizm, także nadal jest to zróżnicowane, natomiast na pewno jest ogromna krytyka tych, którzy pracują tak, jak im się dokładnie podoba i myślę, że to też nie do końca jest dobre, tak? Potrzebujemy jednak takiego balansu, a nie tego, żeby iść w takie totalne skrajności, że teraz ta praca to jest jakby taka rzecz, którą ja mogę, ale nie muszę, tak? I
1: A
0: jak będę
1: jednocześnie
0: chciał, kiedy
1: chciałbym
0: będę
1: móc
0: chciał,
1: sobie pozwolić
0: na
1: na
0: wszystko.
1: świetne życie, żeby ten czas, balans był atrakcyjny, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, więc tutaj no, na pewno dużo dojrzałości potrzeba i znalezienie takiej równowagi właśnie i patrzenia racjonalnego na życie, że jeżeli chcę sobie na dużo pozwolić, no to albo muszę pracować więcej, albo rozsądniej, tak? I czasami gdzieś tam no, niejednokrotnie da się pracować mniej, ale zmieniając różnego rodzaju techniki pracy i zwiększając jakoś swoje zasoby. Natomiast takie założenie, że po prostu pracuję według moich wytycznych, no często będzie się spotykało z krytyką i nie ma też się co dziwić, no bo jednak ta praca jest wynagradzana, a skoro idę i chcę pracować u kogoś, to też powinienem przystać na te warunki.
1: Podpisuje się umowę o
0: Asertywność
1: pracę.
0: Dokładnie, asertywność jest ważna, żeby dać gdzieś znać, że coś mi się może nie do końca podoba, coś bym może zmienił, ale właśnie w takim tonie, że może chciałbym inaczej i czy to możliwe, a nie ja tak nie będę.
1: Jeszcze jedno zdanie na temat, bo mówiliśmy o pracoholizmie i na tej drugiej skrajnej stronie są, mówi się o nich leniuchy, które w ogóle nie lubią pracować i jakaby to nie była praca, twierdzą, że oni nie stworzeni są do pracy żadnej i to też nie jest zdrowy syndrom.
0: Zdecydowanie nie. To też bardzo często widzimy, że osoby, które nie pracują, popadają albo w depresję, albo w inne uzależnienia, tak? Z powodu braku zajęć, z powodu tego, że nic się w ich życiu nie dzieje, potrzebują jakichś bodźców, potrzebują tego, żeby coś się zadziało. Więc bardzo często przede wszystkim pojawia się w takich społecznościach alkoholizm, tak? Więc to też jest zdecydowanie nie ta ścieżka, którą chcielibyśmy iść, jeżeli mamy funkcjonować zdrowo i być z tego życia prawdziwie i racjonalnie zadowoleni, a nie poprzez takie obłąkanie trochę wręcz substancjami i mydlenie sobie oczu tym, że jest dobrze, bo tak mi się
1: bo
0: wydaje,
1: tak
0: kiedy
1: lubię żyć,
0: zażywam
1: prawda?
0: substancje i nie jestem stworzony do pracy, więc tego nie robię, tak? Więc tutaj na pewno warto też zwracać na to uwagę, że to też niekoniecznie jest dobre. Choć wiadomo, jest teraz jeszcze i grupa taka, która nie pracuje teoretycznie, jakby jak choćby nawet wiele mam, które teoretycznie nie pracują, ale wykonują ogromną pracę.

0: myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę, że
1: nie
0: jeżeli ta
1: pracują
0: mama
1: zawodowo
0: pełno
1: za
0: się angażuje,
1: wynagrodzenie na
0: dokładnie,
1: etacie,
0: tak. Choć
1: ale
0: powinny
1: mają.
0: dostać za
1: Tak.
0: trzy etaty, bo 24 na dobę, więc robią trzy etaty, a nie mają tego wynagrodzenia. I to zupełnie inna sytuacja niż ta, kiedy nie pracuje, bo po prostu uznaje,
1: Nie
0: że
1: ma takiej
0: nie
1: pracy
0: chce.
1: dla
0: Nie
1: mnie,
0: ma takiej
1: słyszałam.
0: pracy
1: Nie ma
0: dla mnie
1: takiej
0: na
1: pracy,
0: przykład. Tak.
1: którą ja bym mógł
0: Tak,
1: wykonywać, tak? Jest
0: dokładnie.
1: zawsze albo za wysoko ścieżka, wymagania, albo to jest praca, która no nie, no zupełnie nie dla mnie, bo zbyt małe, że tak powiem, wymogi, ja jestem lepszy, więc tam się będę
0: Dokładnie.
1: nudził. No wymówek jest strasznie dużo czasami,
0: Tak,
1: prawda?
0: jeżeli chcemy, to zawsze znajdziemy powód, dlaczego nie.
1: Ale najfajniej, i to chyba przyznasz, jest mieć pracę, i nawet jak czasami się dłużej w tej pracy zostanie, to jest mieć pracę, którą się po prostu lubi.
0: Tak, zdecydowanie praca jest największą częścią tak naprawdę naszego życia, bo najpierw
1: Jest.
0: się uczymy i na koniec życia gdzieś przychodzi emerytura, ale to ten czas pracy jest tym najdłuższym okresem w naszym życiu, a więc warto wybrać taką pracę, która daje mi satysfakcję, która mnie nie obciąża psychicznie. Nawet jeśli jest obciążeniem fizycznym, to na przykład lubię to obciążenie fizyczne i tego właśnie potrzebuję.
1: I na tym właśnie skończymy i życzymy Państwu, żeby każdy z Państwa miał pracę taką, w której czuje się dobrze i nie odczuwa dyskomfortu z samego faktu, że musi rano do niej pójść. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę z apelem do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP o ustanowienie nowego święta państwowego 10 lutego.
1: Wczoraj podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni debatowali nad apelem o ustanowienie nowego święta państwowego związanego z rocznicą zaślubin Polski z morzem.
2: Chcieliśmy bardzo, żeby to święto zostało dostrzeżone. Jest w jakimś stopniu też symbolem naszej Związku Rzeczypospolitej z morzem. Dzisiaj celebrujemy także z takich powodów, że chcemy zwrócić uwagę wszystkim Polakom na rozwój gospodarki morskiej, na siłownie wiatrowe, na rozwój portów morskich, rozwój marynarki wojennej, więc wydaje się, że po takich uchwałach polskiego parlamentu, w których zostały uznane za święta państwowe także takie wydarzenia jak powstanie wielkopolskie, jak powstanie śląskie, z całą pewnością zaślubiny Polski z morzem zasługują na takie wyróżnienie.
1: Na co bardzo liczą inicjatorzy akcji ustanowienia 10 lutego Świętem Narodowym, ale także i władze Pucka, wspólnie podkreślając o znaczeniu zaślubin.
2: No, zaślubiny Polski z morzem, które na trwale od wielu pokoleń zostały zapisane w naszej świadomości, i niezależnie od tego, co

0: W latach socjalizmu w Polsce uważano, bo przecież przypomnę, że zaślubiny Polski z morzem miały miejsce także w Kołobrzegu, bo w końcówce II wojny światowej, to w świadomości Kaszubów, zwłaszcza z powiatu puckiego, wejherowskiego, przed wojną jeden powiat o nazwie powiat morski zapisał się na trwale w pamięci. Potem już po transformacji hołubione przez wszystkich prezydentów.
1: Co bardzo ważne, szanse na to, żeby kolejne rocznice zaślubin Polski z morzem były już obchodzone jako święto narodowe po tym, jak wczoraj radni wojewódzcy przegłosowali taki wniosek, są bardzo duże.
0: Prezydent nie będzie mieć w tej sprawie innego zdania, jeśli tylko któryś z organów państwa, na przykład Senat, wystąpi w tej sprawie. To dzisiaj Sejmik ma w moim przekonaniu jednolite stanowisko, tak też zarząd województwa też uważa. Zostały zebrane wystarczające podpisy, żeby ta inicjatywa oddolna zasługiwała na uznanie wszystkich organów państwa.
2: Jeżeli takie święto będzie uznane, to mam nadzieję, że jeszcze dotrze do większej grupy Polaków. I o to właśnie chodzi, żeby ta wiedza się rozpowszechniała, że to u nas było to ważne wydarzenie, że kaszubski rybak pilnował przez 148 lat zabarów tego polskiego morza i potem przekazał swoje wiosło marynarzowi polskiemu, bo przecież przypomnę, że pierwsza komenda portu wojennego i marynarka wojenna właściwie też rozpoczęła się w Pucku.
1: Oprócz tego tematu znaczną część wczorajszej sesji Sejmiku Wojewódzkiego zajęła dyskusja na temat kolei, a dokładnie prowadzonych modernizacji i rozbudowy linii kolejowych w naszym województwie.
0: Jak po zakończeniu tych prac infrastrukturalnych będą miały miejsce ruch pociągów, czyli cały system pasażerskiego ruchu, który będzie obsługiwać nie tylko te modernizowane linie, ale budowane nowe, także do elektrowni jądrowej, przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie. Więc to są tematy, które nas z całą pewnością interesują, a dodatkowo jeszcze pojawia się nowy wątek, jakim jest obszar metropolitalny. Wejdzie w życie za kilka dni ustawa metropolitalna. Jak ona będzie mieć konsekwencje dla ruchu pasażerskiego w obszarze aglomeracji trójmiejskiej, w obszarze metropolii.
1: I tak chociażby usłyszeć można było o realizowanych już projektach, ale także o przebudowie linii 201 z Gdańska w kierunku Bydgoszczy.
3: To linia jednotorowa, niezelektryfikowana, z ograniczonymi możliwościami zarówno przepustowości, jak i prędkości, biorąc pod uwagę jej zamortyzowanie, zużycie. Budujemy nową autostradę kolejową, nową magistralę, linia dwutorowa, zelektryfikowana, z prędkością 160 km na wybranych odcinkach, na bardziej krętych trochę mniejsza prędkość, ale zdecydowanie nowy kręgosłup transportowy całej środkowej Polski, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, tętnica transportowa dla portu Gdynia. I tutaj znów, to nie plany. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku, więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, będziemy mieć już podpisane wszystkie umowy realizacyjne na cały odcinek od Gdyni do Bydgoszczy.
1: Plany są więc bardzo ambitne, pozostaje poczekać na ich zrealizowanie i na to, jak przełoży się to na transport dla naszego regionu.
4: Prace przy odwiercie geotermalnym nad Zalewem Antoniów osiągnęły planowaną głębokość 1470 metrów, a pierwsze testy przyniosły znakomite rezultaty. Z wnętrza ziemi płynie woda o temperaturze blisko 40 stopni Celsjusza. To najnowsze ustalenia z zeszłego tygodnia. To, co wciąż jest niepewne, to wydajność ewentualnego źródła gorącej wody.
5: W 1975 roku, nieopodal Radwanów, tam był odwiert nie geotermalny, tylko tam wiercili, szukając ropy naftowej. Okazało się, że na 1360 metrów natrafili na odwiert geotermalny. Natomiast w tych latach nie był on chyba wykorzystywany i potrzebny. No i w związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie dawał bez, bym powiedział, rozeznania gminom, które mają złożony wniosek pod kątem właśnie geotermii, tylko musiał mieć to rozeznanie. To musiało być, szanowni państwo, operat geologiczny. W oparciu właśnie o źródła dostaliśmy tą dotację. Dostaliśmy 100% dotacji od kwoty netto, a oczywiście VAT można odzyskać, czyli w związku z tym gmina nie korzystała właściwie nawet złotówki na tą geotermię.
4: Włodarz nie ukrywa, że działania wiązały się z wieloma problemami.
5: Już kilka miesięcy temu mieliśmy pewne problemy po drodze. Życzliwi ludzie mówili, że nie dowiercimy pod kątem geotermalnym do 1000 metrów.

0: tak się faktycznie działo, natomiast daliśmy radę, przebrnęliśmy tą twardą skałę i weszliśmy w tak zwane złote złoże, które właśnie wróżyło tą dobrą geotermię. Jak już dobrnęliśmy do końca do otworu 1470 metrów, zaczęły się, szanowni państwo, badania. Badania, najważniejsze badania to temperatury. Temperatura okazała się wysoka, bo 39,3 stopnia Celsjusza już w tej chwili oficjalnie mamy, a przed nami jeszcze następne badania, na przykład kwasowości, które mogą podnieść tą właśnie wysokość temperatury.
1: Od lat wiadomo, że gmina Radoszyce chciałaby wykorzystać źródła do zbudowania basenów termalnych tuż obok Zalewu Antoniów. To miałoby napędzić turystyczny rozwój regionu. Czy jednak ten cel będzie osiągnięty, pokażą dopiero najbliższe miesiące.
0: Najważniejsza rzecz, która teraz przed nami, to wydajność. Musimy przebrnąć, musimy zobaczyć, jaką mamy wydajność tego źródła. I właśnie, szanowni państwo, od tego będzie uzależnione, co w tym miejscu powstanie. Jeśli wydajność będzie wysoka, taka, która jest w naszym projekcie zakładana, jeszcze wyższa, to wtedy będziemy mogli skorzystać z dwóch frontów. I turystyki, i ciepłownictwa w naszym regionie. Natomiast jeśli temperatura, jeśli wydajność będzie trochę niższa, będziemy mogli skorzystać wtedy właśnie w turystykę. Turystyka też dla nas ważna. Będziemy mogli zaprosić również firmy na ten nasz piękny region. W przypadku, gdy wydajność będzie niestety bardzo niska, będziemy właśnie wtedy ograniczać nasze możliwości. Ale oczywiście to wszystko przed nami. Za kilkanaście dni będziemy wiedzieli odnośnie wydajności.
1: Do tematu geotermii w Radoszycach będziemy zatem powracać.
2: Duży krok w stronę lepszej infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mysłakowice. W tym roku na modernizację lokalnych dróg oraz chodników przeznaczono rekordowe środki.
3: W bieżącym roku mamy zaplanowane w budżecie gminy prawie 4 miliony złotych na przebudowę dróg i chodników. Dzięki temu uda się wyremontować prawie 2,5 kilometra naszych ciągów drogowych. Są to drogi w Łomnicy, właśnie w Wojanowie, gdzie jesteśmy, w Kostrzycy, w Krogulcu oraz budowa nowego chodnika do szkoły w Mysłakowicach.
2: Zakres prac jest szeroki i obejmuje nie tylko nowe nawierzchnie, ale również oświetlenie oraz trasę bezpiecznego dojazdu i dojścia do placówek oświatowych.
4: Obecnie trwają przebudowy 5 odcinków dróg na terenie naszej gminy. Są to 2 odcinki ulicy Karkonoskiej w miejscowości Łomnica, odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Wojanów, w miejscowości Krogulec, ulica Pogodna i Kościuszki w Kostrzycy, to jest przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia oraz budowa chodnika do szkoły podstawowej w Mysłakowicach.
2: Działania te wpisują się w długofalową strategię rozwoju. Po ubiegłorocznych inwestycjach w usuwanie skutków powodzi oraz budowania nowych parkingów samorząd nie zwalnia tempa i planuje kolejne zadania.
3: W ubiegłym roku gmina głównie zajmowała się usuwaniem szkód popowodziowych. Zostały wyremontowane drogi, które ucierpiały podczas powodzi, ale również wybudowaliśmy 2 nowe parkingi, jeden przy urzędzie gminy, a drugi przy osiedlu w Mysłakowicach. Mam nadzieję, że te inwestycje, czyli 5 dróg i ten chodnik długości prawie 2,5 kilometra poprawi jakość i komfort życia mieszkańców, a wiadomo, przed nami jeszcze jest szereg dróg, do których mamy przygotowane już projekty i będziemy w kolejnych latach szukać środków i dofinansowań, aby je realizować.
2: Dla mieszkańców oznacza to nie tylko wygodniejsze podróże, ale przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa na co dzień.
5: Spółka ZUK z Glincza na zlecenie miasta rewitalizuje wysychający staw przy ulicy Piotrowo na osiedlu Bajkowym. Inwestycja ma przywrócić funkcje użytkowe stawu jako zbiornika retencyjnego, jak również stworzyć miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Mówi wiceprezydent Tczewa do spraw gospodarczych Andrzej Gockowski.
6: W Tczewie realizowane są przebudowy i budowy, można powiedzieć, zbiorników retencyjnych, czyli takich obiektów, które są bardzo ważne z punktu widzenia odbioru wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu, czyli tych wszystkich negatywnych zjawisk, które wynikają z antropogenicznej, czyli działalności człowieka i wpływające na to, że mamy te ekstremalne zjawiska pogodowe, jak ulewy, które powodują podtopienia i szereg problemów. Ale też paradoksalnie w Polsce występuje susza, czyli mamy okresy, w których stawy wysychają, bo nie mają dopływu wody, a jak jest ulewa, to są zalewania i ta woda nie trafia do tych stawów, więc miasto podjęło działania z tym związane, to jest na Piotrowie, tutaj były sygnały wcześniej mieszkańców,

0: czasów, że staw wysech, że życie tam umiera i wszystko jest zarośnięte. Prezydent zareagował. Projekt został włączony do dofinansowania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak zwany zielony tczew, gdzie miasto pozyskało gwarancję dofinansowania w wysokości 10 milionów, a obejmuje to dwa zbiorniki retencyjne, czyli Piotrowo, o którym mówię, i jeszcze na 30 stycznia, dla którego jest wykonywana dokumentacja projektowa. O ile pamiętam, w listopadzie powinna być. Jeżeli chodzi o Piotrowo, to tu jest zadanie dość złożone i kompleksowe. To znaczy, oprócz samego zbiornika, do którego będą doprowadzane wody opadowe z osiedla i okolic, będzie też przelew, to znaczy sytuacja, w której gdyby on się za bardzo napełnił, to będzie przelana woda, będzie taki kanał do przelewania wody do sąsiedniego zbiornika, czyli nie będzie tutaj sytuacji raczej podtopień. Będzie też zagospodarowane otoczenie, czyli będzie możliwość rekreacji i nawiązanie do tego też niedawno stosunkowo robionego przestrzeni takiej, gdzie są place zabaw i teren rekreacyjny, więc to będzie takie pełne uzupełnienie i jednocześnie rozwiąże się kilka problemów, ale najważniejszy jest oczywiście związany z wodami. Drugim przedsięwzięciem obejmującym go dwa zbiorniki retencyjne jest zadanie przy ulicy Malczewskiego, tam w okolicach, to jest na osiedlu Witosa, tak zwane Górki Drugie. Tam są dwa zbiorniki, wykonawcą jest firma Strabag. Wartość zadania zbiornika w Piotrowie to jest 2 miliony około 80 tysięcy złotych, a te dwa na Górkach to jest około 1 milion 600. Tutaj podobnie celem jest zagospodarowanie wód opadowych, z tym zastrzeżeniem, że będzie jeszcze budowane wpięcia kanalizacji deszczowej, też obejmujące obszar przyszłej drogi Kosaka, na której miasto ma dokumentację projektową na 3 etapy, z czego jeden został zrealizowany w zeszłym roku i przygotowujemy się do kolejnych, ale nie będziemy mogli ich realizować, jeżeli nie będzie zrzut wód zapewniony. I tutaj się by to zazębiło. Miasto będzie też ubiegać się o dofinansowanie, żeby dokończyć Kosaka, więc jak będą zbiorniki już przygotowane i kanalizacja deszczowa z wylotami, z separatorami, z odtworzeniem i roślinnością przygotowana, będzie można bezproblemowo realizować inwestycję drogową. A przy okazji rozwiązuje się problem też zrzutu wód z okolicznych nieruchomości zamieszkałych.
1: W zakres zadania przy ulicy Piotrowo wchodzi nie tylko regulacja i przebudowa samego zbiornika. Dochodzi wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej zasilającej zbiornik retencyjny wraz z dwoma zespołami urządzeń podczyszczających. Ponadto będzie zagospodarowanie rekreacyjne wokół stawu. Ta inwestycja ma zakończyć się w październiku. Dwa zbiorniki w okolicy Kossaka na osiedlu Górki zostaną przebudowane, wyposażone w przepompownię wód opadowych i jej zasilanie. Ponadto będą zbudowane wyloty i zajazdy kanalizacji deszczowej tych zbiorników. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na początek grudnia.
2: Szlak wodny wymaga gruntownej modernizacji, odmulenia dna i naprawy infrastruktury. Rządowe zapowiedzi zakładają wyznaczenie priorytetów, które pozwolą w pierwszej kolejności udrożnić najbardziej zaniedbane odcinki.
3: Już zostały rozpoczęte prace o wartości blisko 300 milionów złotych na tym odcinku drogi wodnej. W sumie, gdybyśmy chcieli zrealizować wszystkie inwestycje na całym odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w części polskiej, no to rzeczywiście tutaj potrzeba bardzo dużych środków na poziomie 1 800 000 000 złotych, ale pierwsze działania inwestycyjne już się rozpoczęły i to jest kluczowe.
2: Wielkopolski samorząd liczy na to, że region nie zostanie pominięty przy podziale funduszy. Dla tutejszych odcinków kluczowe jest przywrócenie pełnej żeglowności, która w ostatnich latach bywała mocno utrudniona.
4: Niewątpliwie trzeba udrożnić jazy, niewątpliwie trzeba odmulić tą rzekę i to w sposób zasadniczy, bo myślę, że tam jest wiele do zrobienia i podjąć jeszcze inne działania inwestycyjne, które są niezbędne.
2: Dla samorządów leżących nad Notecią każda inwestycja to szansa na rozwój turystyki i lokalnej gospodarki. W najbliższych latach konkretne prace naprawcze mają objąć m.in. obiekty w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
5: Dzisiaj dostaliśmy też informację, że w trzech miejscach, czyli w Walkowicach, Pianówce, między innymi będą inwestycje już w 2027-2028 roku i w trzech miejscach około 20 milionów będzie przeznaczone na remont śluz, co jest bardzo ważne.
2: Ostateczna lista priorytetów zadań dla poszczególnych regionów ma powstać po szczegółowej rewizji potrzeb

0: przeprowadzonej przez Wody Polskie. Kolejne robocze spotkanie rządu i marszałków zaplanowano na 9 września w Zielonej Górze.
1: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
2: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
1: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
2: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić się kiedyś pomorskie i żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
1: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.
3: Nastolatki z południa województwa uczą się w Jeleniej Górze samoobrony, jak reagować w sytuacjach kryzysowych oraz jak radzić sobie ze stresem.
4: Ludzie mogą się zachowywać w naprawdę różny sposób i ważne, żeby być przygotowanym na taką sytuację, żeby też potrafić powiedzieć nie.
5: Jest to głównie taka samoświadomość tego, co można zrobić w sytuacjach zagrożenia tak naprawdę życia. W nieoczekiwanym momencie, gdy panuje duży stres, jak nad nim zapanować.
6: Te wyzwiska, te czasami takie nachalne spojrzenia lub zachowania, to są takie najważniejsze problemy moim zdaniem.
7: I właśnie te ćwiczenia pokazują, że każda kobieta jest w stanie zrobić naprawdę dużo, tylko musi poczuć swoją intensywność, swoje możliwości i wtedy na pewno będzie dobrze.
8: Ja chciałam zobaczyć, jak to będzie, poznać swoje możliwości z innej perspektywy, bo na co dzień nie krzyczy się do obcych ludzi, a tutaj miałam taką okazję.
3: Projekt skierowany jest do absolwentek Uniwersytetu Liderów w wieku od 15 do 17 lat. Samoobrona czy radzenie sobie ze stresem to jednak nie wszystko.
9: Będą zajęcia z panią terapeutką, psycholożką o asertywności, o tym, w jaki sposób powiedzieć nie, w jaki sposób bronić swoje strefy komfortu, w jaki sposób decydować, że to ja robię krok do przodu, a nie ktoś robi krok w moim kierunku.
10: Dużo młodych ludzi ma problemy z tym, żeby być pewnym siebie, mówić o tym, co się lubi, być po prostu odważnym. A tutaj jednakże tego się uczymy i jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu.
11: My jako dziewczyny mamy coraz większą chęć świadomości i bycia słyszalną, widzialną, wystarczającą, a do tego jest potrzebna właśnie taka samoświadomość.
3: Dziewczyny będą mogły poddać się diagnozie biofeedback. W ramach projektu zaplanowano 4 spotkania, w których weźmie udział 60 nastolatek. Działanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
12: W minioną niedzielę służby otrzymały informację o niebezpiecznej sytuacji, do której miało dojść w akwaparku w Redzie.
13: Miało dojść do takiej nietypowej sytuacji, gdzie miało być zagrożone być może życie osób, dlatego też na obiekcie rekreacyjnym, który mieści się w Redzie, doszło do ewakuacji mieszkańców i dopiero potem przy udziale tutaj strażaków, którzy działali jako pierwsi na miejscu, sprawdzano, co tam takiego zaszło, jakie jest zagrożenie, dla kogo to zagrożenie. To wszystko było weryfikowane właśnie tak na gorąco wtedy przez Straż Pożarną. Z uwagi na to, że doszło tam do tego, że pojawiły się opary drżniące, nie można było wejść na obiekt bez specjalistycznego ubioru, którym dysponuje Straż Pożarna. Dlatego

0: policjanci musieli czekać na kolejny dzień, kiedy byłoby już to możliwe wejście bezpieczne na obiekt i wtedy też policjanci dopiero realizowali kolejne czynności następnego dnia.
1: Czynności te wciąż trwają, a więc wciąż nie wiadomo dokładnie, co wydarzyło się w akwaparku.
0: My cały czas sprawdzamy wszystko to, co możemy tutaj, gromadzimy materiał w tej sprawie. Sprawa jest prowadzona w kierunku stworzenia zagrożenia dla życia. W tej chwili to było dla pracownika i na ten moment, kiedy to się działo, bo tylko ta jedna osoba, jakby jej życie było zagrożone. Okazało się, że do tego zdarzenia doszło w pomieszczeniu technicznym. Wstępnie na tamten moment ustalano też, że żadna inna osoba nie odniosła obrażeń ciała, czy jakichś nie zgłaszała dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pracownik, który pracował w tym pomieszczeniu technicznym, gdzie doszło do tego, gdzie te opary się pojawiły, te drżniące. On został przewieziony do szpitala na obserwację. Wiemy, że jego życiu nic nie zagraża i został zwolniony do miejsca zamieszkania.
1: Na tym historia mogłaby się zakończyć, jednak szybko pojawiły się pytania o kondycję zwierząt znajdujących się w obiekcie. Do sprawy ostatecznie odniósł się w swoim komunikacie zarząd Aquapark Trójmiasto Reda. W nim przeczytać możemy m.in. Z ogromnym żalem informujemy, że w wyniku awarii technicznej z 26 lipca 2026 roku wystąpiły skutki mające wpływ na zwierzęta wodne znajdujące się w akwarium obiektu. W następstwie awarii część ryb, w tym rekiny, nie przeżyły. Mimo podjętych natychmiastowych działań i wszelkiego wysiłku zespołu oraz specjalistów, nie udało się ich uratować.
0: Dlatego też czynności są rozszerzone również o tą informację i sprawdzamy, czy to miało związek właśnie z tą sytuacją z niedzieli. Powołano kolejnych biegłych, tutaj mamy konsultacje też ze specjalistami. Także te wszystkie ustalenia w tej chwili trwają. Ryby zostały też zabezpieczone. Także no, działamy w tym zakresie. Wystąpiono też z wnioskiem do Inspektoratu Weterynarii o to, by sprawdzić też wodę, w której przebywały te ryby.
1: Tymczasem, jeżeli chodzi o sam obiekt akwaparku, od początku tygodnia powrócić miał on do normalnego funkcjonowania ze względu na brak stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
2: Śniadanie na trawie, w którym oprócz tego, że serwujemy bardzo dobre lokalne bułeczki, drzemik i inne słodkości, to przede wszystkim serwujemy ogromną, niesamowitą, fantastyczną dawkę wiedzy, współpracując z naszymi ekspertami.
3: Jedną z takich ekspertek w dziedzinie wiedzy o lesie jest Ewa Zin, która podczas wyjątkowego poranka w okolicznościach przyrody pokazała, że drzewa mogą przekazać nam wartościową wiedzę na temat pożarów.
4: To jest absolutna rekordzistka, ponieważ to jest sosna, która straciła ponad 90% swojego obwodu w pożarze, który przeżyła.
5: Drzewa są jednym z bardzo cennych archiwów środowiska i jeżeli pożar przeżyją, to w swoim drewnie zapisują tak zwane blizny pożarowe, które pozwalają nam rekonstruować występowanie pożarów w przeszłości.
3: Pozwalają badać, jak pożary były intensywne i jaki miały wpływ na zmiany w lasach.
5: Zasadniczo w okresie z częstym występowaniem pożarów w Puszczy Białowieskiej skutecznie odnawiały się i dominowały tylko gatunki odporne na ogień, tak jak na przykład sosna zwyczajna czy dąb przypułkowy.
3: Mowa tu jest o niektórych fragmentach lasu, gdyż na terenach mokrych te zaburzenia nie mogły występować.
5: Dawna aktywność pożarowa w Puszczy Białowieskiej była najprawdopodobniej silnie związana z działalnością człowieka. To, co się zmieniło w okresie, który możemy analizować z wykorzystaniem metod dendrochronologicznych, czyli w tych ostatnich 400 latach, to, że wraz z wprowadzeniem aktywnej ochrony przeciwpożarowej te zaburzenia zaczęły być skutecznie kontrolowane.
3: A co na temat takich wykładów sądzą uczestnicy?
6: Najbardziej mnie jak gdyby zainteresowało to fakt tego, że te drzewa rzeczywiście walczą o to, żeby przetrwać. Obrastają te części, które są z tym wypalone.
7: Datowanie. Pokazanie, jak las może nam pokazać, co się działo w historii Polski. To jest najbardziej fascynujące.
8: Widziałam z kolei ślady, gdzie opalano drzewa, pozyskując łuczywo, na przykład robili to bartnicy w Puszczy Białowieskiej w XIX wieku i takie ślady na przykład na sosnach można jeszcze spotkać do obecnie.
3: Śniadania na trawie to cykliczne spotkania, na których poruszane są różne tematy związane z Puszczą Białowieską. Biorą w nich udział mieszkańcy oraz turyści.
9: W Polsce o niemal 30% w ubiegłym roku na sformalizowanie związku zdecydowało się około 133 tysiące par. To ponad 60 tysięcy mniej niż 10 lat wcześniej. Nie inaczej jest w naszym regionie.
10: Tak jak w całej Polsce, rzeczywiście w Pile też zauważymy spadek, jeśli chodzi o zawieranie związków małżeńskich. Spadek taki jak mamy teraz, czyli tak około 200 ślubów rocznie, jest od 2020 roku i ta tendencja tak mniej więcej zostaje.
9: Lawinowy spadek w pilskich statystykach stanu cywilnego rozpoczął się około roku 2010.

0: Wówczas w urzędzie zarejestrowano 506 nowych małżeństw, w 2011 już 440. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w statystykach kościelnych. Na sakramentalne tak decydują się nieliczni, a bieżący rok zapowiada się pod tym względem rekordowo.
1: 7 czy 8 małżeństw zawarte sakramentalnie, a było tak, że było 50-60, no to ale to lat temu, prawda, 20 czy więcej. Są zapisane już rezerwacje na przyszły rok ślubów, ale to nie jest szał. Absolutnie.
0: Szału nie ma także po ślubie. Choć liczba rozwodów nieco zmalała w ciągu ostatnich 10 lat, to nadal na 100 zawartych małżeństw aż 42 kończą się rozwodem. Staż małżeński nie gra roli.
1: I nawet starsi też się rozchodzą i nie widzą w tym żadnego problemu. To jest problem, który staje nie tylko przed kościołem, przed parafiami, ale także i przed Polską.
0: Dla jednych problem, dla innych po prostu.
2: Zmiana obyczaju zdecydowanie. Interesanci o tym mówią, jak przychodzą na przykład zarejestrować dzieci, że jednak nie związek nieformalny, także podchodzą do tego tak spontanicznie.
0: I konsekwentnie wywracają dotychczasowe schematy. Dostępne dane pokazują, że trend przybiera na sile i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.
3: Wyjątkowy klimat, historyczna przestrzeń i dźwięki, które przenoszą w czasie. Przed nami muzyczna uczta na najwyższym światowym poziomie w ramach 27. Festiwalu Bachowskiego, jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce.
4: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę, 1 sierpnia, na niesamowite wydarzenie w kościele parafialnym w Podgórzynie. O godzinie 21 możecie Państwo rozpocząć słuchanie ultramaratonu na skrzypce, klawesyn i teorbę. Piękna muzyka barokowa, muzyka misteryjna zabrzmią w bardzo ciekawych i bardzo akustycznych wnętrzach naszego kościoła.
5: Drodzy Państwo, przed nami niezwykłe wydarzenie. Barokowa muzyka w barokowych wnętrzach kościoła w gminie Podgórzyn, dokładnie w Podgórzynie, w samym jej sercu. Po górskich wędrówkach, nocny ultramaraton, przepięknej muzyki. Nieczęsto zdarza się okazja, by posłuchać tego jednego z najbardziej tajemniczych cykli skrzypcowych baroku w całości podczas jednego koncertu. Sonaty misteryjne Bibera to utwór pod każdym względem niezwykły. Każda z tych 15 sonat odnosi się do konkretnej tajemnicy różańcowej. W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie. Idą do nas upały, więc ten pomysł na to, aby spędzić sobotni wieczór w wnętrzach naszego pięknego kościoła jest wybitny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
3: Podczas tego niezwykłego wieczoru usłyszymy sonaty misteryjne Bibera. Wystąpi wybitny wirtuoz Robert Bachara wraz z zespołem znakomitych artystek. Przypominamy, sobota, 1 sierpnia, godzina 21, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Bajki 1 w Podgórzynie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od

0: Ask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Ask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków, mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze z portfolii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy chcą, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240 Rumiane Jabłko. Otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biojarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy

0: wpływ, jeśli chodzi o obróbkę, mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
1: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
0: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona.

0: przyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
1: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Wyróżnia ją delikatny smak i niska kwasowość.
0: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
2: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
0: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować. Gdyby nas tutaj nie było, też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
1: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską kryki.
3: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
2: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
3: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
1: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
4: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
1: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
4: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
4: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam.
1: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
4: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
2: Jak wygląda dzisiejszy program?
4: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej. Okay.
2: Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
4: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
1: Na parkiecie było gorąco.
5: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka. A my tą rozgrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
5: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
6: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
6: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
6: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
6: Nie, poprzednio był bal czarownic.
7: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
8: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
8: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
8: Bardzo.
9: Nawet częściej.
8: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
9: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
10: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie Leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie Nadleśnictwa Piotrków, na terenie Nadleśnictwa Płock, jak również na terenie Nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych

0: innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład Jerzy, czy MEF, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
1: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Wrocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla. Serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni. Tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
3: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
4: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
3: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
5: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
6: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
7: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa, także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż, no i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko.
4: Nie? Znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
7: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no, w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, jak to wiadomo, wiadomo, ma jakieś tam obowiązki

0: gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo, no bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te. Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby no jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje. Bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
2: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
3: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
2: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak, słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
3: Jak się dzisiaj bawisz?
4: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
3: A co ci najbardziej podoba tutaj?
4: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
3: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
4: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
5: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
3: A co ci się najbardziej podoba?
5: Wszystko, wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
3: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
5: Tak, powinny być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
1: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczą straż pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwie 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
6: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
1: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność. W połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
7: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć pominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
1: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
7: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie,

0: właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
1: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
0: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każde. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty, dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
1: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
1: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać w dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
1: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
4: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
3: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
4: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę, wydaje mi się, łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier masze. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić,

0: materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
1: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
0: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
2: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu w FIFA, że część osób, która na nie przychodzi, powtarza się już, to są te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
0: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
1: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
3: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłem takie, taką, nie tę jakąś mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
2: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
3: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmą, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim, będziemy być takim białym ptaka. I potem będziemy ścierać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i no i gotowe.
2: Okej, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty? Czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
3: No, jak już no jestem u babci, siedzę, nie wiem, na jakieś takie zajęcia, babcia mnie zabiera, bo no wiadomo, lepiej nie siedzieć w domu przy komputerze, lepiej coś robić.
4: To ptaka, ale nie wiem jaki.
2: Nie wiesz jeszcze jaki, a opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
4: To ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety. I później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
2: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
4: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
2: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
4: Byłem już dużo razy.
2: O, na jakich na przykład?
4: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
2: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie. Właśnie, co tworzycie? Co to jest?
3: Ptaki takie trójwymiarowe.
2: Jak się tworzy takie ptaki?
3: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
2: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
3: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to wtedy mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy. No, mi również się bardzo podobają. No i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
2: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na jakichś byłyście?
3: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatni, co robiliśmy takie obrazy. Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Lizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
2: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie? Co udekorują?
3: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach. Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
2: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
3: Tak, ja tęsknię już. Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
1: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu.

0: Włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
1: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lubieniu, ale również w Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
0: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska strefa gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód w Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: Ja uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
2: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
3: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
4: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
2: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
4: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze. I żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
5: Ja jestem emeryt. To dla mnie to był za wysoki, bo dużo musiałem pracować, ponad 44 lata i nic z tego się nie ma.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
7: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
2: Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
7: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
2: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za...
8: Za niski.
2: A czemu tak pan sądzi?
8: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury, szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego jak gdyby, miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniło.

0: Zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili, ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
1: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
0: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy, takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
2: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. W powiecie wocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedną z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprawicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
3: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymiany parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
2: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
3: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącze energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
4: Co tam dokładnie ma powstać?
3: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów.
2: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
5: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty, młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki, więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży i te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
2: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
5: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić się kiedyś pomorskie i żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
2: Wsparcie trafi także do klubów z Wrocławka. Dotacje otrzymają m.in. Wrocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Wrocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Wrocławek, Wrocławski Klub Bokserski Start oraz Wrocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów

0: W określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
1: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
2: Owszem, nie.
1: A czemu nie?
2: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać, Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten... Tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i... Lepiej nie mówić, wie pan.
1: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
2: Proszę?
1: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
2: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
3: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
1: A czemu nie?
3: No ja jestem tradycjonalista, mi to akurat... Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
4: Tak, korzystam.
1: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
4: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
1: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
4: Tak. Sądzę, że więcej za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
1: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
4: No tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
1: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
4: No nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
5: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jego przerobienia. W związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
5: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, firma, dana firma i tak dalej. No chyba nie jest najlepiej 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba wiadomo obcinać i tak dalej, także no chyba okej. Okay.
1: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił on pana nawyki?
5: Proszę pana, u nas w domu, akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej, to już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej, co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
1: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
4: Nie.
1: A czemu nie?
4: Jakoś nie do tej pory mi się nie udało. Po prostu nie chciało mi się.
1: Nie ma żadnych motywacji do tego?
4: Nie. Nic mnie nie motywuje.
1: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
6: Czasami.
1: A są jakieś motywacje do tego?
6: No, jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
7: Niestety korzystam.
1: A czy są jakieś z nimi problemy?
7: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
1: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
7: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
8: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów,

0: kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu. Jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
0: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
2: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
3: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów, rekord Mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord Mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po Mistrzostwach Świata w hali wyjechała do siebie, do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59.99.
2: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi włocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
3: Aneta Orzechowska zajęła 6. miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
4: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
3: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe zdobycia.
4: Powiedzmy jeszcze na koniec 2 słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Wrocławka. Chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
3: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali Mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Machciński. Reprezentował później Polskę na Mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na Mistrzostwach Świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. 2 medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na Mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
2: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
5: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu, mamy to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
4: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
5: Bloku, nawet do 10. piętra, bo mama moja tam, jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkich. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni, jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to

0: Niesamowite.
1: Czy wcześniej problem z prosakami, skarpoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
0: Nie mam pojęcia, od czego to było. No to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły. Ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek. Tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
2: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające po śródmieściu.
3: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi po naszym mieście. No oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy. To znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda. I najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
1: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosekach, karolukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
3: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prosaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów śródmieścia we Włocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
4: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Drogi Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy, co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca, zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest między innymi brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także no, niewłaściwe wykonanie nawierzchni. Chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania czy też przygotowania już ostatecznie.

0: konkretnej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego, tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
1: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
0: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
2: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie, kiedy ewentualnie zostaną już oddane faktycznie?
0: No, jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast, tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i, tak jak mówię, działamy.
1: Zapytaliśmy Wrocławia, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
3: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście, o tutaj, i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
4: Czy sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
5: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie, tak widzę, tak.
4: Czy napotkał Pan jakieś problemy przechodząc tędy?
5: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
4: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
5: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej... ładniej, a tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
4: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła Pani to?
6: To dobrze, że Pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no myślę, że nie będzie dobrze. Dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
4: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
6: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
4: Czy są...
6: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
4: Jak ocenia Pan przebieg remontów?
7: No przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
4: Czy sądzi Pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
7: No nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na przykład do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy... No, same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
4: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy Pan to zauważył?
7: Tak, oczywiście. Trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że dużo ludzi chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
4: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
7: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że

0: no nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
1: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
2: Ocenia pani przebieg remontów?
3: Dobrze.

0: Jednak.
1: Tak, oczywiście, oczywiście, że tak lepiej, na pewno.
0: Jak ocenia pan przebieg remontów na zielonych terenach?
2: No to trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
0: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście zielono?
2: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
0: Tam, gdzie renowacja została skończona, czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
2: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kocka to jest okropna. To nie można było takich równy zrobić.
0: Mówię na to zielone tereny, czy rzeczywiście można tak mówić?
3: Są zielone, one są betonowe.
0: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
3: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
0: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
4: Tak sobie.
0: A co się pani nie podoba?
4: Za mało zieleni.
0: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest.
4: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
0: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
4: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
0: Mówią to zielone tereny, a czy można tak mówić?
5: Nie, to nie można powiedzieć,
4: Właśnie
5: bo to nic.
4: słyszałam, że dwa drzewa i koniec.
0: Czy są jakieś inne problemy?
5: No wie pan, no, trochę takie.
4: Nie dociągnieś, to tu na pewno by się wiele znalazło.
0: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
5: Znaczy, no idzie się. No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
6: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
6: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
7: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
6: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Wrocławku szczególnie aktywna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
8: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, tak że każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty Tajemniczy Ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
6: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Od 20

0: Tego 1 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
1: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 377 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
0: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60 rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
1: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
1: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
0: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
1: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
0: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3 rok. Jest to nasz 3 piknik od juniora do seniora, 3 edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest 3 Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów. działają. Także no, ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
4: Trzeci rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie?

0: koło.
1: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. Po prostu jest bardzo dużo takich kobiet, które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
2: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
3: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mamy bardzo dużo. Trochę mniej się cieszę, jak trzeba je dofinansowywać. Tym bardziej dzisiejsza impreza, czyli tu dostałem podziękowanie od Koła Kobiet Gospodarne i Wyjątkowe Glamour. I właśnie tym paniom zaproponowałem na piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop. Natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec, i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
2: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
4: Ja bardzo doceniam tą pracę Koła Gospodyń Glamour tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne. Na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki, bardzo się cieszę, że są tacy liderzy, takich nam właśnie potrzeba.
5: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom, takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca, już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
2: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty. Zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
0: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
1: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
1: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu, także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
1: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
0: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
3: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
4: A co się źle, co się dzieje nie tak?
3: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
4: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
5: Nie, zdecydowanie nie.
4: A co się zmieniło?
5: Przede wszystkim forma komunikacji.
4: Czy internet na to wpływa?
5: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
4: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza

0: czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
1: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
0: Czy są jakieś miejsca we Włosławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
1: Panie, tak, na przykład przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
0: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
2: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
0: A co się zmieniło?
2: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
0: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?
2: No co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jeszcze ze starszymi, to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni, a reszta no to z tymi młodszymi, każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
0: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Myślę, że bardzo rzadko, bo teraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
0: A co się dokładnie zmieniło?
3: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
0: Znaczy tutaj we Włosławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
3: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
4: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
0: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
4: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
0: A czy we Włosławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
4: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
0: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
5: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
0: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
5: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
0: A co jest nie tak z internetem?
5: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
6: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie są, nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
0: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
6: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
0: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
6: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
0: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
6: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz myślę, jest

0: to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
0: Tak, jak najbardziej. We Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No, to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie, i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem, czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać, i zrobić trening.
2: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnowanie relacji, o których warto pamiętać. Nie tylko od święta. Zespół Szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
3: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli Zespół Szkół nr 3 we Włocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy Zespole Szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Włocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
2: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
3: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół numer 3.
2: Zespół Szkół nr 3 we Włocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności. Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Włocławka.
4: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła

0: była w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18. Później jest Amelia, niepełne 16 lat ma. Później jest Zawisza. Zawisza ma, nie, no niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację. Później jest Ucyjka. Ucyjka ma 11 lat. Później jest Gabryś. Gabryś ma 9 lat. Później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy. To jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał. No i Emanuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń, poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy. No, walczyli o spokój w naszej rodzinie, i wtedy no, zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie no, nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach czy w dużych miastach. No, nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł. Bo widziałam już, że no, ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom. Był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której no też to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego no tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle bez tak ważną, że no nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, no to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci. Jak wielki dla nas to był dar.
1: Pomoc Krzysztofa Grządziela zapobiegła rozdzieleniu rodziny. Dodajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżytej i kochającej się.
2: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać. Mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem.
3: A ty?
2: I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę. A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy domek w lesie i że bardzo lubię biegać moim pieskiem i dlatego chcę patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
4: Kokusia.
3: Brata najbardziej lubisz? A dasz mu buziaka?
1: Drugą wielodzietną rodziną są państwo Kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
5: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduję wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
1: Szersza relacja już w

0: wkrótce w telewizji Kujawa. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
1: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podobieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotowuje się również do dwóch seniorów, którzy wystartują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
2: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
1: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
2: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
1: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
0: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
1: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Lub można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
0: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Emilia Zimmermann.
1: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
2: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
1: Tak, Emilia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołana na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
0: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
3: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego, przebudowa i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek, etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak pan wspomniał, jest m.in. budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Zgłowiączce i zgodnie z dokumentacją projektową, tak ma to być wykonane, będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji, wykonawca zrobił już podbudowę, są ustanowione obrzeża, więc idzie to wszystko z założonym harmonogramem.
2: Kiedy jest planowane zakończenie? Czy to będzie w ogóle oddawane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
3: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej. Tutaj wykonawcy mają czas do października, jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej. Tutaj wykonawca ma założony termin, by skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
0: Miejski Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
3: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę, by w dniach 3 i 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano całkowicie wyłączyć przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
0: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia

0: przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
1: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
2: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
2: To są. Można jeść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
1: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
3: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak, do pracy.
4: Letni weekend na odpoczynku. Ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
1: Woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
4: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie, spędzić na rowerze na przykład.
1: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
4: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, aby spędzić weekend?
4: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść, pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
3: No ja będę chyba w Ciechocinku w niedzielę.
1: Dobrze. A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
3: Raczej nie. Raczej jak mam wolny czas, to tylko no, zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
5: No schodowo planuję się wybrać.
1: No. Czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
5: To i to. Najbardziej to odpocząć.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
5: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo albo na tam przy Wiśle, tam teraz będę też teraz te atrakcje, nie?
1: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą upały?
5: No to przy domu, przy basenie. Mhm. Najczęściej.
6: Ten weekend jadę dzisiaj do Torunia zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także no sportowo.
1: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
6: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać nad jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze wyjść ze znajomymi na miasto.
1: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
6: Ja się cieszę, bo można jechać nad jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
5: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście, w zieleni, wśród drzew, kawka, herbatka, zimne napoje.
7: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
1: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
7: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
1: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
7: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
1: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
7: Nie wiem. Ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
8: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
1: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
8: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak, bo mam też problem z kolanem, więc, ale chodzę dużo, chodzę z pieskiem na spacer naokoło jeziora. Także polecam.
1: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
8: Na pewno, chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
9: Bo najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.

0: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
1: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
0: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić w weekend? Bo na przykład zaraz będą upały znowu?
1: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
0: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
1: Myślę, że nad Wisłą. Pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś. Tak myślę, że można się wybrać do kina.
2: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
0: A czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
2: Raczej takie wspólne plany.
3: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
0: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
3: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
0: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
3: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
0: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
3: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
4: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
0: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
4: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
0: A jak pogoda wpływa na pani plany?
4: No pogoda ma wpływ, bo nie jak tak chce się wyjść, pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu. Wtedy.
5: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
0: A wracają upały, jak sobie z tym radzisz?
5: Nie radzę, ciężko jest.
0: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
5: Znaczy ogólnie jakieś słonecznie, to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać, normalnie sama słodycz.
0: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
5: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
6: Ja? Bardzo sportowo. Tak.
0: Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
6: Zawsze.
0: A jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
6: Nie jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić napoi, także jest do przetrwania.
7: Jadę do rodziców na żniwa.
0: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
7: Na żniwa bardzo dobrze, jak nie zacznie padać przemysł.
0: Tak na ogólne plany na weekend.
7: Robota, nie mam nic innego.
8: Leżąc w łóżku i odpoczywając.
0: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
8: Tak, wolę odpoczywać.
0: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
8: No bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
9: Teraz na poszukiwaniu pracy na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym będę cieszyć się piękną pogodą.
0: Czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
9: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
0: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
9: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlak, jest super.
10: Czy jedząc.
0: Tylko jedząc?
10: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
0: A wolisz spędzać weekend odpoczywając, czy aktywnie?
10: Tak pół na pół. Trochę dnia spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
0: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
10: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
11: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
0: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
11: Trochę tak. I trochę aktywnie i trochę odpocząć.
0: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
11: Nie znoszę upałów. Od razu powiem bardzo źle. Nie znoszę upałów.
12: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
0: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie,

0: czy może odpocząć?
1: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywne, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
0: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
1: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
2: Letni weekend. Mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
0: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
2: Aktywnie. Szczególnie na kajakach.
0: A lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
2: Nie, raczej jeżeli już, to aktywnie bardzo.
0: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
2: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
3: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Włocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, włocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Włocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Włocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później, o 11, najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
4: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
3: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Kłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
5: Zapraszam wszystkich mieszkańców Włocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia dawnej wsi, tym razem Wieńcowe u Dziedzica i zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić, w związku z tym wystąpią dwa zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych. Na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 pokazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kłupce, no i festyn z Życia dawnej wsi.
3: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rycerskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też. No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jak by pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam. Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ. Lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Jak wygląda organizacja takiego wydarzenia, bo no, na pewno nie jest łatwo, prawda?
1: No nie jest łatwo, żeby dopiąć to wszystko. Tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?

0: Podobne?
1: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
2: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
0: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
2: Oczywiście.
0: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
2: Dokładnie, odskocznia.
3: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: Prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini stowarzyszenia.
1: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90. Bo to zdaje się w 93 albo 4 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak. Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku działa bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu. Mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są panie, które często są już po około 15 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty Młode dziewczyny, które są już dzisiaj również amazonkami.
0: To przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
1: Tak.
0: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia i spotkałaś kobiety takie jak chociażby Małgosia i wiele innych koleżanek, które, no właśnie, kim są dla ciebie?
2: Czy jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, więc też siłą rzeczy nawet
0: nie szukałaś.
2: Nie szukałam, tak. Nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później po jakimś czasie Małgosia się do mnie odezwała, zaproponowała właśnie, żebym dołączyła, opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć i zaprosiła na takie spotkanie i tak to się zaczęło.
0: I co daje ci to, że spotykasz się z Amazonkami włocławskimi? Co się zmieniło w twoim życiu?
2: Znaczy, najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania, jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć i warto przychodzić też do nas i nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
0: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę, że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę jak
2: ja poszłam tam w ogóle bez oczekiwań ani Małgosi, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie.

0: gdzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonu, kto się okaże? Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
1: No
0: dać
1: właśnie, to
0: dobre
1: już
0: słowo
1: wniosłaś,
0: innym.
1: wspierasz właśnie.
0: Tak.
1: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
0: Tak.
1: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień?
2: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami. Spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób starszych, jest to trudno, trudniej dziewczyno powiedzmy dotrzeć na te spotkania, natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych, mamy tam swoją swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy, wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, żeby te zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50+, tylko bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Nowikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy i on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni, a dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego stowarzyszenia Amazonek we Włocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych
1: no
2: młodych
1: właśnie,
2: dziewczyn.
1: Jak ogromne znaczenie ma, przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby?
2: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same, regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie. Wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
1: I to nie muszą być członki niestowarzyszenia.
2: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do profilaktyki.
0: Tak, takie badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już usuniętych 7 takich zmian. Więc ja chodziłam co roku i się badałam i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie zostało sprawdzone i piersi, i dół, też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej
1: myślałaś,
0: też
1: że
0: były
1: to
0: takie
1: dokładnie
0: sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy nieduży okres czasu, ale potem tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG, Ja pojechałam.

0: Jechałam, jeszcze dostałam telefon, słuchaj Aśka, jedź, masz umówioną wizytę, a ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi, pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia. To był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy. Więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia dostałam pierwszą chemię. No i właśnie gdyby nie to, że ja sama sobie ten guzek wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
1: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli w tej
2: Nie,
1: sytuacji.
2: nie po każdej kąpieli, ale na pewno dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać. Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy czy do szkoły być może, żeby zrobić
1: No
2: taką
1: właśnie, jak
2: prelekcję.
1: wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie
0: Tak,
1: już w
0: ale
1: szkole.
0: najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo. Przynajmniej tak jak ja sprawdzam swoje piersi i tym bardziej po wycięciu aż tylu zmian, te piersi nie mają takiej równomiernej budowy. Więc takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
1: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia daje gwarancję, no, wyzdrowienia, prawda? W większości przypadków, jakie macie doświadczenia, żebyśmy tutaj nie przerażały aż tak strasznie, no
0: Czy
1: właśnie.
0: fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, że, no ale takie dojrzałe. Bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam, Boże, to są moje dowody.
2: Tak,
1: No
0: tak.
1: właśnie.
0: Że te panie dożyły 70-tki, 80-tki i że one są pełne życia i tak dalej, więc ja naprawdę byłam wdzięczna za to, że tam się znalazłam wtedy.
2: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie. Też.
0: Które po już
2: Wielu, wielu latach
0: tak.
1: i
0: Nadal
1: tu
0: żyją.
1: wyszłam kolejna sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że to
0: Tak.
1: nie koniec świata, że to nie
0: Tak.
1: koniec twojego życia, prawda? To jest
0: Dokładnie.
1: ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio, trwał nabór na taki projekt, ale nie tylko. Troszkę o tych projektach.
2: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Ocaku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt ze środków unijnych, to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60 plus, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty. Naprawdę dziękujemy za możliwość, tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami.

0: z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje. Jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę i trudniejszych.
1: I bardzo ale intymnych, o których się nie
0: właśnie,
1: mówi na co dzień.
0: Tak
1: prawda?
0: Jest i też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, o swoją, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
1: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym ryzyko zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
0: W moim
1: To już
0: przypadku
1: potwierdziło się gdzieś badaniami.
0: Tak, w moim przypadku
2: jeszcze
0: tak.
2: Chciałam, Małgosiu, dodać, że właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy. Ono się dopiero zaczyna.
0: Zaczyna, no właśnie. My często tak to traktujemy w ten sposób. Że
2: zupełnie inaczej się wtedy postrzega
0: świat.
2: Codzienność, tak.
0: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę, i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
2: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy.
0: Wszystko, właśnie.
2: Tak.
0: Zapachy.
2: Zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki, więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda. Nie?
1: Że to nie jest takie normalne, jak
2: tak.
1: nam się wydaje, prawda?
2: Tak.
0: Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam, kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to...
2: Czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy
0: jeszcze
2: każdego dnia niestety, to jest skutek jakby
0: leczenia.
2: Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. I zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi.
1: Mm-hmm. No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie,
2: tak,
1: że tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają otuchy. Wy nie mówicie, że jest łatwo, ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie jest piękne.
2: Tak.
1: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką. Joanna Podolska, to ty, Joasiu, wydałaś
2: to
1: taką
2: ja.
1: Książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
2: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po,

0: po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać. Usłyszałam bajkę o diamencie w internecie, gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami, i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja, jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik. Po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać, po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika. Bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła, że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania. Ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam. I chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam. I w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową. I kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci, stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała,
1: I
0: że ja
1: wtedy
0: też
1: się
0: jestem ważna.
1: zatrzymałaś.
0: Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór i to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są 3 bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią, i mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna, i to w pewnym momencie, przynajmniej mnie, już zaczyna denerwować, bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić. I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje. Jeżeli mamy taki dzień, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle, jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji. Bałam się w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że

0: te włosy wypadną. W ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wybierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy, rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć, bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji i po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęło mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie. Nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy powiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie o takie rzeczy. Znaczy nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie, że ja nie muszę szukać potwierdzenia w
1: Włosy
0: czyichś
1: były tylko
0: oczach.
1: dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca. Trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, ale daje nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc nie
0: Dokładnie
1: pytam
0: tak.
1: dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca spotykamy się na takim fajnym przyjęciu. Obiadek. Ma być miło. Na pewno będzie, jeżeli
0: Będzie.
2: ktoś chce, tak, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. Takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studiu. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki, które życie pisało, i Małgosia Strużewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz
2: Dziękujemy
1: za to
2: bardzo.
1: spotkanie.
2: Dziękujemy.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości.

0: Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowy mieszkaniec schroniska 4874/90/26. Data przyjęcia 22 lipca 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Płocka 147B. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Aktualnie pod opieką schroniska dla zwierząt we Włocławku przebywa spora ilość kociaków. To jest około 50 kotów, zarówno mniejszych, jak i większych. Częściowo są to bardzo młode maluszki, częściowo są to staruszki. No i oczywiście chcielibyśmy Państwa zaprosić do odwiedzin naszej kociarni, do odwiedzin naszej strony, naszego profilu na Facebooku. Jeśli jesteście zainteresowani adopcją kota, mamy sporo różnych charakterów do wyboru, a dzisiaj zapraszamy na takie krótkie odwiedziny w naszej schroniskowej kociarni. Ten kawaler, którego trzymam na rękach, ma na imię Płotek. To jest kociak, który trafił do nas z ulicy Płockiej. Tak jak widać, straszna przylepka. Oczywiście lubi się bawić, jak to na młodzieniaszka przystało, natomiast no już dłuższą chwilę siedzi u cioci na rękach. Absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Bardzo ładny ma apetyt, korzysta z kuwetki. Jest to jeden z takich większych przymilasków, jeśli chodzi o te maluszki. A jeśli chodzi o resztę, no to zapraszamy do zapoznania się z nimi. Szanowni Państwo, w tym roku trafiło do nas kilka kocich rodzin, miotów tak naprawdę, które zostały porzucone w kartonach śmietnikowych. No i tutaj w kociarni mamy dwa takie w zasadzie rodzeństwa. Jedno młodsze, to te takie dymne, czarne, pręgowane.

kociaczki, które tutaj kręcą się naokoło. Trafiło do nas łącznie 11 kociąt, prawdopodobnie z jednego miotu, ponieważ wszystkie były w tym samym wieku i ekstremalnie do siebie podobne. W tej chwili zaczynają się różnić, zarówno troszeczkę wyglądem, jak i charakterami. Niektóre bardzo milusińskie, inne bardziej skłonne do zabawy, inne bardziej energiczne, inne spokojniejsze, natomiast wszystkie bardzo urocze, malutkie, nie mają jeszcze 2 miesięcy, czy też mają w okolicach może 2 miesięcy. Niektóre nas nawołują, inne po prostu się ocierają o człowieka. Wśród maluszków są zarówno chłopaczki, jak i dziewczynki. Niestety na chwilę obecną nie posiadają imion, natomiast nazywamy je naszymi ptaszkami z uwagi na to, że znalezione zostały na ulicy Ptasiej. No i czekamy, aż troszeczkę jeszcze bardziej zaczną się między sobą różnić, zanim tak naprawdę te imiona dostaną, tak żebyśmy mieli możliwość rozróżnienia tych maluszków. Jedna dziewczynka z tego miotu poszła już do domu, jedna była wyjątkowa, bo buropręgowana, natomiast pozostałe są takie, jak widać, tak? Czyli wszystkie bardzo do siebie podobne, wszystkie mają piękne miedziane oczka. O. Niektóre mają troszeczkę białego koloru, inne niekoniecznie, niektóre są jaśniejsze, niektóre ciemniejsze. Wszystkie bardzo sympatyczne, wszystkie marzą o swoim domu, o ludziach, którzy je pokochają, może o jakichś innych kotach, z którymi mogłyby się bawić wspólnie, ponieważ no, wszystkie tutaj bardzo lubią zabawę, bardzo lubią kontakt z innymi kotami. Dobrze się dogadują z troszeczkę starszymi kociakami, zaczepiają przez kraty tutaj kolegów z innych pokoi. Także jeśli są Państwo zainteresowani takim fajnym, dymnym kociaczkiem, bez względu na to, jakiej płci tak naprawdę, zapraszamy do odwiedzenia i poznania maluszków. Może któryś skradnie serducho i będzie mógł od razu iść do domu. Maluchy przeszły profilaktykę przeciwpasożytą, przeszły pierwsze szczepienia, są na bieżąco odrobaczane, mają apetyty. Drugie takie rodzeństwo, które zostało znalezione, również porzucone w kartonie w śmietniku, to są nasze tutaj dwa takie biało-szare, biało-bure kociaki, Kala i Carter. Carter przesmyrga się tutaj za nami. To są już troszeczkę starsze kociaki. Natomiast jego siostra Kala tam siedzi na drapaczku. Jeśli chodzi o nich, prawdopodobnie nie miały wcześniej styczności z człowiekiem, może mają jakieś złe doświadczenia, ponieważ są jeszcze nadal, mimo naszych starań, troszeczkę nieufne w kontaktach z ludźmi. Szczególnie Carter jest takim trochę lękliwym kotem. Kala jest dużo bardziej odważna niż jej braciszek. Natomiast no, bardzo fajnie się dogadują między sobą, są ciekawskie, są zdrowe, przynajmniej na chwilę obecną. Jak najbardziej zapraszamy do adopcji. Na pewno w domu dużo szybciej by się otworzyły, dużo lepiej by się przyzwyczaiły do człowieka. Fajnie by było, gdyby poszły do adopcji w dwupaku, tak żeby mogły mieć w sobie oparcie wzajemnie. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś woli przygarnąć tylko jednego kociaka z rodzeństwa, oczywiście jesteśmy również otwarci. Fajnie by było, gdyby ich nowi opiekunowie, nowi właściciele mieli troszeczkę doświadczenia w opiece nad takimi nieco lękliwymi kotami, tak żeby zapewnić po prostu spokój, bezpieczeństwo, no i czas na to, żeby się otworzyły w swoim własnym tempie na człowieka. Kala pozwala się głaskać bez problemu większego. Czasami sama nawet podchodzi do ludzi. Jeśli chodzi o Cartera, no nie ma jeszcze na tyle śmiałości. Ale pogłaskany też pozwala na dotyk, zaczynają nawet mruczeć w pewnym momencie.
Z tym, że no przynajmniej na takie otwarcie

otwartej przestrzeni, jak jesteśmy tutaj na wybiegu w kociarni, no karter ma tendencję na razie jeszcze do unikania ludzkich rąk. Mamy nadzieję, że jak trafi do domku i wpadnie w tą domową rutynę, zobaczy, że ludzie o niego dbają, kochają, no to no, jesteśmy pozytywnie nastawieni na to, że po prostu przyzwyczai się i stanie się fajnym miziastym kotem. Tu jest jeszcze jedna kotka. Dostała od nas na imię Meriwa. Meriwa jest troszeczkę tylko mniej otwarta niż Płotek, ale też bardzo sympatyczna. Ona potrzebuje krótkiej chwilki na to, żeby się poznać z człowiekiem. Jak już pozna, to tak jak widać, wdzięczy się, przychodzi sama, pozwala się głaskać. Chociaż oczywiście, jak to na kociaka przystało, jej ulubionym zajęciem w tej chwili jest zabawa. Zaraz na następnym miejscu albo na równi wręcz jest jedzenie. Ale tak jak widać, jest pełna energii do zabawy. Bardzo fajna, sympatyczna kotka. Lubi się zaznajamiać z innymi kociakami. I oczywiście też poleca się do domku. Albo sama, albo w kocim wielopaku. Jesteśmy w tej chwili w drugim pokoju w kociarni, gdzie przebywają koty dorosłe. Niektóre są młodsze, niektóre starsze, natomiast no tutaj nie spotkamy już małych kociąt. Są tu po prostu już koty wyrośnięte. Wszystkie, które tutaj przebywają, są już po zabiegach kastracji i sterylizacji. Są zaczipowane, zaszczepione, także jak najbardziej polecają się do adopcji. Może na pierwszy ogień weźmiemy Mruczankę. Mruczanka to urocza szylkrytowa koteczka, która trafiła do nas jako maluszek po wypadku. Miała problemy z utrzymaniem równowagi. Miała problemy troszeczkę ze skórą w pewnym momencie, natomiast w tej chwili, tak jak widać, radzi sobie doskonale. Wskakuje na półki, na drapaki, uwielbia się bawić, nie ma nic przeciwko innym kotom, jest ciekawska, lubi podchodzić do ludzi. No i bardzo by nam zależało, żeby trafiła jak najszybciej do domu. Przy czym z zastrzeżeniem, że nie może to być kot wychodzący z uwagi na to, że no jednak sporo w życiu przeszła i chcielibyśmy, żeby już do końca życia była bezpieczna. Tutaj obok trikolorka to jest pisanka, która trafiła do nas w okolicy Wielkanocy. Pisanka to jest taka troszeczkę kocia indywidualistka. Pod tym względem, że bardzo lubi człowieka i jest dosyć zaborcza o ludzkie względy. Na początku, jak nie była jeszcze zaznajomiona z kotami, potrafiła po prostu pobić przechodzącego kota, szczególnie jeśli była na przykład na ludzkich kolanach. No po prostu uważa, że jak już wejdzie na człowieka, no to ten człowiek jest jej i inne koty nie powinny podchodzić za blisko i się panoszyć. Koteczka, która tutaj koło mnie chodzi, to jest Karla. Karla została znaleziona w okolicach Kastoramy. Już jakiś czas przebywa w schronisku. Jest bardzo sympatyczną kotką, tak jak widać. Uwielbia się czesać, co jest akurat ważne, bo no, tak jak widać, troszeczkę linieje. Karla miała swego czasu troszeczkę problemy z ząbkami, natomiast w tej chwili wszystko jest ok. Chodź się pokaż ładnie. Tak na początku była wzięta za kocura i dostała na imię Carlos, dlatego ma na imię Karla. No bo okazało się, że to jednak jest dziewczynka. Bardzo fajna. No co, no nic dodać, nic ująć. W tym pokoju mamy kilka czarnych kotów. Jednym z tych czarnuszków jest Kleofas. Kleofas pojawił się kiedyś pewnego dnia w miejscu do karmiania kotów wolno żyjących.
Natomiast

No, ewidentnie było, że nie pasuje jako wolnożyjak. Miał na sobie obroże, wystawiał na zewnątrz paszczy język, co sugerowało, że może mieć problemy z zębami. No i generalnie o jakiej

i w tej chwili przebywa u nas. W pierwszym momencie potrafi być troszeczkę nieufny, ale jak już się pogłaska, no to zaczyna się też ocierać, mruczeć, podnosi tyłeczek z radości. Także bardzo naprawdę sympatyczny kot, tylko potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się przyzwyczaić do nowego miejsca i do nowych ludzi. To jest kolejny czarny kot, tym razem kocurek, który ma na imię Turmalin. Turmalin trafił do nas jako młody kociak z takim silnym katarem. No, bardzo dużo czasu spędził w klatce, gdzie po prostu nabierał tylko energii. No i był leczony. Nie miał tego jak spożytkować. Na szczęście w tej chwili jest w pokoju, gdzie może się wybawić, gdzie może się wybiegać. No i tak jak widać, wręcz już momentami tej energii ma na tyle mało, że ucina sobie po prostu drzemkę przy człowieku. Nie, Malinek? Turmalin jest akurat młodym kotem, okołorocznym, podobnie jak mruczanka, także no, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby trafił do kochającego domu. Co kochanie? Tutaj kotka ta biało-czarna, która się o mnie ocierała, to jest Lusia. Lusia trafiła do nas razem z siostrą Pipi. No tutaj nastąpiła taka niesympatyczna sytuacja. Poprzednie opiekunowie Lusi musieli się przeprowadzić. W nowym miejscu nie mieli możliwości niestety trzymać tych kotów, więc Lusia i Pipi trafiły do nas. Obydwie są typowo domowymi kotkami, przy czym Lusia jest bardziej otwarta od siostry, szczególnie jeśli chodzi o inne koty. Dziewczyny oczywiście są bardzo przyjaźnie, bardzo sympatycznie nastawione do ludzi. No, jeśli chodzi o nowe miejsce, nowych kocich towarzyszy, no to tutaj potrzebują raczej trochę czasu. Natomiast są bardzo fajne, miziaste, no i tak jak widać, no potrzebują tego towarzystwa, prawda? Uszki swędzą. Zenio trafił do nas jako młody kociak, prawdopodobnie z dawnym urazem tyłu ciała, ponieważ troszeczkę inaczej stawiał tylne łapki, no i do tej pory nie lubi dotykania w tych okolicach. Natomiast jak najbardziej, tak jak widzimy, jest bardzo sympatyczny, jest bardzo ciekawski. To, co trzeba o Zeniu wiedzieć, to, że swego czasu przeszedł dosyć poważną infekcję górnych dróg oddechowych. I no, mimo wyleczenia utrzymuje się u niego taki stały katar. Zdarza się, że po prostu kicha gdzieś na podłogę czy na ścianę, no wiąże się to niestety z koniecznością sprzątania gluta od czasu do czasu. Natomiast jeśli to Państwu nie przeszkadza, to Zenio naprawdę jest bardzo fantastycznym kotem. W tym pokoju jest jeszcze jedna czarna kotka, staruszka Selina, która ma ponad 10 lat. Prawdopodobnie w tej chwili śpi, odpoczywa. No, nie ma się jej co dziwić, bo pogoda jest jaka jest. Jak to staruszka potrzebuje trochę więcej tego snu. Selinka jest koteczką, która nie przepada za innymi kotami. Raczej unika kontaktu z nimi, stara się przed nimi chować. No i potrzebuje takiego domu, gdzie będzie rozpieszczoną kocią jedynaczką do końca życia. Także jeśli Państwo chcieliby dać dom takiej fantastycznej, gadatliwej staruszce, bo ona lubi sobie pogadać, to zapraszamy do kociarni i poznania Selinki. W tej chwili jesteśmy w trzecim, ostatnim pokoju w kociarni. Tutaj też są już dorosłe koty, głównie chłopaki.

Zaczynamy od agenta. Agent to jest nasz taki koci indywidualista. To jest kot, który no, on lubi człowieka, ale na swoich własnych zasadach, tak jak widać. Szczególnie jeśli widzi inne koty, ma tutaj styczność z nimi. Szczególnie jeśli widzi inne koty, jeśli podejdą za blisko, no to no, wtedy dochodzi tutaj z jego strony do łapkoczynów. Potrafi pacnąć, potrafi chapnąć. Jeżeli tych innych kotów w okolicy nie ma, no to jest dużo bardziej sympatyczny w kierunku człowieka. Natomiast po prostu inne koty, no niestety, ale go denerwują. No, ma tutaj troszeczkę towarzystwa. Jednym z takich innych kotów jest Racuch, ale nie bój się, kochanie, to ja. No. Racuch się odsuwa, no bo no, tutaj mieszkają z agentem, więc oni wiedzą, z czym się mierzyć. Racuch i agent w zasadzie troszeczkę wyglądają jak bracia. Niektórzy pytają, czy są spokrewnieni. Obydwa są biało-czarne. Natomiast Racuszek jest, jest dużo młodszy, ma około 1,5, może 2 lata. Tak jak widać, jest dużo bardziej sympatyczny, lubi się bawić nadal. Nie ma problemu z innymi kotami, wręcz potrafi jeść z jakimś innym kotem z jednej miski. Także naprawdę jest fajny, no taki charakterystyczny, ma ten ogonek biało zakończony. Kolejnym kotem, jaki tutaj mieszka, jest Troja. To jest jedyna dziewczynka w tej chwili w tym pokoju. Jak widać, jest charakterystyczna, bo buropręgowana. Troja to młoda koteczka również, została znaleziona, kiedy się schroniła po prostu w kamienicy. Mieszkańcy dali znać, że kotka weszła po prostu z miejscowym wolnożyjaczkiem, zaczęła się bawić, urzędować. Natomiast do ludzi też podchodziła w bardzo sympatyczny sposób i cały czas podchodzi, tak jak widać. Jest młodziutka, ma rok, może 1,5, także uwielbia się bawić. No i troszeczkę tutaj rozstawia nam chłopaków po kątach, jak to typowa kobieta. Natomiast generalnie nie ma problemu większego z innymi kotami, jest do nich tak w miarę przyjaźnie nastawiona. Jest jednak zaborcza, jeśli chodzi o uwagę człowieka. No i lubi pierwsza dostać jedzonko podczas karmienia. Nosek trafił do nas z działek, gdzie niestety, ale bardzo mocno nie zgadzał się z innymi kotami. Poza tym był chory. No i po kastracji po prostu został jako rezydent. Oczywiście Nosek szuka domu, tak jak widać, jest bardzo sympatycznym kociakiem. Ma już około 4-5 lat w tej chwili, także jest takim dosyć statecznym kocurkiem. Jest bardzo, bardzo sympatyczny. Może się wystraszyć jakichś szybszych gestów, natomiast no tak jak widać na załączonym obrazku, no bardzo jest miły, bardzo jest miziasty. Jeżeli ma dobry humor odpowiedni, no to lubi się też pobawić. Buziak? Nie? Buziaków nie dasz. Okej. No co tu więcej powiedzieć? W tej chwili ze wszystkimi kotami się zgadza, no z większością kotów się zgadza. Tak, agencika pomijamy milczeniem. No i co? No to jest taki, no taki kot bardziej spokojny, więc jeżeli ktoś poszukuje dorosłego już kota, który po prostu będzie obok, ale też przyjdzie się pomiziać, czasami się pobawi, no to oczywiście jak najbardziej polecamy Noska. Kolejnym kotem w tym pokoju jest Tor. Tor się tutaj schował w drapaczku. Cześć, kochanie. Tor trafił do nas po wypadku, został uderzony w głowę prawdopodobnie przez samochód.
Doznał urazu twarzy, doznał urazu oka. Podejrzewaliśmy, że może nie widzieć albo nie dowidzieć.

0: na jedno oko, natomiast bardzo nas zaskoczył, ponieważ jest aktywnym kotem, jest bardzo sympatyczny do innych tutaj rezydentów. Potrafi się nawet bawić zabawkami, lubi gonić za wędką, lubi czasami gonić piłeczki. No i w tej chwili może tak nie wygląda, ale w środku, w pokoju jest też bardzo fajnym miziakiem. Jak ma wenę, jak ma dobry humor, sam przychodzi się miziać. No on też zna agenta, więc tutaj troszeczkę się chowa, uważa, żeby ten agent do niego nie podbiegł. To, co Państwo teraz widzą, on nie jest agresywny w stosunku do mnie, on po prostu mówi: ciotka, nie przestawaj głaskać. Także potrafi nawet, tak jak widać, złapać za rękę, ale w takim celu, żeby uskuteczniać po prostu dalsze głaski. Chociaż początkowo ten dotyk w okolicach głowy nie był dla niego przyjemny, w tej chwili, tak jak mogą Państwo zobaczyć, bardzo, bardzo lubi to głaskanie. Także to jest taki troszeczkę mniej sprawny kotek, również nie polecamy go do domu wychodzącego. To jest koniecznie kot, który powinien zostać w domu na stałe i nigdzie się z tego domu nie ruszać. No bo nie wiemy po prostu, jak zareaguje na ulicy i w przypadku zagrożenia, czy dałby radę odpowiednio szybko uciec. Mamy w tym pokoju jeszcze jedną kotkę, ma na imię Mimi, to jest szylkretka. Wiem, że jest troszkę podobna do mruczanki, natomiast to są dwie różne koteczki. Mimi też jest młodą kotką, tak jak widać, bardzo przytulaśną, miziastą. Oczywiście poszukuje swojego miejsca. Nie ma problemu z innymi kotami, absolutnie żadnego. Uwielbia kontakt z człowiekiem, uwielbia głaskanie, mizianie, przytulanie, nie ma nic nawet przeciwko braniu na ręce, także, no, mruczy nawet. Także Mimiś również poleca się jak najbardziej do adopcji.
1: Do adopcji polecają się Jedi. Piękny młody Jedi czeka na swoją rodzinę. Poznajcie Jediego, czarnego, przystojnego psa w typie bula w wieku 2 lat. Ten energiczny chłopak waży 23 kg i ma przed sobą wiele przygód do przeżycia. Jedi to prawdziwy towarzysz dla aktywnego domu. Kocha długie spacery, zabawę i eksplorację nowych terenów. Jest miły i życzliwy dla ludzi, a na smyczy zachowuje się wspaniale. Jego entuzjazm do życia jest zaraźliwy. Jednocześnie Jedi jest wrażliwym chłopcem. Boi się innych psów i hałasu, dlatego idealny dla niego będzie dom, gdzie będzie pierwszą psią miłością swoich opiekunów. Potrzebuje również czasu i cierpliwości, a może znacznie skorzystać z pracy z profesjonalnym behawiorystą lub trenerem psów. To inwestycja w jego pewność siebie i szczęście. Szukamy dla Jediego odpowiedzialnych ludzi, którzy zrozumieją jego potrzeby i będą gotowi zaangażować się w jego rozwój. Jeśli jesteś aktywną osobą, która uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu i szukasz oddanego kompana, Jedi może być idealnym towarzystwem. Kto da domek temu przystojniakowi? Jedi zarejestrowany jest pod numerem 13 362/84/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przebiegł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534-185-616. Kai. Malutki 3-miesięczny Kai poleca się do adopcji. Kai przybył do nas razem ze swoją siostrą Gerdą. Niespełna 2-miesięczne wówczas maluszki borykały się z objawami kociego kataru. Na szczęście dobrze zareagowały na wdrożone leczenie i Gerda znalazła już swój dom na zawsze. Początkowo Kai był wycofany, prawdopodobnie nie miał kontaktu z ludźmi. W miarę upływu czasu stał się jednak fantastycznym kocurkiem otwartym na człowieka. Jak przystało na takiego malucha, Kai spędza większość dni na zabawie, jedzeniu i spaniu. To mały koci rozrabiaka, który lubi się też przytulić. Na pewno zostanie czymś wspaniałym kocim towarzyszem na całe życie. Zarejestrowany jest pod numerem 4842/58/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom i pierwsze szczepienia, został zaczipowany. Na razie jest za mały na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: I zaczynamy, moi drodzy państwo. Mogę powiedzieć pewnym zdaniem: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dlaczego nawiązałem do domu? Ponieważ podróże po mapie zaczynamy z moich rodzinnych stron. Powiat jędrzejowski, miasto Jędrzejów. Tak naprawdę też przytoczymy wam i wyjaśnimy, skąd nazwa miasta zegarów słonecznych, ale te oraz inne ciekawe atrakcje już w dalszej obszernej części tego materiału. Podróże po mapie, Arek Witek, startujemy. Zapraszam. Jeśli chodzi o miasto Jędrzejów, to można powiedzieć chyba jasno, że nie byłoby miasta bez opactwa cysterskiego w Jędrzejowie. Wraz ze mną ojciec Jakub Zawadzki. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: No właśnie, nie wiem, czy dobrze zacząłem, że bez opactwa cysterskiego chyba nie powstałoby miasto.
1: To prawda, bowiem dokumenty fundacyjne naszego klasztoru to rok 1140 i wtedy z francuskiego Morimondu przybyli tutaj francuscy mnisi i wybudowali pierwszy na ziemiach polskich klasztor cysterski. Nie było wtedy Jędrzejowa. Ta miejscowość tutaj nazywała się Brzeźnicą i to ona dała początek naszemu miastu.
0: Piękny napis zdobi tutaj pod pierwszą skopą tą wieżyczką. Co oznacza i co ma przypomnieć? Bo wiemy, że tu swoje piętno odcisnął pewien znany cysters.
1: Wincenty Kadubek. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że był pierwszym kronikarzem Polakiem. Napisał kronikę, Chronikę Polonorum, historię naszego narodu. I rzecz bardzo znamienna, przyszedł, jak mówi legenda, do klasztoru jędrzejowskiego z Krakowa, boso na piechotę, ustąpiwszy ze stolicy biskupiej. Był biskupem i po 10 lat z tego biskupstwa zrezygnował. Spędził tutaj 5 ostatnich lat swojego życia i po jego śmierci ludzie doznawali obfitych łask, cudów. I tak naprawdę ten napis, który tutaj powstał, zawdzięczamy księżom, którzy tutaj pracowali, gdy nie było cystersów, a także miejscowej ludności, bo mimo że w 1764 roku papież Klemens XIII ogłosił Kadubka błogosławionym, miejscowa lud-

0: Ludność uznaje Kadłubka jako świętego.
1: Dzisiaj na przestrzeni tych kilku lat możemy, drodzy Państwo, powiedzieć jasno z ojcem Jakubem, że to wszystko tutaj, piękne ogrody, roślinność nabrało pięknych, ślicznych, przyjaznych dla otoczenia barw. Właśnie, jak dzisiaj prosperuje archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie?
0: No w dalszym ciągu zakonnicy, których jest na dzień dzisiejszy 22, pracują i modlą się w tym miejscu. Pracują także fizycznie w polu, ale również troszczymy się o miejscową ludność, bo pracujemy i w szpitalu, pracujemy w szkołach w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach. Po to tylko, żeby pokazywać i uczyć tego, co najważniejsze w naszym życiu, że ta praca również jest ważna i ta praca może uszlachetniać.
1: Zatem nic innego, ojcze Jakubie, zapraszamy?
0: Zapraszamy.
1: Zapraszamy do podróży w archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie. Moi drodzy Państwo, zaczynamy naszą podróż po cudownym opactwie cysterskim w Jędrzejowie, a tak naprawdę archiopactwie. Wraz ze mną osoba odpowiedzialna i chyba idealnie trafna, bo magister historii, pan burmistrz Marcin Piszczek. Bardzo mi miło.
2: Mnie również, witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć tego chyba co najważniejsze, bo znajdujemy się w części archiopactwa cysterskiego, w tej pierwotnej, najstarszej.
2: Tak, jesteśmy w miejscu, nawet które warto było określić chyba miejscem przedcysterskim, to kościół świętego Wojciecha. Kościół, który został nadany cystersom przez braci Klemensa i Janika. Od tego zaczyna się historia cystersów w Jędrzejowie i w ogóle w Polsce. Natomiast ten obiekt jest starszy mniej więcej o pół wieku od przybycia, w stosunku do przybycia cystersów do Jędrzejowa. Kościół rzeczywiście taki bardzo prymitywny jeszcze w swojej formie, romański. No to widać zresztą porównując dwa warsztaty, tych, którzy budowali kościół świętego Wojciecha i tych, którzy budowali również romański, ale o pół wieku starszy portal prowadzący do kościoła klasztornego. Natomiast ten kościół, my wiemy o nim tylko tyle, że został konsekrowany około 1110 roku przez biskupa krakowskiego Maura. Możemy mówić, że to jest kościół z przełomu wieku XI i XII, więc jeden z niewielu tak dobrze zachowanych w tak dużej formie zabytków z okresu romańskiego na terenie naszego województwa i w ogóle na terenach ziemi polskiej. Ciekawostką, o której warto tu wspomnieć, to jest zachowane sklepienie łupkowe wewnątrz wieży kościoła świętego Wojciecha, bo ona przede wszystkim przetrwała. Sam kościół został rozebrany, ponieważ ta budowa stała się częścią późniejszego, mniej więcej o te 50 lat, kościoła cysterskiego wybudowanego już przez mnichów. Natomiast wieża do dzisiaj służy, w niej znajduje się prospekt organowy, natomiast w środku możemy zobaczyć przepiękne łupkowe sklepienie romańskie w oryginale. No to jest smaczek, bo jeszcze jak mury gdzieś tam stoją po Polsce, to te sklepienia bardzo rzadko zdarza się, że przetrwały do naszych czasów. Natomiast tu w Jędrzejowie tak, warto zobaczyć.
1: No to teraz panie burmistrzu, zapraszamy naszych widzów w jaką część tego archiopactwa cysterskiego?
2: Myślę, że teraz powinniśmy powędrować do kościoła, zobaczyć to, co jest najpiękniejsze właśnie wewnątrz kościoła cysterskiego.
1: Moi drodzy Państwo, dalej podróżujemy po archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie i teraz z panem burmistrzem jesteśmy również w szczególnym miejscu, bo jest to?
2: To jest jedna z czterech bocznych kaplic. Dzisiaj prowadzi tędy wejście do zakrystii. Kiedyś to było troszeczkę inaczej zorganizowane, ale miejsce szczególne. Przede wszystkim ze względu na fakt, że nie zostało poddane barokizacji i możemy patrzeć na mury, które w całości pokazują ten styl romański, pierwotny na kanwie, którego budowano to opactwo. Natomiast kim najstarsza w Polsce płyta nagrobna świecka Pakosława Zmstyczowa, kasztelana krakowskiego, jednego z głównych załóżników Władysława Łokietka w walce o tron krakowski i o restytucję korony polskiej. To oczywiście dla nas szczególne miejsce, ponieważ na tarczy, która towarzyszy rycerzowi na tej płycie nagrobnej, jest najstarsze przedstawienie herbu Lis, zachowane do dzisiaj. Herbu, który jest herbem miasta Jędrzejowa. Herb, jeden z najstarszych polskich herbów, herb Lis, prosty, strzała dwukrotnie przedzielona poprzecznie. To też wynika trochę zwartości tego herbu, prosty, ale jeden z najstarszych. Natomiast

0: Drugą ciekawostką, którą tutaj warto zobaczyć, to malowidła, które zostały odkryte nie tak dawno, bo na świeżo jesteśmy 1,5 miesiąca po odsłonięciu tych malowideł. Mamy tutaj scenę oczywiście z udziałem Jana Chrzciciela. Trwają badania. Dla nas zaskoczeniem jest to, że to są XIV-wieczne zdobienia tej kaplicy i myślę, że jeszcze wiele ciekawych informacji uda nam się ustalić dzięki pracom, które tutaj toczą się w chwili obecnej.
1: Gdzie teraz przemaszerujemy i kogo zaprosimy do rozmowy?
0: No, przemaszerujemy przed ołtarz główny, no to najważniejsze miejsce w kościele.
1: Zapraszam.
0: Ojcze Jakubie, zapraszamy.
2: To, co przed nami, to główny ołtarz, ołtarz wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I trzeba powiedzieć, że to jest jeden z trzech ołtarzy w Polsce, budowany przez jedną szkołę.
0: Jeden warsztat. My trochę żartujemy sobie zazwyczaj, który był pierwszy, czy ten na Jasnej Górze, czy ten Jędrzejowski, ponieważ obydwa ołtarze pochodzą z tego samego warsztatu, z tego samego okresu, czyli mniej więcej z połowy wieku XVIII i przedstawiają wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Na tym ołtarzu oczywiście widzimy świętego Piotra, świętego Pawła. Na górze mamy, tak jak wspomniałem, po prawej stronie mistrza Wincentego Kadłubka, natomiast po lewej mamy świętego Wojciecha, który też patronem tego miejsca jest, chociażby poprzez wezwanie kościoła przedcysterskiego świętego Wojciecha.
2: I gdy tak popatrzymy też w stronę prezbiterium oprócz stalli, będziemy mogli zobaczyć również freski. I w tym pierwszym, na tym pierwszym fresku będziemy mogli zobaczyć taką bramę, pod którą znajduje się ówczesny wizerunek klasztoru jędrzejowskiego. I gdy tak popatrzymy, zobaczymy tam trzy wieże. Natomiast dzisiaj, gdy popatrzymy na klasztor, zobaczymy tylko dwie. Ta wieża to wieża kościoła przedcysterskiego. I powyżej mamy scenę, w której zakon cysterski jest przedstawiany przez Maryję, królową zakonu cysterskiego, Jezusowi Chrystusowi. W drugim przęśle mamy alegorię nieba, w trzecim chwałę błogosławionego Wincentego Kadłubka. Natomiast w pozostałej części kościoła freski, które zostały namalowane przez pana Andrzeja Radwańskiego, po pożarze w 1800 roku, wtedy, gdzie trzeba było wszystko naprawić, Radwański malował te freski. Jak pan burmistrz jeszcze przed nagraniem przypominał mi, była to jaka szkoła?
0: To jest Morawska Szkoła Barokowa i trzeba przyznać, że człowiek, który wtedy był uznawany na tym terenie za jednego z najlepszych malarzy i twórców i wiele obiektów sakralnych na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego czy też małopolskiego właśnie było przyozdabianych przez Andrzeja Radwańskiego w tej technice afresco.
2: Znajdujemy się przed kolejnym bardzo ważnym miejscem w naszym kościele. To jest kaplica błogosławionego Wincentego Kadłubka, gdzie wśród figur aniołów znajdują się relikwie umieszczone w podwójnej trumience błogosławionego Wincentego Kadłubka, którego znamy jako wszyscy Polacy, jako tego, który napisał kronikę Polonorum, był pierwszym Polakiem kronikarzem, co już padło, ale tak naprawdę musimy jeszcze pamiętać, że dla wierzących, dla katolików jest to postać bardzo ważna, bowiem dzięki niemu we wszystkich świątyniach w Polsce dzisiaj mamy wieczne światło, bowiem on ten zwyczaj wieszania wiecznego światła dla polskich kościołów wprowadził.
1: Jesteśmy wraz z panem burmistrzem przy clou tego naszego spaceru, bo są to chyba takie jedyne wyjątkowe organy w Polsce i możemy chyba powiedzieć, że też w Europie.
0: Tak, myślę, że wielu byśmy tym zdenerwowali, ale dla nas są one najważniejsze. Ale trzeba przyznać, że też jeżeli chodzi o wartość historyczną tego instrumentu i pewnie o jakość, wartość muzyczną, to niepowtarzalny na skalę na pewno polską, a pewnie i europejską. Z czego to wynika? No oczywiście historia tego instrumentu. Dzisiaj mówimy o połowie wieku XVIII, prospekt organowy nowy, wybudowany właśnie w czasach barokizacji kościoła klasztornego, w czasach, kiedy opat ziemnicki tutaj dowodzi. Dwa warsztaty to oczywiście Fogler i bracia Korn.

0: Netce, czyli Warszawa i Kraków. Natomiast sam instrument był budowany tu na miejscu, ponieważ oprócz skryptoriów, młynów, foluszy, znajdował się również tutaj zakład prowadzony przez cystersów zajmujący się budową organów.
1: Dzięki uprzejmości ojców cystersów gości tutaj Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej przez 2 miesiące w każdą sobotę i w ostatnią niedzielę tego okresu, czyli w dzień, kiedy odbywa się odpust wincentiański. Gościmy tutaj muzyków nie tylko z Polski, ale i z Europy, a nawet świata się zdarza, którzy na tym instrumencie próbują swoich sił.
2: No to panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie, też myślę, że nasi widzowie chcieliby poznać, a jakie są okolicznościowe już wdrożone w grafik powiatu jędrzejowskiego, czy nawet województwa świętokrzyskiego wydarzenia odbywające się właśnie tutaj przy opactwie cysterskim?
0: Największe uroczystości, które tutaj się odbywają, to ostatnia niedziela sierpnia, czyli odpust ku czci mistrza Wincentego Kładłubka z udziałem no i ważnych osób, jeżeli chodzi o hierarchię kościelną, ale też i setek czy tysięcy wiernych. No, warto zarekomendować, że tu mistrz Wincenty przyciągał chociażby Karola Wojtyłę, jeszcze wtedy nie papieża. Ostatnią swoją wizytę odbył na kilka miesięcy, bo wiosną roku, w którym został wybrany papieżem. Mistrz Wincenty to rzeczywiście dla nas magnes, który ściąga tutaj i gości, i wiernych. I tych uroczystości związanych z kadłubkiem tutaj nie brakuje. Natomiast takim towarem eksportowym to rzeczywiście festiwal organowy.
2: No i nie naginamy prawdy, moi drodzy Państwo, bo podczas tego rejestrowania programu, tych wywiadów, tych rozmów z ojcem Jakubem Zawadzkim czy z panem burmistrzem, wkoło nas właśnie wędrowało kilkanaście wycieczek. Chcielibyśmy Wam pokazać wszystko, ale nie możemy. Dlaczego, panie burmistrzu?
0: Nie, no tu jest, to jest rzeczywiście no, tak wiele rzeczy do pokazania, że tak krótki materiał no, nie odzwierciedla skali i wartości tego miejsca. My zapraszamy serdecznie, a cieszy przede wszystkim fakt, Arku, że Ty jako jędrzejowianin chyba masz największe plenipotencje do tego, aby zachwalać to miejsce, w którym, no, czy obok którego się wychowałeś, żyłeś, funkcjonowałeś przez tyle lat, a my mamy dane do dzisiaj cieszyć się właśnie z obecności cystersów, którzy są dziedzicami, spadkobiercami tych setek lat historii Jędrzejowa i zakonu, który wziął swój początek właśnie z Jędrzejowa, jeżeli chodzi o historię w Polsce.
2: Wraz ze mną właśnie pan dyrektor Jan Przypkowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Mówię, zacząłem, że tak naprawdę w sercu tego Jędrzejowa, jeśli chodzi o to muzeum, jesteśmy.
3: Tak, jesteśmy właśnie w samym rynku, w dawnej kamienicy doktora Feliksa Przypkowskiego, lekarza, który z zamiłowania był astronomem i gnomonikiem, czyli twórcą zegarów słonecznych. I właśnie jego dawne mieszkanie stanowi część dzisiaj tej kolekcji. To on zbierał zegary słoneczne. On robił zegary słoneczne sam i spora ich część jest w gablotce za nami.
2: No właśnie, to skąd pomysł na kolekcję zegarów słonecznych?
3: Feliks Przypkowski od małego interesował się astronomią, pasjonował się też możliwością pomiaru czasu za pomocą słońca. Natomiast jego ojciec, który tak mocniej stał obiema nogami na ziemi, doradził mu, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu, żeby zarobić na życie i dzięki temu móc uprawiać swoje hobby. I dlatego Feliks Przypkowski został lekarzem ze specjalnością położnika. Był bardzo ceniony, miał bardzo dużo pacjentów i dlatego mógł rozwijać swoje pasje, budować zegary słoneczne, zbierać zegary słoneczne, kupować je w całej Europie, jak również na swoim domu na dachu postawił obserwatorium astronomiczne, wyposażone w bardzo nowoczesny teleskop, przy pomocy którego prowadził obserwacje, wykonywał zdjęcia. No i jego pasję kontynuował Tadeusz Przypkowski, właściwie jego syn. Właściwie to były te same zainteresowania. Astronomia, gnomonika, no i fotografia, bo to jest kolejna pasja Przypkowskich.
2: Tutaj swój czas spędzał podczas I wojny światowej komendant Józef Piłsudski.
3: Zgadza się, to jest pokój z wieloma ciekawostkami. Jesteśmy w dawnym gabinecie doktora Feliksa Przypkowskiego, czyli miejscu, gdzie przyjmował on pacjentów, ale też oddawał się swoim pasjom, tutaj między innymi konstruował zegary słoneczne. I rzeczywiście to pomieszczenie ma duże znaczenie dla mieszkańców Jędrzejowa, nawet dzisiaj, ponieważ w czasie I wojny światowej, w marcu 1915 roku, przyszedł tutaj komendant Józef Piłsudski i w tym pokoju właśnie spędził jakiś czas, tutaj nocował.

0: zobaczył leżankę dla pacjentów, koło której stoimy, i powiedział: o, ja tu będę spał. I Feliks Przypkowski ustąpił mu tego pokoju i przez ten czas komendant Piłsudski przy biurku Feliksa wypisywał rozkazy, niektóre na blankietach recept, wydawał rozkazy również przez telefon, no i spędzał czas z rodziną Przypkowskich. Została po nim taka osobliwa pamiątka, ponieważ pewnego razu jego ordynans czyścił jego pistolet i nie zauważył, że jeden nabój został w lufie. Pistolet wystrzelił i zrobił dziurę w szafie z książkami. Ta dziura jest dzisiaj wszystkim pokazywana, a w szafach na książki jest część starodruków z kolekcji Feliksa Przypkowskiego.
1: Znajdujemy się, moi drodzy Państwo, tak naprawdę w clue naszego marszu po Muzeum Mienia Przypkowskich w Jędrzejowie. I właśnie co się znajduje w tych cudownych eksponatach, panie dyrektorze?
0: No więc tutaj właśnie mamy naszą główną kolekcję, kolekcję zegarów słonecznych, którą pokazujemy tutaj prawie całą. Kolekcję na pewno największą w Polsce, jedną z największych na świecie. Łącznie zegarów słonecznych mamy prawie 400 eksponatów. No, każdy jest wyjątkowy. Są to sprzęty zupełnie różnej wielkości. Były to sprzęty na różną kieszeń, więc niektóre są bardzo ozdobne i kunsztowne, niektóre są bardzo proste, ale są wśród nich też takie szczególnie ciekawe egzemplarze, jak na przykład zegar słoneczny z armatką, który jest za nami. Zegar, który oprócz tego, że pokazuje aktualny czas, może strzelać w momencie prawdziwego południa, czyli wtedy, kiedy słońce jest najwyżej.
1: Drodzy Państwo, panie dyrektorze, opuszczamy to piękne Muzeum Mienia Przypkowskich, ale nie do końca, bo tak naprawdę teraz wybierzemy się w podróż wiekową gdzie?
0: W podróż do Ogrodu Czasu. I powiem, że zwiedzający, którzy przychodzą do naszego muzeum, są zaskoczeni jego objętością. To się wydaje, że są dwie kamieniczki przy rynku, a tymczasem to jeszcze idzie w głąb i w głąb i w głąb, i tam teraz bardzo serdecznie zapraszam.
1: Naszą podróż, moi drodzy, jeśli chodzi o Muzeum Mienia Przypkowskich w Jędrzejowie, kończymy tak naprawdę pod piękną aurą słonecznego dnia i w cudownym Ogrodzie Czasu. Skąd nazwa właśnie, jeśli chodzi o ten ogród?
0: No, Ogród Czasu, ponieważ czas w naszym muzeum jest wszechobecny, a zwłaszcza w ogrodzie, gdzie 13 zegarów słonecznych różnych typów odmierza czas zawsze, kiedy tylko na niebie świeci słońce.
1: Wróćmy, panie dyrektorze, do samego początku. Jak powstał właśnie ten Ogród Czasu?
0: Ogród Czasu powstał, narodził się z koncepcji Tadeusza Przypkowskiego. Zaprojektował go profesor Gerhard Ciołek w połowie lat 60. Ogród pomyślany jako takie magiczne miejsce otoczone murem, gdzie z jednej strony są znaki zodiaku, z drugiej strony są symbole planet. Od południa natomiast elementy platońskie, czyli te żywioły, ziemia, powietrze, woda i eter. Wewnątrz tego muru są właśnie zegary słoneczne i zioła lecznicze, ponieważ w tym miejscu 200 lat temu była apteka i tutaj właśnie hodowali zioła, które potem suszyli w zabytkowej altanie zachowanej do dzisiaj.
1: Moi drodzy Państwo, jeśli chcecie na przykład zwiedzić ten punkt na mapie Polski, bardzo serdecznie zapraszamy Was do moich rodzinnych stron. Pan dyrektor Jan Przypkowski bardzo miło tutaj wszystkich Was ugości i opowie też wiele ciekawostek związanych z tym miejscem. To tyle. Dziękujemy ślicznie, że mogliśmy przystąpić i troszkę tutaj zahaczyć, jeśli chodzi o czas, też go tutaj spędzić, bo naprawdę jest to znakomite miejsce dla wszystkich fanów chyba zegarów słonecznych i nie tylko.
0: I nie tylko. I wszystkich takich fanów i nie tylko zapraszam serdecznie do nas, do Jędrzejowa.

0: Ciekawą atrakcją na pewno, jeśli chodzi o to miasto, jest kolej wąskotorowa, jako jedna z nielicznych aktywnie działających w Polsce. I ona, moi drodzy Państwo, znajduje się tutaj, w Jędrzejowie, za naszymi plecami. U mojego lewego boku asystuje mi dzisiaj prześliczna pani kierownik Katarzyna Wydrzyńska.
1: Sezon turystyczny trwa od 1 maja do 30 września. W tym czasie organizujemy pociągi niedzielne dla klientów indywidualnych. Każdy może przyjść, kupić bilet i pojechać w sentymentalną podróż po ziemi jędrzejowskiej. Trasa kolejki to obecnie 18 km. Jadąc mijamy miasto Jędrzejów, przejeżdżamy przez park, mijamy mini miasteczko ruchu drogowego, mijamy piaski, borki, jasionne, dojeżdżamy do

0: Wygoda. Naszą podróż kończymy na stacji Motkowice, gdzie wspólnie biesiadujemy przy ognisku.
1: No myślę, pani Katarzyno, patrząc też na ten wagon, który stoi z tyłu na stacji kolei wąskotorowej, mogę się zapytać, jakim taborem dysponuje dzisiaj nasza kolejka?
0: Obecnie dysponujemy czerwoną rumuńską lokomotywą z 1968 roku. Jest to lokomotywa typu LXD2. Następnie mamy cztery wagony, w tym trzy wagony produkcji rumuńskiej BX-HPI oraz wagon typu retro. Jest to wagon drewniany, letni, z otwartymi oknami. Łącznie w naszych wagonach może podróżować ponad 160 osób jednocześnie.
1: A my dalej kontynuujemy, moi drodzy, naszą wędrówkę po stacji kolei wąskotorowej w Jędrzejowie. I tak naprawdę cofamy się o kilkanaście lat wstecz.
0: Kilkadziesiąt, nawet ponad sto.
1: Tak, dlatego pani kierownik, mam nadzieję, że wytłumaczy nam dokładnie, co to za eksponaty są za naszymi plecami oraz przed nami i koło.
0: Za naszymi plecami znajdują się stare mundury kolejarzy, które zostały nam ofiarowane przez dawnych pracowników kolejki. W gablocie znajdują się pamiątki po poprzednim zarządcy, po spółce ZOO, która wcześniej zarządzała kolejką wąskotorową przed parkami, a wokół, w ogóle jesteśmy, znajdujemy się w środku, w Izbie Tradycji Kolejowych. To tutaj odbywają się spotkania integracyjne, warsztaty dla dzieci, młodzieży, które integrują społeczność lokalną, co też jest jednym z naszych celów, z celów działalności funkcjonowania kolejki wąskotorowej, bo to nie tylko przejazdy pociągiem, ale również mieszkańcy, którzy tu przychodzą i chcą z nami być. Mamy tutaj turystów z Włoch, ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Często nas odwiedzają właśnie obcokrajowcy.
1: Zapraszamy wszystkich fanów kolei wąskotorowych w to miejsce, do miasta Jędrzejów. Tak jak, moi drodzy Państwo, rozpoczęliśmy naszą relację odnośnie kolei wąskotorowej, tak napomnieliśmy, że zaprezentujemy Wam jedną ze stacji i bogactwa, jakie na szlaku kolei wąskotorowej możecie napotkać. Ja znajdujemy się tak naprawdę na stacji Wygoda za naszymi plecami, a u mojego lewego boku jest właśnie właściciel kompleksu Sielsko na Wygodzie, pan Marcin Kałka. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kompleksie Sielsko na Wygodzie, kompleks Medical and Spa. Część przy torach wąskotorówki, jest to część rekreacyjna, przeznaczona dla odwiedzania przez młodszych klientów z rodzinami. Mamy tutaj szereg atrakcji, park dinozaurów z 16 figurami, stadninę koni, mamy wesołe miasteczko, mamy mini zoo, mamy altanę, mamy taką dużą halę, na której robimy imprezy integracyjne, imprezy dla firm, imprezy dla całych rodzin. W drugiej części tego kompleksu znajduje się hotel, w którym jest baza noclegowa. Oprócz tego jest baza rehabilitacyjna, ponieważ jesteśmy kompleksem Medical and Spa. Mamy zgodę i wpisy w Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Marszałkowskim, jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne. Działamy, leczymy po prostu ludzi, mamy tam basen, mamy całą rehabilitację, także tam też można skorzystać, korzystając z dotacji PFRON-owskich i tam też przebywać.
1: Na okres wakacji to, z tego co już wiemy i udało nam się też dowiedzieć, doszukać, to są, można powiedzieć, na Wygodzie imprezy na wypasie. A jakie to?
2: Tak, to już taka tradycja, organizujemy takie imprezy z gwiazdami, tu staje taka duża scena i robimy po prostu takie imprezy dla tutaj społeczności, różne tematyczne, począwszy, i takie duże imprezy zaczynają się już majówką, gdzie witamy wiosnę, witamy lato, potem mamy po prostu imprezy wtedy, kiedy są długie weekendy, to tak wykorzystujemy, żeby w jakiś sposób dać ludziom też jakąś atrakcję, a ludzie kochają Wygodę i ludzie tutaj przyjeżdżają.
1: Nic, moi drodzy Państwo, tylko zaprosić Was na przejażdżkę koleją wąskotorową do miasta Jędrzejów. W tej gminie, jak widzicie, możecie zwiedzić tak piękne i cudowne miejsca, które oferują Wam obszerny zakres atrakcji do zwiedzania, do spędzenia czasu, noclegu, że nic, moi drodzy Państwo, można rzec tylko jedno. jedna wielka wygoda. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
2: To ja dziękuję bardzo. Miło gościć i zapraszamy wszystkich Państwa na Sielsko na Wygodzie.

0: nie? Aby poczuć trochę wygody.
1: Możemy chyba śmiało rzec do pana burmistrza miasta Jędrzejowa, Marcina Piszczka, że Jędrzejów jest bardzo ładnie obstawiony, jeśli chodzi o zabytki, panie burmistrzu.
2: No tak, rzeczywiście miasteczko historyczne. Może ta historia rzeczywiście meandrowała, były lepsze, gorsze czasy, ale szczęście jest takie, że te najważniejsze zabytki, jak chociażby klasztor czy fara miejska, przy którą się znajdujemy, dotrwały do naszych czasów i pomimo rozmaitych zawirowań, pomimo rozmaitych problemów, my jako współcześni możemy oglądać kościoły, które swoimi korzeniami sięgają gdzieś głęboko w mroki średniowiecza, bo tak jak klasztor to przełom XI i XII wieku, a Kościół Świętej Trójcy, czyli najważniejszy kościół miejski, fara miejska, przed którą się znajdujemy, to początek wieku XV.
1: Pokazujemy wam cudowne miejsca, a takim na pewno jest ten kościół drewniany. Wraz u mojego boku pani Urszula Lubczyńska-Gładka, czyli autorka audycji historycznych, która nam, moi kochani, bliżej przybliży historię właśnie tego znakomitego drewnianego kościoła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, znajdujemy się w Mnichowie, w XVIII-wiecznym kościele z drugiej połowy XVIII wieku, kościele drewnianym, bardzo oryginalnym, których takich drewnianych świątyń zbyt wiele tutaj nie ma w okolicy. A ten jest wyjątkowy, bo ma bardzo wysokie walory architektoniczne, ale też jest unikatowy. Mówi się, że na skalę europejską, ze względu na to, że jego wystrój to jednorodny stylistycznie wystrój w stylu rokokowym. W całości, jak Państwo widzą, z drewna. Drewna modrzewiowego, z którego kościół jest zbudowany, ale także drewna lipowego, które, no jak wiemy, jest takim miękkim drewnem, dającym się kształtować, więc przepiękne ornamenty, którym warto przyjrzeć się bliżej, bo są naprawdę kunsztownie wykonane. Wspaniałe detale wyposażenia wnętrza, właśnie wykonane z drewna, takie jak chrzcielnica na przykład, konfesjonały, czy tutaj za nami ambona.
1: Głównym walorem, tak naprawdę, pani Urszulo, chyba ciekawostką, bo możemy to widzom zdradzić, jest to, że niżej znajduje się drugi kościół, tak naprawdę chyba też kaplica. Co możemy na ten temat powiedzieć więcej?
3: No to prawda, że rzeczywiście jakby Mnichów ma dwa kościoły, podziemny i ten, w którym jesteśmy, czyli ten na górze. Ten kościół podziemny jest murowany, on powtarza jak gdyby kształt tego kościoła właśnie nadziemnego. Oczywiście no wiadomo, że musiał powstać przed tym kościołem, ale jest z tego samego czasu. On służył do tego, aby odprawiać tam nabożeństwa w czasach, kiedy było bardzo zimno. Po prostu były mroźne zimy, na pewno ciężko było ogrzać duży kościół, do dzisiaj jest dość ciężko ogrzać kościół. Więc ludzie tam właśnie schodzili, tam było nieco cieplej, ale jest niezwykle nastrojowo również.

0: drodzy Państwo, jesteśmy w dalszym ciągu w podróżowaniu, jeśli chodzi o cały powiat jędrzejowski, a tak naprawdę w kulminacyjnej części naszej rozmowy z panem burmistrzem Marcinem Piszkiem na temat, no właśnie, tej pięknej historii miasta Jędrzejów, bo mamy nadzieję, że ona taka była.
1: Tak, to prawda. Trzeba przyznać, że miasto bardzo historyczne. Nie ma co ukrywać, że to zasługa przede wszystkim Cystersów, bo za ich sprawą to miasto rzeczywiście przewinęło się wielokrotnie przez kartę historii Rzeczypospolitej, szczególnie w tym okresie średniowiecznym i nowożytnym. Wspominaliśmy, że samo przybycie do Jędrzejowa już gdzieś tam na karty historii wprowadziło Jędrzejów, przybycie oczywiście Cystersów do tego miasta, bo też w historii Polski ten zakon odegrał szczególną rolę, nie tylko pod kątem religijnym, ale może przede wszystkim właśnie przemysłowym, manufakturowym, gospodarczym, rolniczym, bo niosąc z Europy Zachodniej nowinki, rzeczywiście przyczynił się do rozwoju, szczególnie w okresie rozbicia dzielnicowego ziem polskich. Jędrzejów leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg krajowych. To też nam daje pewien asumpt do rozwoju. Prężnie rozwijająca się strefa ekonomiczna, którą mieliśmy okazję widzieć jeszcze 12 lat temu. No, szczere pole, dzisiaj około 2000 miejsc pracy, więc no, dla nas to też perspektywa

0: Wiadomo, że to nie jeszcze rozwiązanie problemów, ale jakaś perspektywa, która rysuje się przed tym miastem. Miejmy nadzieję, że dalej ten rozwój z taką piękną historią w tle jak opactwo Cystersów będzie trwał przez długie dziesięciolecia. Buduje się sporo, miejmy nadzieję, że będzie budowało się jeszcze więcej. My też taką ciekawostkę sprzedamy, jesteśmy jedynym powiatem województwa świętokrzyskiego. Nie ma co ukrywać, że za sprawą naszą, Jędrzejowa, który nie podlega pod Starachowicką, miejscową świętokrzyską strefę ekonomiczną, tylko my jesteśmy częścią Krakowskiego Parku Technologicznego i specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Ja sobie bardzo chwalę współpracę z KPT. No, z takich największych inwestycji to oczywiście podpisana umowa na przebudowę pływalni miejskiej w Jędrzejowie. Koszt prawie 35 milionów. Budujemy 3 sale sportowe przy szkołach na terenach wiejskich gminy Jędrzejów. W tej chwili realizujemy 40 odcinków dróg i ulic. Mamy takie 3 duże umowy z wykonawcami za kilkanaście milionów złotych. Warto też podkreślić, że co prawda nie my prowadzimy te inwestycje, ale na terenie tak małej gminy budują się, są w trakcie budowy 3 przystanki kolejowe, nowe, na terenach sołeckich, wiejskich, więc dla mieszkańców to też będzie duże udogodnienie. W trakcie już jest dworzec w Podchojnach. W tym roku już pierwsze pary pociągów ruszą z tego sołectwa do Jędrzejowa, Kielc i Krakowa. W przyszłym roku startuje Mnichów, położony troszeczkę bardziej na północ od Podchojn. No i czekamy na w ogóle modernizację linii numer 8, bo mamy już zaprojektowany przystanek w Skroniowie, więc no, te 3 nowe przystanki zasilą te sołectwa, ale też wzbogacą mapę komunikacyjną gminy Jędrzejów. A przy wykluczeniu komunikacyjnym to zawsze jest wartość ogromna, że te pociągi będą obsługiwały mieszkańców z tak małych miejscowości.
1: Teraz, moi drodzy Państwo, powędrowaliśmy sobie do gminy Nagłowice, czyli sąsiedniej gminy z gminą i miastem Jędrzejów. I też nie jesteśmy byle gdzie, bo mamy tutaj dla Was naprawdę szereg ciekawych atrakcji, no właśnie, do odwiedzenia. Wraz ze mną, moi drodzy Państwo, jest wójt gminy Nagłowice, pan Jacek Lato. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: No właśnie, panie wójcie, znajdujemy się tak naprawdę w cudownej aurze i to w niebyle jakim miejscu, bo znaczącym chyba bardzo dla Polski. Dworek Mikołaja Reja.
2: Tak jest, dworek Mikołaja Reja i same Nagłowice wszystkim na pewno się kojarzą z Mikołajem Rejem, ojcem literatury polskiej, którego pomnik mamy tu między innymi za nami, przy dworku Mikołaja Reja znajduje się. Wokół dworku Mikołaja Reja mamy park, prawie 9 hektarów. Jeżeli chodzi o gminę Nagłowice, to wiadomo, województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina Nagłowice, zlokalizowana przy drodze krajowej, która biegnie na Śląsk, częściowo droga wojewódzka, która biegnie w stronę Włoszczowy, natomiast cała gmina Nagłowice to 17 sołectw, prawie 5 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o atrakcje, do których bardzo, ale to bardzo chcielibyśmy Państwa zaprosić, to oprócz dworku Mikołaja Reja i całego terenu wokół dworku mamy jeszcze piękne kościoły. 2 drewniane kościoły w miejscowości Rakoszyn i Trzciniec oraz jeden kościół w Ciernierzabieńcu, też jako zabytek wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli chodzi o turystów, to zarówno indywidualni turyści mogą wraz z oprowadzającą osobą zwiedzać ten dworek, ale również indywidualnie, na co serdecznie zapraszamy.
1: No to panie wójcie, to teraz chyba przejdźmy do tego ośrodka, tam porozmawiamy, moi drodzy Państwo, no właśnie z kim, panie wójcie?
2: Z wieloletnim dyrektorem, można powiedzieć kustoszem dworku Mikołaja Reja, panią dyrektor Lidią Titow. Zapraszamy do środka.
1: Już możemy powiedzieć na samym początku, pani Lidio, że budynek robi wrażenie. A czym on jest bogaty, jeśli chodzi o chatę Mikołaja Reja w środku?
3: Jest to dwór z roku 1800 i tu mamy muzeum i izbę pamięci. Na drzeworytach znajdują się fragmenty dzieł, fragmenty życiorysu, kopie rękopisu. I tak jak już wspominałam, nigdzie w Polsce nie znajdziecie Państwo miejsca, które jest dedykowane Mikołajowi Rejowi. Rej przede wszystkim nie był tylko pisarzem i poetą. Był typowym polskim szlachcicem, prawdziwym człowiekiem renesansu. Wszyscy wiemy, że

0: ukochał polszczyznę, ale był człowiekiem pracowitym i gospodarnym. Z tego powodu pod koniec życia miał już 17 wsi, miał kamienicę w Krakowie, miał również i założył również dwa miasteczka. A żeby było jeszcze ciekawiej, to również i tworzył muzykę. Zachowały się zapisy nutowe. Miał nawet swoją kapelę włościańską i właśnie z tą kapelą odwiedził, był zaproszony na dwór króla Zygmunta Starego, bo również był dworzaninem królewskim, bo przede wszystkim też i był politykiem.
1: Wszystkich ciekawostek i legend chyba też nie będziemy, drodzy Państwo, Wam zdradzać, to musicie tu poznać, na miejscu w gminie Nagłowice. Zapraszamy chętnie Was do dworku Mikołaja Reja.

0: Z gminy Jędrzejów, moi drodzy państwo, przenosimy się tak naprawdę w sąsiednią gminę, w której też jest moc atrakcji specjalnie przyszykowana dla was. Gmina Sopków jest bogata właśnie w takie cudowne rzeczy, które na pewno musicie obowiązkowo zwiedzić. Wraz ze mną wójt gminy Sopków, Tomasz Haja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, panie wójcie, możemy chyba śmiało powiedzieć, że gmina Sopków jest bardzo bogata w atrakcje turystyczne. A jakie to są?
1: Oczywiście. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim zapraszam wszystkich państwa do przepięknej, malowniczej gminy Sopków. Jednym z najważniejszych takich zabytków w naszej gminie to jest Zamek Rycerski w Sopkowie. Są jeszcze inne ważne, takie jak Dworek pod Lipą czy Kościół Drewniany w Chomentowie. Ale jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, Zamku Rycerskim w Sopkowie. Zamek, który ma powiązania z założeniem miejscowości tutaj Sopków z XVI wieku, z drugiej połowy XVI wieku. Założycielem Sopkowa był Stanisław Sobek. To właśnie on utworzył miasto Sopków. Miasto, które funkcjonowało przez 306 lat. No niestety ukazem carskim za udział mieszkańców Sopkowa w powstaniu styczniowym zostały zniesione prawa miejskie. Podjąłem te starania wraz z Radą Gminy w Sopkowie, aby przywrócić prawa miejskie dla Sopkowa. Rada Ministrów podjęła już rozporządzenie i od stycznia 2025 roku miejscowość Sopków stanie się miastem. Ten przepiękny zamek to chluba dla naszej gminy, bo on rozsławia, promuje naszą gminę, ale nie tylko gminę, powiat, województwo, tak naprawdę na tle całego kraju.
0: Kto był w ogóle prekursorem i kto postanowił właśnie w Sopkowie wybudować tak piękny zamek rycerski?
2: No, Stanisław Sobek. Później jego synowie. Wie pan, musiałbym tutaj wymieniać bardzo wiele rodów, które przyczyniły się do wielkości tego miejsca. Wiecie państwo, nawet był taki przypadek, że ktoś go przegrał w karty. Komuś zabrano za długi. No i było to też ciekawe miejsce, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że przebywał tutaj król Sobieski, gdyż właścicielka Anna Szaniawska była z Ossolińskich i króla żona też była z Ossolińskich i była Marysieńka, a ta była Anna, były siostrami. I jest duże prawdopodobieństwo, że te siostry się odwiedzały. A przy okazji i król też tu bywał.
0: No to porozmawiajmy jeszcze, panie Andrzeju, o uniformie, jakie obowiązywał wtedy. No
2: to jest typowe takie szlacheckie ubranie XVIII-wieczne. To jest delia. No tutaj mamy buty takie długie. Szlachta musiała się wyróżnić. Znaczy się mężczyźni. Mężczyźni zawsze po prostu dbali o swój wygląd. Kobiety to różnie, ale mężczyzna musiał być piękny. I był piękny. Dlatego nosił się bogato.
0: I my też, moi drodzy państwo, na bogato zapraszamy was w to miejsce, gmina Sopków, Zamek Rycerski w Sopkowie. Anotacje w internecie również odnajdziecie, a służy wam na co dzień, mam nadzieję, pomocą pan Andrzej, kasztelan tego miejsca. Dziękuję, panie Andrzeju,
2: zapraszam.
0: Za rozmowę.
2: Zapraszam wszystkich.
0: Moi drodzy państwo, naszą

0: Podróż w gminie Sopków kończymy w szczególnym też miejscu dla pana wójta, a mianowicie dworek pod Lipą. Panie wójcie, dlaczego to miejsce jest tak dla pana szczególne?
1: Dla mnie jest to wyjątkowe miejsce, które ma swoją przeszłość. Dwór, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku, jest wyjątkowy. To widać na zewnątrz i w środku. To znaczy tylko, że w czasie wojny został ten dwór zniszczony,

0: rolnicza. Po 1955 roku powstała tutaj szkoła podstawowa. I szkoła podstawowa funkcjonowała do 2000 roku. Następnie przez 2 lata tutaj nikt się nie interesował, był to majątek gminy i gmina sprzedała ten obiekt państwu Litwie.
1: Dwa dni, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o plany nagrań w gminie i powiecie Jędrzejów i mamy nadzieję, że przekazaliśmy Wam dużo wiedzy merytorycznej. Pokazaliśmy chyba jedne z tych najciekawszych uroków tej ziemi, które trzeba zwiedzić. Podróże po mapie dobiega końca, ale dzisiaj wyjątkowo, bo to moje rodzinne strony w asyście Pana Burmistrza Jędrzejowa Marcina Piszczka, któremu tak naprawdę oddaję ostatnią pożegnalną część, jeśli chodzi o ten dzisiejszy program.
2: Spędziliśmy w Jędrzejowie 2 dni. Dla Was to kilkadziesiąt minut, dla nas rzeczywiście sporo pracy, sporo jeżdżenia, ale też sporo ciekawych miejsc do pokazania. To zaledwie 30 czy 40 minut. Natomiast warto tu przyjechać, żeby nie za pośrednictwem telewizji, ale osobiście zobaczyć to, co obserwowaliście na szklanych ekranach, dotknąć, poczuć klimat, zobaczyć te wspaniałe miejsca, jak chociażby klasztor cysterców w Jędrzejowie, Muzeum Przybkowskich, kolejkę wąskotorową, i wrócić do swoich domów z niezapomnianymi wrażeniami. Zapraszamy Was serdecznie do Jędrzejowa i na ziemię jędrzejowską.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza, co dzieje się w ciele kobiety, jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia,

0: zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia no, skutkują różnymi czasami złymi dolegliwościami, które są
1: O
0: dość
1: czym
0: uciążliwe.
1: powiemy,
0: O
1: tak?
0: czym powiemy? Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych,
1: Czyli takich męskich.
0: męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik jeszcze po okresie menopauzy, on produkuje hormony właśnie, tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
1: Więc tkanka tłuszczowa pełni
0: Tak,
1: pozytywną rolę.
0: właśnie chciałam powiedzieć, że tej tkanki
1: Warto przypić,
0: tłuszczowej,
1: drogie panie.
0: chociaż kobiety je właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest pani doktor, no, nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
1: Ale nie
0: tłuszczowej.
1: wszystkie panie tyją w tym czasie.
0: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała, niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje no, o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, gdzie kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne. To jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc
1: O,
0: no
1: to
0: myślę, że
1: jest
0: dobry temat właśnie na
1: tak.
0: początek
1: To jest.
0: wiosny,
1: Druga
0: związany właśnie
1: wiosna,
0: z
1: druga młodość,
0: druga
1: może
0: młodość. Tak,
1: tak do
0: no.
1: tego podejdźmy.
0: Kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić
1: Na
0: bardziej na
1: sobie.
0: sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, swój umysł, właściwie
1: Poświęcić sobie czas po prostu,
0: wsłuchać
1: tak?
0: się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również
1: No
0: poradzić.
1: właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość,
0: Tak.
1: tak?
0: Pierwszym
1: Bycie.
0: objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim
1: Mhm.
0: nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W
1: Mhm.
0: zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: Może się
0: może
1: pojawić
0: się
1: jeszcze.
0: pojawić, wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak, że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda? I ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z
1: Tak.
0: tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane
1: Uderzenia
0: pozytywnie.
1: gorąca,
0: Uderzenia gorąca,
1: potliwość,
0: tak,
1: tak?
0: ale to są raczej takie zmiany naczynioruchowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczynioruchowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego tą skórę też trzeba mocno.

0: zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową. W związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy, więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu, zażywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy, pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które związane są z suchością pochwy, skłonnością do infekcji, ponieważ ten nabłonek jest mniej odporny na zaburzenia równowagi bakteryjnej. Przeważają bakterie na przykład gram dodatni, a nie połeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić, na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata.
1: A może cieszę się, że nigdy nie paliłam.
0: Dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak, zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję hormonalną, więc jest to naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście

0: te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcje ochronne
1: dla serca.
0: Dla serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak, więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda, nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli
1: tak,
0: chodzi o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa hormony.
0: To zażywa i w ogóle nie ma z tym żadnego problemu, prawda?
1: Tak, a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z hormonalną terapią zastępczą,
0: taki
1: są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby onkologicznej, guzem w piersi,
0: tak, no
1: prawda?
0: Myślę, że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może zażywać
1: oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi, tak, chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki, prawda? Tak. Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta i wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo niski.
0: Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie.
1: Czy no pacjentka, ale mogą być też przezskórnie podawane, wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspartu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego.
0: Po usunięcia, czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej.
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5

0: 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej
1: Aha, więc
0: terapii.
1: takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale
1: Jakie
0: jeśli
1: są?
0: kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej stricte ścisłej tej
1: Ścisłej
0: granicy,
1: daty.
0: więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje
1: No
0: się
1: właśnie.
0: świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają
1: Jakim
0: się
1: wieku?
0: do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje
1: Objawami
0: pojawieniem się
1: przykrymi.
0: objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres
1: Ale
0: ileś
1: po co się
0: miesięcy,
1: męczyć, skoro
0: więc tak
1: może być
0: naprawdę nie
1: przyjemniej?
0: wiem, czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie, świetnie
1: A choroby
0: funkcjonuje.
1: towarzyszące
0: No przede
1: jakie są
0: wszystkim
1: przeciwskazane?
0: nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko.
1: Tak.
0: No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór wystąpił,
1: To zostanie w porę
0: To on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne, oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie rzadko się badają, tak. Więc wszystko, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch?
0: Oczywiście,
1: Tak,
0: ruch,
1: aktywność.
0: aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia
1: No.
0: mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza. No bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tą odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał.

0: Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież hormony, przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, więc ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster. No, tak. Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki tłuszczowej.
1: Okolice pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba podbrzusze, myślę, bo tam jest taki, ta troszeczkę tej tkanki
1: tłuszczyku,
0: takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia, nie naklejamy na piersiach, tak, więc tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiejkolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak. Także dieta, ruch, no, trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze
1: sen
0: snem.
1: Sen to jeden z leków. No tak,
0: prawda? No
1: zgłaszają.
0: I tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog, ale lekarze różnych...
1: I dietetyki, psychiatra.
0: Tak,
1: i
0: lekarze
1: jakieś...
0: i czy fizjoterapeuci również tutaj. No przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli
0: metabolizm...
1: Czyli ten wstępny okres,
0: tak,
1: który poprzedza menopauzę.
0: Poprzedza menopauzę. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne symptomy subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
1: A fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki, częste
1: robić?
0: Infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem dopochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez
0: Można
1: recepty?
0: Kupić bez recepty, więc...
1: Te estrogeny również, tak? W formie...
0: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy taki pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
1: Ale może nazw nie będzie.
0: Nie, to nie
1: mówić.
0: Jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa, więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też

0: można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję Pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

I startujemy podróże po mapie, moi drodzy Państwo. W dzisiejszej relacji telewizyjnej zaprezentujemy Wam moc ciekawych atrakcji i miejsc, które obowiązkowo musicie zwiedzić. Mianowicie będzie trochę aktywności sportowej, będzie też spokój, będzie rekreacja, ale co najważniejsze, będą też, tak jak za moimi plecami widzicie, cudowne stawy, czyli oaza spokoju. Na program Podróże po mapie zapraszam serdecznie, Arek Witek.

0: No i jesteśmy, moi drodzy Państwo, wspominaliśmy o tej lokalizacji już wcześniej. TV Regio również to miejsce poleca, a mianowicie gospodarstwo rybackie Stawę. Jeśli chodzi o to miejsce, to koniecznie, moi drodzy Państwo, jak będziecie spędzać swój wolny czas tutaj na Poniedziu, musicie zajrzeć do właściciela Piotra Suchonia.
1: Historia Stawów no jest naprawdę bardzo długa. W gminie Imielną mamy oczywiście różne miejscowości, ale Stawy są, można powiedzieć, taką kluczową sprawą. Nazwa pochodzi od XV wieku, już Jan Długosz pisał o niej w swoich rozprawach, więc to jest fajna sprawa. Nie ma się takich miejsc, bo jeżeli są, to są wykopane, załóżmy, stawy w przeciągu 50 lat, a to miejsce ma no 600 lat, można powiedzieć, nie? Jestem właścicielem tego obiektu nie od XVI wieku, ale od 26 lat kupiłem to gospodarstwo i zaczęliśmy remont. Bardzo długi, można powiedzieć niekończący się, bo cały czas go ulepszamy i staramy się, aby było to piękne miejsce. Jak Państwo będziecie widzieli, zobaczycie na filmie nasze dzieło, można powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, no wszystko sprowadza się do hodowli ryb, dlatego też to.
0: Jeśli chodzi o hodowlę ryb, moi drodzy Państwo, nie, to nie są jakieś małe skrawki ziemi, tylko tu mówimy o hektarach i o kilkunastu, bo po ponad, chyba Panie Piotrze, 20 stawach.
1: Tak, posiadamy 22 stawy. Cały obiekt obejmuje 27 hektarów lustra wody. Cały, jakby to powiedzieć, obszar z lasem ma 40, więc jest gdzie spacerować. Każdy, kto tu do nas przyjedzie, ma różne możliwości, więc dlatego zapraszamy do nas, bo mamy bardzo wiele atrakcji.
0: Właśnie, jeśli chodzi o te, Panie Piotrze, możliwości, bo tak Pan wcześniej wspomniał, a mamy ich, drodzy Państwo, tutaj wiele, o których zaraz nam właściciel opowie.
1: Może zacznijmy od tego, że posiadamy w swoich stawach także łowisko wędkarskie, gdzie tutaj można złowić naprawdę niezłe okazy. Ryby mają około 25 kg, więc to są potężne ryby. To nie są ryby do konsumpcji, ale do złowienia i wypuszczenia, bo mamy łowisko Złabi Wpuść. No kill, więc naprawdę duże atrakcje. Jeśli chodzi o wędkarzy, mamy kilkanaście stanowisk wędkarskich, wszystko profesjonalnie przygotowane. Oczywiście też możemy wypożyczyć różnego typu podbieraki, maty, czy tam zakup paszy, zanęt. Więc jesteśmy przygotowani na Państwa wizytę.
0: No super, Piotrze, ale pewnie ludzi też będzie Was interesowało, moi drodzy Państwo, jakie na przykład gatunki rybek można u Ciebie złowić?
1: Generalnie stawy są typowo karpiowe, ale to nie jest tak, że do stawu tylko wpuszczamy same karpie. Oczywiście nie żyją w monokulturze, wpuszczamy także ryby drapieżne, jak i inne ryby, które żywią się pokarmem zbożem czy różnymi takimi paszami. Sandacze, szczupaki, sumy, więc wydaje mi się, że atrakcji jest wiele, jeśli chodzi o wędkarzy też oczywiście mówię, jest naprawdę super.
0: A jeśli chodzi o wędkarzy, to możemy chyba się, Panie Piotrze, trochę zagłębić jeszcze z pytaniem, bo to jest taka fanaberia, złowić, wypuścić. A czy można u Ciebie nabyć danego kanału?

0: terapia?
1: Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że mamy łowisko, to mamy też możliwość sprzedaży. Mamy w specjalnych wyznaczonych takich magazynach rybnych, gdzie przepływa woda źródlana. Mamy rybki do sprzedania, jak karp, pstrąg, jesiot, więc coś świeżego, bo to generalnie trzeba powiedzieć sobie, że ryba musi być świeżutka, taka od razu na patelnię i dziękuję. To jest smak.
0: To jest smak, moi drodzy Państwo, a jeśli chcielibyście na przykład więcej poczytać adnotacje odnośnie tego łowiska, tych rybek, to wiem, że Piotrze dysponujesz też ciekawym biuletynem na miejscu i online.
1: No oczywiście, więc mamy tutaj, jak Państwo widzicie, biuletynki do tego. Wchodzimy na stronę www.stawyrybne.com.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, jak i o turystyce, mówimy o pokojach, jak i o restauracji, jak o wędkarstwie, o jakich atrakcjach też tutaj, proszę Państwa, bo akurat na Stawach nie ma możliwości kąpieliska, nie mamy kąpieliska, ale 2 kilometry dalej w meandrach Ponidzia płynie rzeka Nida i tutaj mamy możliwość, bo nasz wójt, którym Państwa na pewno już poznali, współpracujemy tutaj z gminą i wybudowali drogę nad Nidę. I tam jest wspaniała plaża, tam można sobie się wykąpać, dzieci. Woda nie jest głęboka, na początku jest około tam 15, 20, 30 centymetrów i naprawdę super atrakcje. No oczywiście w naturze, tak jak kiedyś było, że się szło nad rzekę i się kąpa, prawda?
0: Z dodatkowych takich atrakcji, Piotrze, jeszcze możemy dodać dla tych, którzy kochają adrenalinę. Wiem, że też współpracujecie z zaprzyjaźnioną firmą, która organizuje przejazdy motocyklami, ale takimi adventure.
1: Dokładnie tak. Mamy tutaj grupę, przygotowuje to mój brat notabene, Motocyklem Net, więc powiem Państwu, przygotowuje różnego typu kursy, szkolenia, ale także i wycieczki offroadowe po Ponidziu, ale i nie tylko. Generalnie tutaj po tych właśnie wszystkich legalnych drogach, gdzie można sobie pojeździć, no i w takiej przyrodzie, w takim otoczeniu, to tylko takich rzeczy się szuka. No.
0: A jeśli, panie Piotrze, na przykład są dane firmy, nawet w takie obrane w kilkanaście grup i chcieliby na przykład wynająć sobie jakiś domek i spędzić miło tutaj czas, czy dysponujemy takim obiektem?
1: Znaczy mamy obiekt oczywiście, mamy stodołę, gdzie mamy możliwość przyjęcia nawet i 100 osób. Przygotowujemy różnego typu przyjęcia, grille, ogniska, więc to jest super atrakcja. Nie zawsze się je kiełbasy z ogniska, a w takich warunkach to jest naprawdę super.
0: No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy finalnie do posiłku, czyli do restauracji, chciałbym jeszcze dowiedzieć się i przekażemy to naszym widzom, jak prosperuje na co dzień, od poniedziałku do niedzieli, czy tylko dni pracujące? To całe gospodarstwo.
1: Cały tydzień, panie Arku, cały tydzień. Poniedziałek, niedziela od godziny 12 do godziny 20 mamy otwarte. Generalnie muszę powiedzieć tak, że posiadamy restaurację i w tej restauracji jedzenie jest wyśmienite. Muszę to zareklamować, bo jest naprawdę super smaczne. Co można stwierdzić po różnego typu opiniach w Google'ach czy na Facebooku, na naszej stronie, więc to też jest odzwierciedlenie tego.
0: No właśnie, Piotrze, bo tutaj dużo rozmawiamy też o restauracji, ale jak zauważyłeś, rozpoczyna się sezon letni, a nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, czy mamy jakieś specjalnie przygotowane właśnie na ten sezon posiłki.
1: Oczywiście, że tak. Mamy posiłki letnie tak zwane, bo mamy menu zimowe i letnie. W menu letnim jest więcej warzyw. Na przykład teraz sezonowo mamy ryby ze szparagami, więc szparagi to jest dobry i zdrowy temat. Oczywiście pomidory wchodzą też w grę. Mamy też takie dania. Proponuję różnego typu zestawy, gdzie mamy ryby pieczone, nie tylko smażone, dietetycznie bardziej. Oczywiście mamy też zakąski, różnego typu przystawki, gdzie naprawdę można powiedzieć, że to robi robotę. Na przykład jest to żółtko Royal, gdzie jest to żółtko smażone,

0: rozpływające się ze śmietaną na wierzchu i kawiorem z pstrąga, proszę Państwa. To jest coś, co robi furorę.
1: A jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, na przykład o wyprawy tutaj całą rodziną z dziećmi, to słyszałem, że też, Piotrze, masz ciekawej rzeczy dla zaoferowania dla danych rodzin.
0: Oprócz tych kąpieli, tego kąpieliska nad rzeką, tak jak już wspominałem, mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. Oczywiście każdy może przyjechać z własnym rowerem. Mamy trasę do Jędrzejowa rowerową. W niedługim czasie będzie trasa do Pińczowa. Oczywiście jeszcze wspomnę o kolejce, która jeździ. Zatrzymuje się u nas w Stawach. Można wysiąść, podejść do nas, zjeść, wsiąść z powrotem i dojechać tam. Więc oczywiście w koło tego wszystkiego jest także wiele innych atrakcji, jak Chęciny, czy Sopków, Zamek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no trzeba do nas przyjechać.
1: Ziemia Poniedzia, moi drodzy Państwo, jest bardzo piękna, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, dlatego dzisiaj rejestrujemy też specjalnie dla Was takie ujęcia. Ale, moi kochani, można połowić rybki, można zjeść, można pozwiedzać, można uprawić walking, bo mamy tutaj piękne alejki. Ale Piotrze, można nawet tutaj przyjechać, jeśli ktoś para się fotografiami, wykonywać piękne ujęcia nie tylko tych stawów, ale też zwierzątek zamieszkujących wkoło lasy.
0: To prawda. Przyjmujemy grupy także fotografów. Różnego typu szkolenia robią. Najczęściej są to grupy przyjeżdżające na wiosnę. Wtedy jest ta bujna zieleń, kolory. No oczywiście w lecie także, ale tak jak mówię, no wszystko to jest możliwość. Mamy wieżę widokową, tam obserwujemy ptaki. Wszystko, proszę Państwa, orły przylatują do nas, więc to też jest niezłe zjawisko. Ptaków jest masa. Cała akwakultura, którą ja się zajmuję, właśnie polega też na tym, że przy retencji wody, czyli budowaniu stawów i zatrzymywaniu tej wody, powstaje życie, jaką są właśnie kaczuszki, łabędzie, jak Państwo zobaczycie, młode, wykluły się niedawno. Więc zapraszamy do nas do zwiedzenia i zobaczenia natury od środka. A oprócz tego posiadamy także pokoje do wynajmu, pokoje z łazienkami. Dysponujemy 5, ale tak jak mówię, że w przyszłym roku już będziemy mieli powiększoną tą bazę noclegową i będziemy mogli po prostu być przygotowani na przyjazd Państwa.
1: Warto, moi drodzy Państwo, Was tylko tutaj teraz poinstruować, że Gospodarstwo Rybackie Stawy znajduje się w samym sercu miejscowości Stawy i gminie Imielno. Więc mam nadzieję, że każdy z Was tutaj bez udziału mapy online, czy nawet tej papierowej, będzie mógł trafić. Dziękujemy ślicznie, zapraszamy Was bardzo serdecznie, Piotr Suchoń, i startujemy dalej z kolejnymi ciekawymi lokalizacjami.

0: Moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o aktywność sportową, to tutaj w gminie Mielno mamy naprawdę prawdziwą perełkę. Wiecie prywatnie, że jestem fanem piłki nożnej, a jeśli chodzi o lokalne kluby piłkarskie, to dzisiaj zaprezentujemy Wam Gminny Klub Sportowy i Mielno. Wraz ze mną Dominik Błaszkiewicz, prezes tego klubu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Arku, witam serdecznie wszystkich. I witam serdecznie na arenie Stawy, w siedzibie naszego klubu, gminnego klubu sportowego, tak jak Szarek wspominał. Jest mi niezmiernie miło Was wszystkich tutaj gościć. Opowiem o historii naszego klubu, o aktualnych celach, marzeniach, o pasjonatach, którzy tworzyli ten klub, o lokalnej akademii, o tym, jak się rozwijamy, jakie mamy plany, cele na przyszłość. Także zapraszam.
0: Może zaczniemy, panie prezesie, od pierwszego pytania o barwy klubowe.
1: A więc barwy klubowe, jak dobrze tutaj widzimy, zarówno na naszym herbie, jak i również szaliku, który posiadam, biało-niebieskie barwy. W naszym herbie również mieści się logo gminy, która jest tak naprawdę głównym sponsorem naszego klubu i wspiera nas, za co serdecznie dziękujemy.
0: Wiem, że na ten rok przypada Wam też okrągła data, bo to dekada, dziesięciolecie.
1: Tak, wszystko się zgadza. 10 lat, 10 lat pasji, charakteru, wojskowych emocji, przyjaźni, bo tak naprawdę

0: naprawdę nasz klub opiera się na relacjach rodzinnych. Tu każdy każdego szanuje, każdy każdego wspiera. Tak budujemy właśnie tą naszą historię. Może krótką, dziesięcioletnią, ale wszystko do przodu.
1: Jakie aspiracje ma Gminny Klub Sportowy Imielna?
0: Znaczy aspiracje są różne, prawda? W zależności pod jakim kątem tutaj patrzymy. Jeżeli patrzymy na młodzież, to przede wszystkim rozwój młodzieży, rozwój tych jednostek, aby trafiły jak najwyżej w piłce nożnej, ale niekoniecznie też w piłce nożnej, ponieważ skupiamy się na nich, żeby tak naprawdę oni stali się dobrymi ludźmi poprzez pracę z nami trenerami, z naszymi trenerami, żeby po prostu stali się lepszymi ludźmi, żeby w życiu mieli łatwiej.
1: Wiem, że panie prezesie dysponujecie drużyną seniorską, ale nie tylko, bo przede wszystkim nakładacie chyba największy wkład i rozwój młodzieży.
0: Tak, wszystko się zgadza. Naszym głównym celem to rozwój naszej młodzieży. Mamy tak naprawdę w chwili obecnej 4 drużyny zgłoszone do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej. Drużynę seniorską, która liczy 27 zawodników i 3 drużyny młodzieżowe, które liczą około 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek.
1: No dobrze, panie Dominiku, to może teraz o samym obiekcie. Czym bogata jest drużyna GKS-u Imielna?
0: A więc tak, znajdujemy się, tak jak już wspomniałem, na arenie Stawy. Jest to nasza siedziba. Za mną jest nasz budynek klubowy, który został w zeszłym roku oddany i tutaj ukłony w stronę naszych włodarzy, ponieważ to wszystko dzięki gminie Imielno zostało zrealizowane. Nasza arena Stawy, tak jak możemy się przejść po niej, świeci przykładem dla lokalnych drużyn, dla naszych przeciwników. Przyjeżdżają tu sędziowie z 4. ligi, z 3. ligi i mówią, że naprawdę czasami brakuje na czwartoligowych boiskach takiej płyty. Także możemy się tym pochwalić.
1: Jak ważne ogniwo odgrywa w ogóle piłka nożna w gminie Imielno?
0: Myślę, że bardzo ważne i myślę, że to pan wójt również to podkreśli, ponieważ sama liczba 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek mówi sama za siebie. Jest ogromne zainteresowanie na nasze mecze drużyny seniorskiej, przychodzi 200-300 kibiców, także są to niespotykane liczby, jeżeli chodzi o naszą małą, rodzinną gminę. Arku, jeszcze najważniejsza ciekawostka, o której ci nie powiedziałem. Od 2025 roku jesteśmy klubem partnerskim ekstraklasowej Korony Kielce. Dzięki tej współpracy nasza młodzież może jeździć na turnieje do naszego partnera. Nasi trenerzy mogą się rozwijać, uczestnicząc w konferencjach trenerskich, jak również mogą się wymieniać doświadczeniami z trenerami naszego partnera. Dodatkowo od 2021 roku jesteśmy takim niepisanym klubem partnerskim Sanremese Calcio, występującym w Serie D we Włoszech. Taka ciekawostka, grał tam syn mistrza świata i wicemistrza Europy Alessandro Del Piero, a aktualnymi prezesem i wiceprezesem klubu są byli zawodnicy Realu Madryt.
1: No to drodzy Państwo, wiemy już naprawdę sporo, ale nie wiemy tego najważniejszego. Jak narodził się w ogóle pomysł, aby założyć i aby powstał klub gminny Imielno?
0: A więc tak, był to rok 2016, początek samego roku. Tak naprawdę zebrało się 2 pasjonatów piłkarskich z naszej gminy, o których muszę powiedzieć, był to Artur Karasek i nadal jest, i przewodniczący Rady Gminy w Imielnie Michał Misztal. To dzięki ich zapałowi to wszystko powstało, ponieważ na początku nie mieliśmy nic. Sami budowaliśmy naszą arenę Stawę, zbieraliśmy kamienie z pomocą rolników, wyrównaliśmy całą płytę, oczywiście z pomocą gminy to wyrównaliśmy, sialiśmy trawę, dbaliśmy o to wszystko, także wszystko było zbudowane tymi rękami. I ja również w tym uczestniczyłem.
1: Panie prezesie, proszę teraz zważać na słowa, bo to idzie w obieg. Plany na najbliższe kolejne 10 lat, czyli dekadę. Jakie ma GKS Imielno?
0: Tak, przygotowując się, rozpisałem sobie plany na 5 lat i może od tego zaczniemy. A więc plany na najbliższe 5 lat. W przyszłym roku planujemy oświetlić arenę Stawy i tutaj kolejny ogromny ukłon w stronę naszej gminy Imielno, ponieważ dzięki nim będziemy mieć naszą płytę oświetloną. Bardzo ułatwi nam to działanie, treningi z młodzieżą wieczorem przy sztucznym świetle. Także naprawdę szacunek wielki. Kolejna rzecz, otwarcie kolejnej grupy dziecięcej, czyli już 4. Zatrudnienie kolejnego trenera do tej grupy dziecięcej. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to tak naprawdę na przestrzeni 5 lat chcemy stać się stabilną drużyną klasy okręgowej, czyli 2 poziomy wyżej niż w chwili obecnej się znajdujemy.
1: No moi drodzy,

0: Drodzy Państwo, jak sami słyszeliście prezesa Dominika Błaszkiewicza, warto zwiedzić też lokalny, gminny klub Imielno. Ja sam jestem fanem piłki nożnej. Co ciekawe, panie prezesie, posiadacie barwy, no barwy moje.
1: Tak, zgadza się wszystko, Arku. Mam tutaj nawet skromny prezent dla ciebie, także w barwach klubowych koszulka meczowa GKS Imielno z logiem naszego sponsora, z logiem naszego klubu, także... Kibicuj, przyjeżdżaj do nas jak najczęściej i również zachęcam Cię do promowania na warszawskich ulicach naszego klubu i naszych barw.
0: Dziękuję ślicznie, panie prezesie. Ja może ją zaprezentuję. No cudowna koszulka. Przede wszystkim, panie prezesie, wpada w moje barwy. Zatem jak najbardziej dumnie będę prezentował też nasz lokalny powiatu jędrzejowskiego klub i promował go w województwie mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Dziękuję pięknie. Moim rozmówcą był prezes Dominik Błaszkiewicz.

0: Podróżując, moi drodzy państwo, po gminie Mielno oraz ciekawych lokalizacjach w tej okolicy, wylądujemy na Wygodzie. Dosłownie Wygodzie, bo sielski dom seniora na Wygodzie. Wraz ze mną właściciel tego miejsca, pan Marcin Gałka. Bardzo mi miło ponownie widzieć pana w ogólnopolskiej telewizji TV Regio.
1: Mi również bardzo miło gościć przede wszystkim państwa na Wygodzie, gdzie przede wszystkim wygodnie ma być naszym kochanym seniorom. Myślę, że im się to należy przez trud pracy. Staramy się zrobić tak, żeby tu się czuli dobrze. Stawiamy przede wszystkim na rehabilitację, ale też na rodzinną atmosferę. Dzisiaj nasi seniorzy, część z nich jest właśnie tutaj na tarasie, gdzie korzystają z kąpieli słonecznych, bo wiadomo, że jest to witamina D3, tak? Która wszystkim nam jest potrzebna. Staramy się tutaj zapewnić seniorom, tak jak powiedziałem, przede wszystkim profesjonalną rehabilitację, ale także zapewnić im ciepły rodzinny dom, który tutaj mają od nich.
0: Jeśli chodzi, panie Marcinie, o seniorów, to tylko stricte i wyłącznie ten ośrodek, ta agroturystyka, ten obiekt skupia się na osobach starszych, czy również rodzina, młodzi ludzie mogą też zwiedzać tutaj i spędzać miło czas?
1: Przede wszystkim postawiliśmy na seniorów. Chcemy spełniać ich marzenia, czy też urozmaicać ich tutaj czas. Jednakże mile nam będzie i jest nam mile, jeżeli przyjeżdżają do nich rodziny, jeżeli ich tutaj rodziny odwiedzają. Mamy tu bardzo dużo atrakcji. Jesteśmy w pięknym, malowniczym, ponadnidziańskim terenie, czyli gmina Mielno. Mamy tutaj i park rozrywki, którym jest i mini zoo, i park dinozaurów, i wesołe miasteczko, i stadion na koni. Przyjeżdża Świętokrzyska Kolej Dojazdowa, czyli cała atrakcja województwa świętokrzyskiego, ale tutaj u siebie w obiekcie dla seniorów i mamy tężnię, mamy jaskinię solną, saunę, no i dużą, dużą rehabilitację.
0: I to, co najważniejsze, moi drodzy państwo, również odbywają się tutaj ciekawe, cykliczne wydarzenia dla seniorów. A jakie to są?
1: Tak, wydarzenia dla seniorów, tak, oczywiście seniorzy też się lubią bawić i to jest tak, że seniorzy czekają na te wydarzenia, na te imprezy, uczestniczą w nim, wręcz powiedziałbym więcej, bawią się czasami tak, że muzyka przestaje grać, a seniorzy jeszcze śpiewają, więc mi się wydaje, że się dobrze na tym.
0: Mamy, panie Marcinie, teraz sezon letni, już za niedługo się rozpocznie. Chyba możemy zdradzić, jak mniej więcej wygląda taki grafik właśnie dla tego pokolenia starszego.
1: W sezonie letnim korzystamy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ze słońca. Dużo, dużo, dużo słońca. Seniorzy po rehabilitacji, po terapii zajęciowej dużo spacerujemy tu w koło stawów, chodzimy tam na park, karmimy zwierzęta, chodzimy do stajni, mamy konie rasy huculskiej, są konie przyjazne, konie, które oddają ciepło, konie, które odbierają złe fluidy, chociaż to jest tylko moja filozofia, nie wiem, czy to tak jest, ale według mnie to one, te złe fluidy odbierają od nas. Także dużo seniorzy są na dworze, dużo są na naturze.

0: czasie wolnym, drodzy Państwo, zachęcamy Was, abyście no, na przykład usiedli pod tą altaną, jak ja teraz z właścicielem Marcinem Kałką rozmawiam, i rozkoszowali się pijąc na przykład kawkę przy tych pięknych tutaj stawach.
1: Tak, oczywiście, nam będzie bardzo miło. Akurat tak się udało, że jesteśmy w bardzo pięknej lokalizacji. Bardzo piękna tak zwana Toskania Polski, czyli tutaj, gdzie Nida wije.

0: dużo lasów, dużo.
1: I jeszcze jako ciekawostkę, moi drodzy Państwo, właściciel Marcin Kakła zaraz powie, że tu nie tylko jest Nida, ale również tu u boku, niedaleko tego obiektu, bije źródełko. Jakiej rzeczki?
0: Tak, są tutaj trzy źródła, które biją, a które akurat przepływają przez naszą lokalizację. Ale oprócz tego ja wiem o tym, że są też źródła tutaj z wodą siarkową, które, ponieważ tu jest taki teren i największe złoża tej wody są w Kazimierzy i tutaj w Solcu, chociaż i w Busku też. Więc tutaj u nas też są za zawałem LHS-owskim są też takie źródła.
1: Mamy coś, moi drodzy Państwo, dla młodszych, mamy też coś dla milenialsów, ale także dla seniorów. Sielski Dom Seniora, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o gminę Imielno.

0: Moi drodzy Państwo, a my podróżujemy sobie dalej po pięknej krainie Poniedziałek. Tak naprawdę przywędrowaliśmy do Perełki, jeśli chodzi o te regiony, o te ziemie. Ziemię powiatu jędrzejowskiego i ziemię powiatu pińczowskiego. A tak naprawdę znajdujemy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. A obok mnie nie kto inny jak Wojciech, który sołtysia, który opowie nam właśnie o tym pięknym, atrakcyjnym miejscu, które znajduje się tutaj i za naszymi plecami ośrodku w Umianowicach. Myślę, że możemy zacząć od tego budynku, który przeszedł rewitalizację, bo ja go pamiętam, panie Wojtku, jeszcze w stanie opłakanym. Teraz mamy naprawdę cudowną perłę.
1: Ach, to tylko jeden z niewielu elementów, które zostały zrewitalizowane w okolicy, a właściwie cały kompleks Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest kompleksem nowym, powstałym w 2022 roku. Natomiast stacyjka, którą mamy za plecami, to rzeczywiście stacyjka kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna w takim opłakanym stanie była. Natomiast przy okazji budowy ośrodka również i sama stacyjka została wyremontowana i oddana ponownie do użytku, ponieważ przez wiele, wiele lat niestety stała nieużywana.
0: Z tego co wiem, Wojtku, prywatnie mi zdradziłeś, że Arku, tu są ambitne plany, jeśli chodzi o tę stację tutaj zabytkową w Umianowicach.
1: Tak, oczywiście, że są ambitne plany, bo ambitne plany dotyczą przede wszystkim uruchomienia kolei wąskotorowej na całej długości obecnego funkcjonowania, a mianowicie połączenie Jędrzejowa tak naprawdę z Pińczowem jako cały ciąg kolejowy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczym w środku.
0: To, drodzy Państwo, to na razie żadna przeszkoda, ponieważ jeśli kolejka wąskotorowa będzie uruchomiona, to wtedy będziecie mogli w pełni z niej korzystać. A póki co, Wojtku, to czym mogą tutaj wycieczki szkolne oraz turyści podróżować?
1: Podróżować można wieloma środkami, bo od roweru począwszy, a skończywszy na elementach kolejkowych. W obecnej sytuacji kolejka wąskotorowa dojeżdża wyłącznie z Jędrzejowa do mostu w Motkowicach. Zostanie przywrócony ciąg kolejowy w niedalekiej przyszłości, jednak na razie ta kolejka tam się zatrzymuje. W Umianowicach rzeczywiście można skorzystać, poznać odrobinę smaku jazdy koleją wąskotorową poprzez użytkowanie drezyn. Tak, mamy w posiadaniu 10 drezyn, którymi na razie niewielki, ale naprawdę fajny, przyrodniczy, miły sposób można spędzić czas. To jest 3-kilometrowy odcinek, który został udostępniony wyłącznie dla drezyn i takim odcinkiem można się przejechać. On prowadzi do Hajdaszka, który znajduje się właśnie te 3 km od nas w stronę zachodnią. Zakończony jest bardzo fajną stacyjką zabytkową, która też mam nadzieję, że niebawem doczeka się rewitalizacji.
0: Jeśli chodzi o smaczki, o których pan Wojtek wspominał nam, moi drodzy Państwo, przed chwilą, to tak, Wojtku, zaglądam tutaj na lewo i prawo, obiekt jest dość obszerny.
1: Tak, zgadzam się. Sam kompleks to nie tylko kolejka wąskotorowa, choć ona też stanowi to główne clue właśnie. Chociaż niekoniecznie nawet to główne clue, ale dodatek do wszystkiego. Zresztą bardzo fajny smaczek. Sam Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, jak wspomniałem wcześniej, powstał w 2022 roku i w pewnym sensie jest od

0: na zapotrzebowanie, jakie zauważyliśmy już, zresztą to było zauważane od wielu, wielu lat. Niedobór kontaktu dzieci z przyrodą, prowadzenie lekcji biologii w szkołach, a nie w terenie. Właśnie po to powstał ten ośrodek, abyśmy taką edukację mogli prowadzić w terenie. Mogli tutaj zaprosić szkoły zielone, dzieci na szkoły zielone, na wakacje, wykorzystywać przylegające tereny do ośrodka, między innymi zrenaturyzowaną ostatnio śródlądową deltę rzeki Nidy i właśnie na tej bazie pokazywać wszystkie ciekawostki przyrodnicze.
1: Chyba możesz się zgodzić z moim zdaniem, że każdy tutaj odwiedzający to miejsce coś dla siebie znajdzie, bo tam zauważyłem, że za obiektem nawet znajdują się koniki na wypasie.
0: Tak, bo tak jak wspomniałem, bo ośrodek to jest tylko część całego wielkiego kompleksu. Oczywiście prowadzimy działalność edukacyjną, taką stricte nakierowaną na szkoły, natomiast ona bazuje właśnie na wspomnianej przeze mnie zrewitalizowanej delcie rzeki Nidy, śródlądowej delcie rzeki Nidy. Bazuje na gospodarstwie, które tutaj posiadamy, a w skład którego wchodzą zarówno rasy, wielu owce, wielu ras, bydło, Czerwona Polska, mamy koniki polskie, stado ponad 20 sztuk. To wszystko, mamy żółwia błotnego, prowadzimy reintrodukcję traszek grzebieniastych, prowadzimy reintrodukcję kumaków nizinnych. To wszystko składa się na całość, na ten kompletny właściwie taki no, produkt turystyczny lub bardziej produkt edukacyjny.
1: Jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, o kompletny produkt edukacyjny, nie tylko, to także mamy produkt taki, który na przykład miłośnicy kolei mogą zwiedzać. Za moimi plecami znajduje się właśnie taki, no co to jest, zabytkowa kolej, zabytkowy parowóz. Jak to możemy nazwać?
0: Znaczy, jak najbardziej to jest zabytkowa kolejka, zabytkowy parowóz, lokomotywka. Tak to się ładnie zwykło nazywa. To jest lokomotywka, niewielka, produkowana przez Polskę. Wyprodukowano ich niewiele sztuk, bo bodaj 500 tylko w skali całego kraju. To jest jedna z nich. To jest lokomotywka, która miała za zadanie pracować na bocznicach. Ona nie miała za zadanie ciągnąć całego ciągu wagonów. Ona miała za zadanie pracować wyłącznie na bocznicach. Powolna, silna, właśnie do tego stworzona. Natomiast tutaj stanowi jedynie taki no, element
1: atrakcji. Wypełnienia, ale też tak, ale elementem atrakcji, wypełnienia, dodatku, jeśli chodzi, to możemy też przywiązać i dalej zapuścić się jeszcze wzrokiem. Za lokomotywą, moi drodzy Państwo, możecie zauważyć też tabory zabytkowe.
0: Tak, też mamy częściowo zabytkowe. Właśnie większość zabytkowych, odnowionych wagonów różnej klasy, bo mamy zarówno i widoczną tutaj cysternę. Zabrakło mi tego słowa. Mamy odremontowaną cysternę. Mamy, jako ciekawostkę dodam, odremontowaną lokomotywę, która pełni również funkcję noclegową. Z pełnym wyposażeniem noclegowym, także ona jest możliwa do wynajmu dla turysty, który jest zainteresowany noclegiem właśnie w takim urządzeniu. Część z wagonów jest przystosowana pod znów zajęcia edukacyjne, ponieważ jeden z wagonów, które posiadamy, został przerobiony, zrewitalizowany i przerobiony na miejsce, w którym prowadzimy warsztaty zielarskie. I zresztą jest to mój ulubiony wagon, ponieważ on strasznie przypomina taką fajną aptekę z lat dosłownie 20., 30., jeszcze przedwojenną. Na pewno dzieci również mają podobne odczucia, że jest to coś innego, coś fajnego i w czym chcieliby uczestniczyć.
1: No co, Wojtku, z ziemi może wystartujemy teraz ku niebiosom, bo wiesz, do czego nawiązuję, mamy piękne, cudowne dwie wieże widokowe.
0: Tak, mamy dwie wieże widokowe. Jedna z wież widokowych to jest stara wieża ciśnień, związana z całym kompleksem tutaj ośrodka edukacji przyrodniczej. Sama wieża z lat 70., więc to taki, można powiedzieć, względnie nowy zabytek techniki, który był w stanie dość słabym przed rozpoczęciem prac, które tutaj wykonaliśmy. Natomiast ideą było właśnie przygotowanie tego obiektu jako wieżę widokową, skąd można sobie obserwować obszar wokół ośrodka. Natomiast oprócz tego przygotowaliśmy dla turystów trzy ścieżki przyrodnicze. Każda prowadzi w zupełnie inne miejsce. Jedna z nich kończy się czatownią do obserwacji ptaków przy pierzowisku. Druga znów ciągnie wśród starorzeczy, skąd można obserwować zmiany, jakie zaszły, a trzecia kończy się wieżą widokową, z której

0: rozlewiska, starorzeczanidy, pełne ptactwa, z przepięknym widokiem na Garb Pińczowski, także serdecznie zachęcam do skorzystania.
1: Drodzy Państwo, jak słyszycie, same cukierki od pana Wojciecha Sołtysika, więc no tylko zachęcamy Was, abyście musicie obowiązkowo zajrzeć w to miejsce, a myślę, że też swoją pomocą i oprowadzaniem służy Wojtek Sołtysiak danym osobom, które będą zaglądać tutaj.
0: Po to tu jesteśmy.
1: Ale jest jeszcze ciekawy smaczek. Jesteśmy na zewnątrz, a wewnątrz będziemy rozmawiali z panem Darkiem Wiechem, a tam też podobno, Wojtku, ciekawe atrakcje turystyczne dla was, moi widzowie, są ukryte.
0: Nie będę opowiadał, nie będę zdradzał, o wszystkim opowie państwu Darek.
1: Zapraszamy do środka.

0: Znajdujemy się w Nidarium, czyli w takim pomieszczeniu, które ma odzwierciedlić to, co dzieje się w rzece Nidzie. Tak naprawdę chodzi tu o to, by pokazać osobom, szczególnie osobom, które nie mają możliwości zobaczenia, czyli gdzieś tam z końca świata, albo ewentualnie dzieciom, osobom starszym. Tutaj cała masa przychodzi, całe grupy dzień po dniu. Trudno się wręcz dostać, ale zachęcamy każdego, żeby próbować, bo warto. I możemy zobaczyć między innymi właśnie to Nidarium. Jest to akwarium biotopowe. Ma ono pokazywać to, co dzieje się w rzece Nidzie. Oczywiście ryby są najważniejsze. Musimy stworzyć takie środowisko, żeby one czuły się jak u siebie w domu. Jeżeli one będą czuły się jak u siebie w domu, będą się tak zachowywać. A jak będą się tak zachowywać, to my nawet siadając sobie w ramach 15-minutowej przerwy, obserwując je, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one się zachowują i możemy im później, ich rodzinie, pomóc gdzieś w terenie, bo będziemy wiedzieć, co im tak naprawdę jest do życia potrzeba.
1: Cieszę się bardzo, że przenieśliśmy się w to miejsce, Darku. Jesteśmy tutaj z tobą. Jak to nazwałeś, jesteśmy w Nidarium, ale wiem, że to są okazy, które na co dzień turyści, mieszkańcy ziemi Ponidzia mogą napotkać w rzece Nidzie.
0: To są wszystko gatunki, które tu u nas żyją. Już lata temu pracownicy UJ-u w Krakowie stwierdzili, ile tych ryb u nas w rzece występuje, więc podzielono rzekę na 23 fragmenty, mierzono, ważono i stwierdzono tam blisko 40 gatunków, przy czym największym jest oczywiście sum europejski. No, 2 metry ponad, 2,60, czyli mówiąc tak krócej, mieszkanie w bloku 2,45 i jeszcze ten, że tak powiem, podłoga sąsiada. Proszę sobie wyobrazić taką rybę i można ją tutaj u nas w rzece zobaczyć, szczególnie w miejscu, gdzie rzeka Nida wpada do rzeki Wisły. Tam bardzo często, jeżeli mamy troszeczkę więcej wody w Wiśle jak w Nidzie, to dzieje się wręcz odwrotnie, rzeka Wisła wpada do Nidy i wtedy takie ryby są bardzo zakręcone i można je łatwo złowić. No ja tutaj, moich ryb nie łowię, to praktycznie są, że tak powiem, są pod moją opieką i mam nadzieję, że będą miały wszystkie dożywotkę, chociaż trudno, bo ponoć taki sum dobrze ponad 40 lat żyje, więc no chciałbym móc zapewnić mu dożywocie.
1: Darku, pociągnę jeszcze temat, a jakich obecnie gabarytów sumy możemy napotkać no tutaj u nas na ziemi Ponidzia?
0: Takie dwumetrowe właśnie tam przy ujściu rzeki Nidy do Wisły, ale także w trakcie tutaj właśnie na meandrach, bo rzeka Nida jest typową rzeką nizinną. Każdy hydraulik powie, że centymetr różnicy wystarczy, żeby ta woda popłynęła. Ale ona nie ma wtedy tej mocy, czyli rzeka Nida omija wszystkie przeszkody, a jak je omija, to wtedy tworzy się naprawdę przepiękny widok. Można to zobaczyć, jeżeli by ktoś chciał pofruwać sobie na paralotni, motolotni, szybowcu, bo tu u nas to na Ponidziu jest bardzo, że tak powiem, powszechne, dostępne. Nie są to jakieś wielkie koszta. Niesamowite wrażenia, kiedy odrywamy się od ziemi, od problemów i nagle okazuje się, że wiatr zawiał i poczujemy się jak taki, no taki pyłek, który gdzieś tam kosmicznie jest przenoszony i widzimy na dole, tam akurat ludzie sobie przejeżdżają i tak myślimy, a jakby tak w tym momencie spadł, tak?
1: Darku, powiedzmy, bo tak, tutaj

0: ciągle mamy rybki, ale wiemy, że też nad Nidą i naszej pięknej ziemi Ponidzia występuje ptactwo.
1: No, jeśli chodzi o deltę Nidy, w ogóle pojęcia delta. Każdy deltę kojarzy z deltą Nilu, deltą Amazonki, deltą Wisły, a tu mamy deltę, mimo że morza nie mamy. Było morze, ale to było 150 milionów lat temu, z niego zostały nam tylko i wyłącznie jakieś tam skamieniałości, no choćby wieloryba. No ale dzisiaj morza nie ma, no szkoda. Ale mamy deltę śródlądową. Jest to unikatowa w skali kraju struktura geomorfologiczna. Mamy coś takiego, że rzeka wpada do zagubienia terenu, ta rzeka rozchodzi się na trzy ramiona. Co 100 lat te ramiona jak gdyby się zamieniały, główny ciek płynął innym ramieniem. No i ponieważ ten teren był lekko zabagniony, podmokły, rolnikom nie udało się tego w żaden sposób uprawić, no niestety, ale ponieważ przyroda nie lubi, że tak powiem, pustostanów, w to miejsce wprowadziły się właśnie przede wszystkim ptaki. Jest to takie miejsce, w którym taki przystanek dla gatunków, które podróżują z północy na południe i odwrotnie, tak? No, bocian może pofrunąć 200-300 kilometrów, ale w końcu musi zrobić sobie przerwę. No, dzieciom to tłumaczę, nie ma, ponieważ nie ma jakichś knajp dla bocianów, no to on musi przerwać, odpocząć tu, no i przy okazji właśnie tutaj u nas sobie nabrać siły, żeby pofrunąć sobie dalej.
0: Ta cała merytoryka, te całe informacje tutaj, moi drodzy Państwo, to my Wam teraz łącznie z Dariuszem Wiechem przekazujemy, ale to nie tylko. Wiem, że organizujecie tutaj też grupy turystyczne, grupy dziecięce i wiem, że prowadzicie też konferencje. Co dane wycieczki szkolne dzieci mogą tutaj u Was przyswoić, jeśli chodzi o wiedzę?
1: Przede wszystkim kontakt z przyrodą. No i to różnie, bo na przykład, nie wiem, dziewczynki wolą gdzieś tam zioła, kwiatki zbierać, a chłopaki by chcieli, że tak powiem, konia za ucho wytargać, tak? Oczywiście my na to nie pozwalamy, oczywiście te wszystkie zajęcia są pod opieką naszych prowadzących, no ale wiadomo, że dzieciaki troszeczkę inaczej. Co możemy pokazać? No tą przyrodę regionu, czyli konik polski, to co tutaj na tym terenie można zobaczyć. Możemy zobaczyć właśnie choćby tego żółwia. Proszę sobie wyobrazić żółwi, który do 38 roku był, od 38 roku był pod ochroną. No niestety, no, była wojna, nie udało się go tutaj jakoś specjalnie mu pomóc. No i w tym momencie udało nam się pozyskać 150 osobników. Piękna sprawa, bo to jest jak sadzenie lasu. Proszę sobie wyobrazić, taki żółw ponad 100 lat może żyć. Czyli to, że udało nam się takich 150 pozyskać z polskiego parku, to, że one u nas bardzo ładnie rosły, to, że rekordzistka po 2,5 roku u mnie waży 400 gram, a ważyła jakieś 17, jak przyjechała, czyli, że tak powiem, lepiej jadła jak ja. Ona w tym momencie, mam nadzieję, że będzie częścią takiego stada zachowawczego. No i może się okazać, że ktoś, kto przyjedzie tutaj w niedzielę, pobiegnie sobie przez to nasze ścieżki wyznaczone. Cały czas tworzymy nowe, także to nie jest, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. W trakcie tych ścieżek można zobaczyć coś ciekawego. To, co właśnie mówiłem wcześniej, przyjechała dwa dni temu grupa z Krakowa, odeszli kawałek, nagle przyfrunęły sobie cztery żurawie, no i zaczęły sobie tam dyskotekę, one codziennie, przeważnie rano lubią sobie potańczyć, wtedy śpiewają, fajnie tak ustawiają się w pary, no ale akurat przyfrunęły sobie wtedy i tutaj dziewczyny się śmiały, że zrobiły cały album zdjęć żurawi, tak?
0: Darku, wróćmy jeszcze do naszej pięknej ponidziańskiej rzeki Nida, bo moi drodzy Państwo, jak się wchodzi tutaj do środka tego budynku edukacji przyrodniczej w Łomianowicach, to na recepcji możemy napotkać piękną fototapetę, która ukazuje cudowne meandry. Czy takie meandry Nidy tutaj możemy
1: praktycznie
0: napotkać?
1: No, większa część koryta jest w ten sposób zbudowana. A gdzie można zobaczyć? Wystarczy wejść tam do góry, bo tworząc to akwarium opieraliśmy się tylko i wyłącznie na rzece Nidzie, czyli zdjęcia brzegu przy obniżonym poziomie wody i stworzyliśmy tył akwarium. A u góry mamy meander. Meander to jest właśnie taka ciekawostka, to jest zakole. Tutaj właśnie mamy praktykanta z Włoch i on mówił, że tak pięknie się tylko może zakręcać rzeka albo spaghetti. Więc meander przy podniesionym poziomie wody, tworzy się starorzecze, zupełnie inne gatunki roślin, zwierząt. Także tutaj mamy aż 17 różnych typów siedlisk. Ponidzie ma to do siebie, że jest małe, by się wydawało, czyli przyjeżdża ktoś na 3 dni i w tym momencie może zobaczyć garb pinczowski 100 metrów nad taflę rzeki Nidy, gdzie są rośliny kserotermiczne, suche, a obok

0: no, rzut beretem praktycznie kilometr, widzimy rzekę. I w tej rzece oczywiście to, co tutaj w niej możemy zobaczyć, te tam kilkadziesiąt gatunków zwierząt, ryb i różnych tam innych. Oczywiście współpracujemy tutaj też z uczelniami, przede wszystkim właśnie Kraków, ale także Warszawa, ze Śląska, właśnie z Uniwersytetu Śląskiego też przyjeżdżają do nas. No i każdy w zależności od tego, że tak powiem, co lubi, to tutaj u nas bada.
1: Tak. Kończąc, Darku, naszą rozmowę, chyba możemy troszkę, drodzy Państwo, wyróżnić, jeśli chodzi o tło całej Polski. Dlaczego ziemia poniedziańska jest najlepszą, no albo jedną z lepszych, jeśli chodzi o Polskę?
0: To jest właśnie, co ją wyróżnia. Właśnie to, że ona jest blisko, ponieważ do Krakowa mamy 100 km, do Kielc mamy 40, do Warszawy też tam nie jest tak daleko, a jeśli będzie potrzeba, to i płynąc z Gdańska też można sobie jakoś tam dać radę, płynąc z rzeką Wisłą, że tak powiem, na wstecznym i rzeką Nidą można sobie tutaj do nas przyjechać. A mówiąc już tak poważnie, po Nidzie to, co powiedziałem wcześniej, ma to do siebie, że jest małe, czyli przyjeżdżamy, niewiele nas kosztuje i możemy zobaczyć wielką różnorodność, bo obok stadniny koni arabskich, gdzie biega sobie 300 klaczy, po sąsiedzku możemy przejechać, zobaczyć właśnie a i rzekę, popłynąć kajakiem, możemy popłynąć paralotnią, motolotnią, możemy zobaczyć Muzeum Zegarów. No naprawdę dla każdego coś miłego.
1: Nic, tylko mi, drodzy Państwo, zaglądać, ale również pamiętajcie o tym punkcie, czyli o Centrum Edukacji i Przyrody w Łumianowicach. Służy Wam pomocą Pan Wojtek, służy Wam pomocą Pan Darek. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka

0: swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kalanetiku. O, to nie zupełnie taneczne zajęcia. Kalanetik to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a yoga z rozciąganiem. Właśnie
0: i
1: to
0: medytacją.
1: Jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kalanetyk się ćwiczy się przy prostej postawie.
0: Jak
1: to
0: jak
1: też,
0: balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać

0: wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. Ot. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
1: Czyli wiek nie ma
0: Nie ma
1: znaczenia,
0: znaczenia, nie ma
1: jakieś
0: znaczenia.
1: drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
0: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania spektrum naszego ciała, naszych
1: I
0: mięśni.
1: na czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało
0: To znaczy,
1: właśnie? To wychodzi podczas takich
0: tak jak
1: zajęć,
0: ja
1: tak?
0: rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każdy chce być wyprostowany. Wyprostowany. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie
1: Z
0: figury
1: którymi
0: zwrócić
1: mięśniami
0: uwagę.
1: my, kobiety, mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać. Tak.
0: No to znaczy każde wiadomo, że tak
1: Indywidualnie,
0: patrzy
1: ja wiem,
0: indywidualnie.
1: ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzącej.
0: Właśnie zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu, w
0: Tak,
2: piątek,
0: tak, tak, tak.
2: na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: No się obawiamy, że jednak
2: Wczoraj
0: znowu.
2: byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na
0: Na Osirze,
2: Osirze
0: tak,
2: i na
0: oglądaliśmy
2: tej
0: salę.
2: starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i mamy okazję
1: Nie wiem,
2: poprosić do kogoś,
1: tak.
2: może ktoś
1: Potrzebna wam jest parkiet
0: potrzebna
1: Hali
0: nam trochę
1: Mistrzów, tak?
0: większe
1: Aż tak
0: pomieszczenie.
1: duże zainteresowanie?
0: No duże
1: To
0: zainteresowanie i bardzo
1: byłoby.
0: się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest, bardzo mnie
2: I
0: cieszy,
2: kobiety w
0: takie poczucie.
2: przeróżnym
0: W
2: wieku.
0: przeróżnym wieku, tak,
2: Jakby ktoś
0: właśnie.
2: miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nieduże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy za
0: Tak, i to
2: darmo i na
0: zajęcia
2: tańczy za
0: odbywają się
2: darmo, wszystko za
0: bezpłatne
2: darmo.
0: zajęcia.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na
1: Super. A
2: zajęcia.
1: jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100
1: Tak
0: metrów.
1: mniej.
2: No, tak koło
1: No,
2: pewnie,
1: około 100,
2: koło
1: 100
2: 100
1: metrów.
2: metrów, to naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no
0: No,
2: bo to
0: także
2: naprawdę jest
0: jeszcze
2: przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi
0: bo się
2: matami
0: nie zmieścili,
2: przeróżnym wieku. W zeszłym
0: tak.
2: tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No, no nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: One się
2: Myślałyśmy
1: odbywają raz w tygodniu, te
2: raz w
1: zajęcia.
2: tygodniu. Ale myślimy o pewnie jako jeszcze drugą
0: Będziemy
2: grupę sposób.
0: myśleć, tak, będziemy
2: Bo i
0: myśleć.
2: również
0: No to wszystko
2: mężczyźni.
0: na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie w
0: Oczywiście.
1: jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą, i
2: Masa.
1: odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego.

0: jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
1: czy wy sobie
0: takie
1: płatne,
0: czy
1: wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie.
0: W życiu. No to chyba przyrosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem. Jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone. Miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, no właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. No, i chcemy swoją działalność rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
2: Młodszym.
0: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która potrafi dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
1: W ramach budowania relacji.
0: Właśnie budowania relacji.
1: Takiego odciągania od wirtualnego świata.
0: Tak. Właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
2: wspaniałe młode
0: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
2: Perfekcyjnie.
0: Doskonale.
2: I chcą, przede wszystkim chcą.
0: Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcia odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
1: Ale nie słuchamy się.
0: Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówię, młodzież, bo często tego nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim minucie, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby
2: zaczepić
0: tak, i pokazać,
2: żeby później
0: jak
2: do
0: to
2: nas
0: jest.
2: Przyszli do kawiarni.
0: Później do nas przyszli.
1: Mhm. No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
2: Oczywiście.
1: Bo wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim.
0: Tak, jasne.
1: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
2: No tak.
1: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
2: No na Kalenetik się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30 gdzieś.
0: Koło 30.
2: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, to zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Także
1: rozumiem, że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
0: oczywiście
1: będzie miał
0: inny
1: jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
0: ale
1: już macie.
2: Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Mhm. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panu, który

0: który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13.
1: Czy
0: w
1: będzie
0: sobotę.
1: Powtórka takich spotkań budżetowych?
0: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, no my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra Gwint, bodajże to jest Wiedźmina. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie z tych gier. To są również gry planszowe. No.
1: Słucham Was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nauk w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać włocławianki, tak w cudzysłowie, te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. Tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda, no nie, ale można się świetnie bawić.
2: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
0: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
2: Tak, 30. Zapraszamy też serdecznie. Dzieci w wieku 8-10 lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
0: zabawione.
2: Naprawdę zabawiane i to tak...
0: Bardzo fajne, naprawdę życzę. Fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
2: Tak.
0: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy, oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
1: Czas, pieniądze, informacja.
0: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
2: 35? Nie.
0: No, tak.
2: 35, tak. Dokładnie 35.
0: Tak, lat. I zostali we Włocławku, kochają.
1: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek.
2: Ja tam trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. Także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
0: Gdybyśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek... No nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
2: No oczywiście, że nie jest, tak trochę rozwija się, ale
1: to
2: w sensie będzie
1: pobudzić, pokazać,
0: tak,
1: że można.
0: Tak, jakby ludzi, żeby coś
1: tych,
0: się działo.
1: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to no, lepiej być
0: właśnie
1: w tej grupie narzekających.
0: Po co się wychylać, prawda?
1: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
0: Właśnie.
2: Tak jak się staramy się to robić.
1: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
0: Tak.

0: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień,
1: Tak.
0: w zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
1: Właśnie. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
2: Właśnie, tak jest. Bardzo często to ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
1: trzeba
2: można
1: to.
2: Dokładnie.
1: Trzeba to. Także tak, to tak, to tak to działa.
0: Nie musicie przekonywać, że warto z Wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
1: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
0: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
1: Z uśmiechem. Mhm. Z uśmiechem naprawdę
2: jest
1: ludzie
2: piękna
1: nas
2: współpraca, tak. I bardzo, bardzo pozytywne odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy. Naprawdę to
0: no
2: takie...
0: Zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo
1: nie.
0: Się okazuje, że młodzież
1: no
0: włącza
1: nie.
0: się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie. Po prostu oni chcą.
1: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet
2: po
1: ludzie nie wiedzą
2: spotkać,
1: o tym,
2: tak?
1: Że tam jest za darmo. Kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
2: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić
1: dzieciątko
2: dzieci na zajęcia.
1: Na przykład, tak.
0: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
1: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba
0: ten
1: nie
0: sposób
1: o to
0: myślenia
1: chodzi.
0: Chyba, który
1: właśnie,
0: próbujecie.
1: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się, no chce nam się.
2: No przecież przez cały czas coś robimy.
1: Jak nam
2: i
1: się chce,
2: nam się,
1: to
2: tak.
1: Myślę,
2: ale
1: że
2: naprawdę
1: też nie chce.
2: To niesamowicie napędza. No ja właśnie. Już mówię, pomaganie napędza.
1: Tak.
2: Także to po prostu takie, no tak to działa.
1: Coraz więcej.
2: Trzeba spróbować i tak to działa.
0: Będziecie działać w wakacje?
1: Tak.
2: Tak, tak, tak.
1: Będziemy,
2: tak, będziemy działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
0: będzie
2: mniejszym
0: nowy kalendarz.
2: Stopniu.
1: Tak.
2: Tak, a od września nowy kalendarz. Tak, tak. I to wszystko z powrotem tam.
1: Z powrotem i więcej.
2: Z powrotem i więcej. Jasne,
1: jest,
2: jasne.
1: Coś nowego.
2: Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
0: I ja jestem pewna, że pomysłów Wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu Wam po prostu zabraknie.
1: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
2: tak, to wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
1: Absolutnie.
2: Także
1: mamy wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte. Może
2: tak, otwarte jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy. I...
1: No nasi faceci też pomagają,
2: pomagają bardzo.
0: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie, w związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć, dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
1: No właśnie.
0: Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu
1: Amazonki,
0: bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo Wam dziękuję, dziewczyny.
1: Dziękuję,
0: Ina Gwiszczuk
1: bardzo.
0: I Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na dodatek.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska ze mną i z Państwem. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Ewo, o pracy dziś sobie porozmawiajmy, bo mówi się, że bez pracy nie da się żyć z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że musimy zarabiać pieniądze, a za pieniądze możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. I że praca jest taką wartością, która buduje nasz charakter, naszą silną wolę i generalnie dobrze jest mieć pracę, która jeszcze do tego sprawia przyjemność, ale jak jest za dużo pracy, to też nie jest za dobrze.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówimy tutaj o pracoholizmie i o tym porozmawiajmy, o kiedy zaczyna się ten moment, kiedy praca jest tą podstawową wartością, na której skupiamy i od której zależy cała reszta naszego planu dnia i w zasadzie planu na życie. I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne?
1: Tak, to przede wszystkim jest na pewno ten wyznacznik, kiedy widzimy, że praca staje się tym pierwszym, najważniejszym elementem, który utrudnia jednocześnie inne elementy życia, tak? Czy wpływa na życie rodzinne, na zdrowie. To są takie najistotniejsze elementy, przez które będziemy patrzeć, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten pracoholizm jest, czy też go nie ma. I rzeczywiście jest on po prostu niebezpieczny w momencie, kiedy osoba przede wszystkim zatraca całkowicie taki wgląd w to, że pracuje po prostu za dużo.
0: Pracoholizm, czy my mamy na to wpływ, że jesteśmy pracoholikami, bo mówisz, że praca nie powinna tak bardzo przeszkadzać i dominować w życiu, ale czasami ludzie pracują po 12 godzin, bo tak tego wymaga pracodawca, ich systemy pracy, przynoszą pracę do domu, bo gdzieś się nie wyrabiają i oni niekoniecznie tak kochają tą swoją pracę, tylko po prostu no, muszą z czegoś żyć, w związku z czym jakby próbują podołać temu wyzwaniu.
1: To nieco inny aspekt, bo oni tak naprawdę nie są uzależnieni od pracy, więc nie do końca są pracoholikami, moglibyśmy powiedzieć w takim potocznym założeniu. Natomiast w świetle psychologii oni nie są pracoholikami, bo oni nie chcą sami tego robić. Nie są od tej pracy uzależnieni, oni po prostu jakby są uzależnieni w kontekście nie psychologicznym, a co najwyżej materialnym, tak? Więc to, że tyle pracują, jest związane z jakąś koniecznością osiągnięcia określonych na przykład pułapów finansowych. Przy czym nie jest to pułap taki, że ja chcę więcej i więcej i chcę rozkręcać przez cały czas coś i zatracam się w tym, bo nie widzę już, że po prostu nie mam czasu na nic więcej, tylko jest to kwestia tego, że potrzebuję pracować tyle i tyle właśnie, żeby jakby zapewnić takie podstawowe dobra sobie i rodzinie.

0: Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, czyli co? Nasz organizm, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, po prostu domaga się ciągle tego, żeby kończymy jedno, zaczynać drugie i bez tego nie potrafimy już funkcjonować. To jest tak, taki mechanizm, który się zadział w naszym mózgu.
1: Mniej więcej tak możemy to ująć. To też wiąże się z kwestią potrzeby osiągania sukcesu, bo ten pracoholizm przede wszystkim wiąże się właśnie z taką ciągłą potrzebą rozwijania, pięcia się w górę, pójścia dalej, zarabiania więcej, a więc też są to ogromne wystrzały dopaminy w mózgu, który potem woła tego, jak każdej innej substancji, tak? I uzależnia się właśnie od tych skoków dopaminowych, które daje praca, dają sukcesy osiągane w pracy, efektywność i potem okazuje się, że tego po prostu potrzebujemy więcej i więcej, a jeśli tej pracy akurat nie ma, zdarza się jakiś dzień wolny, jakiś urlop, choć te osoby najczęściej urlopu nie biorą, więc raczej takie przymusowe, wolne, związane z jakimiś świętami i tak dalej.
0: Tak jak
1: To wtedy,
0: ostatnio święto
1: tak,
0: pracy chociażby.
1: Dokładnie, dokładnie. I wtedy pojawia się taki spadek energetyczny i poczucie, że brak takiego pragmatyzmu w tej codzienności jest po prostu kompletnie bez sensu. Jeżeli nie jestem produktywny, to nie jestem nic wart. To też wiąże się często z tym, że osoby, które są uzależnione od pracy, bardzo często postrzegają siebie przez pryzmat tej pracy. Uważają, że to, ile pracują i to, co wypracują, świadczy o nich jako o ludziach.
0: A czy można być pracoholikiem, takim, który jakby uzależnienie, tą motywacją do tego uzależnienia, czy tym, co pcha, nie jest nastawienie na sukces, że chcą więcej i więcej i że chcą sukcesu, bo tych sukcesów w pracy nie ma, mają po prostu pracę, którą tak uwielbiają, że po prostu najchętniej by się z nią nie rozstawiali, bez względu na to, jakie osiągają efekty. Sama chęć przebywania w miejscu na przykład pracy, czy robienia tych czynności, które się wykonuje w pracy, jest dla nich najistotniejsza.
1: To też się jak najbardziej zdarza i może być wyznacznikiem, nie musi to być koniecznie kwestia tego, że ja chcę piąć się gdzieś cały czas dalej i dalej. Czasami praca jest też i tak pozornie jest to pracoholizm, a tak naprawdę jest to jakiś taki mechanizm obronny przed czymś, co na przykład dzieje się w domu, co dzieje się w mojej rodzinie albo co dzieje się w mojej głowie i ja nie chcę nad tym myśleć, więc kiedy jestem w pracy, to jakby jest tą dla mnie największą nagrodą, że ja po prostu mogę się odciąć, mogę nie myśleć o tym, mogę nie być w tym środowisku, w którym nie chcę być i tego potrzebuję.
0: Czyli, ale to będzie też pracoholizm, czy to będzie taka ucieczka w pracę? O.
1: Powiedziałabym raczej, że przyglądalibyśmy się tutaj temu w kierunku właśnie takich mechanizmów obronnych, ucieczkowych.
0: Jak to rozpoznać u siebie?
1: Jak rozpoznać u siebie, to
0: tak,
1: jest
0: czy my
1: trudne.
0: Uciekamy w pracę, czy pracujemy dlatego, żeby no, po prostu nie mamy innego wyjścia, chcemy żyć na jakimś poziomie, czy my już wkraczamy na tą ścieżkę uzależnienia, jakim jest praca?
1: Tak naprawdę to też wszystko się będzie przenikało. Czy my potrzebujemy sukcesu, czy my chcemy ucieczki, to i tak będzie gdzieś tak nas najczęściej jednak w ostatecznym rozrachunku prowadziło do pracoholizmu, jeżeli właśnie nie wychwycimy tego wcześniej. Natomiast samo wychwycenie tego przez osobę, która jest w środku tego mechanizmu, jest dosyć trudne, dlatego że no, nie jest obserwatorem, jest jakby aktorem w tej sytuacji, w związku z czym nie widzi tego, jak to się ma do jego codzienności, do funkcjonowania. Pewnie przychodzi taki moment, kiedy już dostrzegać zaczyna, natomiast to jest taki czas odbicia się już trochę od ściany, bym powiedziała, tak? Czyli taki naprawdę trudny moment, kiedy to wszystko po prostu zaczyna człowieka bardzo mocno zalewać albo zdrowie daje sygnał, że przesadziłeś.
0: Czy tu działa też taki mechanizm, jak niemalże przy każdym uzależnieniu wyparcia, że nie, ja nad tym panuję, to nieprawda, oni opowiadają bzdury, przecież to jest bardzo racjonalne.
1: Dokładnie.
0: 8 godzin w pracy i jeszcze 4 w domu poświęcone pracy, no bo przecież miałem na to czas, a chciałem skończyć. Takie zatłumaczanie siebie, czy to też
1: tak,
0: tutaj działa?
1: Dokładnie, te tłumaczenia również się pojawiają i tutaj ogromną rolę, tak jak i przy każdym innym uzależnieniu, odgrywa środowisko zewnętrzne. Oczywiście potrzebujemy tego, jak przy każdym uzależnieniu, aby uzależniony sam przed sobą przyznał, że jest uzależniony, natomiast bardzo ważne jest to,

aby mieć też ludzi z zewnątrz, którzy będą to sugerowali, bo samemu ciężko jest to właśnie po prostu zauważyć, natomiast inni to widzą i na początku najczęściej jest to przyjmowane bardzo nerwowo, ale warto wtedy jako ta osoba, która próbuje przetłumaczyć uzależnionemu, że tak rzeczywiście jest, że tak to widzi, żeby podchodziła do tego z empatią, z takim przekazaniem, że się po prostu martwi.

0: jakby fizycznie ma pewną wydolność i nawet najbardziej odporny, najbardziej wysportowany, no też ma swoją granicę
1: Dokładnie.
0: wytrzymałości i taka praca na przykład po 15 godzin dziennie przez dłuższy okres i takie życie dodatkowo jeszcze w takim napięciu i stresie, bo my ciągle coś tam, tak jak mówisz, chcemy rozwiązać, ciągle pójść dalej, ma swoje konsekwencje zdrowotne niewątpliwie. To się kończy, lekarze mówią, zawałami, udarami i tak dalej, i
1: Tak,
0: tak
1: tak.
0: dalej. Natomiast takie konsekwencje, które pozostawiają trwały ślad w naszej psychice.
1: Ja myślę, że przede wszystkim najczęściej to są kwestie związane z utraconymi relacjami, z utraconymi szansami właśnie gdzieś w rodzinie, w relacjach, w społeczeństwie. Często też już gdzieś z wiekiem później przychodzi ta myśl, że gdybym tyle nie pracował, to pozwiedzałbym świat. Po co mi te pieniądze na przykład na koncie, skoro one tylko leżą, a ja nic nie użyłem, nic nie zobaczyłem, tak? Czy też albo wręcz przeciwnie, mam pieniądze, a jestem tak schorowany, że żadne pieniądze na to nie pomogą. Tak więc tutaj też mogą się pojawić takie elementy związane z depresją. Czasami też tak zwana depresja sukcesu, która często też przydarza się na przykład sportowcom, którzy osiągają najwyższe podium i nic więcej już tak naprawdę nie ma. Nie ma wyższej nagrody, nie ma lepszej nagrody. Możesz uzyskać jeszcze wiele na innych obszarach. One będą po prostu albo równoważne, albo niższe prestiżem. I wtedy pojawia się właśnie też taka depresja, i może to się pojawić też przy pracoholizmie, kiedy ciągle dążę do czegoś, ale w końcu zauważam, że ja już tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem, i nie mam gdzie iść wyżej.
0: Chcesz powiedzieć, że z takiego nadmiaru szczęścia jakby i nadmiaru tego sukcesu można też dostać depresji?
1: Dokładnie, to może być absurdalne, brzmi
0: Brzmi
1: absurdalnie, a
0: absurdalnie w
1: jednak
0: każdym razie.
1: rzeczywiście jest taki mechanizm, tak?
0: To trochę jak z tymi pieniędzmi, gdzie się głośno o tym mówi, że ci ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na wszystko, w pewnym momencie przestaje ich wszystko cieszyć, bo już nie
1: Dokładnie.
0: ma rzeczy, której nie mogliby sobie sprawić, kupić.
1: Tak, no i co nas bawi najbardziej? Zakazany owoc, tak? A w momencie, kiedy my możemy pozwolić sobie na wszystko, kiedy żadna kwota nie jest granicą, albo przynajmniej w codzienności, tak, takie rzeczy podstawowe nie są żadną granicą, to w pewnym momencie odbiera po prostu radość z życia, bo wcześniej cieszyło to, że mogłem sobie na coś pozwolić, mogłem gdzieś pojechać, a jeżeli ja mogę pojechać gdziekolwiek, w każdym momencie, czy to popływać jachtem, czy pójść w góry z najlepszym sprzętem, czy być 3 razy w miesiącu w najlepszym hotelu, to staje się codziennością, to staje się powszechne i wtedy tracimy po prostu z tego radość.
0: Czy z pracocholizmu, podobnie jak z innych uzależnień, wychodzi się długo i trudno, trudno jest samemu?
1: Tak, zdecydowanie tak. Tutaj trzeba przede wszystkim na początek zauważyć, że ten problem jest.
0: A to
1: Później
0: też jest
1: też,
0: proces,
1: tak, to
0: prawda? Bo
1: jest
0: najpierw
1: zdecydowanie proces
0: wypieramy.
1: najdłuższy, tak naprawdę bym powiedziała. Też trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę, któremu taka osoba zaufa. A to też nie jest proste przy uzależnieniach i też nie jest to najczęstsze uzależnienie, więc tych specjalistów pracujących z pracoholizmem będzie również mniej, tak więc tutaj dużo przeszkód może się pojawić, mimo wszystko jednak warto na pewno to dostrzegać, zauważać i nad tym pracować, ponieważ ta praca sama w sobie, jeżeli nie ma obok różnych innych przyjemności, radości, ludzi i wydarzeń, prędzej czy później stanie się po prostu powszechną czynnością, która również odbierze radość.
0: Mówi się o tym, że teraz ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, oni mają większą świadomość niż ich rodzice, co, jak tłumaczą socjologowie i psychologowie, też wynika z obserwacji tego, co mieli w domu, właśnie zapracowanych, ciągle zajętych rodziców, żeby było lepiej, żeby
1: Tak.
0: było łatwiej. Oni teraz szukając pracy i w ogóle w podejściu do życia mają tak zwany work balance. I zaczyna to być mocno krytykowane, szczególnie przez to pokolenie nauczone tej pracy odtąd dotąd, sumienności aż nadgorliwości, prawda? Ale czy to jest dobre podejście i czy to nie jest trochę przegięte?

0: pęknięcie w drugą stronę.
1: Właśnie myślę, że w tej chwili jesteśmy w takim momencie, kiedy przechodzimy z jednej skrajności w drugą. Chociaż tak naprawdę nadal te skrajności jeszcze się ocierają ze sobą w społeczeństwie, bo są młodzi ludzie, którzy chcą pracować właśnie krótko, mówią, ja nie będę pracował po południu, bo wtedy mam tenisa i w piątki mam imprezy, a w sobotę od rana odsypiam i tak dalej, i tak dalej, i nie będę mógł przyjść do pracy, ale są i też młodzi ludzie, którzy są bardzo kreatywni, zakładają swoje firmy i brną gdzieś właśnie często nawet właśnie w ten pracoholizm, także nadal jest to zróżnicowane, natomiast na pewno jest ogromna krytyka tych, którzy pracują tak, jak im się dokładnie podoba i myślę, że to też nie do końca jest dobre, tak? Potrzebujemy jednak takiego balansu, a nie tego, żeby iść w takie totalne skrajności, że teraz ta praca to jest jakby taka rzecz, którą ja mogę, ale nie muszę, tak? I
0: a jednocześnie
1: chciałbym
0: sobie pozwolić na świetne rzeczy, żeby ten czas, balans był atrakcyjny, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie, więc tutaj no, na pewno dużo dojrzałości potrzeba i znalezienia takiej równowagi właśnie i patrzenia racjonalnego na życie, że jeżeli chcę sobie na dużo pozwolić, no to albo muszę pracować więcej, albo rozsądniej, tak? I czasami gdzieś tam no, niejednokrotnie da się pracować mniej, ale zmieniając różnego rodzaju techniki pracy i zwiększając jakoś swoje zasoby. Natomiast takie założenie, że po prostu pracuję według moich wytycznych, no często będzie się spotykało z krytyką i nie ma też się co dziwić, no bo jednak ta praca jest wynagradzana, a skoro idę i chcę pracować u kogoś, to też powinienem przystać na te warunki. Asertywność jest ważna, żeby dać gdzieś znać, że coś mi się może nie do końca podoba, coś bym może zmienił, ale właśnie w takim tonie, że może chciałbym inaczej i czy to możliwe, a nie ja tak nie będę.
0: Jeszcze jedno zdanie na temat, bo mówiliśmy o pracoholizmie i na tej drugiej skrajnej stronie są, mówi się o nich leniuchy, które w ogóle nie lubią pracować i jakaby to nie była praca, twierdzą, że oni nie stworzeni są do pracy żadnej i to też nie jest zdrowy syndrom.
1: Zdecydowanie nie. To też bardzo często widzimy, że osoby, które nie pracują, popadają albo w depresję, albo w inne uzależnienia, tak? Z powodu braku zajęć, z powodu tego, że nic się w ich życiu nie dzieje, potrzebują jakichś bodźców, potrzebują tego, żeby coś się zadziało. Więc bardzo często przede wszystkim pojawia się w takich społecznościach alkoholizm, tak? Mm-hmm. Więc to też jest zdecydowanie nie ta ścieżka, którą chcielibyśmy iść, jeżeli mamy funkcjonować zdrowo i być z tego życia prawdziwie i racjonalnie zadowoleni, a nie poprzez takie obłąkanie trochę wręcz substancjami i mydlenie sobie oczu tym, że jest dobrze, bo tak mi się wydaje,
0: tak
1: kiedy zażywam
0: żyć,
1: substancje i nie jestem stworzony do pracy, więc tego nie robię, tak? Więc tutaj na pewno warto też zwracać na to uwagę, że to też niekoniecznie jest dobre, choć wiadomo, jest teraz jeszcze i grupa taka, która nie pracuje teoretycznie, jak choćby nawet wiele mam, które teoretycznie nie pracują, ale wykonują ogromną pracę i myślę, że to też warto na to zwrócić uwagę, że
0: nie
1: jeżeli ta
0: pracują
1: mama
0: zawodowo
1: pełno
0: za
1: się
0: wynagrodzenie na etacie,
1: tak,
0: ale
1: powinny
0: mają
1: dostać za trzy etaty, bo 24 na dobę, więc robią trzy etaty, a nie mają tego wynagrodzenia i to zupełnie inna sytuacja niż ta, kiedy nie pracuje, bo po prostu uznaje,
0: nie
1: że
0: ma takiej
1: nie
0: pracy
1: chce.
0: Dla mnie.
1: Nie ma takiej pracy.
0: Nie ma
1: dla
0: takiej
1: mnie,
0: pracy,
1: tak.
0: którą ja bym mógł wykonywać.
1: Tak, tak.
0: Jest zawsze albo za wysoko te wymagania, albo to jest praca, która no zupełnie nie dla mnie, bo zbyt małe, że tak powiem wymogi, ja jestem lepszy, więc tam się będę nudził. No wymówek jest strasznie dużo czasami,
1: tak,
0: prawda?
1: Jeżeli chcemy, to zawsze znajdziemy powód, dlaczego nie.
0: Ale najfajniej, i to chyba przyznasz, jest mieć pracę i nawet jak czasami się dłużej w tej pracy zostanie, to jest mieć pracę, którą się po prostu lubi.
1: Tak, zdecydowanie praca jest największą częścią tak naprawdę naszego życia, bo najpierw się uczymy i

0: na koniec życia gdzieś przychodzi emerytura, ale to ten czas pracy jest tym najdłuższym okresem w naszym życiu, a więc warto wybrać taką pracę, która daje mi satysfakcję, która mnie nie obciąża psychicznie. Nawet jeśli jest obciążeniem fizycznym, to na przykład lubię to obciążenie fizyczne i tego właśnie potrzebuję.
1: I na tym właśnie skończymy i życzymy Państwu, żeby każdy z Państwa miał pracę taką, w której czuje się dobrze i nie odczuwa dyskomfortu z samego faktu, że musi rano do niej pójść. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, była moim i Państwa gościem. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Radni województwa pomorskiego jednogłośnie przyjęli uchwałę z apelem do Sejmu, Senatu oraz prezydenta RP o ustanowienie nowego święta państwowego 10 lutego.
1: Wczoraj podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego radni debatowali nad apelem o ustanowienie nowego święta państwowego związanego z rocznicą zaślubin Polski z morzem.
2: Chcieliśmy bardzo, żeby to święto zostało dostrzeżone. Jest w jakimś stopniu też symbolem naszej Związku Rzeczypospolitej z morzem. Dzisiaj celebrujemy także z takich powodów, że chcemy zwrócić uwagę wszystkim Polakom na rozwój gospodarki morskiej, na siłownie wiatrowe, na rozwój portów morskich, rozwój marynarki wojennej, więc wydaje się, że po takich uchwałach polskiego parlamentu, w których zostały uznane za święta państwowe także takie wydarzenia jak powstanie wielkopolskie, jak powstanie śląskie, z całą pewnością zaślubiny Polski z morzem zasługują na takie wyróżnienie.
1: Na co bardzo liczą inicjatorzy akcji ustanowienia 10 lutego Świętem Narodowym, ale także i władze Pucka, wspólnie podkreślając o znaczeniu zaślubin.
2: No, zaślubiny Polski z morzem, które na trwale od wielu pokoleń zostały zapisane w naszej świadomości, i niezależnie od tego, co w latach socjalizmu w Polsce uważano, bo przecież przypomnę, że zaślubiny Polski z morzem miały miejsce także w Kołobrzegu, bo w końcówce II wojny światowej, to w świadomości Kaszubów, zwłaszcza z powiatu puckiego, wejherowskiego, przed wojną jeden powiat o nazwie powiat morski zapisały się na trwale w pamięci. Potem już po transformacji hołubione przez wszystkich prezydentów.
1: Co bardzo ważne, szanse na to, żeby kolejne rocznice zaślubin Polski z morzem były już obchodzone jako święto narodowe po tym, jak wczoraj radni wojewódzcy przegłosowali taki wniosek, są bardzo duże.
2: Prezydent nie będzie mieć w tej sprawie innego zdania, jeśli tylko któryś z organów państwa, na przykład Senat, wystąpi w tej sprawie. To dzisiaj Sejmik ma w moim przekonaniu jednolite stanowisko, tak też zarząd województwa.

0: też uważa. Zostały zebrane wystarczające podpisy, żeby ta inicjatywa oddolna zasługiwała na uznanie wszystkich organów państwa.
1: Jeżeli takie święto będzie uznane, to mam nadzieję, że jeszcze dotrze do większej grupy Polaków. I o to właśnie chodzi, żeby ta wiedza się rozpowszechniała, że to u nas było to ważne wydarzenie, że kaszubski rybak pilnował przez 148 lat zaborów tego polskiego morza i potem przekazał swoje wiosło marynarzowi polskiemu, bo przecież przypomnę, że pierwsza komenda portu wojennego i marynarka wojenna właściwie też rozpoczęła się w Pucku.
2: Oprócz tego tematu znaczną część wczorajszej sesji Sejmiku Wojewódzkiego zajęła dyskusja na temat kolei, a dokładnie prowadzonych modernizacji i rozbudowy linii kolejowych w naszym województwie.
0: Jak po zakończeniu tych prac infrastrukturalnych będą miały miejsce ruch pociągów, czyli cały system pasażerskiego ruchu, który będzie obsługiwać nie tylko te modernizowane linie, ale budowane nowe, także do elektrowni jądrowej, przyszłej elektrowni jądrowej w Choczewie. Więc to są tematy, które nas z całą pewnością interesują, a dodatkowo jeszcze pojawia się nowy wątek, jakim jest obszar metropolitalny. Wejdzie w życie za kilka dni ustawa metropolitalna. Jak ona będzie mieć konsekwencje dla ruchu pasażerskiego w obszarze aglomeracji trójmiejskiej, w obszarze metropolii?
2: I tak chociażby usłyszeć można było o realizowanych już projektach, ale także o przebudowie linii 201 z Gdańska w kierunku Bydgoszczy.
3: To linia jednotorowa, niezelektryfikowana, z ograniczonymi możliwościami zarówno przepustowości, jak i prędkości, biorąc pod uwagę jej zamortyzowanie, zużycie. Budujemy nową autostradę kolejową, nową magistralę, linia dwutorowa, zelektryfikowana, z prędkością 160 km na wybranych odcinkach, na bardziej krętych trochę mniejsza prędkość, ale zdecydowanie nowy kręgosłup transportowy całej środkowej Polski, województwa pomorskiego, województwa kujawsko-pomorskiego, tętnica transportowa dla portu Gdynia. I tutaj znów, to nie plany. Najpóźniej we wrześniu 2026 roku, więc w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, będziemy mieć już podpisane wszystkie umowy realizacyjne na cały odcinek od Gdyni do Bydgoszczy.
2: Plany są więc bardzo ambitne, pozostaje poczekać na ich zrealizowanie i na to, jak przełoży się to na transport dla naszego regionu.
4: Prace przy odwiercie geotermalnym nad Zalewem Antoniów osiągnęły planowaną głębokość 1470 metrów, a pierwsze testy przyniosły znakomite rezultaty. Z wnętrza ziemi płynie woda o temperaturze blisko 40 stopni Celsjusza. To najnowsze ustalenia z zeszłego tygodnia. To, co wciąż jest niepewne, to wydajność ewentualnego źródła gorącej wody.
5: W 1975 roku, nie opodal, Radwanów, tam był odwiert nie geotermalny, tylko tam wiercili, szukając ropy naftowej. Okazało się, że na 1360 metrów natrafili na odwiert geotermalny. Natomiast w tych latach nie był on chyba wykorzystywany i potrzebny. No i w związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie dawał bez, bym powiedział, rozeznania gminom, które mają złożony wniosek pod kątem właśnie geotermii, tylko musiał mieć to rozeznanie. To musiało być, szanowni państwo, operat geologiczny. W oparciu właśnie o źródła dostaliśmy tą dotację, dostaliśmy 100% dotacji od kwoty netto, a oczywiście VAT można odzyskać, czyli w związku z tym gmina nie korzystała właściwie nawet złotówki na tą geotermię.
4: Włodarz nie ukrywa, że działania wiązały się z wieloma problemami.
5: Już kilka miesięcy temu mieliśmy pewne problemy po drodze. Życzliwi ludzie mówili, że nie dowiercimy pod kątem geotermalnym do 1000 metrów. Tak się faktycznie działo, natomiast daliśmy radę, przebrnęliśmy tą twardą skałę i weszliśmy w tak zwane złote złoże, które właśnie wróżyło tą dobrą geotermię. Jak już dobrnęliśmy do końca do otworu 1470 metrów, zaczęły się, szanowni państwo, badania. Badania, najważniejsze badania to temperatury. Temperatura okazała się wysoka, bo 39,3 stopnia Celsjusza już w tej chwili oficjalnie mamy, a przed nami jeszcze następne badania, na przykład kwasowości, które mogą podnieść tą właśnie wysokość temperatury.
4: Od lat wiadomo, że gmina Radoszyce chciałaby wykorzystać źródła do zbudowania basenów termalnych tuż obok Zalewu Antoniów. To miałoby napędzić turystyczny rozwój regionu. Czy jednak ten cel będzie osiągnięty, pokażą dopiero najbliższe miesiące.
5: Najważniejsza rzecz, która teraz przed nami, to wydajność. Musimy przebrnąć, musimy zobaczyć.

0: jaką mamy wydajność tego źródła. I właśnie, szanowni państwo, od tego będzie uzależnione, co w tym miejscu powstanie. I jeśli wydajność będzie wysoka, taka, która jest w naszym projekcie zakładana, jeszcze wyższa, to wtedy będziemy mogli skorzystać z dwóch frontów. I turystyki, i ciepłownictwa w naszym regionie. Natomiast jeśli temperatura, jeśli wydajność będzie trochę niższa, będziemy mogli skorzystać wtedy właśnie w turystykę. Turystyka też dla nas ważna. Będziemy mogli zaprosić również firmy na ten nasz piękny region. W przypadku, gdy wydajność będzie niestety bardzo niska, będziemy właśnie wtedy ograniczać nasze możliwości, ale oczywiście to wszystko przed nami. Za kilkanaście dni będziemy wiedzieli odnośnie wydajności.
1: Do tematu geotermii w Radoszycach będziemy zatem powracać.
2: Duży krok w stronę lepszej infrastruktury i bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mysłakowice. W tym roku na modernizację lokalnych dróg oraz chodników przeznaczono rekordowe środki.
3: W bieżącym roku mamy zaplanowane w budżecie gminy prawie 4 miliony złotych na przebudowę dróg i chodników. Dzięki temu uda się wyremontować prawie 2,5 kilometra naszych ciągów drogowych. Są to drogi w Łomnicy, właśnie w Wojanowie, gdzie jesteśmy, w Kostrzycy, w Krogulcu oraz budowa nowego chodnika do szkoły w Mysłakowicach.
2: Zakres prac jest szeroki i obejmuje nie tylko nowe nawierzchnie, ale również oświetlenie oraz trasę bezpiecznego dojazdu i dojścia do placówek oświatowych.
4: Obecnie trwają przebudowy 5 odcinków dróg na terenie naszej gminy. Są to 2 odcinki ulicy Karkonoskiej w miejscowości Łomnica, odcinek drogi wewnętrznej w miejscowości Wojanów, w miejscowości Krogulec, ulica Pogodna i Kościuszki w Kostrzycy, to jest przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia oraz budowa chodnika do szkoły podstawowej w Mysłakowicach.
2: Działania te wpisują się w długofalową strategię rozwoju. Po ubiegłorocznych inwestycjach w usuwanie skutków powodzi oraz budowania nowych parkingów samorząd nie zwalnia tempa i planuje kolejne zadania.
3: W ubiegłym roku gmina głównie zajmowała się usuwaniem szkód popowodziowych. Zostały wyremontowane drogi, które ucierpiały podczas powodzi, ale również wybudowaliśmy 2 nowe parkingi, jeden przy urzędzie gminy, a drugi przy osiedlu w Mysłakowicach. Mam nadzieję, że te inwestycje, czyli 5 dróg i ten chodnik długości prawie 2,5 kilometra poprawi jakość i komfort życia mieszkańców, a wiadomo, przed nami jeszcze jest szereg dróg, do których mamy przygotowane już projekty i będziemy w kolejnych latach szukać środków i dofinansowań, aby je realizować.
2: Dla mieszkańców oznacza to nie tylko wygodniejsze podróże, ale przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa na co dzień.
5: Spółka ZUK z Glincza na zlecenie miasta rewitalizuje wysychający staw przy ulicy Piotrowo na osiedlu Bajkowym. Inwestycja ma przywrócić funkcje użytkowe stawu jako zbiornika retencyjnego, jak również stworzyć miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Mówi wiceprezydent Tczewa do spraw gospodarczych Andrzej Gockowski.
6: W Tczewie realizowane są przebudowy i budowy, można powiedzieć, zbiorników retencyjnych, czyli takich obiektów, które są bardzo ważne z punktu widzenia odbioru wód opadowych i adaptacji do zmian klimatu, czyli tych wszystkich negatywnych zjawisk, które wynikają z antropogenicznej, czyli działalności człowieka i wpływające na to, że mamy te ekstremalne zjawiska pogodowe, jak ulewy, które powodują podtopienia i szereg problemów. Ale też paradoksalnie w Polsce występuje susza, czyli mamy okresy, w których stawy wysychają, bo nie mają dopływu wody, a jak jest ulewa, to są zalewania i ta woda nie trafia do tych stawów, więc miasto podjęło działania z tym związane. To jest na Piotrowie. Tutaj były sygnały wcześniej mieszkańców, że staw wysech, że życie tam umiera i wszystko jest zarośnięte. Prezydent zareagował. Projekt został włączony do dofinansowania w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, tak zwany Zielony Tczew, gdzie miasto pozyskało gwarancję dofinansowania w wysokości 10 milionów, a obejmuje to 2 zbiorniki retencyjne, czyli Piotrowo, o którym mówię, i jeszcze na 30 stycznia, dla którego jest wykonywana dokumentacja projektowa, o ile pamiętam, w listopadzie powinna być. Jeżeli chodzi o Piotrowo, to tu jest zadanie dość złożone i kompleksowe, to znaczy oprócz samego zbiornika, do którego będą doprowadzane wody opadowe z osiedla i okolic, będzie też przelew, to znaczy sytuacja, w której gdyby on się za bardzo napełnił, to będzie przelana woda, będzie taki kanał do przelewania wody do sąsiedniego zbiornika, czyli nie będzie tutaj sytuacji raczej podtopień. Będzie też zagospodarowane otoczenie, czyli będzie możliwość rekreacji i nawiązanie do tego

0: go też niedawno stosunkowo robionego przestrzeni takiej, gdzie są place zabaw i teren rekreacyjny, więc to będzie takie pełne uzupełnienie i jednocześnie rozwiąże się kilka problemów, ale najważniejszy jest oczywiście związany z wodami. Drugim przedsięwzięciem obejmującym go dwa zbiorniki retencyjne jest zadanie przy ulicy Malczewskiego, tam w okolicach, to jest na osiedlu Witosa, tak zwane Górki Drugie. Tam są dwa zbiorniki, wykonawcą jest firma Strabag. Wartość zadania zbiornika w Piotrowie to jest 2 miliony około 80 tysięcy złotych, a te dwa na Górkach to jest około 1 600. Tutaj podobnie celem jest zagospodarowanie wód opadowych, z tym zastrzeżeniem, że będzie jeszcze budowane wpięcia kanalizacji deszczowej, też obejmujące obszar przyszłej drogi Kosaka, na której miasto ma dokumentację projektową na 3 etapy, z czego jeden został zrealizowany w zeszłym roku i przygotowujemy się do kolejnych, ale nie będziemy mogli ich realizować, jeżeli nie będzie zrzut wód zapewniony. I tutaj się by to zazębiło. Miasto będzie też ubiegać się o dofinansowanie, żeby dokończyć Kosaka, więc jak będą zbiorniki już przygotowane i kanalizacja deszczowa z wylotami, z separatorami, z odtworzeniem i roślinnością przygotowana, będzie można bezproblemowo realizować inwestycję drogową. A przy okazji rozwiązuje się problem też zrzutu wód z okolicznych nieruchomości zamieszkałych.
1: W zakres zadania przy ulicy Piotrowo wchodzi nie tylko regulacja i przebudowa samego zbiornika. Dochodzi wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej zasilającej zbiornik retencyjny wraz z dwoma zespołami urządzeń podczyszczających. Ponadto będzie zagospodarowanie rekreacyjne wokół stawu. Ta inwestycja ma zakończyć się w październiku. Dwa zbiorniki w okolicy Kossaka na osiedlu Górki zostaną przebudowane, wyposażone w przepompownię wód opadowych i jej zasilanie. Ponadto będą zbudowane wyloty i jazdy kanalizacji deszczowej tych zbiorników. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na początek grudnia.
2: Szlak wodny wymaga gruntownej modernizacji, odmulenia dna i naprawy infrastruktury. Rządowe zapowiedzi zakładają wyznaczenie priorytetów, które pozwolą w pierwszej kolejności udrożnić najbardziej zaniedbane odcinki.
3: Już zostały rozpoczęte prace o wartości blisko 300 milionów złotych na tym odcinku drogi wodnej. W sumie, gdybyśmy chcieli zrealizować wszystkie inwestycje na całym odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w części polskiej, no to rzeczywiście tutaj potrzeba bardzo dużych środków na poziomie 1 800 000 000 złotych, ale pierwsze działania inwestycyjne już się rozpoczęły i to jest kluczowe.
2: Wielkopolski samorząd liczy na to, że region nie zostanie pominięty przy podziale funduszy. Dla tutejszych odcinków kluczowe jest przywrócenie pełnej żeglowności, która w ostatnich latach bywała mocno utrudniona.
4: Niewątpliwie trzeba udrożnić jazy, niewątpliwie trzeba odmulić tą rzekę i to w sposób zasadniczy, bo myślę, że tam jest wiele do zrobienia i podjąć jeszcze inne działania inwestycyjne, które są niezbędne.
2: Dla samorządów leżących nad Notecią każda inwestycja to szansa na rozwój turystyki i lokalnej gospodarki. W najbliższych latach konkretne prace naprawcze mają objąć m.in. obiekty w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.
5: Dzisiaj dostaliśmy też informację, że w trzech miejscach, czyli w Walkowicach, Pianówce, między innymi będą inwestycje już w 2027-2028 roku i w trzech miejscach około 20 milionów będzie przeznaczone na remont śluz, co jest bardzo ważne.
2: Ostateczna lista priorytetów zadań dla poszczególnych regionów ma powstać po szczegółowej rewizji potrzeb przeprowadzonej przez Wody Polskie. Kolejne robocze spotkanie rządu i marszałków zaplanowano na 9 września w Zielonej Górze.
6: Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
7: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty, młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki, więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodostwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te

0: Pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
1: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
0: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić kiedyś Pomorskie i żeby stanąć na, żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami samorządowcami, jak i, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
1: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki.
2: Nastolatki z południa województwa uczą się w Jeleniej Górze samoobrony, jak reagować w sytuacjach kryzysowych oraz jak radzić sobie ze stresem.
3: Ludzie mogą się zachowywać w naprawdę różny sposób i ważne, żeby być przygotowanym na taką sytuację, żeby też potrafić powiedzieć nie.
4: Jest to głównie taka samoświadomość tego, co można zrobić w sytuacjach zagrożenia tak naprawdę życia. W nieoczekiwanym momencie, gdy panuje duży stres, jak nad nim zapanować.
5: Te wyzwiska, te czasami takie nachalne spojrzenia lub zachowania, to są takie najważniejsze problemy moim zdaniem.
6: I właśnie te ćwiczenia pokazują, że każda kobieta jest w stanie zrobić naprawdę dużo, tylko musi poczuć swoją intensywność, swoje możliwości i wtedy na pewno będzie dobrze.
7: Ja chciałam zobaczyć, jak to będzie, poznać swoje możliwości z innej perspektywy, bo na co dzień nie krzyczy się do obcych ludzi, a tutaj miałam taką okazję.
2: Projekt skierowany jest do absolwentek Uniwersytetu Liderów w wieku od 15 do 17 lat. Samoobrona czy radzenie sobie ze stresem to jednak nie wszystko.
8: Będą zajęcia z panią terapeutką, psycholożką o asertywności, o tym, w jaki sposób powiedzieć nie, w jaki sposób bronić swoje strefy komfortu, w jaki sposób decydować, że to ja robię krok do przodu, a nie ktoś robi krok w moim kierunku.
9: Dużo młodych ludzi ma problemy z tym, żeby być pewnym siebie, mówić o tym, co się lubi, być po prostu odważnym. A tutaj jednakże tego się uczymy i jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu.
10: My jako dziewczyny mamy coraz większą chęć świadomości i bycia słyszalną, widzialną, wystarczającą, a do tego jest potrzebna właśnie taka samoświadomość.
2: Dziewczyny będą mogły poddać się diagnozie biofeedback. W ramach projektu zaplanowano 4 spotkania, w których weźmie udział 60 nastolatek. Działanie zostało dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
11: W minioną niedzielę służby otrzymały informację o niebezpiecznej sytuacji, do której miało dojść w akwaparku w Redzie.
12: Miało dojść do takiej nietypowej sytuacji, gdzie miało być zagrożone być może życie osób, dlatego też na obiekcie rekreacyjnym, który mieści się w Redzie, doszło do ewakuacji mieszkańców i dopiero potem przy udziale tutaj strażaków, którzy działali jako pierwsi na miejscu, sprawdzano, co tam takiego zaszło, jakie jest zagrożenie, dla kogo to zagrożenie. To wszystko było weryfikowane właśnie tak na gorąco wtedy przez Straż Pożarną. Z uwagi na to, że doszło tam do tego, że pojawiły się opary drżniące, nie można było wejść na obiekt bez specjalistycznego ubioru, którym dysponuje Straż Pożarna. Dlatego też policjanci musieli czekać na kolejny dzień, kiedy byłoby już to możliwe wejście bezpieczne na obiekt i wtedy też policjanci dopiero realizowali kolejne czynności następnego dnia.
11: Czynności te wciąż trwają, a więc wciąż nie wiadomo dokładnie, co wydarzyło się w akwaparku.
12: My cały czas sprawdzamy wszystko to, co możemy tutaj, gromadzimy materiał w tej sprawie. Sprawa jest prowadzona w kierunku stworzenia zagrożenia dla życia. W tej chwili to było dla pracownika i na ten moment, kiedy to się działo, bo tylko ta jedna osoba, jakby jej życie było zagrożone. Okazało się, że do tego zdarzenia doszło w pomieszczeniu technicznym. Wstępnie na tamten moment ustalano też, że żadna inna osoba nie odniosła obrażeń ciała, czy jakiś nie zgłaszała dolegliwości zdrowotnych. Natomiast pracownik, który pracował w tym pomieszczeniu technicznym, gdzie doszło do tego, gdzie te opary się pojawiły, te drżniące. On został przewieziony do szpitala na obserwację. Wiemy, że jego życiu nic nie zagraża i został zwolniony do miejsca zamieszkania.
11: Na tym historia mogłaby się zakończyć, jednak szybko pojawiły się pytania o kondycję zwierząt znajdujących się w obiekcie.

0: Do sprawy ostatecznie odniósł się w swoim komunikacie zarząd Aquapark Trójmiasto Reda. W nim przeczytać możemy m.in. Z ogromnym żalem informujemy, że w wyniku awarii technicznej z 26 lipca 2026 roku wystąpiły skutki mające wpływ na zwierzęta wodne znajdujące się w akwarium obiektu. W następstwie awarii część ryb, w tym rekiny, nie przeżyły. Mimo podjętych natychmiastowych działań i wszelkiego wysiłku zespołu oraz specjalistów, nie udało się ich uratować.
1: Dlatego też czynności są rozszerzone również o tą informację i sprawdzamy, czy to miało związek właśnie z tą sytuacją z niedzieli. Powołano kolejnych biegłych, tutaj mamy konsultacje też ze specjalistami. Także te wszystkie ustalenia w tej chwili trwają. Ryby zostały też zabezpieczone. Także no, działamy w tym zakresie. Wystąpiono też z wnioskiem do Inspektoratu Weterynarii o to, by sprawdzić też wodę, w której przebywały te ryby.
0: Tymczasem, jeżeli chodzi o sam obiekt akwaparku, od początku tygodnia powrócić miał on do normalnego funkcjonowania ze względu na brak stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.
2: Śniadanie na trawie, w którym oprócz tego, że serwujemy bardzo dobre lokalne bułeczki, drzemik i inne słodkości, to przede wszystkim serwujemy ogromną, niesamowitą, fantastyczną dawkę wiedzy, współpracując z naszymi ekspertami.
3: Jedną z takich ekspertek w dziedzinie wiedzy o lesie jest Ewa Zin, która podczas wyjątkowego poranka w okolicznościach przyrody pokazała, że drzewa mogą przekazać nam wartościową wiedzę na temat pożarów.
4: To jest absolutna rekordzistka, ponieważ to jest sosna, która straciła ponad 90% swojego obwodu w pożarze, który przeżyła.
5: Drzewa są jednym z bardzo cennych archiwów środowiska i jeżeli pożar przeżyją, to w swoim drewnie zapisują tak zwane blizny pożarowe, które pozwalają nam rekonstruować występowanie pożarów w przeszłości.
3: Pozwalają badać, jak pożary były intensywne i jaki miały wpływ na zmiany w lasach.
5: Zasadniczo w okresie z częstym występowaniem pożarów w Puszczy Białowieskiej skutecznie odnawiały się i dominowały tylko gatunki odporne na ogień, tak jak na przykład sosna zwyczajna czy dąb przypółkowy.
3: Mowa tu jest o niektórych fragmentach lasu, gdyż na terenach mokrych te zaburzenia nie mogły występować.
5: Dawna aktywność pożarowa w Puszczy Białowieskiej była najprawdopodobniej silnie związana z działalnością człowieka. To, co się zmieniło w okresie, który możemy analizować z wykorzystaniem metod dendrochronologicznych, czyli w tych ostatnich 400 latach, to, że wraz z wprowadzeniem aktywnej ochrony przeciwpożarowej te zaburzenia zaczęły być skutecznie kontrolowane.
3: A co na temat takich wykładów sądzą uczestnicy?
6: Najbardziej mnie jak gdyby zainteresowało to fakt tego, że te drzewa rzeczywiście walczą o to, żeby przetrwać. Obrastają te części, które są wypalone.
7: Datowanie, pokazanie, jak las może nam pokazać, co się działo w historii Polski. To jest najbardziej fascynujące.
8: Widziałam z kolei ślady, gdzie opalano drzewa, pozyskując łuczywo, na przykład robili to bartnicy w Puszczy Białowieskiej w XIX wieku i takie ślady na przykład na sosnach można jeszcze spotkać do obecnie.
3: Śniadania na trawie to cykliczne spotkania, na których poruszane są różne tematy związane z Puszczą Białowieską. Biorą w nich udział mieszkańcy oraz turyści.
9: W Polsce o niemal 30% w ubiegłym roku na sformalizowanie związku zdecydowało się około 133 tysiące par. To ponad 60 tysięcy mniej niż 10 lat wcześniej. Nie inaczej jest w naszym regionie.
10: Tak jak w całej Polsce, rzeczywiście w Pile też zauważymy spadek, jeśli chodzi o zawieranie związków małżeńskich. Spadek taki, jak mamy teraz, czyli tak około 200 ślubów rocznie, jest od 2020 roku i ta tendencja tak mniej więcej zostaje.
9: Lawinowy spadek w pilskich statystykach stanu cywilnego rozpoczął się około roku 2010. Wówczas w urzędzie zarejestrowano 506 nowych małżeństw. W 2011 już 440. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w statystykach kościelnych. Na sakramentalne tak decydują się nieliczni, a bieżący rok zapowiada się pod tym względem rekordowo.
11: 7 czy 8 małżeństw zawarte sakramentalnie, a było tak, że było 50-60. No to, ale to lat temu, prawda, 20 czy więcej. Są zapisane już rezerwacje na przyszły rok ślubów, ale to nie jest szał, absolutnie.
9: Szału nie ma także po ślubie. Choć liczba rozwodów nieco zmalała w ciągu ostatnich 10 lat, to nadal na 100 zawartych małżeństw aż 42 kończą się rozwodem. Staż małżeński nie gra roli.
11: I nawet starsi też się rozchodzą. I nie widzę w tym żadnego problemu. To jest problem, który staje nie tylko przed kościołem, przed parafiami, ale także i przed Polską.
9: Dla jednych

0: problem dla innych po prostu.
1: Zmiana obyczaju zdecydowanie. Interesanci o tym mówią, jak przychodzą na przykład zarejestrować dzieci, że jednak nie związek nieformalny, także podchodzą do tego tak spontanicznie.
0: I konsekwentnie wywracają dotychczasowe schematy. Dostępne dane pokazują, że trend przybiera na sile i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.
2: Wyjątkowy klimat, historyczna przestrzeń i dźwięki, które przenoszą w czasie. Przed nami muzyczna uczta na najwyższym światowym poziomie w ramach 27. Festiwalu Bachowskiego, jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Polsce.
3: Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę, 1 sierpnia, na niesamowite wydarzenie w kościele parafialnym w Podgórzynie. O godzinie 21.00 możecie Państwo rozpocząć słuchanie ultramaratonu na skrzypce, klawesyn i teorbę. Piękna muzyka barokowa, muzyka misteryjna zabrzmią w bardzo ciekawych i bardzo akustycznych wnętrzach naszego kościoła.
4: Drodzy Państwo, przed nami niezwykłe wydarzenie, barokowa muzyka w barokowych wnętrzach kościoła w gminie Podgórzyn, dokładnie w Podgórzynie, w samym jej sercu. Po górskich wędrówkach, nocny ultramaraton, przepięknej muzyki. Nieczęsto zdarza się okazja, by posłuchać tego jednego z najbardziej tajemniczych cykli skrzypcowych baroku w całości podczas jednego koncertu. Sonaty misteryjne Bibera to utwór pod każdym względem niezwykły. Każda z tych 15 sonat odnosi się do konkretnej tajemnicy różańcowej. W tym anturażu kościoła będzie to niezwykłe przeżycie. Idą do nas upały, więc ten pomysł na to, aby spędzić sobotni wieczór w wnętrzach naszego pięknego kościoła jest wybitny. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Podczas tego niezwykłego wieczoru usłyszymy sonaty misteryjne Bibera. Wystąpi wybitny wirtuoz Robert Bachara wraz z zespołem znakomitych artystek. Przypominamy, sobota, 1 sierpnia, godzina 21, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy ulicy Bajki 1 w Podgórzynie. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie wolny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie.

0: zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków. Mamy certyfikat i z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze spod folii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy chcą, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240 Rumiane Jabłko. Otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biojarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
2: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
0: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Wyróżnia ją delikatny smak i niska kwasowość.
3: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
2: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?

0: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować. Gdyby nas tutaj nie było, też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
1: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską kryki.
2: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
3: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
2: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem, coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
1: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
4: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
1: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
4: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
3: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
4: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam.
1: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
4: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
3: Jak wygląda dzisiejszy program?
4: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być ok.
3: Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
4: No nie jest łatwo, żeby dopiąć to wszystko. Tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
1: Na parkiecie było gorąco.
5: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
3: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
5: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
6: Bawimy się wyśmienicie.
3: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
6: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
3: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
6: Nie, drugi.
3: Na tym samym?
6: Nie, poprzednio był bal czarownic.
7: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
3: Jak się panie bawią dzisiaj?
8: Ekstra, bardzo fajnie.
3: A co się najbardziej podoba?
8: DJ i drink bar.
3: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
8: Bardzo.
9: Nawet częściej.
8: Super.
3: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście. Jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
10: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
3: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
10: Oczywiście.
3: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
10: Dokładnie. Odskocznia.
1: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt. Reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie nadleśnictwa Piotrków, na terenie nadleśnictwa Płock, jak również na terenie nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład jeży, czy mew, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę.

0: opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
1: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy,

0: W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
1: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni. Tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
2: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
3: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
2: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no. Potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
4: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
5: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
0: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
6: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż. No i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko. Nie?
3: Właśnie. Znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
6: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no, w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, na który wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te... Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
7: Słodkości są, mamy kiełbasę.

0: paskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
1: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
0: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
1: Jak się dzisiaj bawisz?
2: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
1: A co ci się najbardziej podoba tutaj?
2: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
1: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
2: No. Bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
3: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
1: A co ci się najbardziej podoba?
3: Wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
1: Czy uważasz, że takie wydarzenia powinny być częściej?
3: Tak, powinny być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
4: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczą straż pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwiec 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W-270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagen nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
5: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
4: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd, za nie opłacono grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność. W połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
6: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
4: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
6: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
4: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
6: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. i oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każde. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych.

0: poważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
1: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
1: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać w dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
1: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
4: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
3: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
4: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę, wydaje mi się, łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier masze. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
1: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
4: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
3: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu FIFA, że część osób, które na nie przychodzi, powtarza się już, są to te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
4: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak

0: mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
1: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
2: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłam taką mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
3: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
2: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmą, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim, będziemy być takim białym ptaka. I potem będziemy ścierać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i no i gotowe.
3: Okej, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty? Czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
2: No jak już, no jestem u babci, siedzę, nie wiem, na jakieś takie zajęcia, babcia mnie zabiera, bo no wiadomo, lepiej nie siedzieć coś w domu przy komputerze, lepiej coś robić.
4: To ptaka, ale nie wiem jaki.
3: Nie wiesz jeszcze jaki, a opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
4: No to ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety. I później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
3: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
4: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
3: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
4: Byłem już dużo razy.
3: O, na jakich na przykład?
4: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
3: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie, właśnie, co tworzycie, co to jest?
5: Ptaki takie trójwymiarowe.
3: Jak się tworzy takie ptaki?
5: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
3: To ciekawe warsztaty, podobają wam się?
5: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy.
6: No, mi również się bardzo podobają, no i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
3: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na kiedyś byłyście?
5: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatnich, co robiliśmy takie obrazy.
6: Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Fizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
3: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie, co udekorują?
5: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach.
6: Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
3: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
5: Tak, ja tęsknię już.
6: Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
1: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
7: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lubieniu, ale również w Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bo

0: lotnica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też i ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
1: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska Strefa Gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: Uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
2: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
3: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
4: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
2: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
4: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze i żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
5: Ja jestem emeryt, to dla mnie to był za wysoki, bo dużo musiałem pracować. Ponad 44 lata i nic z tego się nie ma.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Na mnie akurat, bo już jestem na emeryturze. No.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
7: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
2: Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
7: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
2: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski, czy za...
8: Za niski.
2: A czemu tak pan sądzi?
8: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę, co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury. Szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego, jak gdyby miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili. Ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
2: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
8: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy, takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
1: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. powiecie wocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedno z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

0: Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
1: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymianę parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
0: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
1: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącza energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
2: Co tam dokładnie ma powstać?
1: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów złotych.
0: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Ponad 2 miliony złotych trafi do klubów sportowych z Kujaw i Pomorza. Pieniądze otrzymają 92 organizacje, które szkolą dzieci i młodzież. Wsparcie ma pomóc młodym zawodnikom rozwijać sportowe pasje, trenować pod okiem specjalistów i przygotowywać się do najważniejszych zawodów.
3: To jest działanie, które robimy już od wielu lat. Tutaj mogą się o nie ubiegać kluby sportowe, które dostają punkty w systemie sportów młodzieżowych. Województwo kujawsko-pomorskie jest na 7 pozycji, jeżeli chodzi o kraj. W 4 kategoriach są przyznawane punkty: młodzieżowcy, juniorzy, juniorzy starsi i młodziki. Więc te pieniądze są bardzo istotne na szkolenia, bo żeby mówić o zawodowstwie, żeby wybrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, to niezwykle potrzebne są właśnie szkolenia dzieci i młodzieży. I te pieniądze właśnie na to są przeznaczane.
0: Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na wynagrodzenia trenerów, wynajem obiektów, zakup sprzętu, transport oraz udział zawodników w zgrupowaniach i zawodach.
3: Katalog, jeżeli chodzi o to, na co można wydać te środki, jest bardzo, bardzo duży, bo to mogą być różnego rodzaju zakwaterowania na szkoleniach, mogą to być środki przeznaczone na wyżywienie, na transport, na administrację, więc one cieszą się dużym powodzeniem, a ja zachęcam i mówię o tym, że samorząd województwa wspiera i przyznaje takie dotacje, bo moim marzeniem jest to, żeby dogonić się kiedyś pomorskie i żeby nasze województwo było na szóstej pozycji w kraju, ale to dużo pracy, zarówno przed nami, samorządowcami, a przede wszystkim przed trenerami, przed sportowcami.
0: Wsparcie trafi także do klubów z Włocławka. Dotacje otrzymają m.in. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, Akademia Mieszanych Sztuk Walki Włocławek, Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Junak Włocławek, Włocławski Klub Bokserski Start oraz Włocławska Szkoła Walki. Od października ubiegłego roku w Polsce działa system kaucyjny. Przy zakupie wybranych napojów w określonych opakowaniach doliczana jest dodatkowa opłata, którą można odzyskać po zwrocie butelki lub puszki. System miał zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów i zwiększyć poziom recyklingu. W praktyce jednak nie wszyscy są z niego zadowoleni. Coraz częściej pojawiają się skargi dotyczące problemów ze zwrotem opakowań. Najwięcej uwag dotyczy automatów kaucyjnych, które zdarzają się zacinać lub ulegać awariom. Klienci wskazują również na sytuacje, w których sklepy odmawiają ręcznego przyjęcia opakowań albo rozliczenia kaucji, gdy urządzenie nie działa.
4: Czy korzysta pan z nowego systemu kaucyjnego?
5: Owszem, nie.
4: A czemu nie?
5: Bo to śmieciarze zrobili. Dlaczego? Dobrze, panie, przyjdzie się z butelką i trzeba stać Bóg wie ile. Albo jeszcze tych właśnie... Widzi pan, czy jak chodzicie, ile teraz się narobiło tych zbieraczy? Ja nie zabraniam ich, bo niech sobie ten, tylko później przy zdawaniu. Przy zdawaniu jest tragedia. Bo to przyjeżdżają z wózkami, z workami, jak nazbierają i...

0: Lepiej nie mówić, wie pan.
1: A czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby dołączyć do tego systemu, żeby go używać?
0: Proszę?
1: Czy cokolwiek by pana zmotywowało, żeby go używać, tego systemu?
0: Nie, no ja nie wyrzucam, żebym zaśmiecał. No na razie to tak odkładam, wie pan. Ja dużo napoi nie kupuję, żebym tam pił i tak dalej. Ja sztucznych takiej chemii to nie używam, także nie zaśmiecam. Nie, nie.
2: Nie, ani razu jeszcze nie korzystałem.
1: A czemu nie?
2: No ja jestem tradycjonalista, mi to akurat... Zresztą tam, gdzie mieszkam, to nawet nie ma tam takiej możliwości.
3: Tak, korzystam.
1: A jakie były pani motywacje, żeby z niego korzystać?
3: No chyba ten grosik, tam te parę grosików, co jest, to jednak mi do czegoś tam pomogło, nie? No tym bardziej, że w sklepie jest to osobno liczone, nie? Więc myślę, że tym się motywowałam.
1: Czy pani sądzi, że powinno być więcej niż 50 groszy?
3: Tak, sądzę, że więcej. Za samo to, że trzeba nad tym popracować, po prostu to odłożyć, przechować odpowiednio, zawieść. Myślę, że to powinno się ograniczyć do wyższej sumy.
1: Czy korzystanie z tego systemu zmieniło pani jakieś nawyki codzienne?
3: No tylko to, że muszę tą butelkę gdzieś schować i ją zabezpieczyć, żeby nie zamokła i nie zgniotła się, nic więcej.
1: A czy cokolwiek by pani zmieniła w tym systemie?
3: No nie wiem, chyba tylko tą wyższą stawkę. A nieraz się też blokują te automaty do tych butelek i jest tak trudno prosić kogoś z obsługi, żeby przyszedł i to załatwił. Tylko to.
4: Recykling był, będzie i jest potrzebny, żeby te plastik jest możliwość jakiego przerobienia, w związku z tym bardzo dobrze, że jest recykling i myślę, że to ludzi zmobilizuje w jakiś sposób, dlatego że to będzie, jest popłatne. No i dobrze, to się dzieje dawno już. Praktycznie w wielu krajach bogatych i u nas to nastąpiło i to jest po prostu normalne, no przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Czy powinno być więcej niż 50 groszy?
4: Proszę pana, to już jest kwestia ceny, to już to ktoś to ustali, dana firma i tak dalej. No, nie, chyba nie jest najlepiej 50 groszy, no nie wiem. Myślę, że i koszta trzeba wiadomo obcinać i tak dalej, także no chyba okej. Okay.
1: A jak często pan korzysta z tego systemu i czy zmienił pan pana nawyki?
4: Proszę pana, u nas w domu, akurat mieszkam tutaj tam pod lasem na Szczygle i zawsze był worek na plastik i na ciuchy i tak dalej, to już od nas już jest, że tak powiem, od pewnego czasu. A w tej chwili też zbieramy worek i na przykład do Dino i tak dalej, co jakiś czas tam wybieramy się z tymi butelkami.
1: Korzysta pani z systemu kaucyjnego?
5: Nie.
1: A czemu nie?
5: Jakoś nie do tej pory mi się nie udało. Po prostu nie chciało mi się.
1: Nie ma żadnych motywacji do tego?
5: Nie. Nic mnie nie motywuje.
1: Czy korzysta pani z systemu kaucyjnego?
6: Czasami.
1: A są jakieś motywacje do tego?
6: No, jednak nie ma co marnować pieniędzy i wyrzucać ich do kosza, tak? Myślę, że i tak jest w miarę w porządku, tylko za małe są pojemności niektórych tych automatów i często po prostu nie ma miejsca i trzeba jeździć po różnych sklepach.
7: Niestety korzystam.
1: A czy są jakieś z nimi problemy?
7: Ogromne. Niestety bywa tak, że butelkomaty są przepełnione. One się przepełniają bardzo szybko. No, same to, że trzeba chodzić z tym, jest bardzo uciążliwe. Ogrom problemów.
1: Jak byś ten system zmienił na bardziej wygodny?
7: Trudne pytanie, aczkolwiek z tego co widziałem, chyba Norwegia czy Szwecja bardzo dobrze sobie z tym poradziły. Że tam nie trzeba wcale wkładać pojedynczo butelek, tylko od razu wrzucasz, tam jest automatycznie to zgniatane oraz przeliczane. Aczkolwiek no nie wiem, czy to już jest czas na to, czy jeszcze jest czas na to, żeby wprowadzać takie rzeczy.
8: Na pewno zwiększyć dostępność do automatów kaucyjnych, bo niejednokrotnie jest trudno dostać się w obrębie swojego zamieszkania do takiego automatu, jednak odległość sprawia, że trzeba gdzieś dojeżdżać i ta kwestia butelek zabierania ze sobą.
1: Czy chciałby pan widzieć więcej butelkomatów?
8: Tak, chciałbym więcej wiedzieć, żeby właśnie usprawnić kwestię tych kaucji, żeby odzyskiwanie pieniędzy było jeszcze prostsze.
9: Opinie mieszkańców są podzielone. Część osób uważa, że system kaucyjny jest potrzebny i pomaga w dbaniu o środowisko. Inni zwracają uwagę na problemy techniczne i niedogodności podczas zwrotu opakowań. Kolejny sukces sportowców Wektry. Lekkoatletyczny klub sportowy ma znakomite pokolenie zawodników na czele z Klaudią Kazimierską. Wrocławianka do swojej kolekcji medali dołożyła 2 złote krążki zdobyte podczas Mistrzostw Polski w Białymstoku.
10: Tym razem się znów udało. Złoty medal w biegu na 800 metrów,

0: rekord mistrzostw Polski. W niedzielę kolejny rekord mistrzostw Polski na 1500 metrów i złoty medal. No oczywiście Klaudia ostatnie miesiące przygotowała się u siebie w Oregonie. Bezpośrednio po mistrzostwach świata w hali wyjechała do siebie do Oregonu. Potem wróciła tylko na krótko do Europy. To był jeden start na Memoriale Szewińskiej w Bydgoszczy, gdzie wygrała ze znakomitym wynikiem 3:59,99.
1: Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się także młodzi włocławscy młociarze trenujący pod okiem Dariusza Wierzbickiego.
0: Aneta Orzechowska zajęła szóste miejsce w finale rzutu młotem kobiet i młodzi zawodnicy Wiktor Złotowski i Bartek Sobiecki zajęli miejsca w pierwszej właściwie w finale.
2: Przygotowujemy się już do kolejnych zawodów. Klaudia przygotowuje się do kolejnych zawodów, tym razem poza granicami Polski. Co to będą za zawody? Kiedy się odbędą?
0: Klaudia bezpośrednio z Białegostoku wróciła do siebie, do Eugene. Przygotowuje się tam już do Mistrzostw Europy w Birmingham. Jest jedną z kandydatek do medalu. No, mamy nadzieję, że taki medal będzie tym razem dla Klaudii możliwe do zdobycia.
2: Powiedzmy jeszcze na koniec dwa słowa o samym szkoleniu w Wektrze. Zawodnicy odnoszą sukcesy. Mamy doświadczonych trenerów i także zawodników, którzy nie tylko są z Włocławka, chociażby Wiktor Złotowski przyjechał trenować tutaj spoza naszego miasta.
0: Tak, Wiktor Złotowski wybrał celowo trenera Dariusza Wierzbickiego, żeby dalej mógł kontynuować rozwój tej swojej kariery sportowej pod okiem fachowca. To samo zrobiła Aneta Orzechowska. W tym roku mamy już kilka medali mistrzostw Polski. Na Olimpiadzie Młodzieży srebrny medal zdobył Ignacy Makciński, reprezentował później Polskę na mistrzostwach Europy U18 w Rieti. W tej chwili na mistrzostwach świata w Oregonie jest Zuzanna Szymańska, która będzie biegała 3000 metrów z przeszkodami. Dwa medale na młodzieżowych mistrzostwach Polski zdobyła Aneta Orzechowska w złoto w rzucie młotem i Szymon Wiktor Złotowski również srebrny w rzucie młotem. Na mistrzostwach Polski U20 srebro zdobyła Zuza Szymańska i brązowy medal na 800 metrów Oliwia Cieślak. Także tych medali już kilka mamy. No krótko mówiąc, Wektra się rozwija.
1: Zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Włocławscy sportowcy od lat są znakomitą wizytówką miasta. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje spotkania z mieszkańcami poszczególnych bloków, którymi administruje. Na ostatnim z nich pojawili się mieszkańcy bloku przy Placu Wolności. Wśród poruszanych tematów jeden z nich dotyczył plagi prosaków w budynku. Problem pojawił się kilka miesięcy temu.
3: Tam moja mama mieszka, ja tam mam mieszkanie, tam moja mama w tym mieszkaniu mieszka. Na klatce w mieszkaniu są prusaki. Ja ostatnio byłem ze 2 tygodnie temu u mamy, to na klatce je deptałem. I musiałem powyrzucać pralkę, część, nie pralkę, przepraszam, lodówkę musiałem wrzucić, bo to z tyłu za lodówką, bo konsultowałem się z fachowcem od tych robali. On powiedział, że one idą tam, gdzie jest ciepło. Więc mówi, trzeba przeglądać wszystkie, mówi, takie, no nie wiem, no jak to powiedzieć, lodówki, pralki, żeby to zobaczyć, czy z tyłu nie ma. No tego było full. Ja to wyrzuciłem, bo to przecież nie szło się z tym w ogóle uporać.
2: Czy rozmawiał pan na ten temat z sąsiadami? W ogóle powiedzmy, czy ten problem dotyczy tylko pojedynczych bloków?
3: Nawet do 10. piętra, bo mama moja tam jak jeździ windą, no to rozmawia z sąsiadami, ze wszystkich. We wszystkich mieszkaniach są. Każdy się jakoś broni jak może, jakieś tam przykleja taśmy, nie taśmy, żeby to się łapały, no bo to jest niesamowite.
2: Czy wcześniej problem z prosakami, z karoluchami, z ewentualnie jakimiś innymi insektami w bloku się pojawiał, czy pojawił się jakoś niedawno, ewentualnie co może być przyczyną nagłego pojawienia się owadów?
3: Nie mam pojęcia, od czego to było, no to jakiś czas już musi być, no bo to one się rozprzestrzeniły, ale nie wiem, bo tam jest na pierwszym piętrze szmatek, tam zwożą te ciuchy, to wszystko. Nie wiadomo, czy to nie jest od tego, że to stąd się wzięło.
1: Problem może dotyczyć nie tylko wspomnianego bloku i nie tylko prosaków. W internecie często publikowane są filmy i zdjęcia przedstawiające wielkie szczury biegające pośród miejsc.
4: Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje budynkami w najstarszej części miasta, więc to jest problem, który występuje od czasu do czasu w różnych częściach Śródmieścia. Zresztą nie tylko Śródmieścia, bo i inne części miasta też mają z tym problem. To nie jest problem tylko z robakami, ale to jest problem również i z innymi zwierzątkami biegającymi

0: po naszym mieście. No, oczywiście każdy taki sygnał, który jest nam zgłaszany, natychmiast reagujemy i zlecamy odpowiedniej firmie odpowiednie działania i to jest robione na bieżąco i tak samo i w tym przypadku będzie to zrobione. Jeżeli chodzi o robaki, to rzeczywiście może to dotyczyć jednego budynku i tutaj reagujemy. Jeżeli chodzi o inne zwierzęta biegające, to my i tak jakby reagujemy szybciej i trochę inaczej niż powinniśmy. To znaczy podejmujemy dużo częstsze działania niż wynika to z potrzeb i niż wynika to z przepisów. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że każda taka nieruchomość, którą my administrujemy, oczywiście reagujemy. Niemniej jednak, jeżeli ktoś z nieruchomości obok, kto będzie miał podobny problem, nie zareaguje, to za chwilę te wszystkie żyjątka z jednego miejsca przeniosą się w drugie, tam gdzie tych żyjątek nie ma. No i taka jest przyroda. I najlepiej jest, jeżeli wszyscy administratorzy by reagowali w podobny sposób.
1: Wiadomo, że ważne jest to, aby każdy z mieszkańców też dbał o tą czystość i nie wyrzucał chociażby odpadków za okno, które wabią różnego rodzaju właśnie zwierzątka. Natomiast zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy tych prosekach, karalukach. Kiedy Spółdzielnia Mieszkaniowa Włocławska podejmie działania, czy już te działania zostały podjęte?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o takie sygnały, to my reagujemy natychmiast. To znaczy, w momencie, kiedy pozyskamy informację o tym, że jest problem od mieszkańca, bo przypomnę, że są jeszcze administratorzy, którzy w budynkach również przebywają bardzo często, ale najczęściej takie sygnały pochodzą od mieszkańców, to poza harmonogramem, który mamy opracowany, reagujemy natychmiast, czyli albo tego samego, albo następnego dnia w miejscu, gdzie wystąpi problem, przeprowadzamy po prostu dezynsekcję.
2: Skuteczne pozbycie się prosaków w bloku wymaga skoordynowanej dezynsekcji całego pionu lub budynku oraz uszczelnienia mieszkań, ponieważ owady te łatwo przemieszczają się między lokalami przez kanały wentylacyjne i instalacje. Samodzielne stosowanie popularnych sprayów dostępnych w marketach jest nieskuteczne. Preparaty te nie niszczą gniazd, a jedynie wypłaszają insekty do sąsiednich mieszkań. Do tematu będziemy wracać. Telenowela związana z budową zielonych terenów Śródmieścia we Włocławku powoli dobiega końca. Prace miały zostać zakończone w marcu, jednak termin był kilkukrotnie przesuwany. Najpierw z powodu zimy, później na kwiecień, następnie maj, a ostatecznie na czerwiec. Pod koniec tego miesiąca wykonawca inwestycji, firma Balzola, zgłosił gotowość do odbiorów. Miejski Zarząd Drogi Zieleni przystąpił więc do odbiorów.
3: Zacznę od tego, że umowa na tą inwestycję została podpisana 8 października między Miejskim Zarządem Dróg i Zieleni a firmą Balzola. Wykonawca, za chwilę o tych usterkach coś powiem, natomiast co ważne, przy całej inwestycji my jako zamawiający zawarliśmy też porozumienie z zewnętrznym inspektorem nadzoru, inżynierem kontraktu, który był jakby najbliżej tej całej inwestycji. To nie oznacza, że nasi pracownicy tam nie działali w terenie, natomiast on był najbliżej wykonawcy. Co do też uwag, spostrzeżeń, na bieżąco przysyłał raporty, to też wynika z prawa budowlanego. Jeśli chodzi o samą procedurę odbiorową, rozpoczęła się 10 lipca. Zakończyła się 24 lipca. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. Może tak bardzo krótko ogólnie wymienię to chociażby z branży związanej z zielenią. Wadliwe wykonanie pewnych rzeczy z zakresu roślinności. Kolejna sprawa to jest między innymi brak oznakowania poziomego na części ulic wchodzących w zakres inwestycji. Ponadto także niewłaściwe wykonanie nawierzchni. Chociażby także zastoiska wody, które pojawiły się na wybranych ulicach. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. My jako zamawiający też to widzimy. No i cała procedura, tak jak mówię, zakończyła się 24 lipca. Obecnie jesteśmy na etapie procedowania, czy też przygotowania już ostatecznej treści porozumienia, czy też protokołu końcowego, dwustronnego. Tylko żeby do tego doszło, musi być zgoda właśnie tego zewnętrznego inspektora, który pracuje nad treścią tego porozumienia. Te rozmowy się toczą od kilku dni, między innymi dzisiaj. Balzola stoi na stanowisku, że oni swoje wykonali, widzą te usterki, natomiast są skłonni już gotowi do podpisywania tego porozumienia z listą usterek, które mają wykonać. Inżynier kontraktu również nad tym pracuje. Możliwe, że to porozumienie zostanie podpisane nawet jutro, może w piątek, także kwestia kilku dni.
2: Co z karami umownymi? Przez cały czas realizacji inwestycji zewnętrzny inspektor nadzoru nie rekomendował ich naliczania.
3: Nie znalazł powodów, jak to nazwał ze strony wykonawcy, zawinionego działania, które skłaniałyby nas do naliczania tychże kar.
1: Czy zielone tereny są już oddane do użytku, czy jeszcze ta procedura trwa, jeszcze będzie kiedyś?

0: ewentualnie zostaną już oddane faktycznie.
1: No, jedno prawo, a drugie życie. Na pewno mieszkańcy już korzystają, chodzą po tych ulicach, czy nawet parkują. Natomiast, tak jak mówię, cały czas czekamy na treść porozumienia ostatecznego. Tak jak mówię, to jest kwestia dni, może nawet godzin. Jest wola ze strony wykonawcy, by dojść do porozumienia. Czekamy już, mówię, na ostateczne rozwiązanie tej kwestii i, tak jak mówię, działamy.
2: Zapytaliśmy Wrocławia, czy zielone tereny Śródmieścia przypadły im do gustu.
3: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym ja chciałbym... O właśnie. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Chciałbym, żebyście Państwo nagrali to przejście, o tutaj, i przeprowadzili, jak to wygląda. Dziękuję, bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
4: Czy sądzi Pan, że jak się skończą te wszystkie budowy, to rzeczywiście lepiej będzie tutaj się jeździło?
5: No, wolniej to na pewno. No i to na dłuższe lata to chyba będzie dobre to, bo to dosyć masywnie tu robią. Dokładnie tak widzę, tak.
4: Czy napotkał Pan jakieś problemy przechodząc tędy?
5: No tak za bardzo, to tam usterka u mnie też tam jest przy furtce, ale powiedzieli, że zrobią to. Takie niektóre, no to oni dopiero jeszcze usuwają.
4: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były potrzebne?
5: No, mogłyby, bez tego też by można, ale jest bardziej ładniej. A tak to trzeba iść do przodu, nie do tyłu.
4: Patrząc na drogi, niektórzy narzekają na odstępy między kostkami. Czy zauważyła Pani to?
6: To dobrze, że Pan powiedział. No, będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle. Bo tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no... Myślę, że nie będzie dobrze. Czy dla starszych ludzi zwłaszcza, nie?
4: Czy rzeczywiście trzeba było te tereny przebudować?
6: Ja myślę, że tu na pewno, ale jeszcze bardziej tam 3 maja do bulwarów. To bezwzględnie, bo tam jednak jest taka ulica, bulwary, stary rynek, to taka no, jakby wizytówka miasta. No każdy to zresztą mówi, nie? Że i tam najbardziej uważam.
4: Czy są...
6: No to ja wiem, było ładnie i teraz może będzie ładniej, no zobaczymy jeszcze.
4: Jak ocenia Pan przebieg remontów?
7: No przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
4: Czy sądzi Pan, że lepiej będzie się jeździło, gdy te wszystkie budowy się skończą?
7: No nie, nie, lepiej na pewno się nie będzie jeździło, tym bardziej może dla kogoś, kto przyjedzie raz na 5 lat do Wrocławka, przejdzie się szlakiem, może będzie fajnie, natomiast dla mnie jako przedsiębiorcy... No, same negatywy niestety. Miejsc parkingowych brak dla klientów, niestety nie ma. Bardzo głośno, huczy, także niestety ja jestem bardzo pesymistyczny co do tego remontu.
4: Niektóre osoby narzekają na odstępy między kostkami. Czy Pan to zauważył?
7: Tak, oczywiście. Trudno w tym chodzić ani w miękkich, ani w twardych butach, a już nie mówiąc o tym, że mama z chodzikiem po tym nie przejdzie niestety. Obchodzimy bardzo, żeby nie przejść po tej kostce. A nie tylko mama, bo myślę, że dużo ludzi chodzi o kulach, dużo ludzi chodzi o przy wózkach, wózki dziecięce i tak dalej. No jest to faktycznie problem.
4: Czy uważa Pan, że rzeczywiście te przebudowy były ważne, były potrzebne?
7: Znaczy były potrzebne na pewno, bo dbamy o miasto i na pewno przebudowy były potrzebne, ale myślę, że no, nie w takim zakresie, jak tutaj jest to zrobione i no, chyba według mnie nie tak to miało wyglądać.
8: Ja mieszkam 8 lat, lepiej jest jak było, nie? No to całkiem, nie? Dzieci mają do zabawy, no każdy.
4: Jak ocenia Pani przebieg remontów?
9: Dobrze. Uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
4: Tam, gdzie już renowacja została skończona, czy lepiej się obecnie jeździ lub chodzi po tych terenach?
9: Tak, oczywiście, że tak, lepiej, na pewno. Tak.
4: Jak ocenia Pan przebieg remontów na zielonych terenach?
10: No tutaj trochę się poprawiło. Jest lepiej, jak było.
4: Mówią na to zielone tereny. Czy rzeczywiście jest zielono?
10: No nie za bardzo zielono. Więcej brukowo, betonowo, to tak.
4: tam, gdzie

0: Renowacja została skończona. Czy lepiej się teraz jeździ lub chodzi po tych terenach?
1: A skąd? Tam po tych chodziach na przejście, przez to przejście można. Dziury, ta kocka to jest okropna. To nie można było taki równy zrobić.
0: Mówię o to zielone tereny. Czy rzeczywiście można tak mówić?
2: Są zielone, one są betonowe.
0: A tam, gdzie remonty już się skończyły, czy rzeczywiście lepiej się jeździ, czy chodzi?
2: Jeśli chodzi o Jagiellońską, jest fajnie. Dzieciaki mają plac zabaw, mają gdzie się bawić, także jest to na plus.
0: Jak ocenia pani remont w tych okolicach, na zielonych terenach?
3: Tak sobie.
0: A co się pani nie podoba?
3: Za mało zieleni.
0: Nazywają to zielone tereny, a tak zielone nie jest?
3: Nie, nie jest tak zielono. Za dużo betonu, za dużo kostki.
0: Państwo oceniacie przebieg remontów na zielonych terenach?
4: Nie ma tu zielonych, jak dla mnie. Beznadziejnie.
0: Mówią o to zielone tereny, a czy można tak mówić?
5: Nie, to nie można powiedzieć.
4: Bo się zgadzamy, że dwa drzewa i koniec.
0: Czy są jakieś inne problemy?
5: No wie pan, trochę takie...
4: Nie dociągnie się, to na pewno by się wiele znalazło.
0: Czy jedzie lub idzie po tych terenach?
5: Znaczy, no idzie się... No, tak, no lepiej się idzie. Idzie, a jedzie to nie wiem, bo nie jechałem już.
6: Opinie wrocławian są podzielone. Część mieszkańców uważa, że przestrzeń jest estetyczna i pełna zieleni. Inni zwracają uwagę, że poruszanie się po zielonych terenach jest utrudnione ze względu na sposób ułożenia kostki brukowej. Wskazują też, że zieleni jest za mało. Choć do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, wiele rodziców już kompletuje szkolne wyprawki. Według najnowszych danych ZUS wypłacił rodzinom ponad 348 milionów złotych z programu Dobry Start, z czego niemal 22 miliony złotych trafiło do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Program Dobry Start to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Rodzice mogą przeznaczyć świadczenie na zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia niezbędnego do nauki. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia, natomiast w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia. Co ważne, świadczenie 300+ nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani na studentów.
6: Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez aplikację MZUS, platformę EZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia.
7: Nabór wniosków potrwa do 30 listopada. Przed wysłaniem formularza warto dokładnie sprawdzić wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także numer rachunku bankowego. Nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku. Jeśli formularz wpłynie do ZUS-u do końca sierpnia, pieniądze trafią na konto rodziców do końca września.
6: Prawo do świadczenia 300+ mogą uzyskać również obcokrajowcy, którzy mieszkają z dziećmi w Polsce. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Wrocławku szczególnie aktywna jest miejska biblioteka publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje e-sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu również nie zabraknie interesujących wydarzeń.
8: I już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy. No i później też mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia, także każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty Tajemniczy Ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony. Zajęcia są i dla dzieci, i dla młodzieży. Będą dostosowane trudnościom też i dla młodszych, i dla starszych.
6: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. O Od 21 lipca można składać wnioski o wynajem mieszkań w 7 bloku przy ulicy Celulozowej. Do dyspozycji przyszłych najemców przygotowano 42 lokale o zróżnicowanym metrażu. Zainteresowanie jest bardzo duże.
9: Do 29 lipca, czyli do wczoraj, złożono 307

0: 77 wniosków, co stanowi bardzo dużą liczbę wniosków, jeśli chodzi o te 42 mieszkania. Składać wnioski można jeszcze przez 2 dni, do piątku 31 lipca. Bardzo dużo osób przychodzi do urzędu, składa te wnioski, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ulicy Celulozowej.
1: 2 mieszkania zostały przeznaczone dla seniorów, czyli osób, które ukończyły 60. rok życia. Kolejnych 20 lokali zarezerwowano dla rodzin z dziećmi.
0: Pozostałe 20 mieszkań jest rozdysponowane dla wszystkich mieszkańców, którzy będą zainteresowani. Dużą zmianą w tym roku jest to, że przy tym etapie, przy tych wnioskach, w porównaniu z ulicą Brzeską czy z ulicą Maślaną, jest to, że wnioski mogą składać również mieszkańcy miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli nie tylko mieszkańcy miasta Włocławek, ale także mieszkańcy powiatu włocławskiego, których serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie składać te wnioski, no bo jeżeli tutaj mają swoje centrum życiowe, czyli tutaj pracują bądź się uczą, no to żeby mieli bliżej na przykład do pracy, do szkoły, na studia, warto, żeby właśnie złożyli ten wniosek na ulicę Celulozową.
2: Powiedzmy jeszcze, co będzie dalej? Wnioski można składać do piątku. Co się później będzie działo? Rozumiem, że wnioski będą weryfikowane, będzie jakaś wstępna lista, potem odwołania i lista ostateczna.
0: Tak, oczywiście do piątku są przyjmowane wnioski, później rozpocznie się etap sprawdzania wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, która do połowy sierpnia, dokładnie do 17 sierpnia, powinna opublikować wstępną listę właśnie wnioskodawców, którzy zakwalifikowali się do wynajęcia mieszkania. Następnie będzie okres składania odwołań od tej listy, a później do 15 września pojawi się już lista ostateczna osób, które zamieszkają w bloku przy ulicy Celulozowej.
1: To nie koniec miejskich inwestycji mieszkaniowych. Na włocławskim Śródmieściu powstają już kolejne budynki z mieszkaniami na wynajem, a w planach jest również zagospodarowanie terenów pod nową zabudowę na osiedlu Michelin.
0: Do końca tej kadencji powstanie ponad 500 mieszkań. Obecnie budowy trwają m.in. na rogu ulicy Tumskiej i 3 maja, gdzie powstaje blisko 70 mieszkań, na działce przy ulicy Cyganka, gdzie powstaje ponad 80 mieszkań na tani wynajem. Dodatkowo na działce na Michelinie przy ulicy Łubinowej powstaną 4 bloki, w których będzie blisko 200 mieszkań na tani wynajem, a także przy ulicy Królewieckiej 12, gdzie jest remontowana kamienica, w której będzie około 8 mieszkań.
1: Warto dodać, że przy ulicy Lisek powstaje osiedle 19 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Inwestycję realizuje MTBS Włocławek w formie najmu z dojściem do własności. W Lubrańcu odbył się piknik rodzinny od juniora do seniora, bezpieczni na 100%. Przy muszli nad Dunajem spotkały się całe rodziny, na które czekało mnóstwo atrakcji, koncerty oraz pokazy związane z bezpieczeństwem. Była to okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zdobycia praktycznej wiedzy.
3: Szanowni Państwo, jesteśmy kołem, które działa 3 rok. Jest to nasz 3. piknik od juniora do seniora, 3. edycja. Co roku sprawdza nam się gdzieś środek tygodnia, frekwencja dopisuje, pogoda jest co roku, nie zapeszajmy. Także strasznie się cieszymy, że wszyscy są tu dziś z nami. Atrakcji jest moc, gdzie pewnie tutaj panowie wszystko pokażą. Korzystamy z przeróżnych programów pomocy, wsparcia różnych osób, instytucji, które nam dobrze życzą i się udaje.
4: Myślę, że frekwencja też bardzo cieszy, bo mimo że środek tygodnia, no to osób tutaj jest naprawdę wiele.
3: Tak, zgadza się, także dziękujemy za obecność. Mamy bardzo mnóstwo atrakcji, musieliśmy w tym roku nawet zablokować ulicę, żebyśmy się po prostu zmieściły z atrakcjami. Korzystamy dziś z programu Aktywna Wieś, jest to program Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Także no naprawdę zapraszamy, jeśli komuś się w tym roku nie udało, to za rok.
4: A skąd właśnie pomysł na takie pikniki, bo mówi Pani, że to już jest 3. Wasz taki piknik.
3: Tak, Szanowni Państwo, narodziła się idea 3 lata temu, jak zbieraliśmy podpisy na budżet obywatelski, gdzie miała to być zjeżdżalnia na placu zabaw zachęcająca do głosowania. Przyszliśmy wtedy na ten teren, było bardzo dużo mniej atrakcji. Z roku na rok robi się coraz więcej. Rośniemy w siłę. Jest nas prawie 30 kobiet, które są bardzo chętne do pracy, mają moc pomysłów, działają, także no ja jestem im ogromnie wdzięczna, że mnie wspierają, popierają i są tu dziś z nami.
4: 3. rok z rzędu działa też wasze koło. Właśnie skąd narodziła się ta inicjatywa, żeby założyć takie koło?
3: Tak, w ogóle to rzadkość jest kół gospodyń wiejskich w małych miasteczkach. Jesteśmy miasteczkiem, które ma do 3000 mieszkańców i mamy taki przywilej, że możemy takie koło założyć. po prostu jest bardzo dużo takich kobiet,

0: które no, ma mnóstwo pomysłów i gromadzą się w naszym kole także.
1: W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele samorządu. Burmistrz Lubrańca podkreślał, że takie inicjatywy integrują mieszkańców i pokazują, że wspólne spędzanie czasu może łączyć się z edukacją.
2: Ja bardzo się cieszę jako burmistrz. Tych imprez mam.

0: Piątek, w związku z tym, że wziąłem sobie urlop, natomiast ta pogoda zapowiada coś wspaniałego, a mianowicie, że będziemy mogli zebrać plony z tej rolniczej ziemi, czyli z gminy Lubraniec i te panie będą pomagać mi, jeśli są gospodarne, to wiązać snopki i zebrać te plony. Cieszę się, że ta impreza właśnie taką pogodę przyniosła, czyli prawdopodobnie przez tydzień plony zostaną zebrane. Niestety te plony nie będą duże i ze smutkiem przypuszczam, że na drugi rok tyle imprez właśnie nie będzie, bo na przykład, drodzy telewidzowie, rzepak plonuje z hektara 800 kg tonę. To jest bardzo mało, no więc ja już na wszelki wypadek kupiłem sobie olej rzepakowy i Państwu to radzę. A z imprezy się cieszę.
1: Na pikniku pojawili się także przedstawiciele powiatu wocławskiego oraz województwa kujawsko-pomorskiego. Starosta wocławski oraz wicemarszałek województwa Aneta Jędrzejewska zwracali uwagę, że tego typu wydarzenia są ważne, bo budują więzi między mieszkańcami i promują bezpieczne zachowania.
2: Ja bardzo doceniam tą pracę koła gospodyń Glamury tutaj w Lubrańcu. Panie potrafią znaleźć to, co najważniejsze, bo dzisiaj bycie ze sobą, bycie razem, łączenie pokoleń, tych starszych z młodszymi jest niezwykle ważne na to, żeby być razem, na to, żeby się uśmiechnąć, na to, żeby razem zaśpiewać, żeby zatańczyć, żeby poznać swojego sąsiada bądź sąsiadkę, bo niestety doczekaliśmy takich czasów, że często nawet tak się nie znamy. Także ja bardzo kibicuję dziewczynom z Glamour. Robią niesamowite rzeczy. Ten piknik jest jedną z takich rzeczy, ale przecież mnóstwo warsztatów właśnie seniorzy z młodzieżą, różnego rodzaju wyjazdy, różnego rodzaju takie spotkania też sportowe one organizują, także ja trzymam za nich kciuki. Bardzo się cieszę, że są tacy liderzy. Takich nam właśnie potrzeba.
3: Woda sprzyja dobrym ludziom, zaangażowanym ludziom. Takie właśnie jest koło kobiet wyjątkowych Glamour z Lubrańca. Już któryś rok z rzędu organizujące to wspaniałe wydarzenie dla mieszkańców okolicy Lubrańca, ale także samego miasta. Podkreślam, że organizacje społeczne na naszym terenie są centrum integracji, centrum wydarzeń kulturalno-społecznych i dzisiejszy dzień jest tego najlepszym przykładem. Wiele atrakcji od najmłodszych do najstarszych przygotowanych i na pewno wszyscy miło spędzimy to popołudnie.
1: Piknik przyciągnął mieszkańców Lubrańca i okolic, którzy mogli nie tylko dobrze się bawić, ale również przekonać się, jak ważne w codziennym życiu są zasady bezpieczeństwa.

0: Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce, w którym można cumować łodzie i jachty, ale także nowoczesny kompleks rekreacyjno-turystyczny. Na terenie obiektu znajdują się odkryte baseny, siłownia plenerowa, strefy do opalania oraz domki letniskowe dostępne do wynajęcia.
1: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie.
2: Jaki jest koszt wynajęcia takich domków i czy należy to zrobić z jakimś wyprzedzeniem? Jak to wygląda?
1: Zależy oczywiście od tego, no, jaka jest pogoda, bo jeżeli tak jak teraz zrobiło nam się znowu prawdziwe lato, wiadomo, że zainteresowanie jest większe, więc no, trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem. Inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no, rezerwacji należy dokonywać wcześniej.

0: i w Bosmanacie, ale myślę, że no, jest taka możliwość, że z parodniowym wyprzedzeniem da się taki domek tutaj zabukować. Domek czteroosobowy kosztuje w tej chwili 350 zł, domek sześcioosobowy 400 zł. Od tego roku jesteśmy też na platformie Booking, więc rezerwacji można dokonywać bezpośrednio przez booking.com i widzimy, że już dało to efekty, zresztą tak naprawdę wiele opinii rozchodzi się tak zwaną pocztą pantoflową. Ludzie tu przyjeżdżają, widzą jakie są warunki, jak utrzymana jest czystość na obiekcie, mówią to innym znajomym i coraz więcej ludzi dociera do nas z tak zwanego polecenia.
1: Zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
0: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
2: Zapytam jeszcze, bo wiele osób o to pyta. Kuchnia. Czy jest możliwość zrobienia sobie tutaj własnego posiłku?
0: Tak, oczywiście dla osób tutaj przyjeżdżających jest dostępna kuchnia i jadalnia. Kuchnia z pełnym zapleczem, wyposażeniem, nie trzeba przywozić własnych naczyń, wszystko jest tutaj dostępne na miejscu. Także ci, którzy przyjeżdżają, czy też do domków, chociaż mówię, no w domkach są kuchnie, natomiast ci, którzy przyjeżdżają kamperami, czy ci, którzy przyjeżdżają pod namiot, mogą skorzystać bez ograniczeń z jadalni i kuchni.
2: Osoby, które przyjdą na basen, również, jak się domyślam.
0: Znaczy osoby akurat, które przychodzą na basen, bardziej korzystają w tej chwili tutaj z małego bistro, które działa na przystani. Natomiast jeżeli ktoś chciałby dojść do kuchni czy jadalni, oczywiście nikt nie robiłby z tym problemu, żeby przygotować na przykład dziecku kanapkę, więc to też jest możliwe.
1: Słoneczna pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Przystań przy ulicy Płockiej, położona nad Zalewem Włocławskim, w sezonie letnim przyciąga wielu mieszkańców i turystów. Osoby planujące wynajem domku letniskowego powinny wcześniej skontaktować się z ośrodkiem sportu i rekreacji, aby sprawdzić dostępność i zarezerwować dogodny termin. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przyjaciela. To dobra okazja, aby przypomnieć sobie, jak ważne są relacje z ludźmi, na których możemy liczyć każdego dnia. Choć żyjemy w czasach nieograniczonego kontaktu przez internet, wielu ekspertów zwraca uwagę, że prawdziwych przyjaźni jest coraz mniej. Socjologowie mówią nawet o zjawisku nazywanym recesją przyjaźni. Coraz więcej osób przyznaje, że nie ma bliskiego przyjaciela, a codzienne spotkania coraz częściej zastępują rozmowy przez komunikatory i media społecznościowe. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaciela zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka, czy ich zdaniem dziś nadal łatwo jest nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, oraz czy mają osoby, na które zawsze mogą liczyć.
3: Relacje? Oj, bardzo źle, bardzo źle.
4: A co się źle, co się dzieje nie tak?
3: Ludzie są źli, bardzo ludzie się zmienili, w ogóle i świat, i ludzie już jest coraz gorzej. Nie można z nikim kontaktu nawiązać, bo jakby człowiek był taki, no po prostu, jak to się mówi, dobry, to zaraz ludzie wykorzystują nas jakieś złe sposoby, dla nich dobrze, a dla tego człowieka jest źle.
4: Nawiązujemy w dzisiejszych czasach relacje tak samo jak w przeszłości?
5: Nie, zdecydowanie nie.
4: A co się zmieniło?
5: Przede wszystkim forma komunikacji.
4: Czy internet na to wpływa?
5: Oczywiście, telefon, internet. A poza tym jesteśmy bardziej, ja wiem, wymagający w stosunku do siebie. Nie jesteśmy tak otwarci, nie jesteśmy tak spontaniczni. Ja pamiętam, że kiedyś jak przyjeżdżała moja ciocia, to nie musiała się zapowiadać, nie musiała się anonsować, że przybędzie, po prostu wpadała. Dzisiaj to jest raczej chyba niemożliwe.
4: Czy pani sądzi, że za dużo osób spędza czas na internecie i przez to ciężko jest stworzyć nowe przyjaźnie?
5: Czy ja wiem, to też, chociaż uważam, że też internet jest swego rodzaju formą nawiązywania znajomości. Natomiast zmieniła się jakby forma takiego spotykania się. Nie ma takiego właśnie, wszystko jest jakieś takie napompowane, nie ma takiego luzu.
4: Czy są jakieś miejsca we Włocławku, gdzie pani się spotyka z przyjaciółkami czy z przyjaciółmi?
5: Panie, tak, na przykład przystań jest bardzo fajnym miejscem. Lubię tam chodzić.
4: Jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
6: Ja uważam, że jest bardzo trudno.
4: A co się zmieniło?
6: Ludzie są po prostu inni. Każdy żyje dla siebie, każdy się zajmuje tylko sobą. Może trudne życie jest, nie wiem, ale to nie to, co było kiedyś.
4: Czy może internet coś zmienił? Wie pani coś o tym?

0: No co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jeszcze ze starszymi, to jeszcze się jakoś człowiek przyjaźni, a reszta no to z tymi młodszymi, każdy ma swoje inne życie, może praca, bo bardzo duże wymagania, nie tak jak było kiedyś w PRL-u, troszkę na luzie.
1: Jak często tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
0: Myślę, że bardzo rzadko, bo coraz mniej jest kontaktów międzyludzkich.
1: A co się dokładnie zmieniło?
0: Telefony. Telefony. Ludzie siedzą w komputerach, w swoich ekranikach i nic więcej nie widzą świata poza tym wirtualnym.
1: Znaczy tutaj we Włocławku pani ma jakieś przyjaciółki czy przyjaciele?
0: Tylko siostry, nikogo więcej nie mam.
2: Ja mam swoje stałe przyjaciółki od lat tak naprawdę, więc chyba nie szukam na siłę, ale generalnie zawsze jestem otwarta na nowych znajomych i nowe przyjaźnie.
1: A jak tam na internecie? Czy tam też są jacyś przyjaciele?
2: No na pewno można nawiązać jakieś przyjaźnie, ale chyba w zasadzie to chyba przyjaźń to jest tak duże słowo, że raczej bym to nazwała relacjami koleżeńskimi internetowymi. Ja przyjaźnie tworzę w prawdziwym życiu.
1: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
2: Spędziłam większość czasu na pewno we Włocławku, aktualnie mieszkam poza Włocławkiem, ale raczej przyjaźnie najczęściej w moim przypadku tworzyły się w szkole. No chyba tyle ode mnie.
1: Chciałem się zapytać, jak chętnie tworzymy nowe przyjaźnie w dzisiejszych czasach?
3: Najlepiej wychodząc i po prostu spotykając się z tymi ludźmi, tak szczerze mówiąc, ponieważ no nie ukrywajmy, że wiadomości nie zastąpią tego, co tak naprawdę jest ze spotkaniem na żywo.
1: Czy internet zmienił tą całą sytuację?
3: Zdecydowanie tak. Ja uważam, że relacje międzyludzkie przez to się o wiele bardziej pogorszyły. I szczerze mówiąc, ja żałuję, że jest internet.
1: A co jest nie tak z internetem?
3: Ludzie po prostu zamknęli się w domach i nie mają w ogóle ochoty wychodzić. Zdecydowanie. I nie zaprzyjaźniają się z lokalną społecznością.
4: Jak chętnie tworzymy przyjaźnie? Myślę, że mniej niż wcześniej, ale nadal jakby ludzie chcą tworzyć te przyjaźnie. I myślę, że ludzie ogólnie się poznają, tylko teraz mają troszeczkę trudniej, ale nadal te przyjaźnie są, bo widać, że ludzie nie chodzą jakby sami, ale często są te pary, nie? Więc nadal to jest spotykane.
1: Czy internet i social media coś zmieniło w tym aspekcie?
4: Myślę, że zmieniło pod tym względem, że mogą ludzie się poznawać jakby na większą odległość, ale nie poznajemy ludzi, którzy są bliżej nas i do których moglibyśmy mieć większy dostęp też, na przykład w jakichś miejscach, gdzie na przykład realizujemy swoje pasje, czyli na jakiejś siłowni, na basenie, na jakichś zajęciach fitness, to ludzie się właśnie tam nie poznają, nie chcą się poznawać jakby face to face, ale poznają się na internecie i często znajdują osoby z dużo dalszych może miejscowości.
1: Czym według ciebie jest prawdziwa przyjaźń i czy przyjaźń online to prawdziwa przyjaźń?
4: Może tak, czy przyjaźń online, jeżeli tej osoby nigdy nie widzieliśmy, nieważne czy to jest nasz chłopak przez internet, czy dziewczyna, czy kolega, koleżanka, to myślę, że nie da się jakby sobie zaufać na 100%, więc nie ma tej prawdziwej przyjaźni online. Mimo to są jakieś znajomości, na pewno można się zakolegować. A drugie pytanie jakie było?
1: Czym jest prawdziwa przyjaźń według ciebie?
4: Czym jest prawdziwa przyjaźń według mnie? Myślę, że prawdziwa przyjaźń najczęściej teraz jest w rodzinie po prostu, że w rodzinie jak się szanuje brat z siostrą czy rodzice ze swoimi dziećmi, to myślę, że tutaj można szukać jakby tej największej przyjaźni, największego zaufania i też troski. A żeby polegać na innych ludziach, teraz, myślę, jest to dużo, dużo cięższe, ale nadal pewnie możliwe, bo jednak te przyjaźnie i te pary nadal są.
1: Czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić wolny czas z przyjaciółmi?
4: Tak, jak najbardziej. W Włocławku jest bardzo dużych miejsc, przede wszystkim wszystkie siłownie i zachęcam wszystkich do treningu. Tam naprawdę można spędzić godzinkę, dwie godzinki w ciągu dnia, przy okazji poznać bardzo dużo ludzi. No to jest jedyne miejsce, które tak naprawdę odwiedzam bardzo często, wręcz codziennie i wszystkich znajomych, wszystkich, nie wiem czy można powiedzieć przyjaciół, ale na pewno wszystkich kolegów, koleżanki, znajomych, jakieś przeszłe tam partnerki poznałem w siłowni. Uważam, że lepszego miejsca po prostu nie ma na świecie, żeby poznawać ludzi. Tam każdy przychodzi i pogadać i zrobić trening.
5: Choć media społecznościowe ułatwiają utrzymywanie kontaktu, nic nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Wspólna kawa, spacer czy spotkanie z przyjaciółmi to wciąż najlepszy sposób na pielęgnację.

0: Nowanie relacji, o których warto pamiętać, nie tylko od święta. Zespół szkół nr 3 we Wrocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+. Jego celem jest zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnościami wsparcia po zakończeniu edukacji oraz stworzenie im możliwości dalszego rozwoju, rehabilitacji i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
1: Rozpoczynamy 8. edycję Rehabilitacji 25+. My jesteśmy, czyli zespół szkół nr 3 we Wrocławku jest realizatorem, a właściwie ośrodek wsparcia, który powstał przy zespole szkół. Jesteśmy realizatorem tegoż programu, natomiast adresatem jest miasto Wrocławek. Tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to 8. edycja. Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat, bo tutaj akurat w tym przypadku w wieku 25 lat to są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze i też takich beneficjentów mamy, no kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce. I w tym roku już po raz 8 prawdopodobnie od września startujemy, ponieważ teraz kompletujemy dokumenty dotyczące podpisania umowy, aczkolwiek wniosek został pozytywnie rozpatrzony, jak i również już otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu środków w wysokości około 960 tysięcy. Także jest to kwota dosyć znacząca.
0: Dzięki przyznanemu dofinansowaniu programem zostanie objętych 21 uczestników, absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych, którzy nie korzystają ze wsparcia w innych placówkach.
1: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa, więc to też będzie się działo jak gdyby na terenie naszej placówki, ale również i tych naszych absolwentów, bo to też jest ich placówka i dlatego właśnie nam bardzo zależało na tym, aby kontynuować te zajęcia na terenie naszej placówki, gdzie oni po prostu czują się najlepiej, gdzie znają swoje panie, bo głównie pracownikami w rehabilitacji 25+, są nauczyciele, są terapeuci, którzy na co dzień pracują właśnie w zespole szkół nr 3.
0: Zespół szkół nr 3 we Wrocławku to placówka o charakterze specjalnym i integracyjnym, zapewniająca kompleksowe wsparcie oraz edukację na wszystkich etapach rozwoju dzieci i młodzieży. Wielu uczniów to osoby ze specjalnymi potrzebami, wymagające indywidualnego podejścia i specjalistycznego wsparcia. Pozyskane dofinansowanie pozwoli kontynuować działania na rzecz absolwentów, pomagając im rozwijać zdobyte umiejętności. Wśród nas są osoby, których życie nie rozpieszczało. Przyczyny mogą być rozmaite. Czasem proszą o pomoc, czasem na własną rękę starają się zaradzić problemom. Nie wszystko jednak da się zmienić samemu. W takiej sytuacji znalazły się dwie rodziny wielodzietne. Wydawać się mogło, że zderzyły się z murem i nie ma wyjścia z sytuacji. Wtedy w ich życiu pojawił się przedsiębiorca z Wrocławka.
2: Mam 8 dzieci. Najstarsza córka ma 19 lat, skończyła w maju, a najmłodsza ma 3,5 roku, Emanuelka. Najstarsza ma na imię Adamina, później jest Bronisława, ma 17 lat, no w tym roku będzie kończyła 18, później jest Amelia, niepełne 16 lat ma, później jest Zawisza ma, nie, no niedługo będzie miała 14 w październiku, masz rację. Później jest Ucyjka ma 11 lat, później jest Gabryś ma 9 lat, później jest właśnie tutaj Koko, na niego mówimy, to jest tak, ma 6 lat, to jest Rafał, no i Emanuelka 3,5 roku ma. Powiem szczerze, pomocną dłoń Poprosiłam o tę pomocną dłoń ze względu na to, że znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

0: życiowej po tym, jak zostaliśmy z dziećmi, podjęliśmy decyzję, że z dziećmi będziemy walczyli o spokój w naszej rodzinie. I wtedy zdarzył się taki przypadek, zrządzenie jakieś takie nieciekawe losu, że przestaliśmy praktycznie mieć dach nad głową z dnia na dzień, bo mieliśmy miesiąc na to, aby znaleźć sobie nowy lokum. I w takim przypadku trudno jest znaleźć dla tak wielodzietnej rodziny jakiekolwiek lokum wynajem, a poszukiwałam i w tym województwie, i poza tym województwem, gdzie pochodzę z Wielkopolski, więc i tam poszukiwałam w różnych miejscach, na wioskach, w miasteczkach czy w dużych miastach. No, nikt nie chciał tutaj wynająć tak dużej po prostu liczbie osób. Pukałam do różnych miejsc, aby ktoś nam pomógł, bo widziałam już, że ten miesiąc nie dam rady, żeby znaleźć cokolwiek sensownego dla dzieci, jakieś godne miejsce darczyńcom, który wspomógł nas i pomógł nam zakupić dom. Był właśnie pan Krzysztof Grządziel. Również była zbiórka prowadzona, z której też do to sumowaliśmy, żeby po prostu też zakupić ten dom. No i też pomogła troszkę rodzina. Dlatego tutaj właśnie ze względu właśnie na tą pomoc wydatnią, ogromną i dla nas w ogóle tak ważną, że nie da się tego opisać, bo mogliby podzielić nas, mogli zabrać
1: Mama.
0: mi dzieci. Pomimo, że zawsze starałam się być dobrą mamą, to stanęliśmy w takim właśnie obliczu, że nasza rodzina mogłaby być podzielona. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję i powiem szczerze, mam dobrą pamięć, nigdy nie zapomnę tego, ani ja, ani dzieci. Jak wielki dla nas to był dar.
2: Pomoc Krzysztofa Grządziela zapobiegła rozdzieleniu rodziny. Dodajmy, że rodziny bardzo ze sobą zżytej i kochającej się.
3: Jestem szczęśliwy, bo mogę się wybiegać, mogę realizować wszystkie rzeczy, których kiedyś nie mogłem. I mam taki fajny domek, tyle kwiatków i mam taką fajną mamę.
4: A ja się mam tyle owoców, że mam taką fajną mamusię, że mamy domek w lesie i że bardzo lubię biegać moim pieśniem i dlatego chcę patrzeć też na kwitnące kwiaty ładne. I też, że mam rodzeństwo i że fajnie mi tu się biega.
5: Mam kokusia.
6: Brata najbardziej lubi. A dasz mu buziaka?
2: Drugą wielodzietną rodziną są państwo Kwiatkowscy. Bocławski przedsiębiorca wybudował dom dla małżeństwa i 14 dzieci. Następnie kupił kompletne wyposażenie. Nowy dom ma prawie 300 metrów. Poprzedni był znacznie skromniejszy.
7: No, tam mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnia. I dobudowaliśmy wtedy sobie trzeci pokój i łazienkę też mieliśmy, jak to się mówi, szczeblami. Dobudowaliśmy sobie pokój, łazienkę i także tak zostało. I później przyjechał pan Krzysiu z fundacji i powiedział, że pomoże nam. No i pomógł i powiedział, że wybuduje wam dom. No i od tego tak się zaczęło.
2: Szersza relacja już wkrótce w telewizji Kujawy. Lipiec i sierpień to miesiące wakacyjne kojarzące się z czasem odpoczynku od szkoły i sezonem urlopowym. Jednak dla sportowców to przede wszystkim okres przygotowań do kolejnego sezonu. W Akademii Mieszanych Sztuk Walki trwają intensywne treningi.
8: Okres wakacyjny jest dla nas bardzo intensywny, dlatego że moi podobieczni przygotowują się do Mistrzostw Świata Juniorów, które odbędą się już we wrześniu we włoskim Lisolo. Przygotowuje się również do dwóch seniorów, którzy wystartują na Mistrzostwach Europy Seniorów w Macedonii w listopadzie.
2: Jak te przygotowania wyglądają? Jak często odbywają się treningi?
8: Treningi odbywają się 10 razy w tygodniu. Ja osobiście z zawodnikami prowadzę 5 razy w tygodniu. Natomiast mają jeszcze dodatkowe zadania, czyli bieganie, basen i przygotowanie.

0: motoryczne z trenerem Tomaszem Straszewskim.
1: Właśnie, jak to przygotowanie motoryczne wygląda?
0: Zawodnicy szlifują szybkość, wytrzymałość, siłę, która potem się przekłada w startach.
2: Klub szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych.
0: Zapisy trwają cały czas. Zapraszamy na treningi na basen Delfin, sala fitness, drugie piętro. Zawsze codziennie od 19.15 do 20.45. Można napisać na naszej stronie internetowej, facebookowej i zachęcamy do trenowania w naszym klubie.
2: Miniony sezon był bardzo udany pod względem liczby zdobytych medali przez zawodników Akademii Mieszanych Sztuk Walki. Duże sukcesy odniosła Amelia Zimmermann.
0: Ten sezon startowy był dla nas bardzo udany. Z imprez ogólnopolskich, czyli Mistrzostw Polski, przywieźliśmy bardzo dużo medali. Były to medale złote, srebrne i brązowe, co przełożyło się właśnie na powołania do kadry Polski i starty na Mistrzostwach Świata i Europy.
1: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o Amelii, która jest, no powiedzmy, gwiazdą klubu.
0: Tak, Amelia Zimmermann dzięki swojemu osiągnięciu, czyli zdobyciu Mistrzostwa Polski, zdobycia Pucharu Europy, Pucharu Łotwy, została powołana na Mistrzostwa Europy Seniorów i w listopadzie wystartuje na tej imprezie.
2: Trening sztuk walki skutecznie redukuje stres, poprawia nastrój i wspiera zdrowie psychiczne dzięki połączeniu wysiłku fizycznego z zaangażowaniem poznawczym. Korzyści te potwierdzają nie tylko obserwacje behawioralne, ale również wyniki badań neurologicznych. Sztuki walki są także bardzo korzystne dla zdrowia. Poprawiają wydolność układu krążenia, wzmacniają mięśnie oraz rozwijają koordynację ruchową. Na skrzyżowaniu ulic Kapitulnej, Długiej i Wysokiej trwają prace drogowe. W tym miejscu powstanie rondo turbinowe. Budowa rozpoczęła się pod koniec czerwca. Wówczas ruch został całkowicie zamknięty, a kierowców poinformowano o objazdach za pomocą odpowiedniego oznakowania. Warto również wspomnieć o pracach prowadzonych na ulicy Wysokiej od skrzyżowania z ulicą Lisek w kierunku Kapitulnej.
3: Jest to realizowane w ramach dużego zadania inwestycyjnego, przebudowa i budowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek, etap drugi. Tam jest kilka zadań. Jednym, tak jak pan wspomniał, jest m.in. budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wysokiej. Jeśli byśmy patrzyli od góry, od ulicy Kapitulnej, schodząc w dół właśnie w kierunku Wysokiej, to po prawej stronie od mostu będzie sam chodnik, natomiast po lewej stronie powstaje nowy ciąg pieszo-rowerowy, mniej więcej od ulicy Lisek. Będzie się ciągnął aż w kierunku tego mostu. Jednym z takich pomysłów, aby połączyć tą infrastrukturę rowerową, jest właśnie zejście, które zacznie się taki zjazd kilkadziesiąt metrów od mostu. Będziemy zjeżdżać w dół pod mostem przy samej Zgłowiączce i zgodnie z dokumentacją projektową, tak ma to być wykonane, będzie można się wpiąć po prostu w istniejącą już infrastrukturę w parku na Słodowie. Z tego co wiem, te prace postępują na miejscu inwestycji, wykonawca zrobił już podbudowę, są ustanowione obrzeża, więc idzie to wszystko z założonym harmonogramem.
1: Kiedy jest planowane zakończenie? Czy to będzie w ogóle oddawane etapami, ta inwestycja jako całość, czy będzie właśnie oddana jako całość?
3: Jeśli chodzi o drogi rowerowe, bo to jest spójne zadanie, kilka, między innymi Barska, Wysoka i tak dalej, tutaj wykonawcy mają czas do października. Jeśli mówimy o górze, czyli to skrzyżowanie Kapitulna, Długa i tak dalej, tutaj wykonawca ma założony termin, by skończyć do końca sierpnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
2: Miejski Zarząd Drogi Zieleni informuje, że na początku sierpnia most żelazny będzie nocami zamknięty dla ruchu.
3: Wykonawca zgłosił do nas taką potrzebę, by w dniach 3-5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 rano całkowicie wyłączyć przeprawę przez most. Będzie on nieprzejezdny z powodu montażu rusztowania nad jezdnią. To jest kolejny etap robót. Prosimy o zachowanie ostrożności kierowców.
2: Przypominamy, że 5 sierpnia zostanie zamknięta ulica Kościuszki w związku z budową sieci ciepłowniczej. Ponowne otwarcie ulicy ma nastąpić do 20 sierpnia. Wysokie temperatury i słoneczna pogoda ponownie wróciły do Polski. Synoptycy zapowiadają kolejne upalne dni z temperaturami przekraczającymi 30 stopni Celsjusza, dlatego wielu mieszkańców zamierza spędzić weekend na świeżym powietrzu. W wielu regionach kraju obowiązują również ostrzeżenia przed upałami. Piękna pogoda zachęca do wyjazdów nad jeziora, rodzinnych spacerów i udziału w plenerowych wydarzeniach. My postanowiliśmy zapytać mieszkańców Włocławka, jakie mają plany na najbliższy weekend oraz w jaki sposób radzą sobie z panującymi upałami.
4: Jak pani sobie wyobraża taki idealny weekend?
5: To znaczy, no gdzieś tak jak ciepło lato, gdzieś nad wodą, nad morze wyjechać. Tak, czy no po prostu gdzieś może jakiegoś domku, do ogródka.
4: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić letni weekend?
5: To są. Można jeść na bulwary, na przystań, czy po prostu gdzieś jakieś ustronne miejsce.
4: Jak zamierza pani spędzić ten letni weekend?
6: W domu. Jestem już po urlopie. No w sensie takim, że ja wyjeżdżam do Niemiec, tak, do pracy. letni weekend na odpoczynku, ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
4: Woli pan zwykle

0: Spędzać weekend aktywnie czy odpocząć?
1: Różnie, w zależności od tego, jak się czuję. Nieraz lubię sobie się położyć na hamaczku, odpocząć, wyciszyć się, albo nieraz wyjść właśnie aktywnie, spędzić na rowerze na przykład.
0: A jak wpływa pogoda na to, jak pan spędza weekend?
1: Jak wpływa pogoda? No, jak słońce świeci, to wiadomo, no to człowiek by chętnie wychodzi z domu, nie? Pada deszcz, no to raczej tak ciężko, to człowiek nie lubi moknąć.
0: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, aby spędzić weekend?
1: Ciężko powiedzieć, raczej do restauracji pewnie, albo może na bulwary pójść, pospacerować, na przystań, usiąść sobie ze znajomymi, napić się herbatki czy kawy.
2: No ja będę chyba w Ciechocinku w niedzielę.
0: Dobrze. A czy pogoda wpływa na to, jak pani zwykle spędza czas wolny?
2: Raczej nie. Raczej jak mam wolny czas, to tylko no, zajmuję sobie albo czymś w domu, albo gdzieś idę.
3: No schodowo planuję się wybrać.
0: A czy zwykle woli pani spędzać czas aktywnie w weekend, czy lepiej odpocząć?
3: To i to. Najbardziej to odpocząć.
0: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca na taki weekend?
3: No to najbardziej to mi właśnie na te Słodowo albo na tam przy Wiśle, tam teraz będę też teraz te atrakcje, nie?
0: A jak zwykle pani się szykuje, kiedy nadchodzą opały?
3: No to przy domu, przy basenie. Mhm. Najczęściej.
4: Ten weekend. Jadę dzisiaj do Torunia zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także no sportowo.
0: Jak zwykle wpływa pogoda na to, co zamierzasz zrobić w weekend?
4: No, jak jest fajna pogoda, to można jechać nad jezioro, nie? A jak jest słaba, no to raczej nie. Można zawsze wyjść ze znajomymi na miasto.
0: Nadchodzą upały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
4: Ja się cieszę, bo można jechać nad jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
3: No, proszę pana, na działeczce. Na łonie natury, oczywiście, w zieleni, wśród drzew, kawka, herbatka, zimne napoje.
5: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
0: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
5: Aktywnie. Jakieś wycieczki, spacery.
0: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można spędzić weekend?
5: Zależy pod jakim względem. Jeśli ktoś lubi zabawić jakieś imprezy, to myślę, że z tym jest słabo. Ale jeśli chodzi o spacer, no jest park, można się przejść na bulwary. Tak więc też można w taki sposób spędzić.
0: Niedługo wrócą upały. Jak pani się do tego szykuje?
5: Nie wiem. Ogólnie mi nie przeszkadzają, więc dla mnie dobrze.
6: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
0: Czy zwykle woli pani spędzić weekend aktywnie, czy może odpocząć?
6: Raczej aktywnie, to znaczy aktywnie na miarę moich możliwości, tak? Bo mam też problem z kolanem, więc, ale chodzę dużo, chodzę z pieskiem na spacer naokoło jeziora. Także polecam.
0: A czy we Włocławku są jakieś miejsca, gdzie można dobrze spędzić weekend?
6: Na pewno, chociażby zielone tereny, tak? Pójść sobie czy do Parku Łokietka, bo ja tu blisko mieszkam, czy na Słodowo, czy na bulwary. Także też jest gdzie spędzić czas.
7: W najbliższy weekend? Myślę, że w domu z rodziną, bo akurat mam gości i przyjechali z Niemiec odwiedzić nas, więc będziemy wspólnie spędzać w takim gronie rodzinnym.
0: Czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
7: Na ogół czas spędzam aktywnie, więc weekend wolę, jak jest spokojniejszy.
0: A jak na przykład pogoda wpływa na to, co pan chce zrobić weekend? Bo na przykład zaraz będą upały znowu?
7: Bardzo wpływa z tego względu, że no upały wiadomo są dla wszystkich uciążliwe, więc czynności wykonuje się o wiele wolniej. Natomiast deszcz no też ma swój wpływ, także to jest, są plusy i minusy na każdej pogody.
0: A jakie są miejsca we Włocławku, gdzie można spędzić dobrze weekend?
7: Myślę, że nad Wisłą. Pospacerować. W Włocławku rzadko bywam w weekendy, tutaj rzadko spędzam tutaj czas. Także nie wiem, może pizzernia jakaś,

0: Tak myślę, że można się wybrać do kina.
1: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
0: A czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
1: Raczej takie wspólne plany.
2: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
0: A wolisz spędzać weekend aktywnie, czy wolisz poleżeć lub posiedzieć?
2: Zależy w sumie, ale głównie wolę gdzieś właśnie wyjechać, coś porobić.
0: A czy pogoda to jakiś czynnik w tym twoich decyzjach?
2: Tak, zdecydowanie. Pogoda jest takim czynnikiem, który odpowiada właśnie za wybór planów na weekend.
0: Nadchodzą upały. Czy to zmienia twoje plany?
2: Tak, zdecydowanie. Jakiś wyjazd nad jezioro albo działkę ze znajomymi, coś w tym stylu.
3: Ja do pracy będę chodzić, także nie mam planów na weekend. Ewentualnie do rodziców pojadę.
0: Jeśli ma pani wolny czas, to woli pani zwykle jakoś aktywnie spędzić weekend, czy woli pani posiedzieć, poleżeć?
3: Posiedzieć, poleżeć, odpocząć po całym tygodniu pracy, bo ja pracuję fizycznie, więc no tak odpocząć.
0: A jak pogoda wpływa na pani plany?
3: No, pogoda ma wpływ, bo nie aż tak chce się wyjść pospacerować czy coś, a pada deszcz, to no niestety trzeba posiedzieć w domu wtedy.
4: Pewnie pójdę na piłkę nożną z kolegami.
0: A wracają upały. Jak sobie z tym radzisz?
4: Nie radzę, ciężko jest.
0: Jak pogoda wpływa na to, na twoje plany?
4: Znaczy ogólnie jakieś słonecznie to jest bardzo fajnie, bo wtedy można wyjść na boisko, bez koszulki sobie pobiegać. Normalnie sama słodycz.
0: A czy we Włocławku są jakieś dobre miejsca, żeby spędzić weekend?
4: Nie, no na pewno są. To zależy od tego, kto co lubi, bo ludzie mówią, że tutaj nic nie ma, a jednak jest. Dla tych, co lubią sport, są na przykład korty tenisowe albo boiska. Ci, co lubią se w wodzie posiedzieć, to są trzy jeziorka, baseny.
5: Ja bardzo sportowo, tak.
0: Lubi tak pani aktywnie spędzać weekend?
5: Zawsze, zawsze.
0: A jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
5: Nie jest upał, to wiadomo, ale to trzeba się troszeczkę stosownie ubrać, troszkę więcej pić napoi. Także jest do przetrwania.
6: Jadę do rodziców na żniwa.
0: Jak pogoda wpływa na to, na przykład obecne upały?
6: Na żniwa bardzo dobrze, jak nie zacznie padać,
0: Tak
6: przynajmniej.
0: na ogólne plany na weekend.
6: Robota, nie mam nic innego.
7: No, leżąc w łóżku i odpoczywając.
0: Wolisz odpoczywać niż aktywnie spędzać weekend?
7: Tak, wolę odpoczywać.
0: A czy może to zależy od pogody, na przykład od obecnych upałów?
7: No, bardzo to zależy od pogody. Mega gorąco teraz jest, więc tak w sumie to się nie chce nic robić.
8: Teraz na poszukiwaniu pracy, na przykład, bo straciłam pracę. A poza tym będę cieszyć się piękną pogodą.
0: Czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
8: Jak mam okazję, to aktywnie. Góry, to jest to.
0: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
8: Trzeba bardzo rano wstać, albo nawet w nocy. Trzecia, idziesz na szlak, jest super.
9: Jedząc.
0: Tylko jedząc?
9: Się naleśnikami, smacznymi kanapkami i wypiję 3 butle mleka.
0: A woli spędzać weekend odpoczywając, czy aktywnie?
9: Tak pół na pół. Trochę dnia spędzić aktywnie, trochę odpoczywając.
0: Jak na to wpływa pogoda, na przykład obecne upały?
9: Trochę zmęczona, a ja lubię każdą pogodę. Lubię deszcze, burze, słonecznie, każde jest fajne.
10: Proszę pana, w ten weekend to właściwie to spędzam w domu, ale w niedzielę wyjeżdżam nad morze.
0: A czy woli pani spędzać weekend aktywnie, czy lepiej odpocząć?
10: Trochę tak, trochę tak. Trochę aktywniej, trochę odpocząć.
0: Jak wpływa pogoda na pani plany, na przykład obecne upały?
10: Nie znoszę upałów. Od razu powiem bardzo źle. Nie znoszę upałów.
11: Letni weekend. Myślę, że pojadę do lasu albo nad jezioro.
0: A czy woli pan zwykle spędzać weekend aktywnie, czy może odpocząć?
11: Zdecydowanie odpoczywam przez aktywny, że tak powiem, działanie i wypoczynek. Rowery, pływanie, kajaki.
0: A jak wpływa pogoda na pana plany, na przykład obecne upały?
11: Bardzo dobrze. Korzystajmy z lata, korzystajmy z zimy, cieszmy się każdym dniem.
12: Letni weekend. Mam nadzieję, że spędzę go na działce z mężem.
0: Czy lubi pani zwykle spędzać weekend aktywnie, czy lepiej?
12: Szczególnie na kajakach.
0: A lubi pani kiedyś odpocząć podczas weekendu, czy?
12: Nie, raczej, jeżeli już, to aktywnie bardzo.
0: A jak wpływa pogoda na plany? Na przykład teraz są upały znowu.
12: Super, trzeba się cieszyć słońcem, ile się da.
13: Na weekend warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Lekarze apelują o regularne picie wody, unikanie długiego przebywania na pełnym słońcu oraz o ochronę głowy. Jeśli prognozy się sprawdzą, przed nami kilka naprawdę gorących dni, które wielu mieszkańców

0: zamierza wykorzystać na odpoczynek i aktywność na świeżym powietrzu. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend, a we Wrocławku i regionie nie zabraknie propozycji dla całych rodzin, miłośników historii i folkloru. Już w piątek rozpocznie się Fiesta Balonowa, wrocławskie zawody balonowe o Puchar Prezydenta Miasta. Przez 3 dni kolorowe balony będzie można podziwiać nad Wrocławkiem i okolicami podczas porannych oraz wieczornych lotów. Organizatorzy przypominają jednak, że wszystkie starty uzależnione są od warunków atmosferycznych. W sobotę o godzinie 10 zainauguruje wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym. Uczestnicy poznają historię osób zasłużonych dla Wrocławka i odwiedzą groby wielu znanych mieszkańców miasta. Godzinę później, o 11, najmłodsi będą mogli wybrać się do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławku przy ulicy Warszawskiej, gdzie w ramach wakacyjnej kinomanii odbędzie się bezpłatny seans Niespodzianka.
1: Nie zwalniamy tempa i już właśnie 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans Niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
0: Po południu mieszkańcy będą mogli wziąć udział w miejskich obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie 16.30 zaplanowano złożenie kwiatów przy pomniku Szarych Szeregów, a o 17.00 rozpocznie się główna uroczystość przy pomniku Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Tradycyjnie o godzinie W w mieście zawyją syreny alarmowe. Niedzielne atrakcje rozpoczną się o godzinie 13 w Skansenie w Kłupce, gdzie odbędzie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica. Na uczestników czekają występy zespołów ludowych, pokazy dawnych prac gospodarskich i rzemieślniczych, warsztaty dla dzieci oraz jarmark rękodzieła i regionalnych przysmaków.
2: Zapraszam wszystkich mieszkańców Wrocławka i okolicy do tego, żeby wybrali się w najbliższą niedzielę do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłupce, gdzie będzie odbywał się drugi w tym sezonie festyn folklorystyczny z cyklu Życia dawnej wsi, tym razem Wieńcowe u Dziedzica i zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Było to podziękowanie za właśnie ciężką pracę, takie święto urodzaju i szacunek dla tych zbiorów. Poza tym też, no jak dożynki przystało, trzeba było się bawić, w związku z tym wystąpią dwa zespoły. Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Panowie u nas występowali w czerwcu zeszłego roku po raz pierwszy. Ich występ spotkał się z dobrym przyjęciem, w związku z tym postanowiliśmy zaprosić ich jeszcze raz. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca dożynkowego, ale i wiele, wiele innych. Na przykład pokaz pozyskiwania miodu, czy warsztaty garncarskie, plecionkarskie, również dla dzieci warsztaty plastyczne, a od godziny 13, jeśli Państwo przyjedziecie do nas wcześniej, bo występy zaczynają się od 15 i 18, do 18 pokazy, natomiast od 13 już czekać będą wystawcy, czyli twórcy ludowi, rękodzielnicy, producenci dobrego, swojskiego jedzonka, od których będzie można właśnie zakupić i różnego rodzaju specjały, ale i pamiątki, które będzie można ze sobą po prostu zabrać do domu. Także zapraszam serdecznie jeszcze raz, najbliższa niedziela, 2 sierpnia, skansen w Kłupce, no i festyn z Życia dawnej wsi.
0: 2 godziny później, od 15 do 19, park na Słodowie zmieni się w miejsce rodzinnej zabawy. Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Wiślak zaprasza na piknik rodzinny, podczas którego nie zabraknie konkursów dla dzieci, pokazu rycerskiego, wspólnego grillowania, słodkiego poczęstunku, letniej potańcówki oraz wielu innych atrakcji dla całych rodzin.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700.

Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też. No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jak by pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam. Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ. Lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Okay. Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
1: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużo. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie, odskocznia.
0: Szersza relacja w Pulsometrze.

Choć gorypa szybka cena lubi. Spalisz mi cenę w polu pusty, jak w pustelni hobby. W porównaniu z tobą mi świtu krasywa na cię hobby. Czy raz tobą i taki hip, ty

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini stowarzyszenia.
2: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90. Bo to zdaje się w 93 albo 4 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak. Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek

0: WhatsAppku działa bardzo, bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu. Mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są panie, które często są już po około 15 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty młode dziewczyny, które są już dzisiaj również amazonkami.
1: To przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
0: Tak.
1: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia i spotkałaś kobiety takie jak chociażby Małgosia i wiele innych koleżanek, które, no właśnie, kim są dla ciebie?
2: Czy jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, więc też siłą rzeczy nawet...
1: Nie szukałaś.
2: Nie szukałam, tak. Nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później, po jakimś czasie, Małgosia się do mnie odezwała, zaproponowała właśnie, żebym dołączyła, opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć i zaprosiła na takie spotkanie i tak to się zaczęło.
1: I co daje ci to, że spotykasz się z Amazonkami włocławskimi? Co się zmieniło w twoim życiu?
2: Znaczy, najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby... Może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania, jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć i warto przychodzić też do nas i nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
1: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę, że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę jak
2: ja poszłam tam w ogóle bez oczekiwań ani Małgosi, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonek, to się okaże. Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
1: no właśnie,
2: dać dobre
1: to już
2: słowo innym.
1: Wspierasz. Właśnie.
2: Tak.
1: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
2: Tak. Mhm.
1: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień?
0: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami, spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób starszych, jest to trudniej dziewczynom, powiedzmy, dotrzeć na te spotkania.

0: Natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych. Mamy tam swoją, no swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy. Wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, żeby te zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50+, tylko bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Nowikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni, a dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych młodych dziewczyn.
1: Jak ogromne znaczenie ma, przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby?
0: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same, regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie. Wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
1: I to nie muszą być członkini stowarzyszenia.
0: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do profilaktyki.
2: Takie badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku u lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już usuniętych 7 takich zmian. Więc ja chodziłam co roku i się badałam i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie zostało sprawdzone i piersi, i dół, też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej też były takie dokładnie sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy nieduży okres czasu, ale potem tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG. Ja pojechałam, jeszcze dostałam telefon, słuchaj Aśka, jedź, masz umówioną wizytę, a ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi, pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia. To był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy. Więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia dostałam pierwszą chemię, No i właśnie gdyby nie to, że ja sama sobie ten głos

0: jak wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
1: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli w tej
0: Nie,
1: sytuacji?
0: nie po każdej kąpieli, ale na pewno dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać. Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy czy do szkoły być może, żeby zrobić
1: No
0: taką
1: właśnie, jak
0: prelekcję.
1: wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie
0: Tak,
1: już w
0: ale
1: szkole.
0: najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo. Przynajmniej tak jak ja sprawdzam swoje piersi i tym bardziej po wycięciu aż tylu zmian, te piersi nie mają takiej równomiernej budowy. Więc takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
1: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia, daje gwarancję, no, wyzdrowienia, prawda? W większości przypadków, jakie macie doświadczenia, żeby się tutaj nie przerażały aż tak strasznie, no
0: Czy
1: właśnie.
0: fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, no ale takie dojrzałe. Bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam, Boże, to są moje dowody.
1: Tak, no
0: Tak.
1: właśnie.
0: Że te panie dożyły 70, 80 i że one są pełne życia i tak dalej, więc ja naprawdę byłam wdzięczna za to, że tam się znalazłam wtedy.
1: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie. Też
0: Które po już
1: wielu, wielu latach
0: tak. I tu
1: nadal
0: wyszła
1: żyją.
0: nam kolejna sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że to Tak.
1: nie koniec świata, że to nie
0: Tak.
1: koniec twojego życia, prawda? To jest
0: Dokładnie.
1: ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio, trwał nabór na taki projekt, ale nie tylko. Troszkę o tych projektach.
0: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Owocawku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt ze środków unijnych, to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60 plus, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty. Naprawdę dziękujemy za możliwość. Tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje. Jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę i trudniejszych,
1: I bardzo
0: ale
1: intymnych, o których się nie mówi na co
0: właśnie
1: dzień,
0: tak
1: prawda?
0: jest i też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, o swoją, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
1: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym
0: No
1: ryzyko
0: właśnie.
1: zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
0: W moim
1: To jest
0: przypadku tak.
1: potwierdziło się gdzieś badaniami.
0: Tak, w moim przypadku.

0: jeszcze
1: Tak.
0: chciałam, mogło się
1: Wow.
0: dodać, że do, właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy, ono się dopiero zaczyna.
1: Zaczyna, no właśnie. My często tak to traktujemy w ten sposób, że
0: zupełnie
1: jakby
0: inaczej się wtedy postrzega codzienność, tak.
1: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
0: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy.
1: Wszystko, właśnie.
0: Tak.
1: Zapachy.
0: Zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki, więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda. Nie?
2: Że to nie jest takie normalne, jak
0: tak.
2: nam się wydaje, prawda?
0: Tak.
1: Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam. Kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to...
0: Czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy jeszcze... każdego dnia niestety, to jest skutek jakby leczenia. Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. Zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi.
2: No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie, tak, że tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają otuchy. Tak. Wy nie mówicie, że jest łatwo, ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie jest piękne.
0: Tak.
2: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką. Joanna Podolska, to ty, Joasiu, wydałaś taką książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
0: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie, w internecie gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja, jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika, bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła, że czasem te skrzydła są

przygniecione, czasem przesypane kurzem przez cudze oczekiwania. Ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam. I chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam. I w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową. I kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci, stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała, że ja też jestem ważna. Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór i to było znowu takie strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są 3 bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią i mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna i to w pewnym momencie przynajmniej mnie już zaczyna denerwować, bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić. I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje. Jeżeli mamy taki dzień, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji. Bałam się w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wywierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć. Bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn zrobili całą

0: resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji i po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęły mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie... Nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy odpowiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie, siebie o takie rzeczy. Znaczy nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie. Że ja nie muszę szukać potwierdzenia w czyichś oczach.
1: Włosy były tylko dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca, trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daje nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc
0: dokładnie
1: nie pytam
0: tak.
1: Dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca. Spotykamy się na takim fajnym przyjęciu, obiadek. Ma być miło, na pewno będzie, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. Takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studio. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki, które życie pisało, i Małgosia Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn.

0: Nowy mieszkaniec schroniska 4874/90/26. Data przyjęcia 22 lipca 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Płocka 147B. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Aktualnie pod opieką schroniska dla zwierząt we Włocławku przebywa spora ilość kociaków. To jest około 50 kotów, zarówno mniejszych, jak i większych. Częściowo są to bardzo młode maluszki, częściowo są to staruszki. No i oczywiście chcielibyśmy Państwa zaprosić do odwiedzin naszej kociarni, do odwiedzin naszej strony, naszego profilu na Facebooku. Jeśli jesteście zainteresowani adopcją kota, mamy sporo różnych charakterów do wyboru, a dzisiaj zapraszamy na takie krótkie odwiedziny w naszej schroniskowej kociarni. Ten kawaler, którego trzymam na rękach, ma na imię Płotek. To jest kociak, który trafił do nas z ulicy Płockiej. Tak jak widać, straszna przylepka. Oczywiście lubi się bawić, jak to na młodzieniaszka przystało, natomiast no już dłuższą chwilę siedzi u cioci na rękach. Absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Bardzo ładny ma apetyt, korzysta z kuwetki. Jest to jeden z takich większych przymilasków, jeśli chodzi o te maluszki. A jeśli chodzi o resztę, no to zapraszamy do zapoznania się z nimi. Szanowni Państwo, w tym roku trafiło do nas kilka kocich rodzin, miotów tak naprawdę, które zostały porzucone w kartonach śmietnikowych. No i tutaj w kociarni mamy dwa takie w zasadzie rodzeństwa. Jedno młodsze, to te takie dymne, czarne, pręgowane kociaczki, które tutaj kręcą się naokoło. Trafiło do nas łącznie 11 kociąt, prawdopodobnie z jednego miotu, ponieważ wszystkie były w tym samym wieku i ekstremalnie do siebie podobne. W tej chwili zaczynają się różnić, zarówno troszeczkę wyglądem, jak i charakterami. Niektóre bardzo milusińskie, inne bardziej skłonne do zabawy, inne bardziej energiczne, inne spokojniejsze, natomiast wszystkie bardzo urocze, malutkie, nie mają jeszcze 2 miesięcy, czy też mają w okolicach może 2 miesięcy. Niektóre nas nawołują, inne po prostu się ocierają o człowieka. Wśród maluszków są zarówno chłopaczki, jak i dziewczynki. Niestety na chwilę obecną nie posiadają imion, natomiast nazywamy je naszymi ptaszkami z uwagi na to, że znalezione zostały na ulicy Ptasiej.

No i czekamy, aż troszeczkę jeszcze bardziej zaczną się między sobą różnić, zanim tak naprawdę te imiona dostaną, tak żebyśmy mieli możliwość rozróżnienia tych maluszków. Jedna dziewczynka z tego miotu poszła już do domu, jedna była wyjątkowa, bo buropręgowana, natomiast pozostałe no, są takie jak widać, tak? Czyli wszystkie bardzo do siebie podobne, wszystkie mają piękne miedziane oczka. O. Niektóre mają troszeczkę białego koloru, inne niekoniecznie, niektóre są jaśniejsze, niektóre ciemniejsze. Wszystkie bardzo sympatyczne, wszystkie marzą o swoim domu, o ludziach, którzy je pokochają, może o jakichś innych kotach, z którymi mogłyby się bawić wspólnie, ponieważ no, wszystkie tutaj bardzo lubią zabawę, bardzo lubią kontakt z innymi kotami. Dobrze się dogadują z troszeczkę starszymi kociakami, zaczepiają przez kraty tutaj kolegów z innych pokoi. Także jeśli są Państwo zainteresowani takim fajnym, dymnym kociaczkiem, bez względu na to, jakiej płci tak naprawdę, zapraszamy do odwiedzenia i poznania maluszków. Może któryś skradnie serducho i będzie mógł od razu iść do domu. Maluchy przeszły profilaktykę przeciwpasożytom, przeszły pierwsze szczepienia, są na bieżąco odrobaczane, mają apetyty. Drugie takie rodzeństwo, które zostało znalezione, również porzucone w kartonie w śmietniku, to są nasze tutaj dwa takie biało-szare, biało-bure kociaki, Kala i Carter. Carter przesmyrga się tutaj za nami. To są już troszeczkę starsze kociaki. Natomiast jego siostra Kala tam siedzi na drapaczku. Jeśli chodzi o nich, prawdopodobnie nie miały wcześniej styczności z człowiekiem, może mają jakieś złe doświadczenia, ponieważ są jeszcze nadal, mimo naszych starań, troszeczkę nieufne w kontaktach z ludźmi. Szczególnie Carter jest takim trochę lękliwym kotem. Kala jest dużo bardziej odważna niż jej braciszek. Natomiast no bardzo fajnie się dogadują między sobą, są ciekawskie, są zdrowe, przynajmniej na chwilę obecną. Jak najbardziej zapraszamy do adopcji. Na pewno w domu dużo szybciej by się otworzyły, dużo lepiej by się przyzwyczaiły do człowieka. Fajnie by było, gdyby poszły do adopcji w dwupaku, tak żeby mogły mieć w sobie oparcie wzajemnie. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś woli przygarnąć tylko jednego kociaka z rodzeństwa, oczywiście jesteśmy również otwarci. Fajnie by było, gdyby ich nowi opiekunowie, nowi właściciele mieli troszeczkę doświadczenia w opiece nad takimi nieco lękliwymi kotami, tak żeby zapewnić po prostu spokój, bezpieczeństwo, no i czas na to, żeby się otworzyły w swoim własnym tempie na człowieka. Kala pozwala się głaskać bez problemu większego, czasami sama nawet podchodzi do ludzi, jeśli chodzi o Cartera, no nie ma jeszcze na tyle śmiałości. Ale pogłaskany też pozwala na dotyk, zaczynają nawet mruczeć w pewnym momencie, z tym, że no, przynajmniej na takiej otwartej przestrzeni, jak jesteśmy tutaj na wybiegu w kociarni, no Carter ma tendencję na razie jeszcze do unikania ludzkich rąk. Mamy nadzieję, że jak trafi do domku i wpadnie w tą domową rutynę, zobaczy, że ludzie o niego dbają, kochają, no to no, jesteśmy pozytywnie nastawieni na to, że po prostu przyzwyczai się i stanie się fajnym miziastym kotem. Tu jest jeszcze jedna kotka. Dostała od nas na imię Meriwa. Meriwa jest troszeczkę tylko mniej otwarta niż Płotek, ale też bardzo sympatyczna. Ona potrzebuje krótkiej chwilki na to, żeby się poznać z człowiekiem. Jak już pozna, to tak jak widać, wdzięczy się, przychodzi sama, pozwala się głaskać. Chociaż oczywiście, jak to na kociaka przystało, jej ulubionym zajęciem w tej chwili jest zabawa. Zaraz na następny.

innym miejscu, albo na równi wręcz jest jedzenie. Ale tak jak widać, jest pełna energii do zabawy. Bardzo fajna, sympatyczna kotka. Lubi się zaznajamiać z innymi kociakami. I oczywiście też poleca się do domku. Albo sama, albo w kocim wielopaku. Jesteśmy w tej chwili w drugim pokoju w kociarni, gdzie przebywają koty dorosłe. Niektóre są młodsze, niektóre starsze, natomiast no tutaj nie spotkamy już małych kociąt. Są tu po prostu już koty wyrośnięte. Wszystkie, które tutaj przebywają, są już po zabiegach kastracji i sterylizacji. Są zaczipowane, zaszczepione, także jak najbardziej polecają się do adopcji. Może na pierwszy ogień weźmiemy Mruczankę. Mruczanka to urocza szylkrytowa koteczka, która trafiła do nas jako maluszek po wypadku. Miała problemy z utrzymaniem równowagi, miała problemy troszeczkę ze skórą w pewnym momencie, natomiast w tej chwili, tak jak widać, radzi sobie doskonale. Wskakuje na półki, na drapaki, uwielbia się bawić, nie ma nic przeciwko innym kotom, jest ciekawska, lubi podchodzić do ludzi. No i bardzo by nam zależało, żeby trafiła jak najszybciej do domu. Przy czym z zastrzeżeniem, że nie może to być kot wychodzący, z uwagi na to, że no jednak sporo w życiu przeszła i chcielibyśmy, żeby już do końca życia była bezpieczna. Tutaj obok trikolorka to jest pisanka, która trafiła do nas w okolicy Wielkanocy. Pisanka to jest taka troszeczkę kocia indywidualistka. Pod tym względem, że bardzo lubi człowieka i jest dosyć zaborcza o ludzkie względy. Na początku, jak nie była jeszcze zaznajomiona z kotami, potrafiła po prostu pobić przechodzącego kota, szczególnie jeśli była na przykład na ludzkich kolanach, no po prostu uważa, że jak już wejdzie na człowieka, no to ten człowiek jest jej i inne koty nie powinny podchodzić za blisko i się panoszyć. Koteczka, która tutaj koło mnie chodzi, to jest Karla. Karla została znaleziona w okolicach Kastoramy. Już jakiś czas przebywa w schronisku. Jest bardzo sympatyczną kotką, tak jak widać. Uwielbia się czesać, co jest akurat ważne, bo no, tak jak widać, troszeczkę linieje. Karla miała swego czasu troszeczkę problemy z ząbkami, natomiast w tej chwili wszystko jest ok. Chodź się pokaż ładnie. Tak na początku była wzięta za kocura i dostała na imię Carlos, dlatego ma na imię Karla. No bo okazało się, że to jednak jest dziewczynka. Bardzo fajna. No co, no nic dodać, nic ująć. W tym pokoju mamy kilka czarnych kotów. Jednym z tych czarnuszków jest Kleofas. Kleofas pojawił się kiedyś pewnego dnia w miejscu do karmiania kotów wolno żyjących. Natomiast no, ewidentnie było, że nie pasuje jako wolnożyjak. Miał na sobie obroże. Wystawiał na zewnątrz paszczy język, co sugerowało, że może mieć problemy z zębami. No i generalnie o jakiej porze człowiek by się nie pojawił, no to on był na miejscu, czy to było rano, po południu, wieczorem. No więc prawdopodobnie został porzucony w tamtym miejscu i czekał na właścicieli. No to już jest troszeczkę starszy kotek, ma około 8-10 lat. No i w tej chwili przebywa u nas. W pierwszym momencie potrafi być troszeczkę nieufny, ale jak już się pogłaska, no to zaczyna się też ocierać, mruczeć, podnosi tyłeczek z radości. Także bardzo naprawdę
sympatyczny kot, tylko potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się przyzwyczaić do nowego miejsca i do nowych ludzi.

To jest kolejny czarny kot, tym razem kocurek, który ma na imię Turmalin. Turmalin trafił do nas jako młody kociak z takim silnym katarem. No, bardzo dużo czasu spędził w klatce, gdzie po prostu nabierał tylko energii. No i był leczony. Nie miał tego jak spożytkować. Na szczęście w tej chwili jest w pokoju, gdzie może się wybawić, gdzie może się wybiegać. No i tak jak widać, wręcz już momentami tej energii ma na tyle mało, że ucina sobie po prostu drzemkę przy człowieku. Nie, Malinek? Turmalin jest akurat młodym kotem, okołorocznym, podobnie jak mruczanka. Także no, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby trafił do kochającego domu. Co kochanie? Tutaj kotka ta biało-czarna, która się o mnie ocierała, to jest Lusia. Lusia trafiła do nas razem z siostrą Pipi. No tutaj nastąpiła taka niesympatyczna sytuacja. Poprzedni opiekunowie Lusi musieli się przeprowadzić. W nowym miejscu nie mieli możliwości niestety trzymać tych kotów, więc Lusia i Pipi trafiły do nas. Obydwie są typowo domowymi kotkami. Przy czym Lusia jest bardziej otwarta od siostry. Szczególnie jeśli chodzi o inne koty. Dziewczyny oczywiście są bardzo przyjaźnie, bardzo sympatycznie nastawione do ludzi. No, jeśli chodzi o nowe miejsce, nowych kocich towarzyszy, no to tutaj potrzebują raczej trochę czasu. Natomiast są bardzo fajne, miziaste. No i tak jak widać, no potrzebują tego towarzystwa, prawda? Uszki swędzą. Zenio trafił do nas jako młody kociak, prawdopodobnie z dawnym urazem tyłu ciała, ponieważ troszeczkę inaczej stawiał tylne łapki, no i do tej pory nie lubi dotykania w tych okolicach. Natomiast jak najbardziej, tak jak widzimy, jest bardzo sympatyczny, jest bardzo ciekawski. To, co trzeba o Zeniu wiedzieć, to, że swego czasu przeszedł dosyć poważną infekcję górnych dróg oddechowych i no, mimo wyleczenia utrzymuje się u niego taki stały katar. Zdarza się, że po prostu kicha gdzieś na podłogę czy na ścianę, no wiąże się to niestety z koniecznością sprzątania gluta od czasu do czasu. Natomiast jeśli to Państwu nie przeszkadza, to Zenio naprawdę jest bardzo fantastycznym kotem. W tym pokoju jest jeszcze jedna czarna kotka, staruszka Selina, która ma ponad 10 lat. Prawdopodobnie w tej chwili śpi, odpoczywa. No, nie ma się jej co dziwić, bo pogoda jest jaka jest, a jak to staruszka potrzebuje trochę więcej tego snu. Selinka jest koteczką, która nie przepada za innymi kotami. Raczej unika kontaktu z nimi, stara się przed nimi chować. No i potrzebuje takiego domu, gdzie będzie rozpieszczoną kocią jedynaczką do końca życia, także jeśli Państwo chcieliby dać dom takiej fantastycznej, gadatliwej staruszce, bo ona lubi sobie pogadać, to zapraszamy do kociarni i poznania Selinki. W tej chwili jesteśmy w trzecim, ostatnim pokoju w kociarni. Tutaj też są już dorosłe koty, głównie chłopaki. Zaczynamy od Agenta. Agent to jest nasz taki koci indywidualista. To jest kot, który no, on lubi człowieka, ale na swoich własnych zasadach, tak jak widać. Szczególnie jeśli widzi inne koty, ma tutaj styczność z nimi.

Szczególnie jeśli widzi inne koty, jeśli podejdą za blisko, no to no wtedy dochodzi tutaj z jego strony do łapkoczynów. Potrafi pacnąć, potrafi chapnąć. Jeżeli tych innych kotów w okolicy nie ma, no to jest dużo bardziej sympatyczny w kierunku człowieka. Natomiast po prostu inne koty, no niestety, ale go denerwują. No, ma tutaj troszeczkę towarzystwa. Jednym z takich innych kotów jest Racuch, ale nie bój się, kochanie, to ja. No. Racuch się odsuwa, no bo no tutaj mieszkają z agentem, więc oni wiedzą, z czym się mierzyć. Racuch i agent w zasadzie troszeczkę wyglądają jak bracia. Niektórzy pytają, czy są spokrewnieni. Obydwa są biało-czarne. Natomiast Racuszek jest dużo młodszy, ma około 1,5, może 2 lata. Tak jak widać, jest dużo bardziej sympatyczny, lubi się bawić nadal. Nie ma problemu z innymi kotami, wręcz potrafi jeść z jakimś innym kotem z jednej miski. Także naprawdę jest fajny, no taki charakterystyczny, ma ten ogonek biało zakończony. Kolejnym kotem, jaki tutaj mieszka, jest Troja. To jest jedyna dziewczynka w tej chwili w tym pokoju. Jak widać, jest charakterystyczna, bo buropręgowana. Troja to młoda koteczka również, została znaleziona, kiedy się schroniła po prostu w kamienicy. Mieszkańcy dali znać, że kotka weszła po prostu z miejscowym wolnożyjaczkiem, zaczęła się bawić, urzędować. Natomiast do ludzi też podchodziła w bardzo sympatyczny sposób i cały czas podchodzi, tak jak widać. Jest młodziutka, ma rok, może 1,5, także uwielbia się bawić. No i troszeczkę tutaj rozstawia nam chłopaków po kątach, jak to typowa kobieta. Natomiast generalnie nie ma problemu większego z innymi kotami, jest do nich tak w miarę przyjaźnie nastawiona. Jest jednak zaborcza, jeśli chodzi o uwagę człowieka. No i lubi pierwsza dostać jedzonko podczas karmienia. Nosek trafił do nas z działek, gdzie niestety, ale bardzo mocno nie zgadzał się z innymi kotami. Poza tym był chory. No i po kastracji po prostu został jako rezydent. Oczywiście Nosek szuka domu, tak jak widać, jest bardzo sympatycznym kociakiem. Ma już około 4-5 lat w tej chwili, także jest takim dosyć statecznym kocurkiem. Jest bardzo, bardzo sympatyczny. Może się wystraszyć jakichś szybszych gestów, natomiast no tak jak widać na załączonym obrazku, no bardzo jest miły, bardzo jest miziasty. Jeżeli ma dobry humor odpowiedni, no to lubi się też pobawić. Buziak? Nie? Buziaków nie dasz. Okej. No co tu więcej powiedzieć? W tej chwili ze wszystkimi kotami się zgadza, no z większością kotów się zgadza. Tak, agencika pomijamy milczeniem. No i co? No to jest taki, no taki kot bardziej spokojny, więc jeżeli ktoś poszukuje dorosłego już kota, który po prostu będzie obok, ale też przyjdzie się pomiziać, czasami się pobawi, no to oczywiście jak najbardziej polecamy Noska. Kolejnym kotem w tym pokoju jest Tor. Tor się tutaj schował w drapaczku. Cześć, kochanie. Tor trafił do nas po wypadku, został uderzony w głowę, prawdopodobnie przez samochód. Doznał urazu twarzy, doznał urazu oka. Podejrzewaliśmy, że może nie widzieć albo nie dowidzieć na jedno oko, natomiast no, bardzo nas zaskoczył, ponieważ jest aktywnym kotem, jest bardzo sympatyczny do innych tutaj rezydentów. Potrafi się nawet bawić zabawkami, lubi gonić za wędką, lubi czasami gonić piłeczki.

W tej chwili może tak nie wygląda, ale w środku w pokoju jest też bardzo fajnym miziakiem. Jak ma wenę, jak ma dobry humor, sam przychodzi się miziać. No on też zna agenta, więc tutaj troszeczkę się chowa, uważa, żeby ten agent do niego nie podszedł.

0: opaski. Chociaż początkowo ten dotyk w okolicach głowy nie był dla niego przyjemny, w tej chwili, tak jak mogą Państwo zobaczyć, bardzo, bardzo lubi to głaskanie. Także to jest taki troszeczkę mniej sprawny kotek, również nie polecamy go do domu wychodzącego. To jest koniecznie kot, który powinien zostać w domu na stałe i nigdzie się z tego domu nie ruszać. No bo nie wiemy po prostu, jak zareaguje na ulicy i w przypadku zagrożenia, czy dałby radę odpowiednio szybko uciec. Mamy w tym pokoju jeszcze jedną kotkę, ma na imię Mimi, to jest szylkretka. Wiem, że jest troszkę podobna do mruczanki, natomiast to są dwie różne koteczki. Mimi też jest młodą kotką, tak jak widać, bardzo przytulaśną, miziastą. Oczywiście poszukuje swojego miejsca. Nie ma problemu z innymi kotami, absolutnie żadnego. Uwielbia kontakt z człowiekiem, uwielbia głaskanie, mizianie, przytulanie, nie ma nic nawet przeciwko braniu na ręce, także, no, mruczy nawet. Także Mimiś również poleca się jak najbardziej do adopcji.
1: Do adopcji polecają się Jedi. Piękny młody Jedi czeka na swoją rodzinę. Poznajcie Jediego, czarnego, przystojnego psa w typie bula w wieku 2 lat. Ten energiczny chłopak waży 23 kg i ma przed sobą wiele przygód do przeżycia. Jedi to prawdziwy towarzysz dla aktywnego domu. Kocha długie spacery, zabawę i eksplorację nowych terenów. Jest miły i życzliwy dla ludzi, a na smyczy zachowuje się wspaniale. Jego entuzjazm do życia jest zaraźliwy. Jednocześnie Jedi jest wrażliwym chłopcem. Boi się innych psów i hałasu, dlatego idealny dla niego będzie dom, gdzie będzie pierwszą psią miłością swoich opiekunów. Potrzebuje również czasu i cierpliwości, a może znacznie skorzystać z pracy z profesjonalnym behawiorystą lub trenerem psów. To inwestycja w jego pewność siebie i szczęście. Szukamy dla Jediego odpowiedzialnych ludzi, którzy zrozumieją jego potrzeby i będą gotowi zaangażować się w jego rozwój. Jeśli jesteś aktywną osobą, która uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu i szukasz oddanego kompana, Jedi może być idealnym towarzystwem. Kto da domek temu przystojniakowi? Jedi zarejestrowany jest pod numerem 13 362/84/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przebiegł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534-185-616. Kai. Malutki 3-miesięczny Kai poleca się do adopcji. Kai przybył do nas razem ze swoją siostrą Gerdą. Niespełna 2-miesięczne wówczas maluszki borykały się z objawami kociego kataru. Na szczęście dobrze zareagowały na wdrożone leczenie i Gerda znalazła już swój dom na zawsze. Początkowo Kai był wycofany, prawdopodobnie nie miał kontaktu z ludźmi. W miarę upływu czasu stał się jednak fantastycznym kocurkiem otwartym na człowieka. Jak przystało na takiego malucha, Kai spędza większość dni na zabawie, jedzeniu i spaniu. To mały koci rozrabiaka, który lubi się też przytulić. Na pewno zostanie czymś wspaniałym kocim towarzyszem na całe życie. Zarejestrowany jest pod numerem 4842/58/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom i pierwsze szczepienia, został zaczipowany. Na razie jest za mały na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na

0: Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: I zaczynamy, moi drodzy państwo. Mogę powiedzieć pewnym zdaniem: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dlaczego nawiązałem do domu? Ponieważ podróże po mapie zaczynamy z moich rodzinnych stron. Powiat Jędrzejowski, miasto Jędrzejów. Tak naprawdę też przytoczymy wam i wyjaśnimy, skąd nazwa miasta zegarów słonecznych, ale te oraz inne ciekawe atrakcje już w dalszej obszernej części tego materiału. Podróże po mapie, Arek Witek, startujemy. Zapraszam. Jeśli chodzi o miasto Jędrzejów, to można powiedzieć chyba jasno, że nie byłoby miasta bez opactwa cysterskiego w Jędrzejowie. Wraz ze mną ojciec Jakub Zawadzki. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: No właśnie, nie wiem, czy dobrze zacząłem, że bez opactwa cysterskiego chyba nie powstałoby miasto.
1: To prawda, bowiem dokumenty fundacyjne naszego klasztoru to rok 1140 i wtedy z francuskiego Morimondu przybyli tutaj francuscy mnisi i wybudowali pierwszy na ziemiach polskich klasztor cysterski. Nie było wtedy Jędrzejowa. Ta miejscowość tutaj nazywała się Brzeźnicą i to ona dała początek naszemu miastu.
0: Piękny napis zdobi tutaj pod pierwszą skopą tą wieżyczką. Co oznacza i co ma przypomnieć? Bo wiemy, że tu swoje piętno odcisnął pewien znany cysters.
1: Wincenty Kadubek. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że był pierwszym kronikarzem Polakiem. Napisał kronikę, Chronikę Polonorum, historię naszego narodu. I rzecz bardzo znamienna, przyszedł, jak mówi legenda, do klasztoru jędrzejowskiego z Krakowa, boso na piechotę, ustąpił przez ze stolicy biskupiej. Był biskupem i po 10 lat z tego biskupstwa zrezygnował. Spędził tutaj 5 ostatnich lat swojego życia i po jego śmierci ludzie doznawali obfitych łask, cudów. I tak naprawdę ten napis, który tutaj powstał, zawdzięczamy księżom, którzy tutaj pracowali, gdy nie było cystersów, a także miejscowej ludności, bo mimo że w 1764 roku papież Klemens XIII ogłosił Kadubka błogosławionym, miejscowa ludność uznaje Kadubka jako świętego.
0: Dzisiaj na przestrzeni tych kilku lat możemy, drodzy państwo, powiedzieć jasno z ojcem Jakubem, że to wszystko tutaj, piękne ogrody, roślinność nabrało pięknych, ślicznych, przyjaznych dla otoczenia barw. Właśnie, jak dzisiaj prosperuje archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie?
1: No w dalszym ciągu zakonnicy, których jest na dzień dzisiejszy 22, pracują i modlą się w tym miejscu. Pracują także fizycznie w polu, ale również troszczymy się o miejscową ludność, bo pracujemy i w szpitalu, pracujemy w szkołach w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach. Po to tylko, żeby pokazywać i uczyć tego, co najważniejsze w naszym życiu, że ta praca również jest ważna i ta praca może uszlachetniać.
0: Zatem nic innego, ojcze Jakubie, zapraszamy?
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy do podróży w archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie. Moi drodzy państwo, zaczynamy naszą podróż po cudownym opactwie cysterskim w Jędrzejowie, a tak naprawdę

0: archeopactwie. Wraz ze mną osoba odpowiedzialna i chyba idealnie trafna, bo magister historii, pan burmistrz Marcin Piszczek. Bardzo mi miło.
1: Mnie również, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć tego chyba co najważniejsze, bo znajdujemy się w części archeopactwa cysterskiego, w tej pierwotnej, najstarszej.
1: Tak, jesteśmy w miejscu nawet, które warto było określić chyba miejscem przedcysterskim, to kościół świętego Wojciecha. Kościół, który został nadany cystersom przez braci Klemensa i Janika. Od tego zaczyna się historia cystersów w Jędrzejowie i w ogóle w Polsce. Natomiast ten obiekt jest starszy mniej więcej o pół wieku od przybycia, w stosunku do przybycia cystersów do Jędrzejowa. Kościół rzeczywiście taki bardzo prymitywny jeszcze w swojej formie, romański. To widać zresztą porównując dwa warsztaty tych, którzy budowali kościół świętego Wojciecha i tych, którzy budowali również romański, ale o pół wieku starszy portal prowadzący do kościoła klasztornego. Natomiast ten kościół, my wiemy o nim tylko tyle, że został konsekrowany około 1110 roku przez biskupa krakowskiego Maura. Możemy mówić, że to jest kościół z przełomu wieku XI i XII, więc jeden z niewielu tak dobrze zachowanych w tak dużej formie zabytków z okresu romańskiego na terenie naszego województwa i w ogóle na terenach ziemi polskich. Ciekawostką, o której warto tu wspomnieć, to jest zachowane sklepienie łupkowe wewnątrz wieży kościoła świętego Wojciecha, bo ona przede wszystkim przetrwała. Sam kościół został rozebrany, ponieważ ta budowa stała się częścią późniejszego, mniej więcej o te 50 lat kościoła cysterskiego, wybudowanego już przez mnichów. Natomiast wieża do dzisiaj służy, w niej znajduje się prospekt organowy, natomiast w środku możemy zobaczyć przepiękne łupkowe sklepienie romańskie w oryginale. To jest smaczek, bo jeszcze jak mury gdzieś tam stoją po Polsce, to te sklepienia bardzo rzadko zdarza się, że przetrwały do naszych czasów. Natomiast tu w Jędrzejowie tak, warto zobaczyć.
0: To teraz panie burmistrzu, zapraszamy naszych widzów, jaką część tego archeopactwa cysterskiego?
1: Myślę, że teraz powinniśmy powędrować do kościoła, zobaczyć to, co jest najpiękniejsze właśnie wewnątrz kościoła cysterskiego.
0: Moi drodzy państwo, dalej podróżujemy po archeopactwie cysterskim w Jędrzejowie i teraz z panem burmistrzem jesteśmy również w szczególnym miejscu, bo jest to?
1: To jest jedna z czterech bocznych kaplic. Dzisiaj prowadzi tędy wejście do zakrystii. Kiedyś to było troszeczkę inaczej zorganizowane, ale miejsce szczególne. Przede wszystkim ze względu na fakt, że nie zostało poddane barokizacji i możemy patrzeć na mury, które w całości pokazują ten styl romański, pierwotny na kanwie, którego budowano to opactwo. Natomiast kim najstarsza w Polsce płyta nagrobna świecka Pakosława Zmstyczowa, kasztelana krakowskiego, jednego z głównych załóżników Władysława Łokietka w walce o tron krakowski i o restytucję korony polskiej. To oczywiście dla nas szczególne miejsce, ponieważ na tarczy, która towarzyszy rycerzowi na tej płycie nagrobnej, jest najstarsze przedstawienie herbu Lis, zachowane do dzisiaj. Herbu, który jest herbem miasta Jędrzejowa. Herb, jeden z najstarszych polskich herbów, herb Lis, prosty, strzała dwukrotnie przedzielona poprzecznie. To też wynika trochę z wartości tego herbu. Prosty, ale jeden z najstarszych. Natomiast drugą ciekawostką, którą tutaj warto zobaczyć, to malowidła, które zostały odkryte nie tak dawno, bo na świeżo jesteśmy półtora miesiąca po odsłonięciu tych malowideł. Mamy tutaj scenę oczywiście z udziałem Jana Chrzciciela. Trwają badania. Dla nas zaskoczeniem jest to, że to są XIV-wieczne zdobienia tej kaplicy i myślę, że jeszcze wiele ciekawych informacji uda nam się ustalić dzięki pracom, które tutaj toczą się w chwili obecnej.
0: Gdzie teraz przemaszerujemy i kogo zaprosimy do rozmowy?
1: Przemaszerujemy przed ołtarz główny, to najważniejsze miejsce w kościele.
0: Zapraszam.
1: Ojcze Jakubie, zapraszamy.
2: To, co przed nami, to główny ołtarz, ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I trzeba powiedzieć, że to jest jeden z trzech ołtarzy w Polsce, budowany przez jedną szkołę.
1: Jeden warsztat.
2: Jeden warsztat.
1: My trochę żartujemy sobie zazwyczaj, który był pierwszy, czy ten na Jasnej Górze, czy ten Jędrzejowski, ponieważ obydwa ołtarze

0: pochodzą z tego samego warsztatu, z tego samego okresu, czyli mniej więcej z połowy wieku XVIII i przedstawiają no, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Na tym ołtarzu oczywiście widzimy świętego Piotra, świętego Pawła. Na górze mamy, tak jak wspomniałem, po prawej stronie mistrza Wincentego Kadłubka, natomiast po lewej mamy świętego Wojciecha, który też patronem tego miejsca jest, chociażby poprzez wezwanie kościoła przedcysterskiego świętego Wojciecha.
1: I gdy tak popatrzymy też w stronę prezbiterium oprócz stalli, będziemy mogli zobaczyć również freski. I w tym pierwszym fresku będziemy mogli zobaczyć taką bramę, pod którą znajduje się ówczesny wizerunek klasztoru jędrzejowskiego. I gdy tak popatrzymy, zobaczymy tam trzy wieże. Natomiast sygnatura. Dzisiaj, gdy popatrzymy na klasztor, zobaczymy tylko dwie. Ta wieża to wieża kościoła przedcysterskiego. I powyżej mamy scenę, w której zakon cysterski jest przedstawiany przez Maryję, królową zakonu cysterskiego, Jezusowi Chrystusowi. W drugim przęśle mamy alegorię nieba, w trzecim chwałę błogosławionego Wincentego Kadłubka. Natomiast w pozostałej części kościoła freski, które zostały namalowane przez pana Andrzeja Radwańskiego po pożarze w 1800 roku, wtedy, gdzie trzeba było wszystko naprawić. Radwański malował te freski. Jak pan burmistrz jeszcze przed nagraniem przypominał mi, była to jaka szkoła?
0: To jest Morawska Szkoła Barokowa i trzeba przyznać, że człowiek, który no, wtedy był uznawany na tym terenie za jednego z najlepszych malarzy i twórców i wiele obiektów sakralnych na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego czy też małopolskiego właśnie było przyozdabianych przez Andrzeja Radwańskiego w tej technice afresco.
1: Znajdujemy się przed kolejnym bardzo ważnym miejscem w naszym kościele. To jest kaplica błogosławionego Wincentego Kadłubka, gdzie wśród figur aniołów znajdują się relikwie umieszczone w podwójnej trumience błogosławionego Wincentego Kadłubka, którego znamy jako wszyscy Polacy, jako tego, który napisał kronikę Polonorum, był pierwszym Polakiem, kronikarzem, co już padło, ale tak naprawdę musimy jeszcze pamiętać, że dla wierzących, dla katolików jest to postać bardzo ważna, bowiem dzięki niemu we wszystkich świątyniach w Polsce dzisiaj mamy wieczne światło, bowiem on ten zwyczaj wieszania wiecznego światła dla polskich kościołów wprowadził.
2: Jesteśmy wraz z panem burmistrzem przy clou tego naszego spaceru, bo są to no, chyba takie jedyne wyjątkowe organy w Polsce i możemy chyba powiedzieć, że też w Europie.
0: Tak, myślę, że wielu byśmy tym zdenerwowali, ale dla nas są one najważniejsze. Ale trzeba przyznać, że też jeżeli chodzi o wartość historyczną tego instrumentu i pewnie o jakość, wartość muzyczną, no to niepowtarzalny na skalę na pewno polską, a pewnie i europejską. Z czego to wynika? No oczywiście historia tego instrumentu. Dzisiaj mówimy o połowie wieku XVIII, prospekt organowy nowy, wybudowany właśnie w czasach barokizacji kościoła klasztornego, w czasach, kiedy opat ziemnicki tutaj dowodzi. Dwa warsztaty to oczywiście Fogler i bracia Korneccy, czyli Warszawa i Kraków. Natomiast sam instrument był budowany tu na miejscu, ponieważ oprócz skryptoriów, młynów, foluszy znajdował się również tutaj zakład prowadzony przez cystersów zajmujący się budową organów. Dzięki uprzejmości ojców cystersów gości tutaj Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej przez 2 miesiące w każdą sobotę i w ostatnią niedzielę tego okresu, czyli w dzień, kiedy odbywa się odpust wincentiański. Gościmy tutaj muzyków nie tylko z Polski, ale i z Europy, a nawet świata się zdarza, którzy na tym instrumencie próbują swoich sił.
2: No to panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie, też myślę, że nasi widzowie chcieliby poznać, a jakie są okolicznościowe już wdrożone w grafik powiatu jędrzejowskiego, czy nawet województwa świętokrzyskiego wydarzenia odbywające się właśnie tutaj przy opactwie cysterskim?
0: Największe uroczystości, które tutaj się odbywają, to ostatnia niedziela sierpnia, czyli odpust ku czci mistrza Wincentego Kadłubka z udziałem no i ważnych osób, jeżeli chodzi o hierarchię kościelną, ale też i setek czy tysięcy wiernych. No, warto zarekomendować.

0: komendować, że tu mistrz Wincenty przyciągał chociażby Karola Wojtyłę, jeszcze wtedy nie papieża. Ostatnią swoją wizytę odbył na kilka miesięcy, bo wiosną roku, w którym został wybrany papieżem. Mistrz Wincenty to rzeczywiście dla nas magnes, który ściąga tutaj i gości, i wiernych. I tych uroczystości związanych z kadłubkiem tutaj nie brakuje. Natomiast takim towarem eksportowym to rzeczywiście festiwal organowy.
1: No i nie naginamy prawdy, moi drodzy Państwo, bo podczas tego rejestrowania programu, tych wywiadów, tych rozmów z ojcem Jakubem Zawadzkim czy z panem burmistrzem, wkoło nas właśnie wędrowało kilkanaście wycieczek. Chcielibyśmy Wam pokazać wszystko, ale nie możemy. Dlaczego, panie burmistrzu?
0: Nie, no tu jest, to jest rzeczywiście no, tak wiele rzeczy do pokazania, że tak krótki materiał no, nie odzwierciedla skali i wartości tego miejsca. My zapraszamy serdecznie, a cieszy przede wszystkim fakt, Arku, że Ty jako Jędrzejowianin chyba masz największe plenipotencje do tego, aby zachwalać to miejsce, w którym, no, czy obok którego się wychowałeś, żyłeś, funkcjonowałeś przez tyle lat, a my mamy dane do dzisiaj cieszyć się właśnie z obecności Cystersów, którzy są dziedzicami, spadkobiercami tych setek lat historii Jędrzejowa i zakonu, który wziął swój początek właśnie z Jędrzejowa, jeżeli chodzi o historię w Polsce.
1: Wraz ze mną właśnie pan dyrektor Jan Przypkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mówię, zacząłem, że tak naprawdę w sercu tego Jędrzejowa, jeśli chodzi o to muzeum, jesteśmy.
2: Tak, jesteśmy właśnie w samym rynku, w dawnej kamienicy doktora Feliksa Przypkowskiego, lekarza, który z zamiłowania był astronomem i gnomonikiem, czyli twórcą zegarów słonecznych. I właśnie jego dawne mieszkanie stanowi część dzisiaj tej kolekcji. To on zbierał zegary słoneczne, on robił zegary słoneczne sam i spora ich część jest w gablotce za nami.
1: No właśnie, to skąd pomysł na kolekcję zegarów słonecznych?
2: Feliks Przypkowski od małego interesował się astronomią, pasjonował się też możliwością pomiaru czasu za pomocą słońca. Natomiast jego ojciec, który tak mocniej stał obiema nogami na ziemi, doradził mu, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu, żeby zarobić na życie i dzięki temu móc uprawiać swoje hobby. I dlatego Feliks Przypkowski został lekarzem ze specjalnością położnika. Był bardzo ceniony, miał bardzo dużo pacjentów i dlatego mógł rozwijać swoje pasje, budować zegary słoneczne, zbierać zegary słoneczne, kupować je w całej Europie, jak również na swoim domu na dachu postawił obserwatorium astronomiczne, wyposażone w bardzo nowoczesny teleskop, przy pomocy którego prowadził obserwacje, wykonywał zdjęcia. No i jego pasję kontynuował Tadeusz Przypkowski, właściwie jego syn. Właściwie to były te same zainteresowania, astronomia, gnomonika, no i fotografia, bo to jest kolejna pasja Przypkowskich.
1: Tutaj swój czas spędzał podczas I wojny światowej komendant Józef Piłsudski.
3: Zgadza się, to jest pokój z wieloma ciekawostkami. Jesteśmy w dawnym gabinecie doktora Feliksa Przypkowskiego, czyli miejscu, gdzie przyjmował on pacjentów, ale też oddawał się swoim pasjom, tutaj między innymi konstruował zegary słoneczne. I rzeczywiście to pomieszczenie ma duże znaczenie dla no, mieszkańców Jędrzejowa, nawet dzisiaj, ponieważ w czasie I wojny światowej, w marcu 1915 roku, przyszedł tutaj komendant Józef Piłsudski i w tym pokoju właśnie spędził jakiś czas, tutaj nocował, zobaczył leżankę dla pacjentów, koło której stoimy i powiedział, o, ja tu będę spał. I Feliks Przypkowski ustąpił mu tego pokoju i przez ten czas komendant Piłsudski przy biurku Feliksa wypisywał rozkazy, niektóre na blankietach recept, wydawał rozkazy również przez telefon, no i spędzał czas z rodziną Przypkowskich. Została po nim taka osobliwa pamiątka, ponieważ pewnego razu jego ordynans czyścił jego pistolet i nie zauważył, że jeden nabój został w lufie. Pistolet wystrzelił i zrobił dziurę w szafie z książkami. Ta dziura jest dzisiaj wszystkim pokazywana, a w szafach na książki jest część starodruków z kolekcji Feliksa Przypkowskiego.
1: Znajdujemy się, moi drodzy Państwo, tak naprawdę w clou naszego marszu po Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie. I właśnie, co się znajduje w tych cudownych eksponatach, panie dyrektorze?
3: No więc tutaj właśnie mamy naszą główną kolekcję, kolekcję zegarów słonecznych, którą pokazujemy tutaj prawie całą. Kolekcję na pewno największą w Polsce, jedną z największych na świecie. Łącznie zegarów słonecznych mamy prawie 400 eksponatów.

0: No, każdy jest wyjątkowy. Są to sprzęty zupełnie różnej wielkości. Były to sprzęty na różną kieszeń, więc niektóre są bardzo ozdobne i kunsztowne, niektóre są bardzo proste, ale są wśród nich też takie szczególnie ciekawe egzemplarze, jak na przykład zegar słoneczny z armatką, który jest za nami. Zegar, który oprócz tego, że pokazuje aktualny czas, może strzelać w momencie prawdziwego południa, czyli wtedy, kiedy słońce jest najwyżej.
1: Drodzy Państwo, Panie Dyrektorze, opuszczamy to piękne Muzeum Mienia Przybkowskich, ale nie do końca, bo tak naprawdę teraz wybierzemy się w podróż wiekową gdzie?
0: W podróż do Ogrodu Czasu. I powiem, że zwiedzający, którzy przychodzą do naszego muzeum, są zaskoczeni jego objętością. To się wydaje, że są dwie kamieniczki przy rynku, a tymczasem to jeszcze idzie w głąb i w głąb i w głąb i tam teraz bardzo serdecznie zapraszam.
1: Naszą podróż, moi drodzy, jeśli chodzi o Muzeum Mienia Przybkowskich w Jędrzejowie, kończymy tak naprawdę pod piękną aurą słonecznego dnia i w cudownym Ogrodzie Czasu. Skąd nazwa właśnie, jeśli chodzi o ten ogród?
0: No, Ogród Czasu, ponieważ czas w naszym muzeum jest wszechobecny, a zwłaszcza w ogrodzie, gdzie 13 zegarów słonecznych różnych typów odmierza czas zawsze, kiedy tylko na niebie świeci słońce.
1: Wróćmy, panie dyrektorze, do samego początku. Jak powstał właśnie ten Ogród Czasu?
0: Ogród Czasu powstał, narodził się z koncepcji Tadeusza Przybkowskiego. Zaprojektował go profesor Gerhard Ciołek w połowie lat 60. Ogród pomyślany jako takie magiczne miejsce otoczone murem, gdzie z jednej strony są znaki zodiaku, z drugiej strony są symbole planet. Od południa natomiast elementy platońskie, czyli te żywioły, ziemia, powietrze, woda i eter. Wewnątrz tego muru są właśnie zegary słoneczne i zioła lecznicze, ponieważ w tym miejscu 200 lat temu była apteka i tutaj właśnie hodowali zioła, które potem suszyli w zabytkowej altanie zachowanej do dzisiaj.
1: Moi drodzy Państwo, jeśli chcecie na przykład zwiedzić ten punkt na mapie Polski, bardzo serdecznie zapraszamy Was do moich rodzinnych stron. Pan dyrektor Jan Przybkowski bardzo miło tutaj wszystkich Was ugości i opowie też wiele ciekawostek związanych z tym miejscem. To tyle. Dziękujemy ślicznie, że mogliśmy przystąpić i troszkę tutaj zahaczyć, jeśli chodzi o czas, też go tutaj spędzić, bo naprawdę jest to znakomite miejsce dla wszystkich fanów chyba zegarów słonecznych i nie tylko.
0: I nie tylko. I wszystkich takich fanów i nie tylko zapraszam serdecznie do nas, do Jędrzejowa.

0: Ciekawą atrakcją na pewno, jeśli chodzi o to miasto, jest kolej wąskotorowa, jako jedna z nielicznych aktywnie działających w Polsce. I ona, moi drodzy Państwo, znajduje się tutaj, w Jędrzejowie, za naszymi plecami. U mojego lewego boku asystuje mi dzisiaj prześliczna pani kierownik Katarzyna Wydrzyńska.
1: Sezon turystyczny trwa od 1 maja do 30 września. W tym czasie organizujemy pociągi niedzielne dla klientów indywidualnych. Każdy może przyjść, kupić bilet i pojechać w sentymentalną podróż po ziemi jędrzejowskiej. Trasa kolejki to obecnie 18 km. Jadąc mijamy miasto Jędrzejów, przejeżdżamy przez park, mijamy mini miasteczko ruchu drogowego, mijamy piaski, borki, jasionne. Dojeżdżamy do stacji Wygoda. Naszą podróż kończymy na stacji Motkowice, gdzie wspólnie biesiadujemy przy ognisku.
0: No myślę, pani Katarzyno, patrząc też na ten wagon, który stoi z tyłu na stacji kolei wąskotorowej, mogę się zapytać, jakim taborem dysponuje dzisiaj nasza kolejka?
1: Obecnie dysponujemy czerwoną rumuńską lokomotywą z 1968 roku. Jest to lokomotywa typu LX-D2. Następnie mamy cztery wagony, w tym trzy wagony produkcji rumuńskiej BX-HPI oraz wagon typu retro. Jest to wagon drewniany, letni, z otwartymi oknami. Łącznie w naszych wagonach może podróżować ponad 160 osób jednocześnie.
0: A my dalej kontynuujemy, moi drodzy, naszą wędrówkę po stacji kolei wąskotorowej w Jędrzejowie. I tak naprawdę cofamy się o kilkanaście lat wstecz.
1: Kilkadziesiąt, nawet ponad sto.
0: Tak, dlatego pani kierownik, mam nadzieję, że wytłumaczy nam dokładnie, co to za eksponaty są za naszymi plecami oraz przed nami i koło.

0: Za naszymi plecami znajdują się stare mundury kolejarzy, które zostały nam ofiarowane przez dawnych pracowników kolejki. W gablocie znajdują się pamiątki po poprzednim zarządcy po spółce ZOO, która wcześniej zarządzała kolejką wąskotorową przed parkami, a wokół w ogóle znajdujemy się w środku w Izbie Tradycji Kolejowych. To tutaj odbywają się spotkania integracyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, które integrują społeczność lokalną, co też jest jednym z naszych celów, z celów działalności funkcjonowania kolejki wąskotorowej, bo to nie tylko przejazdy pociągiem, ale również mieszkańcy, którzy tu przychodzą i chcą z nami być. Mamy tutaj turystów z Włoch, ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Często nas odwiedzają właśnie obcokrajowcy.
1: Zapraszamy wszystkich fanów kolei wąskotorowych w to miejsce do miasta Jędrzejów.
2: Tak jak moi drodzy Państwo, rozpoczęliśmy naszą relację odnośnie kolei wąskotorowej. Tak, napomnieliśmy, że zaprezentujemy Wam jedną ze stacji i bogactwa, jakie na szlaku kolei wąskotorowej możecie napotkać. Ja znajdujemy się tak naprawdę na stacji Wygoda za naszymi plecami, a u mojego lewego boku jest właśnie właściciel kompleksu Sielsko na Wygodzie, pan Marcin Gałka. Dzień dobry, panie Marcinie.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kompleksie Sielsko na Wygodzie. Kompleks Medical and Spa. Część przy torach wąskotorówki, jest to część rekreacyjna, przeznaczona dla odwiedzania przez młodszych klientów z rodzinami. Mamy tutaj szereg atrakcji, park dinozaurów z 16 figurami, stadninę koni, mamy wesołe miasteczko, mamy mini zoo, mamy altanę, mamy taką dużą halę, na której robimy imprezy integracyjne, imprezy dla firm, imprezy dla całych rodzin. W drugiej części tego kompleksu znajduje się hotel, w którym jest baza noclegowa. Oprócz tego jest baza rehabilitacyjna, ponieważ jesteśmy kompleksem Medical and Spa. Mamy zgodę i wpisy w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne. Działamy, leczymy po prostu ludzi, mamy tam basen, mamy całą rehabilitację, także tam też można skorzystać, korzystając z dotacji PFRON-owskich. I tam też przebywać.
2: Okres wakacji to z tego co już wiemy i udało nam się też dowiedzieć, doszukać, to są, można powiedzieć, na Wygodzie imprezy na wypasie. A jakie to?
3: Tak, to już taka tradycja, organizujemy takie imprezy z gwiazdami, tu staje taka duża scena i robimy po prostu takie imprezy dla tutaj społeczności, różne tematyczne, począwszy i takie duże imprezy zaczynają się już majówką, gdzie witamy wiosnę, witamy lato, potem mamy po prostu imprezy wtedy, kiedy są długie weekendy, to tak wykorzystujemy, żeby w jakiś sposób dać ludziom też jakąś atrakcję, a ludzie kochają wygodę i ludzie tutaj przyjeżdżają.
2: Nic, moi drodzy Państwo, tylko zaprosić Was na przejażdżkę koleją wąskotorową do miasta Jędrzejów. W tej gminie, jak widzicie, możecie zwiedzić tak piękne i cudowne miejsca, które oferują Wam obszerny zakres atrakcji do zwiedzania, do spędzenia czasu, noclegu, że nic, moi drodzy Państwo, można rzec tylko jedno. Jedna wielka wygoda. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
3: To ja dziękuję bardzo. Miło gościć i zapraszamy wszystkich Państwa na Sielsko na Wygodzie, aby poczuć trochę wygody.
2: Możemy chyba śmiało rzec do pana burmistrza miasta Jędrzejowa, Marcina Piszczka, że Jędrzejów jest bardzo ładnie obstawiony, jeśli chodzi o zabytki, panie burmistrzu.
4: No tak, rzeczywiście miasteczko historyczne. Może ta historia rzeczywiście meandrowała, były lepsze, gorsze czasy, ale szczęście jest takie, że te najważniejsze zabytki, jak chociażby klasztor czy fara miejska, przy którą się znajdujemy, dotrwały do naszych czasów i pomimo rozmaitych zawirowań, pomimo rozmaitych problemów, my jako współcześni możemy oglądać kościoły, które swoimi korzeniami sięgają gdzieś głęboko w mroki średniowiecza, bo tak jak klasztor to przełom XI i XII wieku, a Kościół Świętej Trójcy, czyli najważniejszy kościół miejski, fara miejska, przed którą się znajdujemy, to początek wieku XV.
2: Pokazujemy Wam cudowne miejsca, a takim na pewno jest ten kościół drewniany. Wraz u mojego boku pani Urszula Lubczyńska-Gładka, czyli autorka audycji historycznych, która nam, moi kochani, bliżej przybliży historię.

0: historię właśnie tego znakomitego drewnianego kościoła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, znajdujemy się w Mnichowie, w XVIII-wiecznym kościele z drugiej połowy XVIII wieku, kościele drewnianym, bardzo oryginalnym, których takich drewnianych świątyń zbyt wiele tutaj nie ma w okolicy. A ten jest wyjątkowy, bo ma bardzo wysokie walory architektoniczne, ale też jest unikatowy, mówi się, że na skalę europejską, ze względu na to, że jego wystrój to jednorodny stylistycznie wystrój w stylu rokokowym. W całości, jak Państwo widzą, z drewna. Drewna modrzewiowego, z którego kościół jest zbudowany, ale także drewna lipowego, które, no jak wiemy, jest takim miękkim drewnem, dającym się kształtować, więc przepiękne ornamenty, którym warto przyjrzeć się bliżej, bo są naprawdę kunsztownie wykonane. Wspaniałe detale wyposażenia wnętrza, właśnie wykonane z drewna, takie jak chrzcielnica na przykład, konfesjonały, czy tutaj za nami ambona.
0: Głównym walorem, tak naprawdę, Pani Urszulo, chyba ciekawostką, bo możemy to widzom zdradzić, jest to, że niżej znajduje się drugi kościół, tak naprawdę chyba też kaplica. Co możemy na ten temat powiedzieć więcej?
1: No to prawda, że rzeczywiście jakby Mnichów ma dwa kościoły, podziemny i ten, którym jesteśmy, czyli ten na górze. Ten kościół podziemny jest murowany, on powtarza jak gdyby kształt tego kościoła właśnie nadziemnego. Oczywiście, no wiadomo, że musiał powstać przed tym kościołem, ale jest z tego samego czasu. On służył do tego, aby odprawiać tam nabożeństwa w czasach, kiedy było bardzo zimno. Po prostu były mroźne zimy, na pewno ciężko było ogrzać duży kościół, do dzisiaj jest dość ciężko ogrzać kościół. Więc ludzie tam właśnie schodzili, tam było nieco cieplej, ale jest niezwykle nastrojowo również.

0: drodzy Państwo, jesteśmy w dalszym ciągu w podróżowaniu, jeśli chodzi o cały powiat jędrzejowski, a tak naprawdę w kulminacyjnej części naszej rozmowy z panem burmistrzem Marcinem Piszkiem na temat, no właśnie, tej pięknej historii miasta Jędrzejów, bo mamy nadzieję, że ona taka była.
1: Tak, to prawda. Trzeba przyznać, że miasto bardzo historyczne. Nie ma co ukrywać, że to zasługa przede wszystkim Cystersów, bo za ich sprawą to miasto rzeczywiście przewinęło się wielokrotnie przez kartę historii Rzeczypospolitej, szczególnie w tym okresie średniowiecznym i nowożytnym. Wspominaliśmy, że samo przybycie do Jędrzejowa już gdzieś tam na karty historii wprowadziło Jędrzejów, przybycie oczywiście Cystersów do tego miasta, bo też w historii Polski ten zakon odegrał szczególną rolę, nie tylko pod kątem religijnym, ale może przede wszystkim właśnie przemysłowym, manufakturowym, gospodarczym, rolniczym, bo niosąc z Europy Zachodniej nowinki, rzeczywiście przyczynił się do rozwoju, szczególnie w okresie rozbicia dzielnicowego ziem polskich. Jędrzejów leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg krajowych. To też nam daje pewien asumpt do rozwoju. Prężnie rozwijająca się strefa ekonomiczna, którą mieliśmy okazję widzieć jeszcze 12 lat temu. No, szczere pole, dzisiaj około 2000 miejsc pracy, więc no, dla nas to też perspektywa. Wiadomo, że to nie jeszcze rozwiązanie problemów, ale jakaś perspektywa, która rysuje się przed tym miastem. Miejmy nadzieję, że dalej ten rozwój z taką piękną historią w tle jak opactwo Cystersów będzie trwał przez długie dziesięciolecia. Buduje się sporo, miejmy nadzieję, że będzie budowało się jeszcze więcej. My też taką ciekawostkę sprzedamy, jesteśmy jedynym powiatem województwa świętokrzyskiego. Nie ma co ukrywać, że za sprawą naszą, Jędrzejowa, który nie podlega pod Starachowicką, miejscową świętokrzyską strefę ekonomiczną, tylko my jesteśmy częścią Krakowskiego Parku Technologicznego i specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Ja sobie bardzo chwalę współpracę z KPT. No, z takich największych inwestycji to oczywiście podpisana umowa na przebudowę pływalni miejskiej w Jędrzejowie. Koszt prawie 35 milionów. Budujemy 3 sale sportowe przy szkołach na terenach wiejskich gminy Jędrzejów. W tej chwili realizujemy 40 odcinków dróg i ulic. Mamy takie 3 duże umowy z wykonawcami za kilkanaście milionów złotych. Warto też podkreślić, że co prawda nie my prowadzimy te inwestycje, ale na terenie tak małej gminy budują się, są w trakcie budowy 3 przystanki kolejowe.

0: kolejowe, nowe na terenach sołeckich, wiejskich, więc dla mieszkańców to też będzie duże udogodnienie. W trakcie już jest dworzec w Podchojnach. W tym roku już pierwsze pary pociągów ruszą z tego sołectwa do Jędrzejowa, Kielc i Krakowa. W przyszłym roku startuje Mnichów, położony troszeczkę bardziej na północ od Podchojn. No i czekamy na w ogóle modernizację linii numer 8, bo mamy już zaprojektowany przystanek w Skroniowie, więc no, te trzy nowe przystanki zasilą te sołectwa, ale też wzbogacą mapę komunikacyjną gminy Jędrzejów. A przy wykluczeniu komunikacyjnym to zawsze jest wartość ogromna, że te pociągi będą obsługiwały mieszkańców z tak małych miejscowości.
1: Teraz, moi drodzy Państwo, powędrowaliśmy sobie do gminy Nagłowice, czyli sąsiedniej gminy z gminą i miastem Jędrzejów. I też nie jesteśmy byle gdzie, bo mamy tutaj dla Was naprawdę szereg ciekawych atrakcji, no właśnie, do odwiedzenia. Wraz ze mną, moi drodzy Państwo, jest wójt gminy Nagłowice, pan Jacek Lato. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: No właśnie, panie wójcie, znajdujemy się tak naprawdę w cudownej aurze. I to w nie byle jakim miejscu, bo znaczącym chyba bardzo dla Polski. Dworek Mikołaja Reja.
2: Tak jest, dworek Mikołaja Reja i same Nagłowice wszystkim na pewno się kojarzą z Mikołajem Rejem, ojcem literatury polskiej, którego pomnik mamy tu między innymi za nami, przy dworku Mikołaja Reja znajduje się. Wokół dworku Mikołaja Reja mamy park, prawie 9 hektarów. Jeżeli chodzi o gminę Nagłowice, to wiadomo, województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina Nagłowice, zlokalizowana przy drodze krajowej, która biegnie na Śląsk, częściowo droga wojewódzka, która biegnie w stronę Włoszczowy, natomiast cała gmina Nagłowice to 17 sołectw, prawie 5 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o atrakcje, do których bardzo, ale to bardzo chcielibyśmy Państwa zaprosić, to oprócz dworku Mikołaja Reja i całego terenu wokół dworku mamy jeszcze piękne kościoły. Dwa drewniane kościoły w miejscowości Rakoszyn i Trzciniec oraz jeden kościół w Ciernierzabieńcu, też jako zabytek wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli chodzi o turystów, to zarówno indywidualni turyści mogą wraz z oprowadzającą osobą zwiedzać ten dworek, ale również indywidualnie, na co serdecznie zapraszamy.
1: No to panie wójcie, to teraz chyba przejdźmy do tego ośrodka, tam porozmawiamy, moi drodzy państwo, no właśnie z kim, panie wójcie?
2: Z wieloletnim dyrektorem, można powiedzieć kustoszem dworku Mikołaja Reja, panią dyrektor Lidią Titow. Zapraszamy do środka.
1: Już możemy powiedzieć na samym początku, pani Lidio, że budynek robi wrażenie. A czym on jest bogaty, jeśli chodzi o chatę Mikołaja Reja w środku?
3: Jest to dwór z roku 1800 i tu mamy muzeum i Izbę Pamięci. Na drzeworytach znajdują się fragmenty dzieł, fragmenty życiorysu, kopie rękopisu. I tak jak już wspominałam, nigdzie w Polsce nie znajdziecie Państwo miejsca, które jest dedykowane Mikołajowi Rejowi. Rej przede wszystkim nie był tylko pisarzem i poetą. Był typowym polskim szlachcicem, prawdziwym człowiekiem renesansu. Wszyscy wiemy, że ukochał polszczyznę, ale był człowiekiem pracowitym i gospodarnym. Z tego powodu pod koniec życia miał już 17 wsi, miał kamienicę w Krakowie, miał również i założył również dwa miasteczka. A żeby było jeszcze ciekawiej, to również i tworzył muzykę. Zachowały się zapisy nutowe. Miał nawet swoją kapelę włościańską i właśnie z tą kapelą odwiedził, był zaproszony na dwór króla Zygmunta Starego, bo również był dworzaninem królewskim, bo przede wszystkim też i był politykiem.
1: Wszystkich ciekawostek i legend chyba też nie będziemy, drodzy Państwo, Wam zdradzać, to musicie tu poznać, na miejscu w gminie Nagłowice. Zapraszamy chętnie Was do dworku Mikołaja Reja.

0: Nie przyszykowana dla was. Gmina Sopków jest bogata właśnie w takie cudowne rzeczy, które na pewno musicie obowiązkowo zwiedzić. Wraz ze mną wójt gminy Sopków Tomasz Haja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, panie wójcie, możemy chyba śmiało powiedzieć, że gmina Sopków jest bardzo bogata w atrakcje turystyczne. A jakie to są?
1: Oczywiście. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim zapraszam wszystkich państwa do przepięknej, malowniczej gminy Sopków. Jednym z najważniejszych takich zabytków w naszej gminie to jest Zamek Rycerski w Sopkowie. Są jeszcze inne ważne, takie jak Dworek pod Lipą czy Kościół Drewniany w Chomentowie. Ale jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, Zamku Rycerskim w Sopkowie. Zamek, który ma powiązania z założeniem miejscowości tutaj Sopków z XVI wieku, z drugiej połowy XVI wieku. Założycielem Sopkowa był Stanisław Sobek. To właśnie on utworzył miasto Sopków. Miasto, które funkcjonowało przez 306 lat. No niestety ukazem carskim za udział mieszkańców Sopkowa w powstaniu styczniowym zostały zniesione prawa miejskie. Podjąłem te starania wraz z Radą Gminy w Sopkowie, aby przywrócić prawa miejskie dla Sopkowa. Rada Ministrów podjęła już rozporządzenie i od stycznia 2025 roku miejscowość Sopków stanie się miastem. Ten przepiękny zamek to chluba dla naszej gminy, bo on rozsławia, promuje naszą gminę, ale nie tylko gminę, powiat, województwo, tak naprawdę na tle całego kraju.
0: Kto był w ogóle prekursorem i kto postanowił właśnie w Sopkowie wybudować tak piękny zamek rycerski?
2: No, Stanisław Sobek. Później jego synowie. Wie pan, musiałbym tutaj wymieniać bardzo wiele rodów, które przyczyniły się do wielkości tego miejsca. Wiecie państwo, nawet był taki przypadek, że ktoś go przegrał w karty. Komuś zabrano za długi. No i było to też ciekawe miejsce, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że przebywał tutaj król Sobieski, gdyż właścicielka Anna Szaniawska była z Ossolińskich i króla żona też była z Ossolińskich i była Marysieńka, a ta była Anna, były siostrami. I jest duże prawdopodobieństwo, że te siostry się odwiedzały. A przy okazji i król też tu bywał.
0: No to porozmawiamy jeszcze, panie Andrzeju, o uniformie, jakie obowiązywał wtedy. No
2: to jest typowe takie szlacheckie ubranie XVIII-wieczne. To jest delia. No tutaj mamy buty takie, wiesz, takie długie. Szlachta musiała się wyróżnić, znaczy się mężczyźni. Mężczyźni zawsze po prostu dbali o swój wygląd. Kobiety to różnie, ale mężczyzna musiał być piękny. I był piękny. Dlatego nosił się bogato.
0: I my też, moi drodzy państwo, na bogato zapraszamy was w to miejsce, gmina Sopków, Zamek Rycerski w Sopkowie. Anotacje w internecie również odnajdziecie, a służy wam na co dzień, mam nadzieję, pomocą pan Andrzej, kasztelan tego miejsca. Dziękuję, panie Andrzeju,
2: zapraszam.
0: Za rozmowę.
2: Zapraszam wszystkich.
0: Moi drodzy państwo, naszą podróż w gminie Sopków kończymy w szczególnym też miejscu dla pana wójta, a mianowicie Dworek pod Lipą. Panie wójcie, dlaczego to miejsce jest tak dla pana szczególne?
1: Dla mnie jest to wyjątkowe miejsce, które ma swoją przeszłość. Dwór, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku, jest wyjątkowy. To widać na zewnątrz i w środku. To znaczy tylko, że w czasie wojny został ten dwór zniszczony i tak naprawdę w 1945 roku majątek został przejęty w ramach reformy rolnej, gdzie później została utworzona gminna szkoła rolnicza. Po 1955 roku powstała tutaj szkoła podstawowa. I szkoła podstawowa funkcjonowała do 2000 roku. Następnie przez 2 lata tutaj nikt się nie interesował, był to majątek gminy i gmina sprzedała ten obiekt państwu Litwie.
0: Dwa dni, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o plany nagrań w gminie i powiecie Jędrzejów, i mamy nadzieję, że przekazaliśmy Wam dużo.

0: dużo wiedzy merytorycznej. Pokazaliśmy chyba jedne z tych najciekawszych uroków tej ziemi, które trzeba zwiedzić. Podróże po mapie dobiega końca. Ale dzisiaj wyjątkowo, bo to moje rodzinne strony w asyście pana burmistrza Jędrzejowa Marcina Piszczka, któremu tak naprawdę oddaję ostatnią pożegnalną część, jeśli chodzi o ten dzisiejszy program.
1: Spędziliśmy w Jędrzejowie 2 dni. Dla was to kilkadziesiąt minut, dla nas rzeczywiście sporo pracy, sporo jeżdżenia, ale też sporo ciekawych miejsc do pokazania. To zaledwie 30 czy 40 minut. Natomiast warto tu przyjechać, żeby nie za pośrednictwem telewizji, ale osobiście zobaczyć to, co obserwowaliście na szklanych ekranach, dotknąć, poczuć klimat, zobaczyć te wspaniałe miejsca, jak chociażby klasztor cysterców w Jędrzejowie, Muzeum Przybkowskich, kolejkę wąskotorową i wrócić do swoich domów z niezapomnianymi wrażeniami. Zapraszamy was serdecznie do Jędrzejowa i na ziemię jędrzejowską.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog, położnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, w pewnym okresie życia kobiety pojawia się jakby trudniejszy czas nazywany menopauzą. Zacznijmy od tego, czym jest menopauza? Co dzieje się w ciele kobiety? Jakie zmiany wówczas zachodzą?
1: Takie ścisłe określenie dotyczące tego słowa menopauza to tak naprawdę jest ostatnia miesiączka w życiu kobiety, ale w takim szerszym kontekście oznacza taki naturalny okres w życiu kobiety, kiedy następuje wykasanie czynności jajników. Te jajniki mają nie tylko funkcję hormonalną, ale również funkcję rozrodczą, a więc zanika możliwość do produkcji komórek jajowych i uwalniania komórek jajowych, w związku z czym następuje już taki okres, gdzie nie można zajść w ciążę. Natomiast jajnik to również fabryka hormonów, jak wiemy.
0: Właśnie.
1: Natomiast należy podkreślić, że ta funkcja hormonalna nie zanika, ona się po prostu zmienia. Diametralnie się zmienia, bo w okresie płodności dominują hormony estrogeny, progesteron, które mają receptory w zasadzie w całym organizmie kobiety. Stąd jeśli jajnik się przekształca, zmienia się ta fabryka, to te zmiany, przekształcenia skutkują różnymi czasami złymi dolegliwościami, które są dość uciążliwe.
0: O czym powiemy.
1: Jajnik po prostu produkuje więcej androgenów w stosunku do tych hormonów estrogenowych.
0: Czyli takich męskich.
1: Męskich, tak. W związku z czym na przykład kobiety skarżą się na nadmierne owłosienie, drażliwość, skłonność do agresji. To jest takie dość charakterystyczne dla hormonów męskich, prawda? Natomiast jajnik

0: Czynnik jeszcze po okresie menopauzy on produkuje hormony, właśnie tak jak już powiedziałam, androstendion i testosteron, przy czym część z tych hormonów jest przekształcana w tkankach obwodowych, na przykład w tkance tłuszczowej, do hormonów o charakterze estrogenowym.
1: Więc tkanka tłuszczowa pełni
0: Tak,
1: pozytywną
0: właśnie
1: rolę.
0: chciałam powiedzieć, że tej tkanki
1: Warto
0: tłuszczowej,
1: przytyć, drogie panie.
0: chociaż kobiety je właśnie często przychodzą do gabinetu i właśnie głównym powodem jest: pani doktor, no, nagle przybyło mi 10 kilo, no ale niestety też menopauza wiąże się z tymi przemianami metabolicznymi, tak? Czyli tutaj przeważają procesy lipogenezy nad lipolizą, więc troszeczkę następuje inny rozkład tej tkanki tłuszczowej i większa skłonność do gromadzenia tej tkanki
1: Ale nie
0: tłuszczowej.
1: wszystkie panie tyją w tym czasie.
0: Nie wszystkie panie, ale myślę, że wymaga to o wiele większego nakładu sił, aby utrzymać masę ciała, niż w młodości, tak? Gdzie ten metabolizm funkcjonuje no, o wiele inaczej. Jeśli chodzi o jeszcze to słowo menopauza, no to meno od miesiąca, czyli właściwie odnosi się do tego regularnego cyklu miesiączkowego, kiedy zaczyna się ten okres menopauzy, miesiączki po prostu przestają być regularne, to jest taki pierwszy sygnał. A pauza, no to oczywiście nie trzeba tłumaczyć, czyli przerwa. Natomiast kiedyś na przykład funkcjonowały takie określenia jak piekło kobiet, czy powiedzmy jeszcze inne gorsze określenia. Dopiero w XIX wieku wprowadzono to określenie menopauza, żeby troszeczkę tutaj złagodzić ten wydźwięk tego słowa. Ale na przykład w Chinach, jakby tłumacząc to słowo, mówi się o drugiej wiośnie. A więc
1: O,
0: no
1: to
0: myślę,
1: jest
0: że dobry temat właśnie na
1: tak.
0: początek
1: To jest.
0: wiosny,
1: Druga
0: związany właśnie
1: wiosna,
0: z
1: druga młodość
0: druga
1: może.
0: młodość. Tak,
1: Tak do
0: no,
1: tego podejdźmy.
0: kobiety, prawda, mają w zasadzie dzieci, są już w jakimś sensie samodzielne, więc kobiety mogą się właśnie troszkę skupić
1: Na
0: bardziej na
1: sobie.
0: sobie, zadbać o siebie, o swoje ciało, o swój umysł. Właściwie
1: Poświęcić sobie czas po prostu,
0: słuchać
1: tak?
0: się w te sygnały, które wysyła nam organizm. Wiadomo, że one czasem nie są przyjemne, ale myślę, że można sobie z tym również poradzić.
1: No właśnie, jakie sygnały wysyła ciało w tym trudnym czasie? Jakaś drażliwość,
0: Tak,
1: tak?
0: pierwszym
1: Czucie.
0: objawem no, to jest takie, że miesiączka przestaje być regularna, ale zanim nastąpi ta menopauza, czyli ostatnia miesiączka, bo jeszcze nie doprecyzowałam, że jest to ostatnie krwawienie, po którym następuje minimum 12 miesięcy przerwy. W zasadzie już później nie powinno występować żadne krwawienie, no ale wiadomo, czasem
1: Może się
0: może
1: pojawić
0: się
1: jeszcze.
0: pojawić, wtedy zawsze trzeba zgłosić się do lekarza i zdiagnozować, na jakim podłożu jest to krwawienie, bo jajnik też nie wygasa tak od zaraz, tak, że nagle było super, wszystko fajnie, jeden dzień i mamy, nagle wszystko się kończy, więc jest to proces, prawda, i ten proces jest troszkę burzliwy, gdzie następują wahania hormonalne, zaburzenia regularności cyklu miesiączkowego. I tak jak mówiliśmy, receptory dla hormonów kobiecych są w zasadzie w całym organizmie, a więc na przykład w mózgu, tak jak pani redaktor wspomniała, no, ta drażliwość, skłonność do depresji wynika z
1: Tak.
0: tego, że po prostu nie ma już takiego poziomu estrogenu, który zapewnia taką stabilność emocjonalną. Stąd jeszcze ta przewaga hormonów o charakterze androgennym sprzyja właśnie takim wybuchom złości, drażliwości, no tym wszystkim takim zachowaniom, które nie do końca są oceniane
1: Uderzenia
0: pozytywnie.
1: gorąca,
0: Uderzenia gorąca,
1: tkliwość,
0: tak,
1: tak?
0: ale to są raczej takie zmiany naczyniorachowe związane z zaburzeniami termoregulacji. To troszeczkę inne tutaj są mechanizmy. Następują na przykład wyrzuty hormonu FSH, ponieważ przysadka dostaje sygnał z jajnika, że no jest mało tych estrogenów, więc ona chce szybko te jajniki pobudzić i wyrzuca duże ilości FSH, w związku z czym kobieta reaguje takim wybuchem, uderzeniem gorąca. No może się zdarzyć właśnie też taki objaw naczyniorachowy, nagle takie poczerwienienie na twarzy, czasem kobiety właśnie to zgłaszają, tak? Idąc dalej, no pogarsza się oczywiście jakość skóry, więc dlatego o tą skórę też trzeba mocniej zadbać niż w młodszym wieku. W kościach zmienia się gospodarka wapniem, bo estrogeny bardzo tutaj mocno wpływają na gospodarkę wapniowo-fosforanową, w związku z tym następuje utrata gęstości mineralnej kości i w konsekwencji może to doprowadzić do osteoporozy, więc warto też oczywiście już na każdym etapie życia pracować na to, aby mieć taką odpowiednią bazę do tego, żeby nie doprowadzać do osteoporozy, a sprzyja temu oczywiście uprawianie sportu.

spożywanie witaminy D3. Więc tak naprawdę na to, jak będziemy się czuć w okresie menopauzy, pracujemy na to całe życie, prawda? Co jeszcze jest istotne? Tutaj, jeśli chodzi o nabłonek pochwy cewki moczowej, no, pojawia się tak zwana atrofia urogenitalna. Jest to takie bardzo przykre są to dolegliwości, które

0: Przeważają bakterie, na przykład gram dodatnie, a nie połeczki kwasu mlekowego, w związku z czym no, ta skłonność do infekcji jest większa.
1: I co wówczas robić?
0: Co wówczas robić? To już myślę, że bardziej skupimy się
1: Indywidualnie.
0: na tym, jak będziemy rozmawiać o leczeniu tych, bo oczywiście no, uzupełniamy również miejscowo tutaj hormony, co pewnie będziemy jeszcze tutaj poruszać w programie. Natomiast no, jeszcze chciałam podkreślić, że też warto dbać o nawilżenie, tak? Tutaj stosować takie preparaty nawilżające, nie tylko hormonalne. Więc no, jest tutaj dużo możliwości, prawda?
1: Czasami dochodzi do przedwczesnej menopauzy. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy tak się dzieje?
0: Tak, właściwie można powiedzieć, że przeciętny wiek menopauzy w naszym kraju to jest 51 rok życia. Ale jeżeli nastąpi ta menopauza, czyli właściwie nazywamy to przedwczesnym wygasaniem czynności jajników, przed 40 rokiem życia, to my mówimy wtedy o przedwczesnej, tak, menopauzie. Właściwie tak 70% przyczyn nie jest do końca poznana, ale są czynniki takie, które mogą do tego doprowadzić. Na przykład czynniki genetyczne, na przykład zespół łamliwego chromosomu, w niektórych zespołach genetycznych, takich jak zespół Turnera. Są to czynniki immunologiczne, na przykład niektóre choroby tak, na podłożu autoimmunologicznym, takich jak choroba Hashimoto, czy celiakia, czy cukrzyca typu pierwszego, mogą sprzyjać przedwczesnej menopauzie, bo co to oznacza, że jest czynnik autoimmunologiczny? Po prostu nasz organizm produkuje przeciwciała przeciwko komórkom jajnikowym i przedwcześnie niszczy te komórki, w związku z tym ta żywotność jajnika spada. Ale na przykład czynniki środowiskowe, palenie papierosów, okazuje się, że palenie papierosów przyspiesza wiek menopauzy o 2-3 lata, a może
1: Cieszę się, że
0: też
1: nigdy nie paliłam.
0: dokładnie. Ale może również doprowadzić do tej przedwczesnej menopauzy, czyli przed 40 rokiem życia. Czasami są sytuacje, gdzie kobieta musi przejść leczenie onkologiczne. Wtedy wiadomo, że duża część komórek jest niszczona i wtedy no, ten potencjał jajnikowy znacznie tutaj jest ograniczony. W związku z tym no, trzeba pamiętać, no, istnieje teraz krioprecypitacja, czyli zamrożenie komórek jajowych, żeby na przykład przed leczeniem zamrozić. Głównie chodzi oczywiście o płodność, natomiast my nie jesteśmy w stanie do końca zabezpieczyć tej czynności hormonalnej, chociaż istnieją na przykład teraz metody, gdzie, to taka troszkę może dygresja, ale warto myślę powiedzieć, gdzie pobiera się fragment komórki, pobiera się fragment jajnika, tak? Zamraża się, nie komórki, tylko fragment jajnika i potem wszczepia się już po zakończonym leczeniu z powrotem i ten mały fragmencik jajnika również podejmuje funkcję
1: Funkcję.
0: hormonalną, więc jest to
1: Fantastycznie, że.
0: naprawdę świetna metoda, zwłaszcza dla młodych dziewczyn, które no, czasem muszą się zmierzyć z takim problemem. Ale też niektóre leki, tak, radioterapia mogą przyspieszyć menopauzę. Na przykład choroby wirusowe też
1: Również, tak?
0: również, które mogą doprowadzić właśnie do uszkadzania jajnika, na przykład świnka. Dlatego warto przemyśleć, czy na przykład nie warto się zaszczepić, jeśli ktoś wcześniej nie chorował na świnkę. Także no, jest tutaj wiele czynników, które do tej przedwczesnej menopauzy mogą doprowadzić. Część z nich jest oczywiście do uniknięcia, tak?
1: A jakie skutki dla zdrowia i fizycznego, i psychicznego niesie taka przedwczesna menopauza?
0: No myślę, że tutaj oczywiście te wszystkie procesy, które zachodzą, o których wstępnie troszkę
1: Mówiłyśmy.
0: powiedziałyśmy, tak, że nie ma tej stymulacji estrogenowej w tkankach, w związku z czym no, dochodzi do utraty masy kostnej, do no, też takiego przedwczesnego starzenia się organizmu. Przecież estrogeny również mają funkcję
1: Funkcje ochronne
0: ochronną,
1: dla
0: jeśli dla
1: serca.
0: serca, dla tak, układu tutaj krwionośnego, tak? Więc no, jest to też istotne, aby uświadomić kobiety, że no, nie możemy je tak zostawić z tą przedwczesną menopauzą same sobie i powinny się udać do lekarza, bo to trzeba leczyć. Oczywiście czasami jest troszeczkę taki opór, prawda? Nie wiem, czy tutaj pani redaktor się też spotkała, rozmawiając z kobietami, że one się boją tej hormonalnej terapii, jeśli
1: Tak,
0: chodzi
1: bo
0: o przede wszystkim hormony płciowe, bo na przykład jeśli ktoś ma niedoczynność tarczycy,
1: również zażywa
0: to zażywa i
1: hormony.
0: w ogóle nie ma z tym żadnego problemu,
1: Tak,
0: prawda?
1: a jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z menopauzą i z
0: Tak, to
1: hormonalną terapią
0: troszeczkę jest taki,

0: strach.
1: Są takie mity, są obawy, że będzie to skutkowało rozwojem jakiejś choroby
0: Oczywiście.
1: onkologicznej, guzem w piersi,
0: Tak, no myślę,
1: prawda? Czy...
0: że jest to troszkę pokłosie takiego badania, które kiedyś zostało opublikowane i które troszeczkę zrobiło tutaj złego, jak to się nazywa, złej prasy, tak, tym hormonom. Natomiast no myślę, że wszystko należy robić pod kontrolą lekarza i lekarz oczywiście nie chce zaszkodzić, tylko chce pomóc i powinien przeprowadzić badania, które będą odpowiednio kwalifikowały kobietę, czy ona może
1: To znaczy
0: zażywać
1: oznaczyć
0: terapię.
1: Poziom hormonów, czy
0: znaczy,
1: jakie badania przeprowadzić?
0: Tak, poziom hormonów oznaczamy w zasadzie pomocniczo po to, aby rozpoznać, czy jeśli już rozmawiamy o tej przedwczesnej menopauzie, no to samo zatrzymanie miesiączki przed 40 rokiem życia wcale nie musi oznaczać tej przedwczesnej menopauzy. Trzeba zróżnicować to z innymi, tak, chorobami czy innymi sytuacjami, gdzie na przykład silny stres również może doprowadzić do zatrzymania tej miesiączki,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc te badania hormonalne, czyli FSH, estradiol czy AMH, to są takie trzy kluczowe hormony, które oznaczamy, żeby po prostu dokonać tego rozpoznania. Estradiol, no wiadomo, jest hormonem produkowanym w jajniku. FSH jest tym hormonem przysadki, który, gdy jajnik przestaje produkować estradiol, to znacząco wzrasta
1: sygnał.
0: I wysyła te sygnały. A AMH de facto mówi o tym zapasie, potencjale rozrodczym, tym zapasie komórek jajowych. Tak? Jeżeli to AMH jest na niskim poziomie, to znaczy, że ten potencjał przede wszystkim rozrodczy, czyli ten potencjał
1: jest bardzo
0: do niski. Produkcji komórki jajowej jest bardzo niski. To też pośrednio świadczy o tym właśnie, że ta funkcja jajników wygasła, tak? Że to już jest w jakimś sensie nieodwracalny proces. Więc te hormony tak naprawdę nie służą nam po to, żebym ja wiedziała, jak leczyć pacjenta, tylko tak naprawdę, żeby wiedzieć, co się dzieje i jakie tutaj postawić rozpoznanie. Natomiast o przygotowaniu do hormonalnej terapii zastępczej to bardziej tutaj miałam na myśli, żeby oznaczyć funkcję wątroby, czyli czy wiadomo, hormony są metabolizowane w wątrobie. Czy
1: no,
0: pacjentka...
1: ale mogą być też przezskórnie podawane. Wówczas ta wątroba jest chyba chroniona w pewnym sensie.
0: To jest nie do końca prawda.
1: Tak?
0: To jest troszeczkę tylko ominięcie tego efektu pierwszego przejścia, czyli... Po prostu i tak hormony dostają się z krążenia do wątroby. One muszą zostać zmetabolizowane, więc owszem, tutaj nie ma tego efektu pierwszego przejścia, jak już mówiłam, więc troszeczkę będzie ochroniona ta wątroba, owszem, ale to nie jest tak do końca, że wcale nie będzie zaangażowana w proces przemiany hormonalnej czy metabolizmu, tak? Więc no, warto oznaczyć poziom transaminaz, czyli aspartu, alatu, bilirubiny. Na przykład u kobiet, które są po cholecystektomii, też trzeba tutaj ze znaczną ostrożnością
1: czyli
0: stosować.
1: Po usunięciu pęcherzyka żółciowego,
0: po
1: tak?
0: czyli z wywiadzie, które mają kamicę żółciową, tak?
1: Więc w takich sytuacjach raczej...
0: W takich sytuacjach nie jest to bezwzględnie przeciwwskazane, ale można po prostu dobrać mniej taką, może bardziej łagodniejszą formę hormonalnej terapii zastępczej, bo są różne formy. Należy również oznaczyć profil lipidowy, poziom glukozy. No przede wszystkim myślę, że o tym strachu decyduje takie poczucie, że hormony mogą wywoływać zakrzepicę. I jest to w jakimś sensie prawda, że tutaj zwiększa się ryzyko zmian zatorowo-zakrzepowych, szczególnie jeśli na przykład taka terapia hormonalna zostanie wdrożona zbyt późno. Czyli na przykład jeżeli minie powyżej 5 lat od ostatniej miesiączki, od menopauzy, raczej nie powinniśmy już włączać tej hormonalnej terapii.
1: Więc takie są widełki czasowe. Właśnie o to miałam zapytać.
0: Ale
1: jakie
0: jeśli
1: są...
0: kobieta, powiedzmy, zaczęła stosować terapię hormonalną, powiedzmy po roku od tej menopauzy, a to jest najlepszy właśnie czas, żeby ją wdrożyć, od roku do 2 lat, to wtedy ona sobie może ją kontynuować jeszcze długo i wcale nie ma takich widełek. Kiedyś próbowano ocenić wiek, do którego roku życia kobieta może stosować tą hormonalną terapię zastępczą, ale w zasadzie wciąż nie ma takiej stricte ścisłej tej granicy, więc ciągle ona się przesuwa w górę. Więc jeśli kobieta bada się regularnie, czuje się świetnie, my jej chcemy zabrać to paliwo, to ona czasem się na to nie godzi i my musimy tutaj spowodować, żeby to wszystko było bezpieczne. I mam takie pacjentki, które już zbliżają
1: Jaki
0: się
1: wiek?
0: do 70 i one sobie taką małą dawkę hormonów aplikują i na przykład próba odstawienia skutkuje
1: Objawami.
0: pojawieniem

0: pojawieniem się
1: przykrymi.
0: objawu. Oczywiście wiadomo, żebyśmy przeczekali ten okres
1: Ale
0: 6
1: po co się
0: miesięcy,
1: męczyć, skoro
0: więc tak
1: może być
0: naprawdę nie wiem,
1: przyjemniej.
0: czy jest to takie wybitnie konieczne, jeśli nie ma chorób towarzyszących, jeśli ona się czuje świetnie, świetnie
1: A choroby
0: funkcjonuje.
1: towarzyszące
0: No, przede
1: jakie są
0: wszystkim nadciśnienie, choroby serca, tak, cukrzyca typu drugiego, hiperlipidemia. Należy też no, przeprowadzić wywiad pod kątem, jeżeli w rodzinie występowała właśnie zakrzepica, to trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, ale mamy też szereg badań, które mogą nam ocenić w jakimś sensie układ krzepnięcia i w pewnym momencie tak wykryć, czy tutaj można stosować tą terapię, czy nie. Oczywiście należy to zrobić na początku, przed wdrożeniem terapii, ale również w trakcie, jak kobieta przychodzi, kontroluje, to nie tylko to jest to badanie takie ginekologiczne, czy no oczywiście badanie piersi, bo tutaj pani redaktor wspomniała o tym zwiększonym ryzyko. No niestety receptory hormonalne są również w piersiach, istnieją nowotwory hormonozależne, więc no jest troszkę zwiększone ryzyko tego raka piersi, ale te kobiety, które decydują się na hormonalną terapię, również częściej zgłaszają się do lekarza, one bardziej dbają o siebie, w związku z tym nawet gdyby ten nowotwór
1: To
0: wystąpił, to
1: zostanie w porę
0: on zostaje w porę
1: zdiagnozowany.
0: zdiagnozowany i wtedy te możliwości leczenia też są inne oczywiście i możliwości wyleczenia, tak, są diametralnie inne niż u kobiet, które praktycznie no, rzadko się badają, tak. Więc wszystko, no, wszystko można, tylko trzeba to robić z głową. Co jest ważne? No, ważne jest też, tak jak powiedziałam po kolei, badanie krwi, badanie ginekologiczne, USG, żeby ocenić przede wszystkim, jaka jest szerokość śluzówki, dlatego że stosując terapię hormonalną, no, musimy zadbać o macicę. Dlaczego? Dlatego, że niekontrolowane podawanie estrogenów skutkowałoby przerostem błony śluzowej macicy i w konsekwencji doprowadziłoby do rozwoju nowotworu endometrium. Oczywiście nie jest to proces jakiś krótki, ale no, latami moglibyśmy suplementować sam estrogen u kobiety z zachowaną macicą, moglibyśmy doprowadzić do rozwoju nowotworu macicy. Natomiast dlatego ta kombinowana terapia jest tak potrzebna u kobiet z macicą, ponieważ jest ważny progesteron, który stabilizuje poziom estrogenu i zapobiega przerostowi śluzówki. Więc tak naprawdę on nie jest jakoś istotnie potrzebny, żeby kobieta się lepiej czuła, ale żeby zabezpieczyć właśnie macicę. Natomiast jeżeli kobieta nie ma macicy, albo na przykład ma założoną wkładkę z lewonorgestrelem, która już zabezpiecza tą macicę, to wtedy na przykład możemy podawać hormony w formie przezskórnej, nie tylko jako plastry, które są w zasadzie dwuskładnikowe, częściej stosowane, ale też są i tylko z samym estrogenem, ale również w formie żelu. Żelu czy sprayu, tak? To też jest bardzo wygodna forma.
1: No tak. Czy jeszcze w jakiś sposób panie mogą sobie pomóc? Jakaś dieta, ruch,
0: Oczywiście, no,
1: tak?
0: ruch,
1: Aktywność.
0: aktywność fizyczna znacznie podnosi tutaj poziom endorfin, dotlenia
1: Dokładnie.
0: mózg, tak, dotlenia skórę, tkanki, no, czujemy się lepiej, organizm lepiej funkcjonuje. Jeżeli chodzi o dietę, no to przede wszystkim tutaj wraz z tutaj wejściem w ten wiek menopauzy wzrasta insulinooporność, w związku z czym musimy bardziej się przyjrzeć, jakie ilości węglowodanów przyjmujemy. Myślę, że warto omówić taką kwestię z dietetykiem, który nam doradzi, jaka jest dieta dla nas najlepsza, no bo też musimy nie zapominać o kościach, więc też tę odpowiednią ilość wapnia wprowadzać, czyli nabiał. Nie można rezygnować też z tłuszczy, bo witaminy rozpuszczalne w
1: Tłuszcze.
0: tłuszczach są bardzo istotne w okresie menopauzy, tak? Przecież jeśli pani redaktor mówi tu o na przykład terapii przezskórnej, one muszą zostać przetransportowane przez tłuszcz, tak? Przez tkankę tłuszczową, wchłaniają się przez tkankę tłuszczową, nie przez tkankę mięśniową, tylko przez właśnie, ta warstwa tłuszczu też jest ważna. Czyli na przykład ważne też jest, w jakim miejscu nakleimy plaster.
1: No tak.
0: Musi być troszeczkę warstwy tej tkanki
1: Okolice
0: tłuszczowej.
1: pośladka, prawda?
0: Najlepiej chyba podbrzusze, myślę, bo
1: Podbrzusze.
0: tam jest ta troszeczkę tej tkanki
1: Tłuszczyku.
0: takiej luźnej więcej, ale również tutaj tylna część ramienia nie naklejamy na piersiach, tak? Więc
1: Zdecydowanie.
0: tutaj odradzamy, żeby to robić, czy jakiekolwiek aplikacja hormonów przez piersi jest niedozwolona, tak? Także dieta, ruch.

0: Trzeba się też zadbać o ilość snu, bo kobiety często właśnie zgłaszają, że mają problemy ze snem.
1: Sen to jeden z leków. No tak.
0: Prawda? No i tutaj czasami musimy wspomagać lekami, które troszeczkę pomagają w utrzymaniu dobrej jakości snu. Czasem musimy też skorzystać z porady psychiatry, który na przykład doradzi, jakie leki zmniejszają takie stany depresyjne i też przez to poprawiają sen. Więc to jest taka, można powiedzieć, terapia interdyscyplinarna, nie tylko ginekolog, ale lekarze różnych...
1: I dietetyki, psychiatra.
0: Tak,
1: i
0: lekarze jakieś... i, czy fizjoterapeuci również. Tutaj, no przecież pierwszym objawem takim w okresie premenopauzy na przykład są bóle stawów, drobnych stawów, dłoni, stóp. Mogą być na przykład pierwszym objawem, że zaczyna się ten okres premenopauzalny, tak? Bo tutaj też
1: czyli
0: metabolizm...
1: Czyli wstępny okres, tak, który poprzedza menopauzę.
0: Poprzedza menopauzę. Mhm. On trwa od 2 do 8 lat, więc to też jest kwestia bardzo indywidualna. Ale właśnie pojawiają się takie drobne
1: symptomy
0: subtelne, które no, mówią, że tutaj już ten obrót estrogenów w tkankach jest zmniejszony, w związku z czym pojawiają się różne dolegliwości.
1: A fitoestrogeny, pani doktor?
0: Fitoestrogeny mają swoje zastosowanie, natomiast no tutaj oczywiście my lekarze bardziej kładziemy nacisk jednak na tą terapię hormonalną, dlatego że ona jest po prostu najskuteczniejsza. Jeszcze może w tej kwestii terapii miejscowej. Właśnie ta atrofia urogenitalna, o której wcześniej mówiłam, no jest bardzo uciążliwa, no bo powoduje tą suchość pochwy, bolesne stosunki, częste
1: robić?
0: Infekcje. Na przykład terapia miejscowa estrogenowa, nie tylko za pomocą beta-estradiolu. Możemy, ale na przykład estriol, który mniej wchłania się do krążenia. On działa praktycznie miejscowo w tkankach i no, po prostu znacząco poprawia to nawilżenie.
1: Często należy go stosować?
0: Taka terapia inicjująca to jest około 7 dni, a potem wystarczy 2 razy w tygodniu zaaplikować sobie czy globulkę, czy krem do pochwowy i ten efekt naprawdę będzie świetny. Można uzupełnić to globulkami lub kremem z kwasem hialuronowym, który tak jak krem na twarz, tak, to tutaj stosujemy również taki troszeczkę kosmetyk dla błon śluzowych, można powiedzieć.
1: Czy to są preparaty wydawane na receptę, czy można kupić bez recepty?
0: Można kupić bez recepty, więc...
1: Te estrogeny również, tak? W formie...
0: Nie, estrogeny zawsze, terapia hormonalna jest na receptę, więc tutaj warto, aby lekarz doradził, jakie są formy i jak stosować. Natomiast, mówię, oczywiście stosowanie takie ogólnoustrojowe, czyli czy zarówno w formie tabletek, czy plastrów, no to już troszeczkę jest mocniejszy taki, pełniejszy wpływ, natomiast ta terapia miejscowa działa wyłącznie tam, gdzie powinna, czyli miejscowo, tak. No są jeszcze leki, które w zasadzie mówiłam wcześniej, że są pewne wskazania do na przykład stosowania takiej terapii dwuskładnikowej, na przykład lek Tibolon, który jest...
1: Ale może nazw nie będzie.
0: Nie, to nie jest nazwa, to jest nazwa taka międzynarodowa, więc możemy powiedzieć. On jest przekształcany do zarówno estrogenów, jak i troszeczkę hormonu, który ma działanie progesteronowe, jak i androgenne. A co ten hormon androgenny nam daje w tym leku? Daje nam to, że troszeczkę wzrasta libido, poprawia się napęd, jest kobieta mniej zmęczona, więc też można sięgnąć po innego rodzaju leki. One są w zasadzie w pierwszej kolejności zarezerwowane do leczenia osteoporozy czy osteopenii. Natomiast no, również mają świetne działanie, jeśli chodzi o terapię hormonalną zastępczą, tak, bo o tym mówimy.
1: Dziękuję pani pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była dr Anna Muszyńska-Krajewska, ginekolog-położnik. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

I startujemy podróże po mapie, moi drodzy Państwo. W dzisiejszej relacji telewizyjnej zaprezentujemy Wam moc ciekawych atrakcji i miejsc, które obowiązkowo musicie zwiedzić. Mianowicie będzie trochę aktywności sportowej, będzie też spokój, będzie rekreacja, ale co najważniejsze, będą też, tak jak za moimi plecami widzicie, cudowne stawy, czyli oaza spokoju. Na program Podróże po mapie zapraszam serdecznie. Arek Witek.

0: No i jesteśmy, moi drodzy Państwo, wspominaliśmy o tej lokalizacji już wcześniej. TV Regio również to miejsce poleca, a mianowicie gospodarstwo rybackie Stawę. Jeśli chodzi o to miejsce, to koniecznie, moi drodzy Państwo, jak będziecie spędzać swój wolny czas tutaj na Ponidziu, musicie zajrzeć do właściciela Piotra Suchonia.
1: Historia Stawów.

0: pewno jest naprawdę bardzo długa. W gminie Imielną mamy oczywiście różne miejscowości, ale stawy są, można powiedzieć, taką kluczową sprawą. Nazwa pochodzi od XV wieku, już Jan Długosz pisał o niej w swoich rozprawach, więc to jest fajna sprawa, nie ma się takich miejsc, bo jeżeli są, to są wykopane, załóżmy, stawy w przeciągu 50 lat, a to miejsce ma no 600 lat, można powiedzieć, nie? No cóż, jestem właścicielem tego obiektu nie od XVI wieku, ale od 26 lat kupiłem to gospodarstwo i zaczęliśmy remont. Bardzo długi, można powiedzieć niekończący się, bo cały czas go ulepszamy i staramy się, aby było to piękne miejsce. Jak Państwo będziecie widzieli, zobaczycie na filmie nasze dzieło, można powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, no wszystko sprowadza się do hodowli ryb, dlatego też to.
1: Jeśli chodzi o hodowlę ryb, moi drodzy Państwo, nie, to nie są jakieś małe skrawki ziemi, tylko tu mówimy o hektarach i o kilkunastu, bo po ponad, chyba Panie Piotrze, 20 stawach.
0: Tak, posiadamy 22 stawy, cały obiekt obejmuje 27 hektarów lustra wody. Cały, jakby to powiedzieć, obszar z lasem ma 40, więc jest gdzie spacerować. Każdy, kto tu do nas przyjedzie, ma różne możliwości, więc dlatego zapraszamy do nas, bo mamy bardzo wiele atrakcji.
1: No właśnie, jeśli chodzi o te, Panie Piotrze, możliwości, bo tak Pan wcześniej wspomniał, a mamy ich, drodzy Państwo, tutaj wiele, o których zaraz nam właściciel opowie.
0: Tak, może zacznijmy od tego, że posiadamy w swoich stawach także łowisko wędkarskie, gdzie tutaj można złowić naprawdę niezłe okazy. Ryby mają około 25 kg, więc to są potężne ryby, to nie są ryby do konsumpcji, ale do złowienia i wypuszczenia, bo mamy łowisko złabi wpuść. No kill, więc naprawdę duże atrakcje. Jeśli chodzi o wędkarzy, mamy kilkanaście stanowisk wędkarskich, wszystko profesjonalnie przygotowane. Oczywiście też możemy wypożyczyć różnego typu podbieraki, maty, czy tam zakup paszy, zanęt. Więc jesteśmy przygotowani na Państwa wizytę.
1: No super, Piotrze, ale pewnie ludzi też będzie Was interesowało, moi drodzy Państwo, jakie na przykład gatunki rybek można u Ciebie złowić?
0: Generalnie stawy są typowo karpiowe, ale to nie jest tak, że do stawu tylko wpuszczamy same karpie. Oczywiście nie żyją w monokulturze, wpuszczamy także ryby drapieżne, jak i inne ryby, które żywią się pokarmem zbożem czy różnymi takimi paszami. Sandacze, szczupaki, sumy, więc wydaje mi się, że atrakcji jest wiele, jeśli chodzi o wędkarzy też oczywiście mówię, jest naprawdę super.
1: A jeśli chodzi o wędkarzy, to możemy chyba się, Panie Piotrze, trochę zagłębić jeszcze z pytaniem, bo to jest taka fanaberia, złowić, wypuścić. A czy można u Ciebie nabyć danego karpia?
0: Oczywiście, że tak. Oprócz tego, że mamy łowisko, to mamy też możliwość sprzedaży. Mamy w specjalnych, wyznaczonych takich magazynach rybnych, gdzie przepływa woda źródlana. Mamy rybki do sprzedania, jak karp, pstrąg, jesiot, więc... No, coś świeżego, bo to generalnie trzeba powiedzieć sobie, że ryba musi być świeżutka, taka od razu na patelnię i dziękuję. To jest smak.
1: To jest smak, moi drodzy Państwo, a jeśli chcielibyście na przykład więcej poczytać adnotacje odnośnie tego łowiska, tych rybek, to wiem, że Piotrze, dysponujesz też ciekawym biuletynem na miejscu i online.
0: No oczywiście, więc mamy tutaj, jak Państwo widzicie, biuletynki do tego. Wchodzimy na stronę www.stawyrybne.com.pl i tam będziecie mogli dowiedzieć się wszystkiego, jak i o turystyce, mówimy o pokojach, jak i o restauracji, jak

0: o wędkarstwie, o jakich atrakcjach tutaj, proszę Państwa, bo akurat na Stawach nie ma możliwości kąpieliska, nie mamy kąpieliska, ale 2 kilometry dalej, w meandrach Ponidzia, płynie rzeka Nida i tutaj mamy możliwość, bo nasz wójt, którym Państwa na pewno już poznali, współpracujemy tutaj z gminą i wybudowali drogę nad Nidę i tam jest wspaniała plaża, tam można sobie się wykąpać, dzieci, woda nie jest głęboka, na początku jest około tam 15, 20, 30 centymetrów i naprawdę super atrakcje. No oczywiście w naturze, tak jak kiedyś było, że się szło nad rzekę i się kąpało, prawda?
1: Z dodatkowych takich atrakcji, Piotrze, jeszcze możemy dodać dla tych, którzy kochają adrenalinę. Wiem, że też współpracujecie z zaprzyjaźnioną firmą, która organizuje przejazdy motocyklami, ale takimi adventure.
0: Dokładnie tak. Mamy tutaj grupę, przygotowuje to mój brat notabene, motocyklem LED, więc powiem Państwu, przygotowuje różnego typu kursy, szkolenia, ale także i wycieczki offroadowe po Ponidziu, ale i nie tylko. Generalnie tutaj po tych właśnie wszystkich legalnych drogach, gdzie można sobie pojeździć, no i w takiej przyrodzie, w takim otoczeniu, to tylko takich rzeczy się szuka, no.
1: A jeśli, panie Piotrze, na przykład są dane firmy, nawet w takie obrane w kilkanaście grup i chcieliby na przykład wynająć sobie jakiś domek i spędzić miło tutaj czas, czy dysponujemy takim obiektem?
0: Znaczy mamy obiekt oczywiście, mamy stodołę, gdzie mamy możliwość przyjęcia nawet i 100 osób. Przygotowujemy różnego typu przyjęcia, grille, ogniska, więc to jest super atrakcja. Nie zawsze się je kiełbasy z ogniska, a w takich warunkach no to jest naprawdę super.
1: No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy finalnie do posiłku, czyli do restauracji, chciałbym jeszcze dowiedzieć się i przekażemy to naszym widzom, jak prosperuje na co dzień, od poniedziałku do niedzieli, czy tylko dni pracujące? To całe gospodarstwo.
0: Cały tydzień, panie Arku, cały tydzień. Poniedziałek, niedziela od godziny 12 do godziny 20 mamy otwarte. Generalnie muszę powiedzieć tak, że posiadamy restaurację i w tej restauracji no, jedzenie jest wyśmienite. Muszę to zareklamować, bo jest naprawdę super smaczne. Co można stwierdzić po różnego typu opiniach w Google'ach czy na Facebooku, na naszej stronie, więc to też jest odzwierciedlenie tego.
1: No właśnie, Piotrze, bo tutaj dużo rozmawiamy też o restauracji, ale jak zauważyłeś, rozpoczyna się sezon letni, a nasi widzowie chcieliby się dowiedzieć, czy mamy jakieś specjalnie przygotowane właśnie na ten sezon posiłki.
0: Oczywiście, że tak. Mamy posiłki letnie tak zwane, bo mamy menu zimowe i letnie. W menu letnim jest więcej warzyw. Na przykład teraz sezonowo mamy ryby ze szparagami, więc szparagi no to jest dobry i zdrowy temat. Oczywiście pomidory wchodzą też w grę. Mamy też takie dania. Proponuję różnego typu zestawy, gdzie mamy ryby pieczone, nie tylko smażone, dietetycznie bardziej. Oczywiście mamy też zakąski, różnego typu przystawki, gdzie naprawdę można powiedzieć, że to robi robotę. Na przykład jest to żółtko Royal, gdzie jest to żółtko smażone, rozpływające się, ze śmietaną na wierzchu i kawiorem z pstrąga, proszę Państwa. To jest coś, co robi furorę.
1: A jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, na przykład o wyprawy tutaj całą rodziną z dziećmi, to słyszałem, że też, Piotrze, masz ciekawej rzeczy dla zaoferowania dla danych rodzin.
0: Oprócz tych kąpieli, tego kąpieliska nad rzeką, tak jak już wspominałem, mamy także możliwość wypożyczenia rowerów. Oczywiście każdy może przyjechać z własnym rowerem. Mamy trasę do Jędrzejowa rowerową. W niedługim czasie będzie trasa do Pińczowa. Oczywiście jeszcze wspomnę o kolejce, która jeździ. Zatrzymuje się u nas w Stawach. Można wysiąść, podejść do nas, zjeść, wsiąść z powrotem i dojechać tam. Więc oczywiście w koło tego wszystkiego jest także wiele innych atrakcji, jak Chęciny, czy Sopków, Zamek i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, no trzeba do nas przyjechać.
1: Ziemia Ponidzia, moi drodzy Państwo, jest bardzo piękna, jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie.

0: wszystkie powiat jędrzejowski, dlatego dzisiaj rejestrujemy też specjalnie dla Was takie ujęcia. Ale moi kochani, można połowić rybki, można zjeść, można pozwiedzać, można uprawić walking, bo mamy tutaj piękne alejki, ale Piotrze, można nawet tutaj przyjechać, jeśli ktoś para się fotografiami, wykonywać piękne ujęcia nie tylko tych stawów, ale też zwierzątek zamieszkujących wkoło lasy.
1: To prawda. Przyjmujemy grupy także fotografów, różnego typu szkolenia robią. Najczęściej są to grupy przyjeżdżające na wiosnę, wtedy jest ta bujna zieleń, kolory. No oczywiście w lecie także, ale tak jak mówię, no wszystko to jest możliwość. Mamy wieżę widokową, tam obserwujemy ptaki. Wszystko, proszę Państwa, orły przylatują do nas, więc to też jest niezłe zjawisko. Ptaków jest masa. Cała akwakultura, którą ja się zajmuję, właśnie polega też na tym, że przy retencji wody, czyli budowaniu stawów i zatrzymywaniu tej wody, powstaje życie, jaką są właśnie kaczuszki, łabędzie, jak Państwo zobaczycie, młode, wykluły się niedawno. Więc zapraszamy do nas do zwiedzenia i zobaczenia natury od środka. A oprócz tego posiadamy także pokoje do wynajmu, pokoje z łazienkami. Dysponujemy 5, ale tak jak mówię, że w przyszłym roku już będziemy mieli powiększoną tą bazę noclegową i będziemy mogli po prostu być przygotowani na przyjazd Państwa.
0: Warto, moi drodzy Państwo, Was tylko tutaj teraz poinstruować, że gospodarstwo Rybackie Stawy znajduje się w samym sercu miejscowości Stawy i gminie Imielno. Więc mam nadzieję, że każdy z Was tutaj bez udziału mapy online, czy nawet tej papierowej, będzie mógł trafić.
1: Oczywiście.
0: Dziękujemy ślicznie, zapraszamy Was bardzo serdecznie, Piotr Suchoń, i startujemy dalej z kolejnymi ciekawymi lokalizacjami.

0: Moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o aktywność sportową, to tutaj w gminie Mielno mamy naprawdę prawdziwą perełkę. Wiecie prywatnie, że jestem fanem piłki nożnej. A jeśli chodzi o lokalne kluby piłkarskie, to dzisiaj zaprezentujemy Wam Gminny Klub Sportowy im Mielno. Wraz ze mną Dominik Błaszkiewicz, prezes tego klubu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Arku, witam serdecznie wszystkich. I witam serdecznie na arenie Stawy, w siedzibie naszego klubu, gminnego klubu sportowego, tak jak już Arek wspominał. Jest mi niezmiernie miło Was wszystkich tutaj gościć. Opowiem o historii naszego klubu, o aktualnych celach, marzeniach, o pasjonatach, którzy tworzyli ten klub, o lokalnej akademii, o tym, jak się rozwijamy, jakie mamy plany, cele na przyszłość. Także zapraszam.
0: Może zaczniemy, panie prezesie, od pierwszego pytania o barwy klubowe.
1: A więc barwy klubowe, jak dobrze tutaj widzimy, zarówno na naszym herbie, jak i również szaliku, który posiadam, biało-niebieskie barwy. W naszym herbie również mieści się logo gminy, która jest tak naprawdę głównym sponsorem naszego klubu i wspiera nas, za co serdecznie dziękujemy.
0: Wiem, że na ten rok przypada Wam też okrągła data, bo to dekada, dziesięciolecie.
1: Tak, wszystko się zgadza. 10 lat, 10 lat pasji, charakteru, wojskowych emocji, przyjaźni, bo tak naprawdę nasz klub opiera się na relacjach rodzinnych. Tu każdy każdego szanuje, każdy każdego wspiera. Tak budujemy właśnie tą naszą historię. Może krótką, dziesięcioletnią, ale wszystko do przodu.
0: Jakie aspiracje ma gminny klub sportowy im Mielno?
1: Znaczy, aspiracje są różne, prawda? W zależności pod jakim kątem tutaj patrzymy. Jeżeli patrzymy na młodzież, to przede wszystkim rozwój młodzieży, rozwój tych jednostek, aby trafiły jak najwyżej w piłce nożnej, ale niekoniecznie też w piłce nożnej, ponieważ skupiamy się na nich, żeby tak naprawdę oni stali się dobrymi ludźmi poprzez pracę z naszymi trenerami, żeby po prostu stali się lepszymi ludźmi, żeby w życiu mieli łatwiej.
0: Wiem, że panie prezesie dysponujecie drużyną seniorską, ale nie tylko, bo przede wszystkim nakładacie chyba największy wkład i rozwój młodzieży.
1: Tak, wszystko się zgadza. Naszym głównym celem to rozwój naszej młodzieży. Mamy tak naprawdę w chwili obecnej 4 drużyny zgłoszone do Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.

0: drużynę seniorską, która liczy 27 zawodników i 3 drużyny młodzieżowe, które liczą około 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek.
1: No dobrze, panie Dominiku, to może teraz o samym obiekcie. Czym bogata jest drużyna GKS-u i Mielna?
0: A więc tak, znajdujemy się, tak jak już wspomniałem, na arenie Stawy. Jest to nasza siedziba. Za mną jest nasz budynek klubowy, który został w zeszłym roku oddany i tutaj ukłony w stronę naszych włodarzy, ponieważ to wszystko dzięki gminie i Mielno zostało zrealizowane. Nasza arena Stawy, tak jak możemy się przejść po niej, świeci przykładem dla lokalnych drużyn, dla naszych przeciwników. Przyjeżdżają tu sędziowie z czwartej ligi, z trzeciej ligi i mówią, że naprawdę czasami brakuje na czwartoligowych boiskach takiej płyty. Także możemy się tym pochwalić.
1: Jak ważne ogniwo odgrywa w ogóle piłka nożna w gminie i Mielno?
0: Myślę, że bardzo ważne i myślę, że to pan wójt również to podkreśli, ponieważ sama liczba 80 aktywnie trenujących chłopców i dziewczynek mówi sama za siebie. Jest ogromne zainteresowanie na nasze mecze drużyny seniorskiej, przychodzi 200-300 kibiców, także są to niespotykane liczby, jeżeli chodzi o naszą małą, rodzinną gminę. Arku, jeszcze najważniejsza ciekawostka, o której ci nie powiedziałem. Od 2025 roku jesteśmy klubem partnerskim ekstraklasowej Korony Kielce. Dzięki tej współpracy nasza młodzież może jeździć na turnieje do naszego partnera. Nasi trenerzy mogą się rozwijać, uczestnicząc w konferencjach trenerskich, jak również mogą się wymieniać doświadczeniami z trenerami naszego partnera. Dodatkowo od 2021 roku jesteśmy takim niepisanym klubem partnerskim San Remese Calcio, występującym w Serie D we Włoszech. Taka ciekawostka, grał tam syn mistrza świata i wicemistrza Europy Alessandro Del Piero, a aktualnymi prezesem i wiceprezesem klubu są byli zawodnicy Realu Madryt.
1: No to, drodzy Państwo, wiemy już naprawdę sporo, ale nie wiemy tego najważniejszego. Jak narodził się w ogóle pomysł, aby założyć i aby powstał klub gminny i Mielno?
0: A więc tak, był to rok 2016, początek samego roku. Tak naprawdę zebrało się dwóch pasjonatów piłkarskich z naszej gminy, o których muszę powiedzieć, był to Artur Karasek i nadal jest, i przewodniczący Rady Gminy w Imielnie Michał Misztal. To dzięki ich zapałowi to wszystko powstało, ponieważ na początku nie mieliśmy nic. Sami budowaliśmy naszą arenę Stawę, zbieraliśmy kamienie z pomocą rolników, wyrównaliśmy całą płytę, oczywiście z pomocą gminy to wyrównaliśmy, sialiśmy trawę, dbaliśmy o to wszystko, także wszystko było zbudowane tymi rękami. I ja również w tym uczestniczyłem.
1: Panie prezesie, proszę teraz zważać na słowa, bo to idzie w obieg. Plany na najbliższe kolejne 10 lat, czyli dekadę. Jakie ma GKS i Mielno?
0: Tak. Przygotowując się, rozpisałem sobie plany na 5 lat i może od tego zaczniemy. A więc plany na najbliższe 5 lat. W przyszłym roku planujemy oświetlić arenę Stawy i tutaj kolejny ogromny ukłon w stronę naszej gminy i Mielno, ponieważ dzięki nim będziemy mieć naszą płytę oświetloną. Bardzo ułatwi nam to działanie, treningi z młodzieżą wieczorem przy sztucznym świetle. Także naprawdę szacunek wielki. Kolejna rzecz, otwarcie kolejnej grupy dziecięcej, czyli już czwartej. Zatrudnienie kolejnego trenera do tej grupy dziecięcej. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to tak naprawdę na przestrzeni 5 lat chcemy stać się stabilną drużyną klasy okręgowej, czyli 2 poziomy wyżej niż w chwili obecnej się znajdujemy.
1: No, moi drodzy Państwo, jak sami słyszeliście prezesa Dominika Błaszkiewicza, warto zwiedzić też lokalny, gminny klub i Mielno. Ja sam jestem fanem piłki nożnej. Co ciekawe, panie prezesie, posiadacie barwy, no barwy moje.
0: Tak, zgadza się wszystko, Arku. Mam tutaj nawet skromny prezent dla ciebie, także w barwach klubowych koszulka meczowa GKS i Mielno z logiem naszego sponsora, z logiem naszego klubu, także kibicuj, przyjeżdżaj do nas jak najczęściej i również zachęcam Cię do promowania na warszawskich ulicach naszego klubu i naszych barw.
1: Dziękuję ślicznie, panie prezesie, ja może ją zaprezentuję. No, cudowna koszulka, przede wszystkim, panie prezesie, wpada w moje barwy. Zatem jak najbardziej dumnie będę prezentował też nasz lokalny powiatu jędrzejowskiego klub i promował go w województwie mazowieckim, ale także ogólnopolskim. Dziękuję pięknie, moim rozmówcą był prezes Dominik

0: Podróżując, moi drodzy państwo, po gminie Mielno oraz ciekawych lokalizacjach w tej okolicy, wylądujemy na Wygodzie. Dosłownie Wygodzie, bo sielski dom seniora na Wygodzie. Wraz ze mną właściciel tego miejsca, pan Marcin Gałka. Bardzo mi miło ponownie widzieć pana w ogólnopolskiej telewizji TV Regio.
1: Mi również bardzo miło gościć przede wszystkim państwa na Wygodzie, gdzie przede wszystkim wygodnie ma być naszym kochanym seniorom. Myślę, że im się to należy przez trud pracy. Staramy się zrobić tak, żeby tu się czuli dobrze. Stawiamy przede wszystkim na rehabilitację, ale też na rodzinną atmosferę. Dzisiaj nasi seniorzy, część z nich jest właśnie tutaj na tarasie, gdzie korzystają z kąpieli słonecznych, bo wiadomo, że jest to witamina D3, tak, która wszystkim nam jest potrzebna. Staramy się tutaj zapewnić seniorom, tak jak powiedziałem, przede wszystkim profesjonalną rehabilitację, ale także zapewnić im ciepły rodzinny dom, który tutaj mają od nich.
0: Jeśli chodzi, panie Marcinie, o seniorów, to tylko stricte i wyłącznie ten ośrodek, ta agroturystyka, ten obiekt skupia się na osobach starszych, czy również rodzina, młodzi ludzie mogą też zwiedzać tutaj i spędzać miło czas?
1: Przede wszystkim postawiliśmy na seniorów. Chcemy spełniać ich marzenia, czy też urozmaicać ich tutaj czas. Jednakże mile nam będzie i jest nam mile, jeżeli przyjeżdżają do nich rodziny, jeżeli ich tutaj rodziny odwiedzają. Mamy tu bardzo dużo atrakcji. Jesteśmy w pięknym, malowniczym, ponadnidziańskim terenie, czyli gmina Mielno. Mamy tutaj i park rozrywki, którym jest i mini zoo, i park dinozaurów, i wesołe miasteczko, i stadion na koni. Przyjeżdża Świętokrzyska Kolej Dojazdowa, czyli cała atrakcja województwa świętokrzyskiego, ale tutaj u siebie w obiekcie dla seniorów i mamy tężnię, mamy jaskinię solną, saunę, no i dużą, dużą rehabilitację.
0: I to, co najważniejsze, moi drodzy państwo, również odbywają się tutaj ciekawe, cykliczne wydarzenia dla seniorów. A jakie to są?
1: Tak, wydarzenia dla seniorów, tak, oczywiście seniorzy też się lubią bawić i to jest tak, że seniorzy czekają na te wydarzenia, na te imprezy, uczestniczą w nim, wręcz powiedziałbym więcej, bawią się czasami tak, że muzyka przestaje grać, a seniorzy jeszcze śpiewają, więc mi się wydaje, że się dobrze na tym czuje.
0: Mamy, panie Marcinie, teraz sezon letni, już za niedługo się rozpocznie. Chyba możemy zdradzić, jak mniej więcej wygląda taki grafik właśnie dla tego pokolenia starszego.
1: W sezonie letnim korzystamy, tak jak powiedziałem, przede wszystkim ze słońca. Dużo, dużo, dużo słońca. Seniorzy po rehabilitacji, po terapii zajęciowej dużo spacerujemy tu w koło stawów, chodzimy tam na park, karmimy zwierzęta, chodzimy do stajni, mamy konie rasy huculskiej, są konie przyjazne, konie, które oddają ciepło, konie, które odbierają złe fluidy, chociaż to jest tylko moja filozofia. Nie wiem, czy to tak jest, ale według mnie to one, te złe fluidy odbierają od nas. Także dużo seniorzy są na dworze, dużo są na naturze.
0: W czasie wolnym, drodzy państwo, zachęcamy was, abyście na przykład usiedli pod tą altaną, jak ja teraz z właścicielem Marcinem Gałką rozmawiam, i rozkoszowali się, pijąc na przykład kawkę przy tych pięknych tutaj stawach.
1: Tak, oczywiście, nam będzie bardzo miło. Akurat tak się udało, że jesteśmy w bardzo pięknej lokalizacji. Bardzo piękna tak zwana Toskania Polski, czyli tutaj ten, gdzie Nida wije się i każdy zakręt wydaje nam się, jakby to był nigdy nie odkryty. I piękne tereny, małe pagórki, ale przede wszystkim dużo lasów, dużo.
0: I jeszcze jako ciekawostka, moi drodzy państwo, właściciel Marcin Gałka zaraz powie, że tu nie tylko jest Nida, ale również tu u boku, niedaleko tego obiektu, bije źródełko. Jakiej rzeczki?
1: Tak, są tutaj trzy źródła, które biją, a które akurat przepływają przez naszą lokalizację. Ale oprócz tego ja wiem o tym, że są też źródła tutaj

0: z wodą siarkową, które, ponieważ tu jest taki teren i największe złoża tej wody są w Kazimierzu i tutaj w Solcu, chociaż i w Busku też. Więc tutaj u nas też są za zawałem RHS-owskim są też takie źródła.
1: Co, mamy coś, moi drodzy Państwo, dla młodszych, mamy też coś dla milenialsów, ale także dla seniorów. Sielski Dom Seniora, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o gminę Imielno.

0: Moi drodzy Państwo, a my podróżujemy sobie dalej po pięknej krainie Poniedziałek. Tak naprawdę przywędrowaliśmy do perełki, jeśli chodzi o te regiony, o te ziemie. Ziemię powiatu jędrzejowskiego i ziemię powiatu pińczowskiego. A tak naprawdę znajdujemy się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. A obok mnie nie kto inny jak Wojciech, który sołtysiak, który opowie nam właśnie o tym pięknym, atrakcyjnym miejscu, które znajduje się tutaj i za naszymi plecami ośrodku w Umianowicach. Myślę, że możemy zacząć od tego budynku, który przeszedł rewitalizację, bo ja go pamiętam, panie Wojtku, jeszcze w stanie opłakanym. Teraz mamy naprawdę cudowną perłę.
1: Ach, to tylko jeden z niewielu elementów, które zostały zrewitalizowane w okolicy, a właściwie cały kompleks Ośrodka Edukacji Przyrodniczej jest kompleksem nowym, powstałym w 2022 roku. Natomiast stacyjka, którą mamy za plecami, to rzeczywiście stacyjka kolejki wąskotorowej, która jeszcze do niedawna w takim opłakanym stanie była. Natomiast przy okazji budowy ośrodka również i sama stacyjka została wyremontowana i oddana ponownie do użytku, ponieważ przez wiele, wiele lat niestety stała nieużywana.
0: Z tego co wiem, Wojtku, prywatnie mi zdradziłeś, że Arku, tu są ambitne plany, jeśli chodzi o tę stację tutaj zabytkową w Umianowicach.
1: Tak, oczywiście, że są ambitne plany, bo ambitne plany dotyczą przede wszystkim uruchomienia kolei wąskotorowej na całej długości obecnego funkcjonowania, a mianowicie połączenie Jędrzejowa tak naprawdę z Pińczowem jako cały ciąg kolejowy z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczym w środku.
0: To, drodzy Państwo, to na razie żadna przeszkoda, ponieważ jeśli kolejka wąskotorowa będzie uruchomiona, to wtedy będziecie mogli w pełni z niej korzystać. A póki co, Wojtku, to czym mogą tutaj wycieczki szkolne oraz turyści podróżować?
1: Podróżować można wieloma środkami, bo od roweru począwszy, a skończywszy na elementach kolejkowych. W obecnej sytuacji kolejka wąskotorowa dojeżdża wyłącznie z Jędrzejowa do mostu w Motkowicach. Zostanie przywrócony ciąg kolejowy w niedalekiej przyszłości, jednak na razie ta kolejka tam się zatrzymuje. W Umianowicach rzeczywiście można skorzystać, poznać odrobinę smaku jazdy koleją wąskotorową poprzez użytkowanie drezyn. Tak, mamy w posiadaniu 10 drezyn, którymi na razie niewielki, ale naprawdę fajny, przyrodniczy, miły sposób można spędzić czas. To jest 3-kilometrowy odcinek, który został udostępniony wyłącznie dla drezyn i takim odcinkiem można się przejechać. On prowadzi do Hajdaszka, który znajduje się właśnie te 3 km od nas w stronę zachodnią. Zakończony jest bardzo fajną stacyjką zabytkową, która też mam nadzieję, że niebawem doczeka się rewitalizacji.
0: Jeśli chodzi o smaczki, o których pan Wojtek wspominał nam, moi drodzy Państwo, przed chwilą, to tak, Wojtku, zaglądam tutaj na lewo i prawo, obiekt jest dość obszerny.
1: Tak, zgadzam się. Sam kompleks to nie tylko kolejka wąskotorowa, choć ona też stanowi to główne clue właśnie. Chociaż niekoniecznie nawet to główne clue, ale dodatek do wszystkiego. Zresztą bardzo fajny smaczek. Sam Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, jak wspomniałem wcześniej, powstał w 2022 roku i w pewnym sensie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zauważyliśmy już. Zresztą to było zauważane od wielu, wielu lat. Niedobór kontaktu dzieci z przyrodą, prowadzenie lekcji biologii w szkole.

0: szkołach, a nie w terenie. Właśnie po to powstał ten ośrodek, abyśmy taką edukację mogli prowadzić w terenie. Mogli tutaj zaprosić szkoły zielone, dzieci na szkoły zielone, na wakacje, wykorzystywać przylegające tereny do ośrodka, między innymi zrenaturyzowaną ostatnio śródlądową deltę rzeki Nidy i właśnie na tej bazie pokazywać wszystkie ciekawostki przyrodnicze.
1: Chyba możesz się zgodzić z moim zdaniem, że każdy tutaj odwiedzający to miejsce coś dla siebie znajdzie, bo tam zauważyłem, że za obiektem nawet znajdują się koniki na wypasie.
0: Tak, bo tak jak wspomniałem, bo ośrodek to jest tylko część całego wielkiego kompleksu. Oczywiście prowadzimy działalność edukacyjną, taką stricte nakierowaną na szkoły, natomiast ona bazuje właśnie na wspomnianej przeze mnie zrewitalizowanej delcie rzeki Nidy, śródlądowej delcie rzeki Nidy. Bazuje na gospodarstwie, które tutaj posiadamy, a w skład którego wchodzą zarówno rasy, wielu ras, bydło, Czerwona Polska, mamy koniki polskie, stado ponad 20 sztuk. To wszystko, mamy żółwia błotnego, prowadzimy reintrodukcję traszek grzebieniastych, prowadzimy reintrodukcję kumaków nizinnych. To wszystko składa się na całość, na ten kompletny właściwie taki no, produkt turystyczny lub bardziej produkt edukacyjny.
1: Jeśli chodzi, moi drodzy Państwo, o kompletny produkt edukacyjny nie tylko, to także mamy produkt taki, który na przykład miłośnicy kolei mogą zwiedzać. Za moimi plecami znajduje się właśnie taki, no co to jest, zabytkowa kolej, zabytkowy parowóz. Jak to możemy nazwać?
0: Znaczy, jak najbardziej to jest zabytkowa kolejka, zabytkowy parowóz, lokomotywka. Tak to się ładnie zwykło nazywa. To jest lokomotywka niewielka, produkowana przez Polskę. Wyprodukowano ich niewiele sztuk, bodaj 500 tylko w skali całego kraju. To jest jedna z nich. To jest lokomotywka, która miała za zadanie pracować na bocznicach. Ona nie miała za zadanie ciągnąć całego ciągu wagonów. Ona miała za zadanie pracować wyłącznie na bocznicach. Powolna, silna, właśnie do tego stworzona. Natomiast tutaj stanowi jedynie taki element
1: atrakcji. Wypełnienia, ale też, tak, ale elementem atrakcji, wypełnienia, dodatku, jeśli chodzi, to możemy też przywiązać i dalej zapuścić się jeszcze wzrokiem. Za lokomotywą, moi drodzy Państwo, możecie zauważyć też tabory zabytkowe.
0: Tak, też mamy częściowo zabytkowe, właśnie większość zabytkowych, odnowionych wagonów różnej klasy, bo mamy zarówno i widoczną tutaj cysternę. Zabrakło mi tego słowa. Mamy odremontowaną cysternę. Mamy, jako ciekawostkę dodam, odremontowaną lokomotywę, która pełni również funkcję noclegową. Z pełnym wyposażeniem noclegowym, także ona jest możliwa do wynajmu dla turysty, który jest zainteresowany noclegiem właśnie w takim urządzeniu. Część z wagonów jest przystosowana pod znów zajęcia edukacyjne, ponieważ jeden z wagonów, które posiadamy, został przerobiony, zrewitalizowany i przerobiony na miejsce, w którym prowadzimy warsztaty zielarskie. I zresztą jest to mój ulubiony wagon, ponieważ on strasznie przypomina taką fajną aptekę z lat dosłownie 20., 30., jeszcze przedwojenną. Na pewno dzieci również mają podobne odczucia, że jest to coś innego, coś fajnego i w czym chcieliby uczestniczyć.
1: No co, Wojtku, z ziemi może wystartujemy teraz ku niebiosom, bo na, wiesz, do czego nawiązuje, mamy piękne, cudowne dwie wieże widokowe.
0: Tak, mamy dwie wieże widokowe. Jedna z wież widokowych to jest stara wieża Ciśnień, związana z całym kompleksem tutaj ośrodka edukacji przyrodniczej. Sama wieża z lat 70., więc to taki, można powiedzieć, względnie nowy zabytek techniki, który był w stanie dość słabym przed rozpoczęciem prac, które tutaj wykonaliśmy. Natomiast ideą było właśnie przygotowanie tego obiektu jako wieżę widokową, skąd można sobie obserwować obszar wokół ośrodka. Natomiast oprócz tego przygotowaliśmy dla turystów trzy ścieżki przyrodnicze. Każda prowadzi w zupełnie inne miejsce. Jedna z nich kończy się czatownią do obserwacji ptaków przy pierzowisku. Druga znów ciągnie wśród starorzeczy, skąd można obserwować zmiany, jakie zaszły, a trzecia kończy się wieżą widokową, z której mamy bardzo fajny widok na rozlewiska starorzecza Nidy, pełne ptactwa, z przepięknym widokiem na Garb Pińczowski, także serdecznie zachęcam do skorzystania.
1: Drodzy Państwo, jak słyszycie, sam

Mamy cukierki od pana Wojciecha Sołtysika, więc no tylko zachęcamy was, abyście musicie obowiązkowo zajrzeć w to miejsce. A myślę, że też swoją pomocą i oprowadzaniem służy Wojtek Sołtysiak danym osobom, które będą zaglądać tutaj. Po to tu jesteśmy. Ale jest jeszcze ciekawy smaczek. Jesteśmy na zewnątrz, a wewnątrz będziemy rozmawiali z panem Darkiem Wiechem, a tam też podobno, Wojtku, ciekawe atrakcje turystyczne dla was, moi widzowie.

0: Znajdujemy się w Nidarium, czyli w takim pomieszczeniu, które ma odzwierciedlić to, co dzieje się w rzece Nidzie. Tak naprawdę chodzi tu o to, by pokazać osobom, szczególnie osobom, które nie mają możliwości zobaczenia, czyli gdzieś tam z końca świata, albo ewentualnie dzieciom, osobom starszym. Tutaj cała masa przychodzi, całe grupy dzień po dniu. Trudno się wręcz dostać, ale zachęcamy każdego, żeby próbować, bo warto. I możemy zobaczyć między innymi właśnie to Nidarium. Jest to akwarium biotopowe. Ma ono pokazywać to, co dzieje się w rzece Nidzie. Oczywiście ryby są najważniejsze. Musimy stworzyć takie środowisko, żeby one czuły się jak u siebie w domu. Jeżeli one będą czuły się jak u siebie w domu, będą się tak zachowywać. A jak będą się tak zachowywać, to my nawet siadając sobie w ramach 15-minutowej przerwy, obserwując je, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak one się zachowują i możemy im później, ich rodzinie, pomóc gdzieś w terenie, bo będziemy wiedzieć, co im tak naprawdę jest do życia potrzeba.
1: Cieszę się bardzo, że przenieśliśmy się w to miejsce, Darku. Jesteśmy tutaj z tobą. Jak to nazwałeś, jesteśmy w Nidarium, ale wiem, że to są okazy, które na co dzień turyści, mieszkańcy ziemi Ponidzia mogą napotkać w rzece Nidzie.
0: To są wszystko gatunki, które tu u nas żyją. Już lata temu pracownicy UJ-u w Krakowie stwierdzili, ile tych ryb u nas w rzece występuje, więc podzielono rzekę na 23 fragmenty, mierzono, ważono i stwierdzono tam blisko 40 gatunków, przy czym największym jest oczywiście sum europejski, no 2 metry ponad, 2,60, czyli mówiąc tak krócej, mieszkanie w bloku 2,45 i jeszcze ten, że tak powiem, podłoga sąsiada. Proszę sobie wyobrazić taką rybę i można ją tutaj u nas w rzece zobaczyć, szczególnie w miejscu, gdzie rzeka Nida wpada do rzeki Wisły. Tam bardzo często, jeżeli mamy troszeczkę więcej wody w Wiśle jak w Nidzie, to dzieje się wręcz odwrotnie, rzeka Wisła wpada do Nidy i wtedy takie ryby są bardzo zakręcone i można je łatwo złowić. No ja tutaj, moich rybniełowie to praktycznie są, że tak powiem, są pod moją opieką i mam nadzieję, że będą miały wszystkie dożywotkę, chociaż trudno, bo ponoć taki sum dobrze ponad 40 lat żyje, więc no chciałbym móc zapewnić mu dożywocie.
1: Darku, pociągnę jeszcze temat, a jakich obecnie gabarytów sumy możemy napotkać no tutaj u nas na ziemi Ponidzia?
0: Takie dwumetrowe właśnie tam przy ujściu rzeki Nidy do Wisły, ale także w trakcie tutaj właśnie na meandrach, bo rzeka Nida jest typową rzeką nizinną. Każdy hydraulik powie, że centymetr różnicy wystarczy, żeby ta woda popłynęła. Ale ona nie ma wtedy tej mocy, czyli rzeka Nida omija wszystkie przeszkody, a jak je omija, to wtedy tworzy się naprawdę przepiękny widok. Można to zobaczyć, jeżeli by ktoś chciał pofruwać sobie na paralotni, motolotni, szybowcu, bo tu u nas to na Ponidziu jest bardzo, że tak powiem, powszechne, dostępne. Nie są to jakieś wielkie koszta. Niesamowite wrażenia, kiedy odrywamy się od ziemi, od problemów i nagle okazuje się, że wiatr zawiał i poczujemy się jak taki, no taki pyłek, który gdzieś tam kosmicznie jest przenoszony i widzimy na dole, tam akurat ludzie sobie przejeżdżają i tak myślimy, a jakby tak w tym momencie spadł, tak?
1: Darku, powiedzmy, bo tak, tutaj ciągle mamy rybki, ale wiemy, że też nad Nidą i naszej pięknej ziemi Ponidzia występuje ptactwo.
0: No, jeśli chodzi o deltę Nidy, w ogóle pojęcia delta, każdy deltę kojarzy z deltą Nilu, deltą Amazonki, deltą Wisły, a tu mamy deltę, mimo że morza nie mamy. Było morze, ale to było 150 milionów lat temu, z niego zostały nam tylko i wyłącznie jakieś tam skamieniałości, no choćby wieloryba, ale dzisiaj morza nie ma, no szkoda. Ale mamy deltę śródlądową, jest to unikatowa w skali kraju struktura geomorfologiczna. Mamy coś takiego, że rzeka wpada do zagłębienia terenu, ta rzeka rozchodzi się na trzy ramiona. Co 100 lat te ramiona jak gdyby się zamieniały, główny ciek płynął innym ramieniem. No i ponieważ ten teren był lekko zabagniony, podmokły, rolnikom nie udało się tego w żaden sposób

0: sprawić. No niestety, ale ponieważ przyroda nie lubi, że tak powiem, pustostanów, w to miejsce wprowadziły się właśnie przede wszystkim ptaki. Jest to takie miejsce, w którym taki przystanek dla gatunków, które podróżują z północy na południe i odwrotnie, tak? No, bocian może pofrunąć 200-300 kilometrów, ale w końcu musi zrobić sobie przerwę. No, dzieciom to tłumaczę, nie ma, ponieważ nie ma jakichś knajp dla bocianów, no to on musi przerwać, odpocząć tu, no i przy okazji właśnie tutaj u nas sobie nabrać siły, żeby pofrunąć sobie dalej.
1: Ta cała merytoryka, te całe informacje tutaj, moi drodzy Państwo, to my Wam teraz łącznie z Dariuszem Wiechem przekazujemy, ale to nie tylko. Wiem, że organizujecie tutaj też grupy turystyczne, grupy dziecięce i wiem, że prowadzicie też konferencje. Co dane wycieczki szkolne, dzieci mogą tutaj u Was przyswoić, jeśli chodzi o wiedzę?
0: Przede wszystkim kontakt z przyrodą. No i to różnie, bo na przykład, nie wiem, dziewczynki wolą gdzieś tam zioła, kwiatki zbierać, a chłopaki by chcieli, że tak powiem, konia za ucho wytargać, tak? Oczywiście my na to nie pozwalamy, oczywiście te wszystkie zajęcia są pod opieką naszych prowadzących, no ale wiadomo, że dzieciaki troszeczkę inaczej. Co możemy pokazać? No tą przyrodę regionu, czyli konik polski, to co tutaj na tym terenie można zobaczyć. Możemy zobaczyć właśnie choćby tego żółwia. Proszę sobie wyobrazić żółwi, który do 38 roku był, od 38 roku był pod ochroną. No niestety, no, była wojna, nie udało się go tutaj jakoś specjalnie mu pomóc. No i w tym momencie udało nam się pozyskać 150 osobników. Piękna sprawa, bo to jest jak sadzenie lasu. Proszę sobie wyobrazić, taki żółw ponad 100 lat może żyć. Czyli to, że udało nam się takich 150 pozyskać z polskiego parku, to, że one u nas bardzo ładnie rosły, to, że rekordzistka po 2,5 roku u mnie waży 400 gram, a ważyła jakieś 17, jak przyjechała, czyli, że tak powiem, lepiej jadła jak ja. Ona w tym momencie, mam nadzieję, że będzie częścią takiego stada zachowawczego. No i może się okazać, że ktoś, kto przyjedzie tutaj w niedzielę, pobiegnie sobie przez to nasze ścieżki wyznaczone, cały czas tworzymy nowe, także to nie jest, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Więc te... W trakcie tych ścieżek można zobaczyć coś ciekawego. To, co właśnie mówiłem wcześniej, przyjechała dwa dni temu grupa z Krakowa, odeszli kawałek, nagle przyfrunęły sobie cztery żurawie, no i zaczęły sobie tam dyskotekę, one codziennie, przeważnie rano lubią sobie potańczyć, wtedy śpiewają, fajnie tak ustawiają się w pary, no ale akurat przyfrunęły sobie wtedy i tutaj dziewczyny się śmiały, że zrobiły cały album zdjęć żurawi, tak?
1: Darku, wróćmy jeszcze do naszej pięknej poniedziańskiej rzeki Nida, bo moi drodzy Państwo, jak się wchodzi tutaj do środka tego budynku edukacji przyrodniczej w Łomianowicach, to na recepcji możemy napotkać piękną fototapetę, która ukazuje cudowne meandry. Czy takie meandry nigdy tutaj możemy
0: praktycznie
1: napotkać?
0: No, większa część koryta jest w ten sposób zbudowana. A gdzie można zobaczyć? Wystarczy wejść tam do góry, bo tworząc to akwarium opieraliśmy się tylko i wyłącznie na rzece Nidzie, czyli zdjęcia brzegu przy obniżonym poziomie wody i stworzyliśmy tył akwarium. A u góry mamy meander. Meander to jest właśnie taka ciekawostka, to jest zakole. Tutaj właśnie mamy praktykanta z Włoch i on mówił, że tak pięknie się tylko może zakręcać rzeka albo spaghetti. Więc meander przy podniesionym poziomie wody, tworzy się starorzecze, zupełnie inne gatunki roślin, zwierząt. Także tutaj mamy aż 17 różnych typów siedlisk. Ponidzie ma to do siebie, że jest małe, by się wydawało, czyli przyjeżdża ktoś na 3 dni i w tym momencie może zobaczyć garb pińczowski 100 metrów nad taflę rzeki Nidy, gdzie są rośliny kserotermiczne, suche, a obok, no rzut beretem praktycznie kilometr, widzimy rzekę i w tej rzece oczywiście to, co tutaj w niej możemy zobaczyć, te tam kilkadziesiąt gatunków zwierząt, ryb i różnych tam innych. Oczywiście współpracujemy tutaj też z uczelniami, przede wszystkim właśnie Kraków, ale także Warszawa, ze Śląska, właśnie z Uniwersytetu Śląskiego też przyjeżdżają do nas. No i każdy w zależności od tego, że tak powiem, co lubi, to tutaj u nas bada. Tak?
1: Kończąc, Darku, naszą rozmowę, chyba możemy troszkę, drodzy Państwo, wyróżnić, jeśli chodzi o tło całej Polski. Dlaczego ziemia poniedziańska jest najlepszą, no albo jedną z lepszych, jeśli chodzi o Polskę?
0: To jest właśnie, co ją wyróżnia. Właśnie to, że ona jest blisko, ponieważ do Krakowa mamy 100 km, do

0: powiedzmy mamy 40, do Warszawy też tam nie jest tak daleko, a jeśli będzie potrzeba, to i płynąc z Gdańska też można sobie jakoś tam dać radę, płynąc rzeką Wisłą, że tak powiem, na wstecznym i rzeką Nidą można sobie tutaj do nas przyjechać. A mówiąc już tak poważnie, po Nidzie to, co powiedziałem wcześniej, ma to do siebie, że jest małe, czyli przyjeżdżamy, niewiele nas kosztuje i możemy zobaczyć wielką różnorodność, bo obok stadniny koni arabskich, gdzie biega sobie 300 klaczy, po sąsiedzku możemy przejechać, zobaczyć właśnie i rzekę, popłynąć kajakiem, możemy popłynąć paralotnią, motolotnią, możemy zobaczyć Muzeum Zegarów. No naprawdę dla każdego coś miłego.
1: Nic, tylko mi, drodzy Państwo, zaglądać, ale również pamiętajcie o tym punkcie, czyli o Centrum Edukacji i Przyrody w Umianowicach. Służy Wam pomocą pan Wojtek, służy Wam pomocą pan Darek. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną i z Państwem w studio Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki i uwaga, wiceprezes Włocławskich Amazonek i Małgorzata Stróżewska, wiceprezes Fundacji Włocławianki i prezes Amazonek we Włocławku. W podwójnej roli dzisiaj Panie, ale skupmy się najpierw na Włocławiankach, na Fundacji Włocławianki. Troszeczkę już Małgosiu zdążyłaś powiedzieć, czym się zajmujecie i jak to wygląda. Chęci jest dużo, coraz więcej osób skupia się i to nie tylko kobiet, które chcą Wam pomagać. Niemniej jednak nie brakuje też drobnych problemów, bo Ina, która prowadzi zajęcia z kobietami, począwszy od małych dziewczynek, bo Fundacja Włocławianki nie jest tylko dla dorosłych kobiet, prawda? Tam mogą przyjść również młode dziewczyny, jeśli się okaże, że z czymś sobie nie radzą albo mają jakieś wątpliwości. Prowadzisz zajęcia taneczne i nie tylko, i może o tym opowiedz. No i nie ma takiej sali we Włocławku, która by pomieściła tę ilość chętnych. Ale od początku, na czym polegają te zajęcia taneczne?
1: To znaczy zajęcia w Fundacji Włocławianki prowadzę zajęcia z kolanetiku. To nie zupełnie taneczne zajęcia kolanetik to ćwiczenie polegające, to jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. To takie dziwne połączenie. Balet nam się kojarzy z prostej postawy, prawda?
0: Sylwetką, tak.
1: Pilates za wzmocnienie mięśni, a yoga z rozciąganiem. Właśnie to jest połączenie tego wszystkiego w jednej formie. Kalanetik to jest zajęcie spokojne, przy pełnym świetle, nie ma żadnej muzyki, ewentualnie gdzieś tam w tle lekka muzyka. Skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na tym, co robimy. I kalanetyk to zajęcie, które rzeźbi mięśni, rzeźbi, tonuje ich, nie wzmacnia, jak w przypadku pilatesu, a rzeźbi i tonuje. Zwracam szczególną uwagę na prostą postawę, bo kolanetyk się ćwiczy się przy prostej postawie.
0: To jak też balet.
1: Tak, właśnie to jak w balecie. Taka prosta postawa i to jest taki centrum, wokół którego kręcą się te wszystkie nasze ćwiczenia. Ale najważniejsze prosta postawa i wzmocnienie mięśni. Także ciało się rzeźbi, my mamy jego wyczuć, my mamy poczuć własne ciało i polubić go. Właśnie na tym to polegają te zajęcia.
0: Powiedz, czy jest jakaś granica wiekowa albo ograniczenie, które nie pozwala uczestniczyć w tego typu zajęciach?
1: Nie ma. Nie ma. To zajęcia, to ćwiczenia, które mogą wykonywać wszystkie, które przede wszystkim nie obciążają stawy. I wybrać sobie dowolną, powiedzmy, dawkowanie tych ćwiczeń, które się wykonuje tak mniej więcej przez minutę, takie drobne, pulsacyjne ruchy, to można w trybie indywidualnym. Ktoś robi to więcej, kto już nie wytrzymuje, to spokojnie odpocząć, zrobić mniej i stopniowo zwiększać to, ten zakres ćwiczeń.
0: Czyli wiek nie ma znaczenia.
1: Nie ma znaczenia. Nie ma
0: jakieś
1: znaczenia.
0: Drobna niedyspozycja, niepełnosprawność ruchowa poprawia też mobilność, takie ćwiczenie.
1: Poprawia i mówię, przede wszystkim to wzmacnia mięśni, wzmacnia rzeźbi i poprawia, daje możliwość bardzo szerokiego wykorzystania.

0: a nie spektrum naszego ciała, naszych mięśni.
1: Ina, z czym kobiety mają największy problem, jeśli chodzi o swoje ciało?
0: To znaczy, tak jak
1: to wychodzi podczas takich
0: tak
1: zajęć,
0: jak ja rozmawiam, bo ja prowadzę zajęcia i taneczne z kobietami z instytutów tego trzeciego wieku i z kalanetiku, to tak przeważnie każde chce być wyprostowany. Wyprostowany. Mhm. To jest takie pierwsze, no tak fajnie, kiedy wyprostuję się. Właśnie na to zwracam szczególną uwagę i dopasuję ćwiczenie tak, żeby po prostu jeszcze więcej na tą postawę, na to wyprostowanie figury zwrócić uwagę.
1: Z którymi mięśniami my kobiety mamy największy problem? Mięśnie, które u nas są najsłabsze, które należy wzmacniać.
0: Tak. No to znaczy każde wiadomo, że
1: indywidualnie,
0: tak patrzy,
1: ja wiem,
0: indywidualnie.
1: Ale też na takich zajęciach widzisz, że na przykład właśnie, nie wiem, gdzieś te barki pospinane, bo więcej pracy siedzą.
0: Właśnie gdzieś zwracam uwagę na to, żeby pracować nad tymi mięśniami, no, i prostować figurę. Tak, żeby kobietki chodzili wyprostowane, ładne, z podniesioną główką.
1: Dziewczyny, gdzie odbywają się te zajęcia? I od razu powiedzmy o tym problemie, z którym się zetknęłyście już po pierwszych kilku zajęciach.
2: Generalnie prowadzimy wszystkie zajęcia w kawiarence obywatelskiej i z tym można identyfikować wocławianki, ale inne zajęcia przerosły nasze oczekiwania. W kawiarence po prostu panie się nie zmieściły. Przeniosłyśmy nasze zajęcia w ubiegłym tygodniu w piątek na Żabią do COP-u, Centrum Organizacji Pozarządowych. Nadal ta sama sytuacja.
0: My się obawiamy, że jednak
2: wczoraj byłyśmy jeszcze w jednym miejscu, oglądałyśmy na Osirze i na tej starej, w tym starym budynku i nadal jest to pomieszczenie za małe i mamy okazję poprosić do kogoś, może
1: potrzebna
2: ktoś...
1: Wam jest parkiet hali mistrzów,
0: trochę większe pomieszczenie.
1: Aż tak duże zainteresowanie?
0: No duże zainteresowanie i bardzo się cieszę, że kobiety bardzo, bardzo lubią o siebie dbać, dbają o siebie i to jest bardzo mnie cieszy.
2: Kobiety w przeróżnym wieku.
0: Tak,
2: jakby
0: właśnie
2: ktoś miał do zaproponowania nam wynajem jakiejś sali, prosimy o nie, bardzo byśmy poprosiły, ale o nie duże pieniądze, bo jesteśmy fundacją, my wszystko robimy
0: tak,
2: za darmo i na tańczy za darmo,
0: się
2: wszystko za darmo.
0: Zajęcie.
2: Więc jakby to była jakaś taka niezbyt duża kwota, byśmy bardzo chętnie skorzystały z jakiejś sali dla innych na zajęcia.
1: Super. A jakie macie wymagania? Jakiej wielkości musi być to sala? Określmy to tak wprost.
0: To tak może na razie 100
2: tak
0: metrów. Mniej...
2: No tak koło, no, pewnie. Koło 100 metrów. To naprawdę nie jest takie proste. Chodzimy, szukamy, pukamy do różnych drzwi, no bo to naprawdę jeszcze jest przykro. Jutro jeszcze idziemy w kolejne miejsce. Naprawdę jest przykro, jak przychodzą te panie i stoją na korytarzu z tymi matami.
0: My się nie zmieścili.
2: W przeróżnym wieku. W zeszłym tygodniu były zmoknięte. Przyjechały z różnych stron Włocławka, w różnym, no jeszcze raz powtarzam, w różnym wieku i no jej, tak przykro, co by tutaj można było zrobić. No nie wiemy, no po prostu nie wiemy.
1: Myślałyśmy, się odbywają raz w tygodniu te zajęcia.
0: Raz w tygodniu.
2: Ale myślimy o pewnie jako jeszcze
0: będziemy,
2: drugą grupę.
0: Będziemy myśleć, tak, będziemy myśleć.
2: Moi również mężczyźni.
0: No to wszystko na razie w trakcie rozwoju, to zobaczymy, no i wtedy będziemy myśleć.
1: Ale wiecie co, to pokazuje, że taka inicjatywa, ona oprócz tego, że jest bezpłatna, no więc to też jest jakby furtka dla niektórych pań, których pewnie nie byłoby stać na zapłacenie
0: oczywiście
1: w jakimś klubie fitness, o tym, że jeżeli coś takiego się pojawia, to nie jest tak, że te kobiety siedzą w domu i one nie potrzebują. One potrzebują, one chętnie wychodzą i odpowiadają na tego typu propozycje.
0: Ale bardzo dobrze, no to właśnie dlatego jesteśmy, żeby te kobiety, które nie mogą pójść na
1: czy wy sobie
0: takie
1: płatne... Czy wy sobie myślałyście o tym, jak w waszych głowach na spotkaniu na basenie, o czym mówiła Małgosia wcześniej w programie, urodził się pomysł powołania takiej fundacji, żeby robić coś dla kobiet, bo już możecie, macie trochę czasu i chciałybyście się tym czasem i swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami podzielić, że będzie aż taki odzew, że będzie aż takie zapotrzebowanie?
0: No to chyba przerosło nasze oczekiwanie.
2: Praktycznie pod każdym względem jesteśmy zaskoczone, bardzo pozytywnie jesteśmy zaskoczone. Miło, no spotykają nas codziennie jakieś nowe informacje. Wczoraj no też możemy powiedzieć, gdzie byłaś i o szkole.
0: Tak, no właśnie.

0: właśnie o młodzieży, że no też te pomysły powstają tak nagle w trakcie. I chcemy swoją działalną rozszerzyć, chcemy działać z młodymi ludźmi. Mamy w zespole młodych ludzi, a wiemy to o tym, że młode osoby w wieku szkolnym chcą, może nie tak, bardziej ufają młodzieży.
1: Młodszym ludziom.
0: Młodszym. Mhm. I mamy w zespole taką bardzo, bardzo fajną młodzież, która
1: świetnych
0: potrafi
1: ludzi
0: dotrzeć do młodego pokolenia i potrafi z nimi rozmawiać. To właśnie takie zajęcia w ramach kontaktów, w ramach zajęcia...
2: W ramach budowania relacji,
0: właśnie
2: budowania
0: takiego odciągania
2: relacji od wirtualnego świata.
0: Tak, właśnie budowania relacji między młodzieżą a starszymi osobami, między młodzieżą a rodzicami. I to jest te nasze młode,
1: wspaniałe młode
0: osoby, które potrafią to robić po prostu doskonale.
1: Perfekcyjnie.
0: Doskonale.
1: I chcą,
0: przede wszystkim chcą. Także idziemy do szkół właśnie tak, że przychodzimy i pierwsze zajęcie odbywają się w szkole. Tak, żeby to dać możliwość zobaczyć, jak to jest. Żeby później, jak to się spodoba, oni przychodzili do nas, prawda? Ale to pierwsze zajęcie, ludziom się wydaje, że budowanie relacji, no nie ma żadnych problemów, no gadamy między sobą, rozmawiamy, no przecież zawsze rozmawiamy między sobą w domu.
2: Ale nie słuchamy się.
0: Właśnie. Ale nie słuchamy się. I właśnie o to chodzi. Także chcemy pokazać, że trzeba oprócz tego słuchać, wsłuchiwać się w to, co robi, w to, co mówi młodzież, bo często tego nie słyszymy dokładnie, albo słyszymy, ale my tam, młodzież to zawsze tam ma swoje i nie za bardzo do nas dociera to. Także budowanie tych relacji uważam, że jest bardzo, bardzo ważną sprawą i właśnie w takim miejscu, czy idziemy do szkół, żeby to spróbować tam zrobić reklamy, żeby zaczepić. Tak, i pokazać,
1: żeby później do nas przyszli do kawiarni.
2: No i to jest to, co powiedziałam na początku, że tutaj wiek nie gra roli. To może być bardzo młoda kobieta i nie tylko kobieta.
1: Oczywiście.
2: Bo wy założyłyście fundację z myślą o tym, żeby pomagać kobietom, bo kobiecie jest zwykle trudniej ze wszystkim.
0: Tak, jasne.
2: Ale się okazuje, że i panowie pukają do drzwi fundacji.
1: No tak.
2: Czego szukają? Czego szukają panowie u was?
1: No na Kalenityk się przyszedł chłopak, powiedzmy, koło 30, gdzieś. Koło 30.
0: Koło 30.
1: Najpierw przyszedł zobaczyć, trochę się krępował, wstydził, przystojny zresztą chłopak. Trochę się śmiałyśmy z tego, że panie będą patrzeć teraz na tego pana, ale nie. Chciał zobaczyć, czy też będzie mógł ćwiczyć. Ćwiczy.
0: Ale to nie są zajęcia wyłącznie dla kobiet. Nie, to zajęcia ogólne, dostępne dla wszystkich. Czyli
2: rozumiem, że Fundacja Włocławianki, jak zapuka do was pan, który nie tylko będzie chciał poćwiczyć, ale
0: oczywiście
2: będzie miał
0: inny
2: jakiś problem, będzie potrzebował kontaktu z psychologiem, którego
1: ale
2: już ma.
1: Przychodzą już panowie na tego typu właśnie spotkania. Na budżecie, tak jak opowiadałam, na budżecie domowym do naszej Włocławianki, jednego z naszych panów, który jest naszym wsparciem, działa świetny, zresztą fantastyczny facet i on teraz będzie prowadził, zachęcimy może w sobotę, taką grę. Sam stworzył tą grę, jest autorem takiej gry. Zarządzanie swoimi pieniędzmi i to będzie gra zespołowa. Młodzi i ludzie starsi. I ta gra jest po prostu fantastyczna, na zasadzie komiksu. To będzie organizowane teraz w kawiarence od 11 do 13
2: w
1: sobotę.
2: Czy będzie powtórka takich spotkań budżetowych?
1: Tak, cały czas działamy cyklicznie. Myślimy, my nie bardzo, ale właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co nam tutaj panowie też podpowiedzieli. Jest jakaś taka modna gra gwint. bodajże to jest Wiedźmina. Mhm. I myślimy o organizacji właśnie takich rozgrywek zespołowych właśnie.

0: Z tych gier to są również gry planszowe. No.
1: Słucham Was tak i myślę sobie o jednej rzeczy, bo zwykle jak powstają jakieś fundacje, stowarzyszenia, to one są nakierowane głównie na pomoc, czyli jakby z założenia przyjmuje się, że będą się zgłaszały osoby, które tylko takiej pomocy potrzebują. Nie wiem, przemoc gdzieś w rodzinie, nałóg w rodzinie, no i żeby anonimowo się wypowiedzieć. Wy tymczasem oprócz takiego podstawowego założenia, że służycie pomocą w wielu dziedzinach, postawiłyście sobie na cel również rozerwać włocławianki, tak w cudzysłowie,
0: jak
1: mówiąc,
0: najbardziej.
1: Te, które tej pomocy potrzebują, więc im to takie wyjście i zabawienie się, pogranie w gry jest świetną alternatywą, ale również te, które problemów nie mają, a właśnie nie wiedzą, co zrobić z wolnym czasem. To tak fajnie, że taka fundacja powstała, do której nie tylko się popłakuje, prawda,
0: no nie,
1: ale można
0: nie.
1: się świetnie bawić.
0: I jeszcze można dzieci przeprowadzić, bo mamy świetną osobę dla dzieci, prawda?
2: Tak, też także będzie jej prelekcja, Ina będzie za tydzień, 30.
0: Tak,
2: zapraszamy
0: 30.
2: Też
0: zapraszamy dzieci w wieku
2: 8-10
0: lat, chłopaki, dziewczynki, wszystkich zapraszamy. O, także rodzice mogą przeprowadzić, wypić kawusie sobie na dole, a dzieci będą
2: zabawione.
0: Naprawdę zabawiane i to tak...
2: Bardzo fajne, naprawdę życzę. Fajne inicjatywy. Ludzie sami przygotowują, właśnie tak jak Ina powiedziała, o tych młodych naszych włocławiankach.
0: Tak.
2: Sami przygotowują, kupują sobie stroje, robią różnego rodzaju balony, sami z własnych pieniędzy, oprócz tego, że dają swój czas, no umówmy się, czas dzisiaj jest chyba najbardziej cenny, prawda?
1: Czas, pieniądze, informacja.
2: Właśnie, tak. Więc i przygotowują się, wydają na to jeszcze i swoje środki, których tak naprawdę no, też nie mają zbyt wielu, bo przecież to są młodzi ludzie, tak jak powiedzieliśmy, tak naprawdę na starcie i cieszymy się. Tak jak powiedziałaś, wychodzimy do tego, żeby ludzie we Włocławku również się bawili, nie tylko przychodzili. Słuchaj, obie kochamy Włocławek bardzo. No i Ina jest tu najlepszym przykładem. Przyjechała lat temu.
0: 35? Nie.
2: No, tak,
0: 35. Tak. Dokładnie 35.
2: Tak, lat. I zostali we Włocławku, kochają.
1: Nigdy nie myślałaś o tym, żeby wyjechać do innego, większego miasta, większe możliwości wykorzystywania zawodowo twojego talentu i wykształcenia, no tylko tak. Ten Włocławek.
0: Ja tam trochę była zdana na rodzinę, prawda? Na męża, który był związany z Włocławskiem przez tyle lat. O, to także ja już też tu jakoś się związała, powstał mój zespół, który też tu już 30-lecie zespołu będzie, także ja już 30 lat tu działam, pracuję, kocham to miasto, staram się to wszystko zrobić jak najlepiej, żeby...
2: I byśmy chciały, żeby ten Włocławek troszeczkę się ruszył, żeby było, ja wróciłam też po latach i tak właśnie z Iną marzymy o tym, żeby ten Włocławek... No nie był takim smutnym Włocławkiem, takim no troszeczkę odizolowanym od, nazwijmy, reszty.
0: No oczywiście, że nie jest, tak trochę rozwija się, ale
1: to
0: w sensie będzie
1: pobudzić, pokazać,
2: tak,
1: że można,
2: jakby ludzi, żeby
1: dla
2: coś
1: tych,
2: się działo.
1: Którzy trochę się wstydzą uśmiechać, bo jak wszyscy chodzą i narzekają, to
2: no,
1: lepiej być
2: właśnie
1: w tej grupie narzekających.
2: Po co się wychylać, prawda?
1: Mimo każda swoich jakby problemów, umówmy się, niczyje życie problemów pozbawione nie jest, pokazujecie, że można się uśmiechać, dobrze bawić i jeszcze pomagać innym.
2: Właśnie.
0: Tak, jak się staramy się to robić.
1: Rozumiem, że takich ludzi potrzebujecie jak najwięcej.
2: Tak.
1: Ja chciałabym zapytać o taki profil fundacji sprecyzowany, ale nawet nie będę się śliła na zadawanie tego pytania, bo rozmawiając tutaj z Wami już słyszę o tym, że te pomysły rodzą się w zasadzie z dnia na dzień.
2: Tak.
1: W zależności od okoliczności, miejsca i napotkanego człowieka.
2: Właśnie. Tak. Od spotkanych ludzi, od potrzeb.
0: Właśnie, tak jest. Bardzo często tylko ktoś coś powie, tu nagle coś się urodziło. O,
2: trzeba
0: można to, a trzeba to. Także tak to działa.
1: Nie musicie przekonywać, że warto z Wami pójść i rozchmurzyć to miasto.
2: Mamy nadzieję, że nie musimy przekonywać.
1: Jak do tej pory, gdziekolwiek nie zapukałyście, to drzwi się szeroko otwierały.
2: Z uśmiechem. Z uśmiechem naprawdę ludzie
0: nas wszędzie. Piękna współpraca i bardzo, bardzo

0: pozytywne odbierają nas wszystkie osoby, z którymi spotykamy, naprawdę to
1: No,
0: takie.
1: zadajecie też kłam tej powszechnej opinii, że młodym ludziom nic się nie chce i że młodzież jest beznadziejna, bo się okazuje, że młodzież włącza się w inicjatywę, no, która nie liczy się na świadectwie, nie dodaje punktów na żadnym egzaminie, po prostu oni chcą.
2: Chcą, bo też kochają Włocławek i też by chcieli, żeby ludzie byli bardziej weseli. Stąd my właśnie z Iną tak stawiamy na Śródmieście, bo byśmy chciały, ja pamiętam w dawnych czasach Włocławek jeszcze, no to tak naprawdę 3 maja i całe Śródmieście to kwitło. Więc chciałybyśmy, żeby było fajnie, wesoło, taniecznie, zabawnie, żeby ludzie się uśmiechali do siebie, żeby przychodzili właśnie do kawiarenki pograć, wypić sobie kawkę. Przecież często nawet ludzie nie wiedzą o tym, że tam jest za darmo. Kawka, herbatka, tam ciasteczko można zjeść, tam nie trzeba płacić.
0: Że mamy mogą przyjść, pójść na zakupy i zostawić dzieci na zajęcia.
2: Na przykład, tak.
1: Myślicie, że ta bariera finansowa to jest taka największa bariera, która nie pozwala ludziom wyjść, poszukać miejsca, gdzie mogą inaczej spędzić czas i uśmiechnąć się, bo chyba niekoniecznie.
2: Znaczy nie wiem, właśnie tak myślę, że nie wiem, czy największą. Myślę, że może chyba nie,
1: ten
2: nie o to chodzi.
1: Ten sposób myślenia chyba, który
2: właśnie,
1: próbujecie.
2: Jak jesteśmy, a lepiej posiedzieć w domu, może jakiś serial obejrzeć, a może wygodnie, a może mi się już nie chce. No chce nam się.
0: No przecież przez cały czas coś robimy.
2: Jak nam się chce. To tak. Myślę,
0: ale
2: że
0: naprawdę
2: też się chce.
0: To niesamowicie napędza. No ja właśnie. Już mówię, pomaganie napędza.
2: Tak.
0: Także to po prostu takie, no tak to działa.
2: Uważam,
0: trzeba spróbować i tak to działa.
1: Będziecie działać w wakacje?
2: Tak.
0: Będziemy działać. Te wszystkie zajęcia takie odbywają się w czerwcu też. A lipiec, sierpień to już w
1: będzie nowy kalendarz.
0: Stopniu.
2: Tak,
0: a od września nowy kalendarz, tak. I to wszystko z powrotem tam.
2: Z powrotem i więcej.
0: Jasne. Jeszcze nas pomysły jakieś będą.
1: I ja jestem pewna, że pomysłów wam nie zabraknie, tylko wiecie co, czegoś bardzo, znaczy nie boję, ale trochę obawiam, czasu wam po prostu zabraknie.
2: Nie zabraknie. Są przy nas ludzie i na
0: To wspierają, pomagają, bo to tylko nie leży wszystko chyba na naszych plecach.
2: Absolutnie.
0: Także
2: mamy wspaniały zespół. I zachęcamy jeszcze może przy tej okazji, no może ktoś by się do nas przyłączył z fajnymi pomysłami. Jesteśmy otwarte.
0: Jesteśmy, bardzo, bardzo zachęcamy.
2: No nasi faceci też pomagają bardzo.
1: No właśnie, te włocławianki, ta nazwa może być mylna, proszę Państwa, bo to nie tylko włocławianki, ale i włocławianie. W związku z czym Fundacja Włocławek, można by było śmiało powiedzieć. Dodając jeszcze taką uśmiechniętą buźkę.
2: No właśnie.
1: Dziękuję wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Trochę zabrakło nam czasu, żeby porozmawiać o tej drugiej działalności, którą obie jakby wymiennie, tu prezes, tu wiceprezes prowadzicie, ale myślę, że przy następnym spotkaniu będziemy mogły powiedzieć o Stowarzyszeniu Amazonki. Bo tam też się sporo zmienia i ta twarz Amazonki, kobiety po 50, 60 roku życia, to już nie jest twarz Amazonki we Włocławku. Obiecujemy, że to kolejne nasze spotkanie poświęcimy właśnie temu jakże ważnemu, bardzo trudnemu tematowi. Za dziś bardzo wam dziękuję, dziewczyny.
0: Dziękujemy,
1: Ina Gliszczuk i Małgorzata Stróżewska, Fundacja Włocławianki. Włocławianie uśmiechnięci na debatę.
2: Tak. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo za uwagę.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12

0: cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl.
1: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska ze mną i z Państwem. Dzień dobry,
1: Dzień
0: Ewo.
1: dobry.
0: Ewo, o pracy dziś sobie porozmawiajmy, bo mówi się, że bez pracy nie da się żyć z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że musimy zarabiać pieniądze, a za pieniądze możemy zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. I że praca jest taką wartością, która buduje nasz charakter, naszą silną wolę i generalnie dobrze jest mieć pracę, która jeszcze do tego sprawia przyjemność, ale jak jest za dużo pracy, to też nie jest za dobrze.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mówimy tutaj o pracoholizmie i o tym porozmawiajmy, o kiedy zaczyna się ten moment, kiedy praca jest tą podstawową wartością, na której skupiamy i od której zależy cała reszta naszego planu dnia i w zasadzie planu na życie. I dlaczego to jest tak bardzo niebezpieczne?
1: Tak, to przede wszystkim jest na pewno ten wyznacznik, kiedy widzimy, że praca staje się tym pierwszym, najważniejszym elementem, który utrudnia jednocześnie inne elementy życia, tak? Czy wpływa na życie rodzinne, na zdrowie. To są takie najistotniejsze elementy, przez które będziemy patrzeć, kiedy będziemy zastanawiać się nad tym, czy ten pracoholizm jest, czy też go nie ma. I rzeczywiście jest on po prostu niebezpieczny w momencie, kiedy osoba przede wszystkim zatraca całkowicie taki wgląd w to, że pracuje po prostu za dużo.
0: Pracoholizm, czy my mamy na to wpływ, że jesteśmy pracoholikami, bo mówisz, że praca nie powinna tak bardzo przeszkadzać i dominować w życiu, ale czasami ludzie pracują po 12 godzin, bo tak tego wymaga pracodawca, ich systemy pracy, przynoszą pracę do domu, bo gdzieś się nie wyrabiają i oni niekoniecznie tak kochają tą swoją pracę, tylko po prostu no, muszą z czegoś żyć, w związku z czym jakby próbują podołać temu wyzwaniu.
1: To nieco inny aspekt, bo oni tak naprawdę nie są uzależnieni od pracy, więc nie do końca są pracoholikami, moglibyśmy powiedzieć w takim potocznym założeniu. Natomiast w świetle psychologii oni nie są pracoholikami, bo oni nie chcą sami tego robić. Nie są od tej pracy uzależnieni, oni po prostu jakby są uzależnieni w kontekście nie psychologicznym, a co najwyżej materialnym, tak? Więc to, że tyle pracują, jest związane z jakąś koniecznością osiągnięcia określonych na przykład pułapów finansowych. Przy czym nie jest to pułap taki, że ja chcę więcej i więcej i chcę rozkręcać przez cały czas coś i zatracam się w tym, bo nie widzę już, że po prostu nie mam czasu na nic więcej, tylko jest to kwestia tego, że potrzebuję pracować tyle i tyle właśnie, żeby jakby zapewnić takie podstawowe dobra sobie i rodzinie.
0: Pracoholizm to jest uzależnienie od pracy, czyli co? Nasz organizm, tak jak przy każdym innym uzależnieniu, po prostu domaga się ciągle tego, żeby kończymy jedno, zaczynać drugie i bez tego nie potrafimy już funkcjonować. To jest taki mechanizm, który się zadział w naszym mózgu.
1: Mniej więcej tak możemy to ująć. To też wiąże się z kwestią potrzeby osiągania sukcesu, bo ten pracoholizm przede wszystkim wiąże się właśnie z taką ciągłą potrzebą rozwijania, pięcia się w górę, pójścia dalej, zarabiania więcej, a więc też są to ogromne wystrzały dopaminy w mózgu, który potem woła tego, jak każdej innej substancji, tak? I uzależnia się właśnie od tych skoków dopaminowych, które daje praca, dają sukces.

0: sukcesy osiągane w pracy, efektywność i potem okazuje się, że tego po prostu potrzebujemy więcej i więcej, a jeśli tej pracy akurat nie ma, zdarza się jakiś dzień wolny, jakiś urlop, choć te osoby najczęściej urlopu nie biorą, więc raczej takie przymusowe, wolne, związane z jakimiś świętami i tak dalej.
1: Tak jak to ostatnio wtedy, święto tak, pracy chociażby.
0: Dokładnie, dokładnie. I wtedy pojawia się taki spadek energetyczny i poczucie, że brak takiego pragmatyzmu w tej codzienności jest po prostu kompletnie bez sensu. Jeżeli nie jestem produktywny, to nie jestem nic wart. To też wiąże się często z tym, że osoby, które są uzależnione od pracy, bardzo często postrzegają siebie przez pryzmat tej pracy. Uważają, że to, ile pracują i to, co wypracują, świadczy o nich jako o ludziach.
1: A czy można być pracoholikiem, takim, który jakby uzależnienie, tą motywacją do tego uzależnienia, czy tym, co pcha, nie jest nastawienie na sukces, że chcą więcej i że chcą sukcesu, bo tych sukcesów pracy nie ma, mają po prostu pracę, którą tak uwielbiają, że po prostu najchętniej by się z nią nie rozstawiali, bez względu na to, jakie osiągają efekty. Sama chęć przebywania w miejscu na przykład pracy, czy robienia tych czynności, które się wykonuje w pracy, jest dla nich najistotniejsza.
0: To też się jak najbardziej zdarza i może być wyznacznikiem, nie musi to być koniecznie kwestia tego, że ja chcę piąć się gdzieś cały czas dalej i dalej. Czasami praca jest też i tak pozornie jest to pracoholizm, a tak naprawdę jest to jakiś taki mechanizm obronny przed czymś, co na przykład dzieje się w domu, co dzieje się w mojej rodzinie albo co dzieje się w mojej głowie i ja nie chcę nad tym myśleć, więc kiedy jestem w pracy, to jakby jest tą dla mnie największą nagrodą, że ja po prostu mogę się odciąć, mogę nie myśleć o tym, mogę nie być w tym środowisku, w którym nie chcę być i tego potrzebuję.
1: Czyli, ale to będzie też pracoholizm, czy to będzie taka ucieczka w pracę? O.
0: Powiedziałabym raczej, że przyglądalibyśmy się tutaj temu w kierunku właśnie takich mechanizmów obronnych, ucieczkowych.
1: Jak to rozpoznać u siebie?
0: Jak rozpoznać u siebie, to
1: tak,
0: jest
1: czy my
0: trudne.
1: Uciekamy w pracę, czy pracujemy dlatego, żeby no, po prostu nie mamy innego wyjścia, chcemy żyć na jakimś poziomie, czy my już wkraczamy na tą ścieżkę uzależnienia, jakim jest praca?
0: Tak naprawdę to też wszystko się będzie przenikało. Czy my potrzebujemy sukcesu, czy my chcemy ucieczki, to i tak będzie gdzieś tak nas najczęściej jednak w ostatecznym rozrachunku prowadziło do pracoholizmu, jeżeli właśnie nie wychwycimy tego wcześniej. Natomiast samo wychwycenie tego przez osobę, która jest w środku tego mechanizmu, jest dosyć trudne, dlatego że no, nie jest obserwatorem, jest jakby aktorem w tej sytuacji, w związku z czym nie widzi tego, jak to się ma do jego codzienności, do funkcjonowania. Pewnie przychodzi taki moment, kiedy już dostrzegać zaczyna, natomiast to jest taki czas odbicia się już trochę od ściany, bym powiedziała, tak? Czyli taki naprawdę trudny moment, kiedy to wszystko po prostu zaczyna człowieka bardzo mocno zalewać albo zdrowie daje sygnał, że przesadziłeś.
1: Czy tu działa też taki mechanizm, jak niemalże przy każdym uzależnieniu, wyparcia, że nie, ja nad tym panuję, to nieprawda, a oni opowiadają bzdury, przecież to jest bardzo racjonalne. Dokładnie. 8 godzin w pracy i jeszcze 4 w domu poświęcone pracy, no bo przecież miałem na to czas, a chciałem skończyć. Takie zatłumaczanie siebie, czy to też
0: tak,
1: tutaj działa?
0: Dokładnie, te tłumaczenia również się pojawiają i tutaj ogromną rolę, tak jak i przy każdym innym uzależnieniu, odgrywa środowisko zewnętrzne. Oczywiście potrzebujemy tego, jak przy każdym uzależnieniu, aby uzależniony sam przed sobą przyznał, że jest uzależniony, natomiast bardzo ważne jest to, aby mieć też ludzi z zewnątrz, którzy będą to sugerowali, bo samemu ciężko jest to właśnie po prostu zauważyć, natomiast inni to widzą i na początku najczęściej jest to przyjmowane bardzo nerwowo, ale warto wtedy, jako ta osoba, która próbuje przetłumaczyć uzależnionemu, że tak rzeczywiście jest, że tak to widzi, żeby podchodziła do tego z empatią, z takim przekazaniem, że się po prostu martwię, że chcę ci to wskazać, że może się mylę, tak, ale przyjrzyjmy się temu wspólnie, niekoniecznie zarzucając, tylko oferując właśnie pomoc.
1: Czy o konsekwencjach pracoholizmu troszkę porozmawiajmy. O tych zdrowotnych już wspomniałaś, no bo nasz organizm jakby fizycznie ma pewną wydolność i nawet najbardziej odporny, najbardziej wysportowany, no też ma swoją granicę wytrzymałości i taka praca na przykład po 15

0: 12 godzin dziennie przez dłuższy okres i takie życie dodatkowo jeszcze w takim napięciu i stresie, bo my ciągle coś tam, tak jak mówisz, chcemy rozwiązać, ciągle pójść dalej, ma swoje konsekwencje zdrowotne niewątpliwie. To się kończy, lekarze mówią, zawałami, udarami i tak dalej, i
1: Tak,
0: tak
1: tak.
0: dalej. Natomiast takie konsekwencje, które pozostawiają trwały ślad w naszej psychice.
1: Ja myślę, że przede wszystkim najczęściej to są kwestie związane z utraconymi relacjami, z utraconymi szansami właśnie gdzieś w rodzinie, w relacjach, w społeczeństwie. Często też już gdzieś z wiekiem później przychodzi ta myśl, że gdybym tyle nie pracował, to pozwiedzałbym świat. Po co mi te pieniądze na przykład na koncie, skoro one tylko leżą, a ja nic nie użyłem, nic nie zobaczyłem, tak? Czy też albo wręcz przeciwnie, mam pieniądze, a jestem tak schorowany, że żadne pieniądze na to nie pomogą, tak? Więc tutaj też mogą się pojawić takie elementy związane z depresją. Czasami też tak zwana depresja sukcesu, która często też przydarza się na przykład sportowcom, którzy osiągają najwyższe podium i nic więcej już tak naprawdę nie ma. Nie ma wyższej nagrody, nie ma lepszej nagrody. Możesz uzyskać jeszcze wiele na innych obszarach, one będą po prostu albo równoważne, albo niższe prestiżem. I wtedy pojawia się właśnie też taka depresja i może to się pojawić też przy pracoholizmie, kiedy ciągle dążę do czegoś, ale w końcu zauważam, że ja już tak naprawdę zrobiłem wszystko, co mogłem i nie mam gdzie iść wyżej.
0: Chcesz powiedzieć, że z takiego nadmiaru szczęścia jakby i nadmiaru tego sukcesu można też dostać depresji?
1: Dokładnie, to może być absurdalne, brzmi
0: Brzmi
1: absurdalnie, a
0: absurdalnie w
1: jednak
0: każdym razie.
1: rzeczywiście jest taki mechanizm, tak?
0: To trochę jak z tymi pieniędzmi, gdzie się głośno o tym mówi, że ci ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na wszystko, w pewnym momencie przestaje ich wszystko cieszyć, bo już nie
1: Dokładnie.
0: ma rzeczy, której nie mogliby sobie sprawić, kupić.
1: Tak, no i co nas bawi najbardziej? Zakazany owoc, tak? A w momencie, kiedy my możemy pozwolić sobie na wszystko, kiedy żadna kwota nie jest granicą, albo przynajmniej w codzienności, tak, takie rzeczy podstawowe nie są żadną granicą, to w pewnym momencie odbiera po prostu radość z życia, bo wcześniej cieszyło to, że mogłem sobie na coś pozwolić, mogłem gdzieś pojechać, a jeżeli ja mogę pojechać gdziekolwiek, w każdym momencie, czy to popływać jachtem, czy pójść w góry z najlepszym sprzętem, czy być 3 razy w miesiącu w najlepszym hotelu, to staje się codziennością. To staje się powszechne i wtedy tracimy po prostu z tego radość.
0: Czy z pracocholizmu, podobnie jak z innych uzależnień, wychodzi się długo, i trudno, trudno jest samemu?
1: Tak, zdecydowanie tak. Tutaj trzeba przede wszystkim na początek zauważyć, że ten problem jest
0: A to
1: później
0: też jest
1: też.
0: proces,
1: Tak,
0: prawda?
1: to
0: Bo
1: jest
0: najpierw
1: zdecydowanie proces
0: wypieramy.
1: najdłuższy, tak naprawdę bym powiedziała. Też trzeba znaleźć odpowiedniego specjalistę, któremu taka osoba zaufa. A to też nie jest proste przy uzależnieniach i też nie jest to najczęstsze uzależnienia, więc tych specjalistów pracujących z pracoholizmem będzie również mniej, tak więc tutaj dużo przeszkód może się pojawić, mimo wszystko jednak warto na pewno to dostrzegać, zauważać i nad tym pracować, ponieważ ta praca sama w sobie, jeżeli nie ma obok różnych innych przyjemności, radości, ludzi i wydarzeń, prędzej czy później stanie się po prostu powszechną czynnością, która również odbierze radość.
0: Mówi się o tym, że teraz ludzie młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, oni mają większą świadomość niż ich rodzice, co, jak tłumaczą socjologowie i psychologowie, też wynika z obserwacji tego, co mieli w domu, właśnie zapracowanych, ciągle zajętych rodziców, żeby było lepiej, żeby
1: Tak.
0: było łatwiej. Oni teraz, szukając pracy i w ogóle w podejściu do życia, mają tak zwany work balance. I zaczyna to być mocno krytykowane, szczególnie przez to pokolenie nauczone tej pracy odtąd dotąd, sumienności aż nadgorliwości, prawda? Ale czy to jest dobre podejście? I czy to nie jest trochę przegięcie w drugą
1: No właśnie myślę, że w tej chwili jesteśmy w
0: stronę?
1: takim momencie, kiedy przechodzimy z jednej skrajności
0: Właściwie
1: w drugą.
0: drugą.
1: Chociaż tak naprawdę nadal te skrajności jeszcze się ocierają. grają ze sobą w